0: Regularne stosowanie tej mieszanki przywraca ramom śnieżno-biały kolor bez ryzyka uszkodzeń. Ważne jest także unikanie szorstkich narzędzi, które mogą zmatowić powierzchnię.
1: Marta Nawrocka, pierwsza dama, uczciła Dzień Matki, dzieląc się w sieci uroczym zdjęciem z dzieciństwa, na którym siedzi na kolanach swojej mamy. Fotografia szybko zdobyła popularność w internecie. Z tej okazji para prezydencka złożyła życzenia wszystkim matkom, dziękując za ich codzienny trud i poświęcenie. Podkreślili znaczenie macierzyństwa dla przyszłości Polski, życząc mamom spokoju, czasu dla siebie i wsparcia od najbliższych.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Podczas tegorocznej gali Fryderyków współprowadzący Krzysztof Zalewski zaskoczył publiczność żartami o zabarwieniu politycznym. W trakcie ceremonii na pytanie o najpopularniejszy singiel w Polsce odpowiedział Jarosław Kaczyński, co wywołało entuzjastyczną reakcję zgromadzonych. Zalewski kontynuował aluzję, wspominając również Zbigniewa Ziobrę. Gala Fryderyków to prestiżowe wydarzenie w świecie muzyki, przyciągające uwagę mediów i publiczności.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sopocie odbył się Polsat Hit Festival, a Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, znalazł chwilę na relaks przy plaży. Zamiast pilnować, by wszystko działało jak szwajcarski zegarek, Miszczak delektował się widokiem na morze i zimnymi drinkami. Choć jego żona, Anna Cieślak, była zajęta w studiu Halo tu Polska, Miszczak nie narzekał na brak towarzystwa. W końcu, kto by się przejmował obowiązkami, gdy można cieszyć się błogim odpoczynkiem nad Bałtykiem? Sebastian Czajnik-Czajewski, gwiazda programu Chłopaki do wzięcia, ujawnił, że jego telewizyjna sława nie przyniosła mu fortuny ani kariery. Za 2 dni nagrań dostawał 100 zł, co dla wielu może być szokująco niską stawką. Co więcej, rozpoznawalność z ekranu utrudniła mu znalezienie normalnej pracy, a w jednym z wrocławskich miejsc pracy usłyszał, że nie zostanie zatrudniony. Wygląda na to, że bycie celebrytą to nie zawsze bajka o sukcesie i pieniądzach.
2: Fryderyki 2026 za nami, a polska scena muzyczna znów błyszczy jak nigdy. Sanach, Kebona Fide, Daria Zawiałow i inni artyści zdominowali galę, pokazując, że różnorodność to ich drugie imię. Wśród laureatów znalazły się zarówno legendy, jak i młode talenty, które szturmem zdobywają serca fanów. A wszystko to w atmosferze, gdzie nawet Maryla Rodowicz i Behemoth potrafią się dogadać. Kto by pomyślał, że muzyka może łączyć tak różne światy? Słynne duety matka-córka to prawdziwe show, które od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Od Krystyny Jandy i Marii Seweryn, przez Magdę i Larę Gessler, aż po hollywoodzkie Goldie Hawn i Kate Hudson. Te pary pokazują, że talent i sława mogą być dziedziczne, ale każda z córek idzie własną drogą. Czasem to bliska więź, czasem burzliwa relacja, ale jedno jest pewne. Trudno przejść obok nich obojętnie. Sławne nazwisko to nie tylko przepustka do kariery, ale i wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Polsce nie milkną echa po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Partnerka polityka, Natalia Bacławska, opublikowała emocjonalny list otwarty, w którym nie szczędzi słów i podkreśla, że nie boi się ocen społecznych. Zapewnia, że nie pozwoli, aby dzieło Łukasza poszło na marne, a jego fundacja będzie kontynuować misję pomocy potrzebującym. Tymczasem internet huczy od teorii spiskowych, które tylko dodają bólu rodzinie zmarłego.
2: Zosia Cieszyńska, córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, wkracza na salony z przytupem, a internet aż huczy od zachwytów. 15-latka, która jeszcze niedawno była tylko dodatkiem do sławnych rodziców, teraz sama przyciąga uwagę swoją urodą i talentem aktorskim. Jej zdjęcia z egzotycznych wakacji i stylizacje w Mediolanie wywołały prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie mogą uwierzyć, że to dopiero nastolatka. Zosia nie tylko gra u boku mamy, ale też rozwija inne pasje, jak jazda konna, pokazując, że ma wszystko, by stać się nową gwiazdą polskiego show biznesu. Warszawski kwartet Hypnosaur powraca z nowym albumem Afterlife, który z pewnością zaskoczy fanów Jurassic Punku. Po 4 latach ciszy zespół serwuje 9 świeżych kompozycji, które nie tylko wbijają w fotel, ale i zmuszają do refleksji nad dezinformacją i technologią. Produkcją zajął się Haldor Grunberg, znany ze współpracy z Behemothem, a oprawę graficzną stworzył Rafał Wechterowicz, który współpracował z legendami rocka. Czyżby Hypnosaur szykował się na podbój światowej sceny? Czas pokaże.
1: Metallica znowu robi furorę. Podczas trasy M72 we Frankfurcie Rob Trujillo i Kirk Hammett zaskoczyli fanów, grając covery niemieckich legend metalu. Na stadionie Deutsche Bank Park zabrzmiał hymn Eintrachtu Frankfurt w wersji trashowej grupy Tankard, a 2 dni później kultowy Fast as a Shark od Accept. A w Chorzowie koncert Metallica 19 maja dosłownie wstrząsnął ziemią. 90 tysięcy fanów na stadionie śląskim sprawiło, że sejsmografy oszalały, a naukowcy odnotowali drgania podczas Creeping Death. To się nazywa moc metalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gary Holt, legendarny gitarzysta zespołu Exodus, postanowił nie umierać na scenie i coraz częściej myśli o emeryturze. Po 40 latach serwowania fanom ciężkich riffów, Holt przyznaje, że fizyczne wyzwania stają się coraz bardziej uciążliwe. Choć Exodus nie zamierza jeszcze zwalniać tempa, a nowy album Goliath już jest na rynku, Holt nie ukrywa, że marzy o spokojnych latach z rodziną. Ciekawe, czy jego riffy będą kiedyś wspominane tak, jak te, które pożyczyła Metallica.
2: Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, został pośmiertnie uhonorowany przez amerykański kongres. Tak, to nie żart. Izba reprezentantów wpisała jego zasługi do oficjalnego rejestru kongresu, podkreślając jego wpływ na muzykę i rodzinne więzi. Republikańska kongresmenka Victoria Sparks z Indiany przypomniała, że Ozzy, wychowany w skromnych warunkach w Birmingham, stał się ikoną amerykańskiej kultury. Rodzina Osbornów odebrała dokument, a syn Jack nie krył wzruszenia, dziękując za ten niezapomniany dzień.
1: Leny Krawitz. Artysta, który nigdy nie dał się zamknąć w jednej szufladzie. Zamiast pilnować rokowych granic, wolał je rozsuwać, tworząc muzykę, która pulsuje własnym rytmem. Jego brzmienie to nie tylko rock, ale też funk i soul, które razem tworzą coś niepowtarzalnego. Krawitz przypomina, że prawdziwa siła muzyki tkwi w odwadze, by iść własną drogą, a nie w posłuszeństwie wobec gatunkowych schematów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry także pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie, doszło do kolejnej awarii systemu sprzedaży biletów na nowy sezon. Zawieszające się serwery i wielogodzinne wirtualne kolejki wywołały frustrację wśród miłośników kultury. Władze teatru przeprosiły za niedogodności i zapewniły o trwających pracach naprawczych. Mimo to wielu widzów wyraża niezadowolenie z powodu powtarzających się problemów. W Ostrołęce zapadł wyrok w sprawie brutalnego ataku na trzech nastolatków w maju 2023 roku. Tomasz Kamil A. i Bartłomiej G. zostali uznani za winnych wymuszenia rozbójniczego i zmuszania do upokarzających zachowań. Otrzymali karę 1 roku więzienia, zawieszoną na 2 lata, oraz grzywnę. Dodatkowo muszą przeprosić ofiary i zapłacić im po 500 zł.
2: Radna PSL z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, po niedawnej wpadce z ujawnieniem prywatnej wiadomości, znów jest na ustach wszystkich. Tym razem została nominowana do prestiżowej nagrody imienia Marii Kelles-Krautz, przyznawanej za działalność społeczną i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wśród nominowanych znaleźli się także lokalni działacze społeczni i nauczyciele. Laureat nagrody otrzyma 20 tysięcy złotych, a uroczystość wręczenia odbędzie się w środę podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.
1: Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa po referendum, w którym niecałe 98% głosujących opowiedziało się za jego dymisją. Miszalski podkreśla, że miasto rozwijało się dobrze, mimo niezadowolenia części mieszkańców, i zapowiada powrót do polityki. Obecnie obowiązki prezydenta pełni sekretarz Antoni Fryczek, a komisarzem został mianowany Stanisław Kracik. Miszalski uspokaja, że krakowskie referendum nie powinno wywołać podobnych inicjatyw w innych miastach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kraków pogrążony jest w żałobie po tragicznej śmierci 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lasku Wolskim. Dziewczynka zaginęła po powrocie ze szkolnej wycieczki, a jej poszukiwania zaangażowały całe miasto. Na skwerze Olgi Jackowskiej, gdzie często przebywała, mieszkańcy składają znicze i kwiaty. Prokuratura bada okoliczności tej tragedii, a wstępne ustalenia wskazują, że nie brały w niej udziału osoby trzecie. W Szczecinie powstał mur, który zablokował popularny skrót między osiedlem Arkońskim a ulicą Duńską. Właściciel działki, Grzegorz Kuderski, zdecydował się na ten krok po nieudanych negocjacjach z miastem, które chciało, aby sfinansował budowę przejścia. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni krytykują.

0: Integracja taryfowa z miejskim systemem transportu. Dzień Matki to wyjątkowa okazja, by wyrazić wdzięczność za macierzyńską miłość. Religijne życzenia, pełne duchowej głębi, mogą być pięknym sposobem na przekazanie tych uczuć. Słowa oparte na wierze niosą spokój i radość, a modlitwa i błogosławieństwo stanowią wyjątkowy dar dla każdej mamy. Krótkie, wzruszające życzenia doskonale sprawdzają się zarówno na kartkach, jak i w wiadomościach tekstowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W niemieckim Görlitz, niedaleko granicy z Polską, doszło do tragicznego zawalenia się budynku mieszkalnego. W wyniku eksplozji gazu zginęły 3 osoby, w tym 2 obywatelki Rumunii i mężczyzna z podwójnym obywatelstwem Bułgarii i Niemiec. 2 Polacy uniknęli śmierci dzięki przypadkowemu opóźnieniu w dotarciu na miejsce. Ratownicy przez wiele godzin walczyli z trudnymi warunkami, próbując opanować sytuację. Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. Influencer, którego śledzi ponad 2,25 miliona osób, porównał smak placków do wspomnień z dzieciństwa, podkreślając ich świeżość i doskonałą relację ceny do jakości. Wizyta w plackarni przy ulicy Komandorskiej zakończyła się przyznaniem jej prestiżowego wyróżnienia Muala. Książulo przyznał, że gdyby mieszkał we Wrocławiu, często by tam wracał. Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego incydentu, gdzie 3 obywateli Uzbekistanu porwało i pobiło 22-letniego obywatela Tadżykistanu. Konflikt między mężczyznami wybuchł w miejscu pracy, a eskalacja agresji doprowadziła do przestępstwa. Policja z Lubina szybko zatrzymała podejrzanych, którzy teraz odpowiedzą przed sądem za nielegalne pozbawienie wolności, groźby i pobicie. Grozi im kara do 5 lat więzienia. W środę, 27 maja, we Wrocławiu odbędą się duże ćwiczenia w ramach programu Bezpieczny Wrocław. W godzinach od 8.30 do 13.00 mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną obecność służb ratunkowych, a między 9.00 a 9.30 w całym mieście zostaną uruchomione syreny alarmowe. Działania będą skoncentrowane głównie na Nadodrzu, w okolicach dworca PKP i parku Staszica. Miasto apeluje o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16 miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
0: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka.
1: Tai Wofinden, trzykrotny mistrz świata w żużlu, doznał poważnych obrażeń po eksplozji silnika jego motocykla podczas meczu ligowego. Zawodnik potwierdził, że ma 6 złamanych żeber i pękniętą łopatkę, ale jego płuco nie zostało przebite. Mimo trudnej sytuacji, Wofinden zapowiada szybki powrót na tor. To kolejny cios dla jego drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, która traci lidera w kluczowym momencie sezonu.
0: Radio Super Express. Sport. Iga Świątek w imponującym stylu awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa, pokonując 17-letnią Emerson Jones 6-1, 6-2. Polka ustanowiła rekord Erie Open, wygrywając 25 z rzędu meczów otwarcia w turniejach wielkoszlemowych w ciągu jednej dekady. W kolejnej rundzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Świątek, czterokrotna mistrzyni Rolanda Garrosa, wyraziła zadowolenie z gry na korcie imienia Filipa Szatriera. Podczas gali Ekstraklasy 2026 wręczono nagrody dla najlepszych postaci minionego sezonu, a wydarzenie wzbudziło wiele emocji. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, skrytykował decyzję kapituły, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Na gali wyróżniła się Aida Bela, była reprezentantka Polski w short tracku, która zachwyciła swoim wyglądem. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Bartosz Nowak jako piłkarz sezonu i Nils Frederiksen jako trener sezonu. Aryna Sabalenka, jedna z faworytek tegorocznego Roland Garros, przyciąga uwagę zarówno na korcie, jak i w mediach społecznościowych. Białoruska tenisistka, znana z licznych sukcesów, wciąż czeka na triumf w Paryżu. W pierwszych rundach turnieju zarówno Sabalenka, jak i Iga Świątek bez problemu awansowały dalej, co zapowiada emocjonujące starcie między nimi. Sabalenka, mimo że dotarła do finału w ubiegłym roku, nie zdobyła jeszcze tytułu na paryskich kortach.
1: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
0: Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu.
1: Podczas gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie uhonorowano Jacka Magierę, wprowadzając go do galerii legend. Jego brat Marek odebrał statuetkę, wygłaszając wzruszające przemówienie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań i Andrzej Janisz. Bartosz Nowak został uznany piłkarzem sezonu 2025-2026. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa, pokonując Qin Wen Zheng w pierwszej rundzie French Open. Polka, która wcześniej zmagała się z depresją, triumfowała na paryskich kortach, co zapewniło jej awans do pierwszej setki rankingu WTA. To niezwykłe osiągnięcie jest dowodem jej determinacji i powrotu do formy po trudnym okresie zdrowotnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 14 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 20 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów emocjonującą sceną. Lucyna Zwierzchowska wywoła burzliwą awanturę na spotkaniu z deweloperem Maciejem Wilkiem, które odbędzie się w środę, 27 maja o 20:55 w TVP2. Lucyna, udając niezrównoważoną psychicznie, zaatakuje Wilka, oskarżając go o chęć zburzenia domów mieszkańców ulicy Zacisznej. To jednak tylko sprytna gra, mająca na celu odwrócenie uwagi od rozsądnych argumentów Huberta przeciwko budowie. Nikt nie podejrzewa, że Lucyna i Wilk są w zmowie, a ona jest jego matką. Po spotkaniu prawda wyjdzie na jaw, gdy Lucyna wsiądzie do auta Wilka, a on pogratuluje jej udanego występu. To będzie prawdziwy popis aktorskich umiejętności Lucyny, który zaskoczy wszystkich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie małżeństwo Kamy i Marcina stanie przed poważnym kryzysem. Elżbieta Domańska, pewna siebie pani prezes, nie zamierza odpuścić i będzie coraz bardziej wpływać na życie Marcina. Mikołaj Roznerski, odtwórca roli Marcina, przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać. Zazdrość, nieporozumienia i wrogość będą na porządku dziennym. Domańska nie zrezygnuje z prób uwiedzenia Chodakowskiego, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. Czy małżeństwo Kamy i Marcina przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Meliha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Ertugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przyszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że działalność prezydenta Karola Nawrockiego jest oceniana pozytywnie przez 46% Polaków, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z kwietniem. Negatywne opinie o prezydencie wyraziło 42% badanych, a 12% nie miało zdania. Z kolei oceny pracy Sejmu spadły z 33% pozytywnych opinii i 49% negatywnych. Ocena Senatu pozostaje zrównoważona, z niewielkim pogorszeniem w granicach błędu statystycznego. Zbigniew Ziobro, poseł PiS, mimo że od października zeszłego roku przebywa w Stanach Zjednoczonych, wydał 375 tysięcy złotych na prowadzenie biura poselskiego w Rzeszowie. Środki te przeznaczono na czynsz, wynagrodzenia, przejazdy i elektronikę. Mieszkańcy Mazowsza i seniorzy są oburzeni, że polityk korzysta z publicznych pieniędzy, mimo że nie wykonuje mandatu posła. Eksperci podkreślają, że sytuacja ta ukazuje demoralizację i ekonomiczne motywacje w polskiej polityce. Donald Trump pojawi się dziś w wojskowym szpitalu Walter Reed, gdzie przejdzie rutynowe badania lekarskie i kontrolę dentystyczną. Biały Dom zapewnia, że były prezydent USA jest w doskonałej formie, a sam Trump twierdzi, że czuje się jak 50 lat temu. To już trzecia wizyta Trumpa w tym szpitalu w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Temat jego zdrowia regularnie powraca w mediach, jednak wszystkie dotychczasowe badania wskazują na bardzo dobry stan zdrowia. Stany Zjednoczone planują znacząco ograniczyć swoje zaangażowanie wojskowe w NATO, co oznacza redukcję kluczowych systemów uzbrojenia, takich jak myśliwce i okręty wojenne. Waszyngton oczekuje, że Europa wypełni powstałe luki obronne, co wywiera presję na europejskich sojuszników. Decyzja ta wynika z przesunięcia strategicznych priorytetów Stanów Zjednoczonych w kierunku regionu Indo-Pacyfiku, gdzie rośnie zagrożenie ze strony Chin. Europejskie kraje muszą teraz szybko przedstawić konkretne plany zastąpienia amerykańskich zdolności wojskowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska przeznacza rekordowe niecałe 5% PKB na obronność, co czyni ją liderem w Europie Środkowo-Wschodniej i kluczowym graczem w NATO. Kraj odchodzi od prostego zakupu uzbrojenia, stawiając na rozwój własnych zdolności produkcyjnych i technologicznych, wspieranych przez program SAFE. Inwestycje te mają na celu nie tylko modernizację armii, ale także budowę trwałej bazy przemysłowej, co wzmacnia lokalną gospodarkę. Polska, jako państwo frontowe, odgrywa strategiczną rolę w regionie, stając się ważnym hubem operacyjnym i logistycznym dla NATO.
2: Młode ziemniaki, popularny letni przysmak, często wychodzą wodniste zamiast kremowe z powodu błędów w gotowaniu. Kluczowe jest, by wrzucać je do wrzącej wody, używać tylko tyle wody, by je przykryła i gotować krótko. Po ugotowaniu warto je odparować, by zachowały zwartą konsystencję. Dzięki tym prostym trikom ziemniaki będą zawsze smaczne i kremowe. Inwazyjny gatunek mrówek Tapinoma magnum, pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego, rozprzestrzenia się w Niemczech, zbliżając się do polskich granic. Owady te budują ogromne superkolonie, które mogą uszkadzać infrastrukturę, w tym instalacje elektryczne. Ich ekspansja jest wspomagana przez globalny handel i rosnące temperatury. Mrówki można rozpoznać po charakterystycznym zapachu, przypominającym terpentynę lub zgniłego kokosa.
0: Moda na lato 2026 stawia na elegancję i wygodę, szczególnie dla kobiet po 40 roku życia. Hitem sezonu będą sukienki o luźnym kroju, takie jak modele kopertowe i koszulowe, które podkreślają atuty sylwetki i zapewniają swobodę ruchów. Popularne będą naturalne tkaniny, jak len i bawełna, oraz stonowane kolory, takie jak beże i oliwkowa zieleń. Te stylizacje łączą prostotę z klasą, co czyni je niezbędnym elementem tego lata.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko to będzie szczególnie widoczne na zachodzie kraju, gdzie księżyc przysłoni ponad 80% tarczy słonecznej. Najlepszy moment do obserwacji przypada między godziną 19 a 20. Pamiętajmy o używaniu specjalnych okularów ochronnych, aby bezpiecznie cieszyć się tym kosmicznym widowiskiem. Łódzcy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę powiązanego z pseudokibicami, który od 2025 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Akcja z udziałem kontrterrorystów miała miejsce 22 maja w powiecie łódzkim wschodnim. Mężczyzna, poszukiwany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, został zaskoczony i nie stawiał oporu. Teraz czeka go ponad 5 lat więzienia. sarfinie, popularne kwiaty balkonowe mogą czasem tworzyć długie, cienkie pędy zamiast bujnie kwitnąć. Ogrodnicy polecają prosty domowy nawóz z buraka, który wspomaga ich wzrost i kwitnienie. Wystarczy zblendować buraka z wodą i podlewać rośliny, by cieszyć się kolorowymi kwiatami aż do jesieni. Regularne nawożenie i odpowiednia pielęgnacja to klucz do pięknych sarfini.
2: Daniel Nawrocki, znany polityk, uczcił Dzień Matki, publikując na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie z mamą. Do fotografii dołączył krótki, ale wymowny podpis: mama zawsze numer jeden, dodając emotikon tulipana. Ten prosty gest, pozbawiony politycznego tonu, pokazuje ciepłe relacje rodzinne i przypomina, że za publicznymi osobami stoją także prywatne historie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Powierza, znana wszystkim jako Czesia z klanu, postanowiła uczcić Dzień Matki w sportowym stylu. Razem z 12-letnią córką Heleną, aktorka wybrała się na rolki i plac zabaw, korzystając z pięknej majowej pogody. Ale to nie wszystko. Powierza zaskoczyła wszystkich nową fryzurą, zamieniając swoje dotychczasowe włosy na dredy. Cóż za metamorfoza. American Music Awards 2026 przeszło do historii, ale niekoniecznie z powodu obecności największych gwiazd. Taylor Swift, mimo 8 nominacji, nie zdobyła ani jednej statuetki, a jej nieobecność na gali była równie zauważalna, co brak kilku innych zwycięzców. Na czerwonym dywanie królowały ryzykowne kreacje, które mogłyby przyprawić o zawał niejednego stylistę. Teyana Taylor zachwyciła w fioletowej sukni, a Mia Calabrese oddała hołd Jennifer Lopez, pokazując, że moda na odważne stylizacje nigdy nie wychodzi z mody. Julia Wieniawa znów przyciąga uwagę. Tym razem gorącymi zdjęciami w skąpej czarnej bieliźnie na Instagramie. Fani są zachwyceni, a komplementy płyną szerokim strumieniem, choć jeszcze niedawno krytykowano ją za sylwetkę. Jak to możliwe, że ktoś z tak smukłą figurą mógł być na celowniku hejterów? Wieniawa jednak nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i dalej robi swoje, pokazując, że pewność siebie to klucz do sukcesu. Katarzyna Dowbor świętuje Dzień Matki z przytupem, bo jak się okazuje, ma nie dwoje, a czworo dzieci. Córka, syn, synowa i zięć. Wszyscy mówią do niej mamo, a na Instagramie prawdziwą gwiazdą jest jej mama, pani Krystyna, która zadaje najważniejsze pytanie. A gdzie jest prezent? Cóż, w rodzinie Dowborów nawet życzenia muszą być z humorem i prezentem w tle.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z walki o tytuł Królowej Przetrwania, teraz odpoczywa na rajskich wakacjach, zamieniając koronę na kapelusz i bikini. Czyżby teraz walczyła o tytuł Królowej Plaży? Celebrytka, która nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej, chwali się swoją szczupłą sylwetką na Instagramie, a fani nie szczędzą jej komplementów. Ciekawe, czy to bikini jest bardziej kontrowersyjne niż finał programu, w którym brała udział. Bartłomiej Topa, znany z przenikliwego spojrzenia i zdolności do wcielania się w najbardziej skrajne postaci, obchodzi dziś 59. urodziny. Od młodego chłopaka z lat 90. po dojrzałego szlachcica. Jego kariera to prawdziwa metamorfoza. Przełomem była rola w Weselu Smarzowskiego, która otworzyła mu drzwi do wielkiego świata. Ale Topa to nie tylko aktor. Angażuje się w kampanie społeczne i biznes, a jego życie prywatne to gotowy scenariusz filmowy. Ach, te mamy z popkultury. Od Barbary Mostowiak, która jak nikt inny potrafiła scalać rodzinę w M jak miłość, o Halinkę Kiepską, która z ironią i frustracją ogarniała chaos w świecie według Kiepski. Nie zapominajmy o Marge Simpson, której cierpliwość jest niemalże cudem, czy Lorelai Gilmore, która wychowywała córkę bardziej jak przyjaciółkę niż dziecko. Te bohaterki, choć dalekie od ideału, na zawsze zapisały się w sercach widzów, bo kto by chciał oglądać perfekcyjne mamy z reklam? Na gali Fryderyków 2026 Anna Maria Jopek zafundowała widzom emocjonalny rollercoaster, oddając hołd zmarłemu Stanisławowi Sojce. Występ, który zamienił salę w morze łez, stał się najjaśniejszym punktem wieczoru. Choć Fryderyki to tradycyjnie święto muzycznych sukcesów, to właśnie ten moment zapisał się w pamięci jako prawdziwa perła. Złoty Fryderyk dla Sojki to nie tylko nagroda, ale i symboliczne podziękowanie za jego wkład w polską muzykę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Euforii twórcy postanowili zafundować widzom prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Nate Jacobs, postać, którą widzowie kochali nienawidzić, zginął w sposób, który z pewnością wywoła dreszcze. Pogrzebany żywcem z jadowitym grzechotnikiem, Nate doczekał się końca, który wielu uzna za makabryczny, ale i satysfakcjonujący. Sam Jacob Elordi, odtwórca roli, uznał to za cool sposób na pożegnanie się z serialem, który ugruntował jego pozycję w branży. W polskim showbiznesie znowu wrze. Konflikt między Kajach a Justyną Steczkowską rozgrzał portale plotkarskie do czerwoności. Wszystko zaczęło się od niewinnego żartu Ralfa Kamińskiego na temat eurowizyjnego występu Alicji Szemplińskiej, który wywołał burzę w szklance wody. Kamiński, zaskoczony skalą reakcji, podkreśla, że szanuje Steczkowską, a jego komentarz miał być jedynie luźnym żartem. Tymczasem fani Justyny nie przebierają w słowach, zasypując artystę groźbami. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na polskiej scenie muzycznej?
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zaskakuje nie tylko muzyką, ale i finansami. Grając nawet 4 koncerty dziennie, zgarnia za występy od 15 do 100 tysięcy złotych. Jego hit Wyglądasz idealnie podbił serca fanów, a sam artysta inwestuje w stacje paliw, perfumy i pensjonat. Skolim, król disco polo i reggaetonu, nie narzeka na brak gotówki, a jego życie prywatne pozostaje tajemnicą. King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie również 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radna PSL z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, znalazła się w centrum uwagi po tym, jak jej prywatna wiadomość do marszałka Mazowsza, Adama Struzika, trafiła na jej publiczny profil. W wiadomości rekomendowała swojego męża do Rady Nadzorczej Szpitala w Radomiu, co wywołało falę komentarzy w internecie. Mimo kontrowersji, Stolarczyk została nominowana do nagrody imienia Marii Keles-Krautz za zaangażowanie społeczne. Zwycięzca nagrody zostanie ogłoszony podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w najbliższą środę. W czwartek rozpoczęła się sprzedaż biletów na sezon 2026 w Operze Narodowej. Jednak system internetowy zawiódł, co spowodowało chaos i frustrację wśród widzów. Wielu z nich nie mogło zalogować się na stronę, a ci, którym się udało, często nie otrzymywali biletów, mimo pobranych środków. Teatr Wielki przeprosił za problemy i zapewnił, że pracuje nad ich rozwiązaniem. Ale widzowie są rozczarowani powtarzającymi się co roku trudnościami. Komentarze w mediach społecznościowych wskazują na brak postępów w zarządzaniu sprzedażą biletów. Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa w wyniku lokalnego referendum, w którym niecałe 98% głosujących opowiedziało się za jego odwołaniem. Frekwencja wyniosła niecałe 30%, co minimalnie przekroczyło wymagany próg. Miszalski zapowiedział aktywny udział w nadchodzącej kampanii przed przedterminowymi wyborami, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni. Do czasu wyborów miastem kieruje sekretarz Antoni Fryczek, a komisarzem został Stanisław Kracik.
2: Magda Gessler ponownie odwiedziła restaurację Frelka i Hanys w Chorzowie, aby sprawdzić efekty kuchennych rewolucji. Właściciele lokalu z radością ogłosili, że zdali kulinarny egzamin, a sama Gessler wyraziła zadowolenie z wprowadzonych zmian. Dawny bar Kinga przeszedł metamorfozę, zyskując nową nazwę i odświeżone menu, które łączy tradycyjne śląskie smaki z nowoczesnymi akcentami.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces Marka T. i Soni T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej mieszkanki Cieszyna. Para miała uwięzić kobietę w Wersalce, gdzie zmarła, a ich łupem padło jedynie 180 zł. Oskarżeni twierdzą, że nie planowali zabójstwa, a ich działanie było wynikiem trudnej sytuacji materialnej. Proces będzie kontynuowany w czerwcu. 31 maja w Piekarach Śląskich odbędzie się tradycyjna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców. Tegoroczne wydarzenie, odbywające się pod hasłem Uczniowie Misjonarze, przyciągnie tysiące wiernych z całej Polski. Centralnym punktem będzie msza święta o godzinie 11, którą poprowadzi biskup Krzysztof Nykiel. Pielgrzymka ma długą tradycję, sięgającą XVII wieku i jest ważnym wydarzeniem religijnym i społecznym na Śląsku.
2: Szczecińska kolej metropolitalna ma ruszyć 13 grudnia, ale termin ten jest niepewny z powodu opóźnień w budowie. Nowy rozkład jazdy przewiduje pociągi co 15 minut w godzinach szczytu, co ma zrewolucjonizować transport w regionie. Mimo ambitnych planów, prace na trasie Szczecin-Police wciąż trwają, a ich zakończenie jest kluczowe dla uruchomienia połączeń. Dodatkowo brak zintegrowanego systemu biletowego może utrudnić korzystanie z nowej kolei. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość do mamy. Warto postawić na szczere i osobiste życzenia, które mogą wzruszyć do łez. Niezależnie od formy, czy to kartka, czy wiadomość, dobrze dobrane słowa potrafią wywołać uśmiech i podkreślić wyjątkową więź między matką a synem. Proste, ale pełne emocji życzenia mogą być najlepszym prezentem na ten wyjątkowy dzień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję na dużą skalę. Laboratorium

0: zamieniając się w rumowisko. Dwaj Polacy uniknęli tragedii, ponieważ zdecydowali się wrócić do mieszkania później, korzystając z ładnej pogody. Akcja ratunkowa była intensywna, z udziałem setek ratowników, ale niestety nie udało się uratować żadnej z ofiar. Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. W swojej recenzji podkreślił ich wyjątkowy smak, który przywołał wspomnienia z dzieciństwa. Placki, serwowane w małej budce przy centrum handlowym Arena, zdobyły uznanie za świeżość i atrakcyjną cenę. Książulo, znany z surowych ocen, uznał je za jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek jadł. Zakończono modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy. Obiekt, który powstał w 1868 roku, odzyskał swój historyczny charakter, a jednocześnie zyskał nowoczesne funkcje, takie jak kręgielnia. Dworzec jest teraz bardziej dostępny dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także oferuje przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niecałe 59 milionów złotych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś rząd zajmie się projektem ustawy o emeryturach dla artystów, który zakłada dopłaty do składek ZUS dla aktorów, muzyków, pisarzy i tancerzy. Reforma ma kosztować nawet 400 milionów złotych rocznie i objąć ponad 62 tysiące osób. Celem jest zapewnienie artystom minimalnych świadczeń emerytalnych oraz dostępu do opieki zdrowotnej. Krytycy obawiają się, że projekt może naruszyć zasadę zależności wysokości emerytur od wpłaconych składek. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, będzie to jedna z największych zmian w systemie emerytalnym dla artystów. Od lat.
2: Banki w Polsce mają obowiązek monitorować transakcje na kontach klientów, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda transakcja przekraczająca równowartość 15 tysięcy euro musi być zgłoszona Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Dotyczy to zarówno pojedynczych operacji, jak i kilku powiązanych transakcji. Nawet mniejsze kwoty mogą wzbudzić podejrzenia, jeśli są nietypowe dla danego konta lub mają niejasny tytuł. Zgłoszenia trafiają do GIF, który analizuje podejrzane operacje i może przekazać sprawę dalej, jeśli uzna to za konieczne.
1: InPost wprowadził nową usługę, która pozwala na tanie i proste wysyłanie bagażu za granicę. Dzięki aplikacji InPost Mobile można teraz łatwo nadać paczkę bez potrzeby drukowania etykiet. Koszty są znacznie niższe niż w przypadku opłat za bagaż w liniach lotniczych. Przykładowo, wysyłka dużej walizki do Włoch kosztuje około 50 zł, a do Hiszpanii czy Francji około 100 zł. Przesyłki docierają w ciągu od 3 do 5 dni roboczych i są ubezpieczone do kwoty 5 tysięcy złotych. Dla większego spokoju można użyć lokalizatora Bluetooth, aby śledzić bagaż w czasie rzeczywistym.
2: Od maja obowiązują nowe przepisy, które pozwalają doliczyć do stażu pracy okresy z umów zlecenia i działalności gospodarczej. Zmiany te mogą zwiększyć liczbę dni urlopu i dodatki stażowe, ale nie wpłyną na wysokość przyszłej emerytury. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest uzyskanie specjalnego zaświadczenia z ZUS. Wnioski można składać elektronicznie przez platformę e-ZUS. Pracownicy mają 24 miesiące na dostarczenie dokumentów pracodawcy, aby nie stracić dodatkowych uprawnień. Nowe zasady obejmują zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, ale nie dotyczą umów o dzieło. ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych.
1: Dzień Mamy to doskonała okazja, by podarować słodki upominek. W tym roku Lidl i Biedronka oferują atrakcyjne promocje na słodycze. W Lidlu można znaleźć praliny Ferrero Rocher i Lindt Lindor w ofercie 1 plus 1 gratis. Biedronka proponuje unikalne słodycze, takie jak praliny Melty czy Polska Hałwa. Obie sieci przygotowały również gotowe ciasta i desery, idealne na tę okazję. Wybór zależy od preferencji, ale warto skorzystać z promocji, by nie nadwyrężyć domowego budżetu.
2: Od 1 czerwca wzrastają limity dorabiania do emerytur i rent. Osoby na wcześniejszych emeryturach i renciści obowiązują nowe progi dochodowe. Bez obaw o zmniejszenie świadczenia można dorobić do ponad 6 694 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty do niecałych 12 432 zł skutkuje zmniejszeniem świadczenia, a powyżej tej sumy wypłata zostaje zawieszona. Limity dotyczą osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Zmiany obowiązują do końca sierpnia. Chińska produkcja rakiet osiągnęła w zeszłym roku największy rozmach od dekady, mimo czystek w armii i spowolnienia gospodarczego. Analiza agencji Bloomberg ujawnia, że liczba firm zaangażowanych w produkcję kluczowych komponentów rakietowych wzrosła do 81. Wzrost ten jest strategicznie kluczowy dla Pekinu, który dąży do zwiększenia potencjału militarnego w kontekście napięć wokół Tajwanu. Pentagon szacuje, że do końca 2024 roku Chiny będą dysponować ponad 3150 rakietami. Balistycznymi. Rozbudowa arsenału rakietowego ma bezpośrednie przełożenie na sytuację międzynarodową, zwiększając zdolność Pekinu do projekcji siły w regionie Indo-Pacyfiku. Mimo wyzwań, chiński program rakietowy pozostaje priorytetem dla strategicznego odstraszania i modernizacji sił zbrojnych.
1: Fundacji CSG Polska i WSK PZL Kalisz podpisały list intencyjny, który ma na celu rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego. Współpraca skupi się na produkcji nowoczesnych silników i komponentów do pojazdów ciężarowych oraz sprzętu wojskowego. Porozumienie przewiduje transfer technologii i rozwój zdolności produkcyjnych w Polsce. Wzmocni to pozycję WSK PZL Kalisz na rynku europejskim i zwiększy stabilność dostaw kluczowych komponentów. To kolejny krok w ramach szerszej umowy między grupą CSG a Polską Grupą Zbrojeniową, podpisanej w marcu tego roku. Obie strony liczą na wspólne projekty dla Sił Zbrojnych NATO i Unii Europejskiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów emocjonującą sceną. Lucyna Zwierzchowska wywoła burzliwą awanturę na spotkaniu z deweloperem Maciejem Wilkiem, które odbędzie się w środę, 27 maja o 20:55 w TVP2. Lucyna, udając niezrównoważoną psychicznie, zaatakuje Wilka, oskarżając go o chęć zburzenia domów mieszkańców ulicy Zacisznej. To jednak tylko sprytna gra, mająca na celu odwrócenie uwagi od rozsądnych argumentów Huberta przeciwko budowie. Nikt nie podejrzewa, że Lucyna i Wilk są w zmowie, a ona jest jego matką. Po spotkaniu prawda wyjdzie na jaw, gdy Lucyna wsiądzie do auta Wilka, a on pogratuluje jej udanego występu. To będzie prawdziwy popis aktorskich umiejętności Lucyny, który zaskoczy wszystkich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie małżeństwo Kamy i Marcina stanie przed poważnym kryzysem. Elżbieta Domańska, pewna siebie pani prezes, nie zamierza odpuścić i będzie coraz bardziej wpływać na życie Marcina. Mikołaj Rozmerski, odtwórca roli Marcina, przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać. Zazdrość, nieporozumienia i wrogość będą na porządku dziennym. Domańska nie zrezygnuje z prób uwiedzenia Chodakowskiego, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. Czy małżeństwo Kamy i Marcina przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Melicha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Tugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polskie Porty Lotnicze. Spółka akcyjna zablokowały senatorom możliwość darmowego korzystania z priorytetowej kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. W odpowiedzi Kancelaria Senatu planuje pokrywać koszty tej usługi z budżetu państwa, co budzi kontrowersje. Część senatorów krytykuje decyzję, uznając ją za niepotrzebny wydatek i skandal. Prezydent Karol Nawrocki mianował Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mimo sprzeciwu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja ta wywołała kontrowersje, zwłaszcza że Kapiński wcześniej orzekał w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Eksperci podkreślają, że wybór Kapińskiego nie oznacza zasadniczego zwrotu w polityce prezydenta.
2: W domu matki prezydenta Karola Nawrockiego doszło do serii fałszywych alarmów, które zmusiły służby ratunkowe do wyważenia drzwi. Sprawcy użyli zaawansowanych metod maskowania tożsamości, korzystając z tak zwanego routera cebula, co utrudnia ich identyfikację. Śledztwo wykazało, że zgłoszenia pochodziły z serwerów w Rosji, a prowokatorzy mieli dostęp do szczegółowych informacji o interwencjach służb. W sprawę zaangażowane są liczne organy ścigania, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
0: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. W związku z tym w ciągu 90 dni muszą zostać zorganizowane przedterminowe wybory. Do czasu wyboru nowego prezydenta funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta wymienia się między innymi Małgorzatę Wasserman, która cieszy się dużym poparciem w sieci.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt wydłużenia zasiłku opiekuńczego dla rodziców ciężko chorych dzieci o dodatkowe 60 dni. Zmiana ta pozwoli rodzicom być przy swoich dzieciach nawet do 120 dni, co jest szczególnie ważne w przypadku chorób onkologicznych i przewlekłych. Decyzję o przyznaniu dodatkowych dni będzie podejmował lekarz, a nowe przepisy mają wejść w życie na początku przyszłego roku. Projekt ten ma na celu wsparcie rodzin w trudnych momentach, eliminując obawy o utratę pracy.
0: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, stwierdził, że nie ma wątpliwości co do współpracy Lecha Wałęsy z komunistyczną służbą bezpieczeństwa pod pseudonimem Bolek. Leśkiewicz podkreślił, że istnieją liczne dowody na tę współpracę, w tym akta przejęte przez prokuratorów IPN w 2016 roku. Wałęsa od lat zaprzecza tym oskarżeniom i apeluje o dowody swojej niewinności. Guillaume Bucci, były bankier z Francji, został skazany na 25 lat więzienia za brutalne wykorzystywanie swojej żony. Przez 7 lat kobieta była odurzana i oddawana obcym mężczyznom, co doprowadziło do jej niepełnosprawności. Sprawa wywołała ogromne oburzenie we Francji, a liczba podejrzanych w tej sprawie sięga 500 osób. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o dożywocie, ale wskazał możliwość warunkowego zwolnienia po odbyciu 2/3 kary.
2: Tragiczny wypadek w Belgii, gdzie pociąg zderzył się z autobusem szkolnym na przejeździe kolejowym w Buggenhout. W wyniku zdarzenia zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a 2 osoby zostały ranne. Przejazd był zamknięty, a sygnalizacja działała prawidłowo. Ruch kolejowy został wstrzymany, a śledztwo w sprawie wypadku trwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Premier Włoch, Giorgia Meloni, podczas zjazdu Federacji Przemysłowców ostro skrytykowała Unię Europejską za nadmierną biurokrację i zbyt wiele regulacji. Podkreśliła, że Unia Europejska powinna działać szybciej i bardziej efektywnie, koncentrując się na priorytetach. Meloni zaznaczyła, że ci, którzy domagają się zmian, chcą budować, a nie niszczyć. W kwestii obronności wyraziła obawy, że poleganie na zewnętrznych gwarancjach bezpieczeństwa ogranicza autonomię narodową.
0: Truskawki często tracą smak i jędrność przez niewłaściwe mycie. Najczęstszym błędem jest usuwanie szypułek przed myciem i płukanie owoców pod mocnym strumieniem wody. Aby zachować ich naturalną słodycz i aromat, należy myć je delikatnie w chłodnej wodzie, pozostawiając szypułki na miejscu. Truskawki najlepiej myć tuż przed podaniem, co pozwala cieszyć się ich pełnym smakiem. Jaśmin to roślina, która nie tylko upiększa wnętrza, ale także poprawia jakość snu i samopoczucie dzięki swojemu aromatowi. Jest symbolem uczuć i sukcesu, a jego uprawa jest stosunkowo prosta. Wymaga jasnego, rozproszonego światła i regularnego, umiarkowanego podlewania. Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego drenażu i przepuszczalnej gleby, aby uniknąć gnicia korzeni. Białe ramy okienne z PCV często żółkną, co wpływa na ich wygląd i trwałość. Zamiast używać agresywnych środków chemicznych, można przygotować domowy płyn czyszczący z ciepłej wody i sody oczyszczonej. Regularne stosowanie tej mieszanki przywraca ramom śnieżno-biały kolor bez ryzyka uszkodzeń. Ważne jest także unikanie szorstkich narzędzi, które mogą zmatowić powierzchnię.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas tegorocznej gali Fryderyków współprowadzący Krzysztof Zalewski zaskoczył publiczność żartami o zabarwieniu politycznym. W trakcie ceremonii na pytanie o najpopularniejszy singiel w Polsce odpowiedział Jarosław Kaczyński, co wywołało entuzjastyczną reakcję zgromadzonych. Zalewski kontynuował aluzję, wspominając również Zbigniewa Ziobrę. Gala Fryderyków to prestiżowe wydarzenie w świecie muzyki, przyciągające uwagę mediów i publiczności.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Załęcka, znana aktorka i mistrzyni freedivingu, znowu zaskoczyła świat. Na Pucharze Świata na Filipinach zeszła na 92 metry, bijąc swój własny rekord o 7 metrów. To już 10. rekord Polski w jej karierze, a wszystko to po 6 miesiącach przerwy od morza. Gwiazdy nie szczędzą gratulacji, a Załęcka udowadnia, że w wodzie czuje się jak ryba.
2: W Sopocie odbył się Polsat Hit Festival, a Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, znalazł chwilę na relaks przy plaży. Zamiast pilnować, by wszystko działało jak szwajcarski zegarek, Miszczak delektował się widokiem na morze i zimnymi drinkami. Choć jego żona, Anna Cieślak, była zajęta w studiu Halo tu Polska, Miszczak nie narzekał na brak towarzystwa. W końcu, kto by się przejmował obowiązkami, gdy można cieszyć się błogim odpoczynkiem nad Bałtykiem? Sebastian Czajnik-Czajewski, gwiazda programu Chłopaki do wzięcia, ujawnił, że jego telewizyjna sława nie przyniosła mu fortuny ani kariery. Za 2 dni nagrań dostawał 100 zł, co dla wielu może być szokująco niską stawką. Co więcej, rozpoznawalność z ekranu utrudniła mu znalezienie normalnej pracy, a w jednym z wrocławskich miejsc pracy usłyszał, że nie zostanie zatrudniony. Wygląda na to, że bycie celebrytą to nie zawsze bajka o sukcesie i pieniądzach.
1: Fryderyki 2026 za nami, a polska scena muzyczna znów błyszczy jak nigdy. Sana, Kebona Fide, Daria Zawiałow i inni artyści zdominowali galę, pokazując, że różnorodność to ich drugie imię. Wśród laureatów znalazły się zarówno legendy, jak i młode talenty, które szturmem zdobywają serca fanów. A wszystko to w atmosferze, gdzie nawet Maryla Rodowicz i Behemoth potrafią się dogadać. Kto by pomyślał, że muzyka może łączyć tak różne światy?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na Fryderykach 2026 Krzysztof Zalewski postanowił, że muzyka to za mało i dorzucił do gali szczyptę polityki. Jego żarty o Jarosławie Kaczyńskim i Zbigniewie Ziobrze wywołały niezręczną ciszę, a publiczność zareagowała chłodno. Choć prowadzący liczył na salwę śmiechu, zamiast tego rozpętał burzę w mediach społecznościowych. Gala wróciła do muzyki, ale to polityczne docinki Zalewskiego stały się hitem wieczoru. Słynne duety matka-córka to prawdziwe show, które od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Od Krystyny Jandy i Marii Seweryn, przez Magdę i Larę Gessler, aż po hollywoodzkie Goldie Hawn i Kate Hudson. Te pary pokazują, że talent i sława mogą być dziedziczne, ale każda z córek idzie własną drogą. Czasem to bliska więź, czasem burzliwa relacja, ale jedno jest pewne. Trudno przejść obok nich obojętnie. Sławne nazwisko to nie tylko przepustka do kariery, ale i wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć.
2: W Polsce nie milkną echa po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Partnerka polityka, Natalia Bacławska, opublikowała emocjonalny list otwarty, w którym nie szczędzi słów i podkreśla, że nie boi się ocen społecznych. Zapewnia, że nie pozwoli, aby dzieło Łukasza poszło na marne, a jego fundacja będzie kontynuować misję pomocy potrzebującym. Tymczasem internet huczy od teorii spiskowych, które tylko dodają bólu rodzinie zmarłego.
1: Wanda Kwietniewska, ikona polskiej muzyki, ujawnia szokującą prawdę o swojej emeryturze. Mimo lat kariery i walki o lepsze warunki dla muzyków, jej miesięczny przelew to zaledwie 700 zł. Choć nie narzeka, bo sobie poradzi, to jednak temat niskich emerytur wśród artystów wciąż pozostaje gorącym kartoflem. Czy to nie ironiczne, że gwiazdy, które kiedyś świeciły na scenie, teraz muszą walczyć o godne życie na emeryturze?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fani The Beatles mogą szykować się na filmową ucztę, bo Sam Mendes przygotowuje 4-częściową biografię zespołu. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Patti Boyd, była żona George'a Harrisona, nie przebierała w słowach, krytykując twórców za brak kontaktu i ignorowanie jej historii. Ludzie nie mają już manier, stwierdziła Boyd, sugerując, że filmowcy wolą tworzyć własną wersję wydarzeń, niż słuchać tych, którzy naprawdę tam byli. Gary Holt, legendarny gitarzysta zespołu Exodus, postanowił nie umierać na scenie i coraz częściej myśli o emeryturze. Po 40 latach serwowania fanom ciężkich riffów, Holt przyznaje, że fizyczne wyzwania stają się coraz bardziej uciążliwe. Choć Exodus nie zamierza jeszcze zwalniać tempa, a nowy album Goliath już jest na rynku, Holt nie ukrywa, że marzy o spokojnych latach z rodziną. Ciekawe, czy jego riffy będą kiedyś wspominane tak, jak te, które pożyczyła Metallica.
1: Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, został pośmiertnie uhonorowany przez amerykański kongres. Tak, to nie żart. Izba reprezentantów wpisała jego zasługi do oficjalnego rejestru kongresu, podkreślając jego wpływ na muzykę i rodzinne więzi. Republikańska kongresmenka Victoria Sparks z Indiany przypomniała, że Ozzy, wychowany w skromnych warunkach w Birmingham, stał się ikoną amerykańskiej kultury. Rodzina Osbornów odebrała dokument, a syn Jack nie krył wzruszenia, dziękując za ten niezapomniany dzień.
2: Lenny Kravitz, artysta, który nigdy nie dał się zamknąć w jednej szufladzie. Zamiast pilnować rokowych granic, wolał je rozsuwać, tworząc muzykę, która pulsuje własnym rytmem. Jego brzmienie to nie tylko rock, ale też funk i soul, które razem tworzą coś niepowtarzalnego. Kravitz przypomina, że prawdziwa siła muzyki tkwi w odwadze, by iść własną drogą, a nie w posłuszeństwie wobec gatunkowych schematów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Toruniu z temperaturą 18 stopni. W Katowicach natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie, doszło do kolejnej awarii systemu sprzedaży biletów na nowy sezon. Zawieszające się serwery i wielogodzinne wirtualne kolejki wywołały frustrację wśród miłośników kultury. Władze teatru przeprosiły za niedogodności i zapewniły o trwających pracach naprawczych. Mimo to wielu widzów wyraża niezadowolenie z powodu powtarzających się problemów.
1: Radna PSL z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, po niedawnej wpadce z ujawnieniem prywatnej wiadomości, znów jest na ustach wszystkich. Tym razem została nominowana do prestiżowej nagrody imienia Marii Kelles-Krautz, przyznawanej za działalność społeczną i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wśród nominowanych znaleźli się także lokalni działacze społeczni i nauczyciele. Laureat nagrody otrzyma 20 tysięcy złotych, a uroczystość wręczenia odbędzie się w środę podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.
0: Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa po referendum, w którym niecałe 98% głosujących opowiedziało się za jego dymisją. Miszalski podkreśla, że miasto rozwijało się dobrze, mimo niezadowolenia części mieszkańców, i zapowiada powrót do polityki. Obecnie obowiązki prezydenta pełni sekretarz Antoni Fryczek, a komisarzem został mianowany Stanisław Kracik. Miszalski uspokaja, że krakowskie referendum nie powinno wywołać podobnych inicjatyw w innych miastach.
1: Kraków pogrążony jest w żałobie po tragicznej śmierci 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lasku Wolskim. Dziewczynka zaginęła po powrocie ze szkolnej wycieczki, a jej poszukiwania zaangażowały całe miasto. Na skwerze Olgi Jackowskiej, gdzie często przebywała, mieszkańcy składają znicze i kwiaty. Prokuratura bada okoliczności tej tragedii, a wstępne ustalenia wskazują, że nie brały w niej udziału osoby trzecie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie powstał mur, który zablokował popularny skrót między osiedlem Arkońskim a ulicą Duńską. Właściciel działki, Grzegorz Kuderski, zdecydował się na ten krok po nieudanych negocjacjach z miastem, które chciało, aby sfinansował budowę przejścia. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni krytykują właściciela, inni bronią jego decyzji, wskazując na brak działań miasta w przeszłości. Sytuacja wywołała debatę wśród polityków, którzy podkreślają, że problemu można było uniknąć. Szczecińska Kolej Metropolitalna planuje rozpocząć działalność 13 grudnia, ale prace na trasie Szczecin-Police są opóźnione o prawie 5 lat. Nowy rozkład jazdy przewiduje kursy co 15 minut w szczycie między Szczecinem Głównym a Niebuszewem, a do Polic, Stargardu, Gryfina i Goleniowa co 30 minut. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, może znacząco poprawić komunikację w aglomeracji, oferując alternatywę dla samochodów i autobusów. Kluczowe będzie jednak zakończenie prac budowlanych oraz integracja taryfowa z miejskim systemem transportu. Czterech obywateli Meksyku zostało skazanych przez białostocki sąd na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę w Orli na Podlasiu. W 2024 roku funkcjonariusze odkryli tam nielegalną fabrykę narkotyków, gdzie znaleziono 600 litrów płynnej metamfetaminy. Prokuratura podejrzewa, że działali na rzecz meksykańskiego kartelu narkotykowego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W niemieckim Gorlitz, niedaleko granicy z Polską, doszło do tragicznego zawalenia się budynku mieszkalnego. W wyniku eksplozji gazu zginęły 3 osoby, w tym 2 obywatelki Rumunii i mężczyzna z podwójnym obywatelstwem Bułgarii i Niemiec. 2 Polacy uniknęli śmierci dzięki przypadkowemu opóźnieniu w dotarciu na miejsce. Ratownicy przez wiele godzin walczyli z trudnymi warunkami, próbując opanować sytuację.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. Influencer, którego śledzi ponad 2,25 miliona osób, porównał smak placków do wspomnień z dzieciństwa, podkreślając ich świeżość i doskonałą relację ceny do jakości. Wizyta w plackarni przy ulicy Komandorskiej

0: trzymała podejrzanych, którzy teraz odpowiedzą przed sądem za nielegalne pozbawienie wolności, groźby i pobicie. Grozi im kara do 5 lat więzienia. Po latach oczekiwań zabytkowy dworzec kolejowy w Oleśnicy został otwarty po spektakularnej przebudowie. Obiekt łączy historyczny urok z nowoczesnymi rozwiązaniami, oferując m.in. kręgielnie i lokale usługowe. Dzięki inwestycji za niecałe 59 milionów złotych dworzec stał się ważnym miejscem dla mieszkańców i podróżnych, obsługując codziennie około 3700 pasażerów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Lecha Poznań, Nils Frederiksen, podkreśla, że miniony sezon był pełen wyzwań, ale zakończył się obroną tytułu Mistrza Polski. Kluczowym momentem była wygrana z Górnikiem Zabrze, która pozwoliła uniknąć dużej straty punktowej. Frederiksen planuje dalszą walkę o Ligę Mistrzów i cieszy się z przedłużenia kontraktu na kolejne 2 lata, podkreślając znaczenie zespołu i wsparcia klubu.
2: Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16 miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
2: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Tai Woffinden, trzykrotny mistrz świata w żużlu, doznał poważnych obrażeń po eksplozji silnika jego motocykla podczas meczu ligowego. Zawodnik potwierdził, że ma 6 złamanych żeber i pękniętą łopatkę, ale jego płuco nie zostało przebite. Mimo trudnej sytuacji, Woffinden zapowiada szybki powrót na tor. To kolejny cios dla jego drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, która traci lidera w kluczowym momencie sezonu.
2: Iga Świątek w imponującym stylu awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa, pokonując 17-letnią Emerson Jones 6-1, 6-2. Polka ustanowiła rekord Erie Open, wygrywając 25 z rzędu meczów otwarcia w turniejach wielkoszlemowych w ciągu jednej dekady. W kolejnej rundzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Świątek, czterokrotna mistrzyni Rolanda Garrosa, wyraziła zadowolenie z gry na korcie imienia Filipa Szatriera. Podczas gali Ekstraklasy 2026 wręczono nagrody dla najlepszych postaci minionego sezonu, a wydarzenie wzbudziło wiele emocji. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, skrytykował decyzję kapituły, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Na gali wyróżniła się Aida Bela, była reprezentantka Polski w short tracku, która zachwyciła swoim wyglądem. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Bartosz Nowak, jako piłkarz sezonu, i Nils Frederiksen, jako trener sezonu. Aryna Sabalenka, jedna z faworytek tegorocznego Roland Garros, przyciąga uwagę zarówno na korcie, jak i w mediach społecznościowych. Białoruska tenisistka, znana z licznych sukcesów, wciąż czeka na triumf w Paryżu. W pierwszych rundach turnieju zarówno Sabalenka, jak i Iga Świątek bez problemu awansowały dalej, co zapowiada emocjonujące starcie między nimi. Sabalenka, mimo że dotarła do finału w ubiegłym roku, nie zdobyła jeszcze tytułu na paryskich kortach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
2: Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu.
1: Podczas gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie uhonorowano Jacka Magierę, wprowadzając go do galerii legend. Jego brat Marek odebrał statuetkę, wygłaszając wzruszające przemówienie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowchań i Andrzej Janisz. Bartosz Nowak został uznany piłkarzem sezonu 2025-2026. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa, pokonując Qinwen Zheng w pierwszej rundzie French Open. Polka, która wcześniej zmagała się z depresją, triumfowała na paryskich kortach, co zapewniło jej awans do pierwszej setki rankingu WTA. To niezwykłe osiągnięcie jest dowodem jej determinacji i powrotu do formy po trudnym okresie zdrowotnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów emocjonującą sceną. Lucyna Zwierzchowska wywoła burzliwą awanturę na spotkaniu z deweloperem Maciejem Wilkiem, które odbędzie się w środę, 27 maja o 20:55 w TVP2. Lucyna, udając niezrównoważoną psychicznie, zaatakuje Wilka, oskarżając go o chęć zburzenia domów mieszkańców ulicy Zacisznej. To jednak tylko sprytna gra, mająca na celu odwrócenie uwagi od rozsądnych argumentów Huberta przeciwko budowie. Nikt nie podejrzewa, że Lucyna i Wilk są w zmowie, a ona jest jego matką. Po spotkaniu prawda wyjdzie na jaw, gdy Lucyna wsiądzie do auta Wilka, a on pogratuluje jej udanego występu. To będzie prawdziwy popis aktorskich umiejętności Lucyny, który zaskoczy wszystkich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie małżeństwo Kamy i Marcina stanie przed poważnym kryzysem. Elżbieta Domańska, pewna siebie pani prezes, nie zamierza odpuścić i będzie coraz bardziej wpływać na życie Marcina. Mikołaj Roznerski, odtwórca roli Marcina, przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać. Zazdrość, nieporozumienia i wrogość będą na porządku dziennym. Domańska nie zrezygnuje z prób uwiedzenia Chodakowskiego, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. Czy małżeństwo Kamy i Marcina przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
3: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
3: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:20. Na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Meliha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Tugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
3: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk ogłosił, że Stanisław Kracik obejmie funkcję komisarza w Krakowie po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w wyniku niedzielnego referendum. Kracik, dotychczasowy wiceprezydent Krakowa, będzie pełnił obowiązki prezydenta do czasu przedterminowych wyborów zaplanowanych na późne lato. W referendum mieszkańcy opowiedzieli się za zmianą na stanowisku prezydenta, ale nie udało się odwołać Rady Miasta, która będzie kontynuować swoją działalność.
2: Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że działalność prezydenta Karola Nawrockiego jest oceniana pozytywnie przez 46% Polaków, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z kwietniem. Negatywne opinie o prezydencie wyraziło 42% badanych, a 12% nie miało zdania. Z kolei oceny pracy Sejmu spadły z 33% pozytywnych opinii i 49% negatywnych. Ocena Senatu pozostaje zrównoważona, z niewielkim pogorszeniem w granicach błędu statystycznego.
0: Prezydent Karol Nawrocki mianował Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, co wywołało kontrowersje i sprzeciw między innymi Jarosława Kaczyńskiego. Profesor Marcin Matczak podkreśla, że problemem jest sposób powoływania sędziów, który narusza ich niezależność od polityków. Zdaniem Matczaka obecny system pozwala politykom na zbyt dużą kontrolę nad sądownictwem, co jest sprzeczne z zasadami demokracji i praworządności.
2: Donald Trump pojawi się dziś w wojskowym szpitalu Walter Reed, gdzie przejdzie rutynowe badania lekarskie i kontrolę dentystyczną. Biały Dom zapewnia, że były prezydent USA jest w doskonałej formie, a sam Trump twierdzi, że czuje się jak 50 lat temu. To już trzecia wizyta Trumpa w tym szpitalu w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Temat jego zdrowia regularnie powraca w mediach, jednak wszystkie dotychczasowe badania wskazują na bardzo dobry stan zdrowia.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dwaj polscy bracia, David i Artur, zamiast cieszyć się wakacjami na Malcie, stanęli przed sądem za brawurową jazdę ulicami wyspy. Ich niebezpieczne wyczyny, nagrywane i publikowane w internecie, wywołały oburzenie mieszkańców i przyciągnęły uwagę policji. Teraz muszą codziennie meldować się na komisariacie, zapłacić wysoką kaucję i mają zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa wróci do sądu w lipcu. Stany Zjednoczone planują znacząco ograniczyć swoje zaangażowanie wojskowe w NATO, co oznacza redukcję kluczowych systemów uzbrojenia, takich jak myśliwce i okręty wojenne. Waszyngton oczekuje, że Europa wypełni powstałe luki obronne, co wywiera presję na europejskich sojuszników. Decyzja ta wynika z przesunięcia strategicznych priorytetów Stanów Zjednoczonych w kierunku regionu Indo-Pacyfiku, gdzie rośnie zagrożenie ze strony Chin. Europejskie kraje muszą teraz szybko przedstawić konkretne plany zastąpienia amerykańskich zdolności wojskowych.
0: Polska przeznacza rekordowe niecałe 5% PKB na obronność, co czyni ją liderem w Europie Środkowo-Wschodniej i kluczowym graczem w NATO. Kraj odchodzi od prostego zakupu uzbrojenia, stawiając na rozwój własnych zdolności produkcyjnych i technologicznych, wspieranych przez program SAFE. Inwestycje te mają na celu nie tylko modernizację armii, ale także budowę trwałej bazy przemysłowej, co wzmacnia lokalną gospodarkę. Polska, jako państwo frontowe, odgrywa strategiczną rolę w regionie, stając się ważnym hubem operacyjnym i logistycznym dla NATO.
2: Młode ziemniaki, popularny letni przysmak, często wychodzą wodniste zamiast kremowe z powodu błędów w gotowaniu. Kluczowe jest, by wrzucać je do wrzącej wody, używać tylko tyle wody, by je przykryła, i gotować krótko. Po ugotowaniu warto je odparować, by zachowały zwartą konsystencję. Dzięki tym prostym trikom ziemniaki będą zawsze smaczne i kremowe.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Chodzenie to jedna z najprostszych form aktywności fizycznej, która może wspierać odchudzanie. Aby spalić 1 kg tłuszczu, potrzeba od około 25 do 40 godzin spaceru, co oznacza od 3 do 6 tygodni codziennych godzinnych spacerów. Tempo i intensywność marszu mają duże znaczenie dla efektywności spalania kalorii. Regularne spacery poprawiają metabolizm i pomagają utrzymać deficyt kaloryczny, co jest kluczowe w procesie odchudzania. Inwazyjny gatunek mrówek Tapinoma magnum, pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego, rozprzestrzenia się w Niemczech, zbliżając się do polskich granic. Owady te budują ogromne superkolonie, które mogą uszkadzać infrastrukturę, w tym instalacje elektryczne. Ich ekspansja jest wspomagana przez globalny handel i rosnące temperatury. Mrówki można rozpoznać po charakterystycznym zapachu, przypominającym terpentynę lub zgniłego kokosa.
0: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko to będzie szczególnie widoczne na zachodzie kraju, gdzie księżyc przysłoni ponad 80% tarczy słonecznej. Najlepszy moment do obserwacji przypada między godziną 19 a 20. Pamiętajmy o używaniu specjalnych okularów ochronnych, aby bezpiecznie cieszyć się tym kosmicznym widowiskiem. Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, zaskoczył internautów, dzieląc się w Dniu Matki Rodzinnym zdjęciem z mamą i bratem. W swoim wpisie wyraził wdzięczność za wsparcie i trud wychowania, podkreślając, że mama jest jego największą fanką. Ten osobisty gest pokazuje Mentzena w zupełnie innym świetle niż to znane z politycznych debat. Reakcje internautów były pełne uznania dla ciepłego tonu jego życzeń.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Powierza, znana wszystkim jako Czesia z klanu, postanowiła uczcić Dzień Matki w sportowym stylu. Razem z 12-letnią córką Heleną, aktorka wybrała się na rolki i plac zabaw, korzystając z pięknej majowej pogody. Ale to nie wszystko. Powierza zaskoczyła wszystkich nową fryzurą, zamieniając swoje dotychczasowe włosy na dredy. Cóż za metamorfoza. American Music Awards 2026 przeszło do historii, ale niekoniecznie z powodu obecności największych gwiazd. Taylor Swift, mimo 8 nominacji, nie zdobyła ani jednej statuetki, a jej nieobecność na gali była równie zauważalna, co brak kilku innych zwycięzców. Na czerwonym dywanie królowały ryzykowne kreacje, które mogłyby przyprawić o zawał niejednego stylistę. Teyana Taylor zachwyciła w fioletowej sukni, a Mia Calabrese oddała hołd Jennifer Lopez, pokazując, że moda na odważne stylizacje nigdy nie wychodzi z mody. Julia Wieniawa znów przyciąga uwagę, tym razem gorącymi zdjęciami w skąpej czarnej bieliźnie na Instagramie. Fani są zachwyceni, a komplementy płyną szerokim strumieniem, choć jeszcze niedawno krytykowano ją za sylwetkę. Jak to możliwe, że ktoś z tak smukłą figurą mógł być na celowniku hejterów? Wieniawa jednak nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i dalej robi swoje, pokazując, że pewność siebie to klucz do sukcesu. Jakub Wesołowski, ulubieniec polskiego showbiznesu, znów zaskakuje. Tym razem nie rolą w serialu, a uroczym zdjęciem z pierwszej komunii swojej córki. Nasz aniołek jest oficjalny, napisał dumny tata, pokazując światu, że rodzina to jego największy skarb. Aż trudno uwierzyć, że ten sam Wesołowski, który kiedyś bał się utraty niezależności, teraz z radością dzieli się rodzinnymi chwilami. Czyżby aktorstwo zeszło na drugi plan?
0: Najciekawsze informacje ze świata showbiznesu.
1: Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z walki o tytuł Królowej Przetrwania, teraz odpoczywa na rajskich wakacjach, zamieniając koronę na kapelusz i bikini. Czyżby teraz walczyła o tytuł Królowej Plaży? Celebrytka, która nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej, chwali się swoją szczupłą sylwetką na Instagramie, a fani nie szczędzą jej komplementów. Ciekawe, czy to bikini jest bardziej kontrowersyjne niż finał programu, w którym brała udział. Lenny Kravitz kończy dziś 62 lata, ale kto by się przejmował wiekiem, gdy muzyka wciąż brzmi świeżo? Ten artysta nie jest tylko wspomnieniem z lat 90., ale żywym dowodem na to, że rock, funk i soul mogą tworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Kravitz nigdy nie był tylko rockmanem z plakatu. Jego muzyka to mieszanka, która nie starzeje się jak stare dżinsy. Jego hity, takie jak Are You Gonna Go My Way czy Fly Away, nadal mają tę samą energię i pewność siebie, której wielu może mu pozazdrościć. Na gali Fryderyków 2026 Anna Maria Jopek zafundowała widzom emocjonalny rollercoaster, oddając hołd zmarłemu Stanisławowi Sojce. Występ, który zamienił salę w morze łez, stał się najjaśniejszym punktem wieczoru. Choć Fryderyki to tradycyjnie święto muzycznych sukcesów, to właśnie ten moment zapisał się w pamięci jako prawdziwa perła. Złoty Fryderyk dla Sojki to nie tylko nagroda, ale i symboliczne podziękowanie za jego wkład w polską muzykę. W polskim showbiznesie znowu wrze. Konflikt między Kajach a Justyną Steczkowską rozgrzał portale plotkarskie do czerwoności. Wszystko zaczęło się od niewinnego żartu Ralfa Kamińskiego na temat eurowizyjnego występu Alicji Szemplińskiej, który wywołał burzę w szklance wody. Kamiński, zaskoczony skalą reakcji, podkreśla, że szanuje Steczkowską, a jego komentarz miał być jedynie luźnym żartem. Tymczasem fani Justyny nie przebierają w słowach, zasypując artystę groźbami. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na polskiej scenie muzycznej?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zaskakuje nie tylko muzyką, ale i finansami. Grając nawet 4 koncerty dziennie, zgarnia za występy od 15 do 100 tysięcy złotych. Jego hit Wyglądasz Idealnie podbił serca fanów, a sam artysta inwestuje w stacje paliw, perfumy i pensjonat. Skolim, król disco polo i reggaetonu, nie narzeka na brak gotówki, a jego życie prywatne pozostaje tajemnicą. Fergie i Black Eyed Peas znów razem, ale tym razem tylko na czerwonym dywanie. Po latach spekulacji o dramatycznym rozstaniu okazuje się, że to nie podział zysków, a chęć bycia lepszą mamą skłoniła Fergie do odejścia. Na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas dawna ekipa z uśmiechem pozowała do zdjęć, udowadniając, że czas leczy rany, a może po prostu dobrze wygląda na zdjęciach. King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach.
1: Scott Ian z Anthraxu ujawnia, że podczas koncertów zdarzało mu się grać w pokera online. Gitarzysta biegał po scenie z gitarą, a jego technik kierował losem w turnieju. Ian przyznaje, że jego miłość do hazardu zaczęła się w 2006 roku i od tamtej pory nie potrafi się od niej oderwać, nawet na scenie. Tymczasem Anthrax zapowiada nowy album Cursum Perficio, który trafi na półki 18 września.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. W Toruniu zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radna PSL z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, znalazła się w centrum uwagi po tym, jak jej prywatna wiadomość do marszałka Mazowsza, Adama Struzika, trafiła na jej publiczny profil. W wiadomości rekomendowała swojego męża do Rady Nadzorczej Szpitala w Radomiu, co wywołało falę komentarzy w internecie. Mimo kontrowersji, Stolarczyk została nominowana do nagrody imienia Marii Keles-Krautz za zaangażowanie społeczne. Zwycięzca nagrody zostanie ogłoszony podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w najbliższą środę. W Ostrołęce zapadł wyrok w sprawie brutalnego ataku na trzech nastolatków w maju 2023 roku. Tomasz Kamil A. i Bartłomiej G. zostali uznani za winnych wymuszenia rozbójniczego i zmuszania do upokarzających zachowań. Otrzymali karę jednego roku więzienia, zawieszoną na 2 lata, oraz grzywnę. Dodatkowo muszą przeprosić ofiary i zapłacić im po 500 zł. W czwartek rozpoczęła się sprzedaż biletów na sezon 2026 w Operze Narodowej. Jednak system internetowy zawiódł, co spowodowało chaos i frustrację wśród widzów. Wielu z nich nie mogło zalogować się na stronę, a ci, którym się udało, często nie otrzymywali biletów, mimo pobranych środków. Teatr Wielki przeprosił za problemy i zapewnił, że pracuje nad ich rozwiązaniem. Ale widzowie są rozczarowani powtarzającymi się co roku trudnościami. Komentarze w mediach społecznościowych wskazują na brak postępów w zarządzaniu sprzedażą biletów.
2: W sądzie apelacyjnym w Warszawie zapadła decyzja, która może całkowicie odmienić losy procesu tzw. gangu trucicieli. Sąd uchylił wcześniejszy wyrok i nakazał ponowne rozpatrzenie kluczowych zarzutów, w tym dotyczących zabójstw i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Proces, który wydawał się zakończony, zaczyna się od nowa. Prokuratura z zadowoleniem przyjęła decyzję sądu, choć jedna z kar została zmniejszona.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa w wyniku lokalnego referendum, w którym niecałe 98% głosujących opowiedziało się za jego odwołaniem. Frekwencja wyniosła niecałe 30%, co minimalnie przekroczyło wymagany próg. Miszalski zapowiedział aktywny udział w nadchodzącej kampanii przed przedterminowymi wyborami, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni. Do czasu wyborów miastem kieruje sekretarz Antoni Fryczek, a komisarzem został Stanisław Kracik.
2: Magda Gessler ponownie odwiedziła restaurację Frelka i Hanys w Chorzowie, aby sprawdzić efekty kuchennych rewolucji. Właściciele lokalu z radością ogłosili, że zdali kulinarny egzamin, a sama Gessler wyraziła zadowolenie z wprowadzonych zmian. Dawny bar Kinga przeszedł metamorfozę, zyskując nową nazwę i odświeżone menu, które łączy tradycyjne śląskie smaki z nowoczesnymi akcentami.
1: W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces Marka T. i Soni T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej mieszkanki Cieszyna. Para miała uwięzić kobietę w Wersalce, gdzie zmarła, a ich łupem padło jedynie 180 zł. Oskarżeni twierdzą, że nie planowali zabójstwa, a ich działanie było wynikiem trudnej sytuacji materialnej. Proces będzie kontynuowany w czerwcu.
2: Dzień Matki to wyjątkowa okazja, by wyrazić wdzięczność za macierzyńską miłość. Religijne życzenia, pełne duchowej głębi, mogą być pięknym sposobem na przekazanie tych uczuć. Słowa oparte na wierze niosą spokój i radość, a modlitwa i błogosławieństwo stanowią wyjątkowy dar dla każdej mamy. Krótkie, wzruszające życzenia doskonale sprawdzają się zarówno na kartkach, jak i w wiadomościach tekstowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę. Laboratorium działało w miejscowości Orla na Podlasiu, gdzie funkcjonariusze CBŚP odkryli około 600 litrów płynnej metamfetaminy. Śledczy podejrzewają, że Meksykanie mogli działać na rzecz jednego z karteli narkotykowych. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale już teraz jest to jedna z najgłośniejszych spraw narkotykowych ostatnich lat w regionie.
1: W Görlitz, niedaleko Zgorzelca, doszło do katastrofy budowlanej, w której zginęły 3 osoby. Kamienica przy James von Moltke Strasse zawaliła się po eksplozji gazu, zamieniając się w rumowisko. 2 Polacy uniknęli tragedii, ponieważ zdecydowali się wrócić do mieszkania później, korzystając z ładnej pogody. Akcja ratunkowa była intensywna, z udziałem setek ratowników, ale niestety nie udało się uratować żadnej z ofiar.
2: 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha, studiująca w Pekinie, walczy o życie w szpitalu po nagłych problemach zdrowotnych. Jej stan jest bardzo poważny, a rodzina stara się sprowadzić ją do Polski, co wymaga ogromnych nakładów finansowych. Koszt transportu i leczenia szacuje się na 1,5 miliona złotych, a zbiórka na portalu siepomaga.pl zbliża się do 800 tysięcy złotych. Rodzina Klaudii liczy na wsparcie i szybkie decyzje chińskich urzędników, które umożliwią jej powrót do kraju.
1: Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. W swojej recenzji podkreślił ich wyjątkowy smak, który przywołał wspomnienia z dzieciństwa. Placki, serwowane w małej budce przy centrum handlowym Arena, zdobyły uznanie za świeżość i atrakcyjną cenę. Książulo, znany z surowych ocen, uznał je za jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek jadł.
0: Radio Super Express. Czas na pogodę.

0: Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety. Trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że Polska nie planuje w najbliższym czasie przyjęcia euro. Podkreśla, że przy obecnym wzroście PKB na poziomie 3,5% i niskim bezrobociu utrzymanie złotego jest korzystniejsze. Aż 63% Polaków sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty, co potwierdzają najnowsze sondaże. Domański zaznacza, że nie

0: Zależna polityka monetarna pozwala Polsce lepiej reagować na własne potrzeby gospodarcze. W strefie euro znajdują się obecnie 21 państw, ale Polska, podobnie jak Czechy czy Węgry, pozostaje poza nią.
1: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8 903 zł i 50 groszy, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12 910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8 369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto.
0: Imigranci w Polsce wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarczy, przyczyniając się do wzrostu PKB nawet o 416 miliardów złotych rocznie. Stanowią oni od 5,1 do niecałych 11% całej gospodarki kraju. Obecnie w Polsce mieszka od 2 do 2,5 miliona cudzoziemców, a niemal 8% wszystkich pracujących objętych ubezpieczeniem społecznym to imigranci. Ich obecność łagodzi skutki starzenia się społeczeństwa i niedoboru pracowników, szczególnie w branżach takich jak budownictwo, transport czy gastronomia. Badania pokazują, że Polacy coraz bardziej otwierają się na imigrantów, a 73% respondentów uważa, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów. Eksperci przewidują, że rola imigrantów w polskiej gospodarce będzie dalej rosła. Przed siedzibą Dino Polska w Krotoszynie rozpoczął się 3-dniowy protest pracowników i związkowców. Manifestacja potrwa do środy i będzie prowadzona przez całą dobę. Organizatorzy domagają się lepszych warunków pracy, w tym zmniejszenia presji i ograniczenia monitoringu. Na miejscu powstało miasteczko namiotowe, a w proteście bierze udział około 200 osób z całego kraju. Policja ostrzega przed poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej numer 36, szczególnie na wjeździe do Krotoszyna. Kierowcy powinni zachować ostrożność i rozważyć objazdy.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ponieważ wcześniej planowano redukcję amerykańskich sił w Europie. Niemiecka prasa sugeruje, że za tym krokiem stoją bliskie relacje Trumpa z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Polska, inwestując 4,5% produktu krajowego brutto w obronność, jest postrzegana jako kluczowy sojusznik na wschodniej flance NATO. Działania te mogą być częścią szerszej strategii Stanów Zjednoczonych, mającej na celu wzmocnienie prawicowych partii w Europie Wschodniej. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 000 amerykańskich żołnierzy. Nowe władze cyfrowego Polsatu ujawniły próbę wrogiego przejęcia kluczowych spółek, w tym telewizji Polsat i Polkomtela. Operacja, znana jako Overlord i Underlord, została udaremniona dzięki sygnaliście, który powiadomił kuratora sądowego. W związku z tym Rada Nadzorcza nie rekomenduje udzielenia absolutorium Zygmuntowi Solorzowi, jego żonie Justynie Kulce oraz byłemu prezesowi. Konflikt w rodzinie Solorzów dotyczący sukcesji przybiera na sile. Nadchodzące walne zgromadzenie akcjonariuszy zapowiada się burzliwie, a brak absolutorium to wyraźny sygnał nieufności wobec dotychczasowego zarządu. Cała sytuacja obnaża głębokie podziały w jednym z największych biznesów w Polsce. Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję, eliminując papierowe kupony na rzecz bezpośrednich wypłat na karty płatnicze. Dzięki nowoczesnym urządzeniom konsument może oddać opakowania do recyklomatu, a należna kwota kaucji trafia na kartę w kilkadziesiąt sekund. To rozwiązanie eliminuje konieczność czekania w kolejkach i problem z terminami ważności kuponów. Nowe recyklomaty, wyposażone w kompresory, zmniejszają objętość odpadów, co pozwala na ich częstsze opróżnianie i instalacje w dogodnych miejscach. System ten, opracowany przez Action SA i Fiserv Polska, ma na celu zwiększenie efektywności i wygody dla użytkowników.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów emocjonującą sceną. Lucyna Zwierzchowska wywoła burzliwą awanturę na spotkaniu z deweloperem Maciejem Wilkiem, które odbędzie się w środę, 27 maja o 20:55 w TVP2. Lucyna, udając niezrównoważoną psychicznie, zaatakuje Wilka, oskarżając go o chęć zburzenia domów mieszkańców ulicy Zacisznej. To jednak tylko sprytna gra, mająca na celu odwrócenie uwagi od rozsądnych argumentów Huberta przeciwko budowie. Nikt nie podejrzewa, że Lucyna i Wilk są w zmowie, a ona jest jego matką. Po spotkaniu prawda wyjdzie na jaw, gdy Lucyna wsiądzie do auta Wilka, a on pogratuluje jej udanego występu. To będzie prawdziwy popis aktorskich umiejętności Lucyny, który zaskoczy wszystkich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie małżeństwo Kamy i Marcina stanie przed poważnym kryzysem. Elżbieta Domańska, pewna siebie pani prezes, nie zamierza odpuścić i będzie coraz bardziej wpływać na życie Marcina. Mikołaj Roznerski, odtwórca roli Marcina, przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać. Zazdrość, nieporozumienia i wrogość będą na porządku dziennym. Domańska nie zrezygnuje z prób uwiedzenia Chodakowskiego, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. Czy małżeństwo Kamy i Marcina przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Melicha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Ertugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północnym o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt wydłużenia zasiłku opiekuńczego dla rodziców ciężko chorych dzieci o dodatkowe 60 dni. Zmiana ta pozwoli rodzicom być przy swoich dzieciach nawet do 120 dni, co jest szczególnie ważne w przypadku chorób onkologicznych i przewlekłych. Decyzję o przyznaniu dodatkowych dni będzie podejmował lekarz, a nowe przepisy mają wejść w życie na początku przyszłego roku. Projekt ten ma na celu wsparcie rodzin w trudnych momentach, eliminując obawy o utratę pracy.
0: Guillaume Bucci, były bankier z Francji, został skazany na 25 lat więzienia za brutalne wykorzystywanie swojej żony. Przez 7 lat kobieta była odurzana i oddawana obcym mężczyznom, co doprowadziło do jej niepełnosprawności. Sprawa wywołała ogromne oburzenie we Francji, a liczba podejrzanych w tej sprawie sięga 500 osób. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o dożywocie, ale wskazał możliwość warunkowego zwolnienia po odbyciu 2/3 kary.
2: Tragiczny wypadek w Belgii, gdzie pociąg zderzył się z autobusem szkolnym na przejeździe kolejowym w Buggenhout. W wyniku zdarzenia zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a 2 osoby zostały ranne. Przejazd był zamknięty, a sygnalizacja działała prawidłowo. Ruch kolejowy został wstrzymany, a śledztwo w sprawie wypadku trwa. Premier Włoch, Giorgia Meloni, podczas zjazdu Federacji Przemysłowców ostro skrytykowała Unię Europejską za nadmierną biurokrację i zbyt wiele regulacji. Podkreśliła, że Unia Europejska powinna działać szybciej i bardziej efektywnie, koncentrując się na priorytetach. Meloni zaznaczyła, że ci, którzy domagają się zmian, chcą budować, a nie niszczyć. W kwestii obronności wyraziła obawy, że poleganie na zewnętrznych gwarancjach bezpieczeństwa ogranicza autonomię narodową.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 29 maja samorządy będą musiały określać pojemność i odporność schronów w nowych budynkach użyteczności publicznej. Mają na to tylko 45 dni, co bez wcześniejszych planów może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji. Polska potrzebuje co najmniej 32 376 takich obiektów, ale brak kompleksowych planów może skutkować poważnymi lukami w systemie bezpieczeństwa. Eksperci podkreślają, że budowa skutecznego systemu ochrony ludności to proces na od 20 do 30 lat.
0: W Częstochowie doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, której policjanci z komisariatu nr 6 uratowali życie 46-letniego mężczyzny. Po przybyciu na miejsce przejęli resuscytację od jego żony i przywrócili mu funkcje życiowe jeszcze przed przyjazdem karetki. Służby podkreślają, jak ważna jest szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia życia i apelują o niezwłoczne wzywanie pomocy oraz podejmowanie resuscytacji. Truskawki często tracą smak i jędrność przez niewłaściwe mycie. Najczęstszym błędem jest usuwanie szypułek przed myciem i płukanie owoców pod mocnym strumieniem wody. Aby zachować ich naturalną słodycz i aromat, należy myć je delikatnie w chłodnej wodzie, pozostawiając szypułki na miejscu. Truskawki najlepiej myć tuż przed podaniem, co pozwala cieszyć się ich pełnym smakiem.
2: Kleszcze stanowią poważne zagrożenie dla psów, dlatego warto po spacerze dokładnie sprawdzić ich sierść. Skutecznym sposobem na usunięcie pasożytów, zanim się wbiją, jest użycie rolki do ubrań. Dla psów o ciemnej sierści pomocny może być smartfon z funkcją negatywu, która ułatwia dostrzeżenie kleszczy. Dzięki tym prostym metodom można zapobiec rozprzestrzenianiu się kleszczy w domu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Moda na lato 2026 stawia na elegancję i wygodę, szczególnie dla kobiet po 40 roku życia. Item sezonu będą sukienki o luźnym kroju, takie jak modele kopertowe i koszulowe, które podkreślają atuty sylwetki i zapewniają swobodę ruchów. Popularne będą naturalne tkaniny, jak len i bawełna, oraz stonowane kolory, takie jak beże i oliwkowa zieleń. Te stylizacje łączą prostotę z klasą, co czyni je niezbędnym elementem tego lata. Łódzcy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę powiązanego z pseudokibicami, który od 2025 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Akcja z udziałem kontrterrorystów miała miejsce 22 maja w powiecie łódzkim wschodnim. Mężczyzna, poszukiwany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, został zaskoczony i nie stawiał oporu. Teraz czeka go ponad 5 lat więzienia.
2: Przemysław Czarnek opublikował film promujący rajd rowerowy w Lasach Janowskich, który bardziej przypomina zwiastun serialu niż klasyczne polityczne nagranie. Dynamiczne ujęcia z drona, konie na łąkach i hasła o bliskości z ludźmi tworzą wrażenie swobody i energii. Czarnek podkreśla znaczenie lokalności, mówiąc o Polsce poza wielkimi miastami. A całość kończy się zaproszeniem na rajd i logo Prawa i Sprawiedliwości. Film ma na celu pokazanie politycznej obecności w terenie i mobilizację poza studiem telewizyjnym.
0: Łatwo Gang, znany youtuber, po swojej charytatywnej przejażdżce rowerowej z Zakopanego do Gdańska zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że społeczeństwo nie jest w stanie samodzielnie zebrać potrzebnych funduszy na leczenie dzieci chorych na DMD. Apeluje o wsparcie rządu w kwestii refundacji leków i obniżenia kosztów leczenia. Łatwo Gang zaznacza, że jego działania są apolityczne i mają na celu jedynie pomoc chorym dzieciom.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sopocie odbył się Polsat Hit Festival, a Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, znalazł chwilę na relaks przy plaży. Zamiast pilnować, by wszystko działało jak szwajcarski zegarek, Miszczak delektował się widokiem na morze i zimnymi drinkami. Choć jego żona, Anna Cieślak, była zajęta w studiu Halo tu Polska, Miszczak nie narzekał na brak towarzystwa. W końcu, kto by się przejmował obowiązkami, gdy można cieszyć się błogim odpoczynkiem nad Bałtykiem?
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Krzysztof Gojcz i Marcin Roznowski zamiast rozwodu serwują nam prawdziwy dramat w odcinkach. Oskarżenia o stalking, wyłudzenia i inne przestępstwa latają jak konfetti na weselu. Roznowski twierdzi, że to wszystko to tylko próba zniszczenia jego reputacji, a Gojcz nie szczędzi ostrych słów. Afera trwa, a sąd w Miami ma pełne ręce roboty. Cóż, życie celebrytów to nie tylko blask fleszy, ale i ciemne chmury. Na Fryderykach 2026 Krzysztof Zalewski postanowił, że muzyka to za mało i dorzucił do gali szczyptę polityki. Jego żarty o Jarosławie Kaczyńskim i Zbigniewie Ziobrze wywołały niezręczną ciszę, a publiczność zareagowała chłodno. Choć prowadzący liczył na salwę śmiechu, zamiast tego rozpętał burzę w mediach społecznościowych. Gala wróciła do muzyki, ale to polityczne docinki Zalewskiego stały się hitem wieczoru. Słynne duety matka-córka to prawdziwe show, które od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Od Krystyny Jandy i Marii Seweryn, przez Magdę i Larę Gessler, aż po hollywoodzkie Goldie Hawn i Kate Hudson. Te pary pokazują, że talent i sława mogą być dziedziczne, ale każda z córek idzie własną drogą. Czasem to bliska więź, czasem burzliwa relacja, ale jedno jest pewne. Trudno przejść obok nich obojętnie. Sławne nazwisko to nie tylko przepustka do kariery, ale i wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Katarzyna Dowbor, znana prezenterka, obchodzi Dzień Matki w podwójnej roli, ciesząc się z posiadania czworga dzieci, w tym synowej i zięcia. Na Instagramie podzieliła się nagraniem, na którym składa życzenia swojej mamie, pani Krystynie, która od razu pyta o prezent. Pani Krystyna, prawdziwa gwiazda Instagrama, nie tylko zbiera najwięcej polubień, ale też potrafi zaskoczyć swoją bezpośredniością. Cóż, w rodzinie Dowborów Dzień Matki to nie tylko święto, ale i prawdziwy show. Wanda Kwietniewska, ikona polskiej estrady, ujawnia, że jej emerytura z ZUS wynosi zaledwie 700 zł. Tak, dobrze słyszycie, 700 zł. Mimo to artystka nie narzeka i z determinacją walczy o lepsze warunki dla muzyków. Cóż, może czas na nowy przebój o głodowej emeryturze.
1: Fani The Beatles mogą szykować się na filmową ucztę, bo Sam Mendes przygotowuje czteroczęściową biografię zespołu. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Patti Boyd, była żona George'a Harrisona, nie przebierała w słowach, krytykując twórców za brak kontaktu i ignorowanie jej historii. Ludzie nie mają już manier, stwierdziła Boyd, sugerując, że filmowcy wolą tworzyć własną wersję wydarzeń, niż słuchać tych, którzy naprawdę tam byli.
2: Warszawski kwartet Hypnosaur powraca z nowym albumem Afterlife, który z pewnością zaskoczy fanów Jurassic Punku. Po 4 latach ciszy zespół serwuje 9 świeżych kompozycji, które nie tylko wbijają w fotel, ale i zmuszają do refleksji nad dezinformacją i technologią. Produkcją zajął się Haldor Grunberg, znany ze współpracy z Behemothem, a oprawę graficzną stworzył Rafał Wechterowicz, który współpracował z legendami rocka. Czyżby Hypnosaur szykował się na podbój światowej sceny? Czas pokaże.
1: Metallica znowu robi furorę. Podczas trasy M72 we Frankfurcie Rob Trujillo i Kirk Hammett zaskoczyli fanów, grając covery niemieckich legend metalu. Na stadionie Deutsche Bank Park zabrzmiał hymn Eintrachtu Frankfurt w wersji trashowej grupy Tankard, a 2 dni później kultowy Fast as a Shark od Accept. A w Chorzowie koncert Metallica 19 maja dosłownie wstrząsnął ziemią. 90 tysięcy fanów na Stadionie Śląskim sprawiło, że sejsmografy oszalały, a naukowcy odnotowali drgania podczas Creeping Death. To się nazywa moc metalu. Gary Holt, legendarny gitarzysta zespołu Exodus, postanowił nie umierać na scenie i coraz częściej myśli o emeryturze. Po 40 latach serwowania fanom ciężkich riffów, Holt przyznaje, że fizyczne wyzwania stają się coraz bardziej uciążliwe. Choć Exodus nie zamierza jeszcze zwalniać tempa, a nowy album Goliath już jest na rynku, Holt nie ukrywa, że marzy o spokojnych latach z rodziną. Ciekawe, czy jego riffy będą kiedyś wspominane tak, jak te, które pożyczyła Metallica.
2: Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, został pośmiertnie uhonorowany przez amerykański kongres. Tak, to nie żart. Izba reprezentantów wpisała jego zasługi do oficjalnego rejestru kongresu, podkreślając jego wpływ na muzykę i rodzinne więzi. Republikańska kongresmenka Victoria Sparks z Indiany przypomniała, że Ozzy, wychowany w skromnych warunkach w Birmingham, stał się ikoną amerykańskiej kultury. Rodzina Osbornów odebrała dokument, a syn Jack nie krył wzruszenia, dziękując za ten niezapomniany dzień.
1: Lenny Kravitz. Artysta, który nigdy nie dał się zamknąć w jednej szufladzie. Zamiast pilnować rockowych granic, wolał je rozsuwać, tworząc muzykę, która pulsuje własnym rytmem. Jego brzmienie to nie tylko rock, ale też funk i soul, które razem tworzą coś niepowtarzalnego. Kravitz przypomina, że prawdziwa siła muzyki tkwi w odwadze, by iść własną drogą, a nie w posłuszeństwie wobec gatunkowych schematów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na zewnątrz i podziwiania przebudzenia natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Biurowiec PKO przy Rondzie Dmowskiego w Warszawie został wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza to 55 milionów złotych, a oferty można składać do 24 czerwca. Budynek, znany z niebieskiej fasady, ma bogatą historię i prestiżową lokalizację. Nowy właściciel zyska dużą swobodę w jego przyszłym wykorzystaniu.
2: Kraków pogrążony jest w żałobie po tragicznej śmierci 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lasku Wolskim. Dziewczynka zaginęła po powrocie ze szkolnej wycieczki, a jej poszukiwania zaangażowały całe miasto. Na skwerze Olgi Jackowskiej, gdzie często przebywała, mieszkańcy składają znicze i kwiaty. Prokuratura bada okoliczności tej tragedii, a wstępne ustalenia wskazują, że nie brały w niej udziału osoby trzecie. W minioną sobotę Drawsko-Pomorskie stało się centrum motocyklowego świata, przyciągając miłośników jednośladów i całe rodziny. Wydarzenie obfitowało w atrakcje, od konkursów motocyklowych po pokazy ratownictwa medycznego. Uczestnicy mogli także skosztować dań z food trucków i wziąć udział w licznych zabawach. Całość uświetnił koncert szczecińskiego rapera Żelu Żelsona.
1: W gminie Postomino doszło do nietypowego włamania. 45-letnia kobieta wybiła szybę w drzwiach, aby ukraść słoik fasolki po bretońsku. Po kradzieży usiadła przed domem i zaczęła jeść zdobycz, a następnie awanturowała się z właścicielem i policją. Teraz grozi jej do 10 lat więzienia za włamanie i groźby karalne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość do mamy. Warto postawić na szczere i osobiste życzenia, które mogą wzruszyć do łez. Niezależnie od formy, czy to kartka, czy wiadomość, dobrze dobrane słowa potrafią wywołać uśmiech i podkreślić wyjątkową więź między matką a synem. Proste, ale pełne emocji życzenia mogą być najlepszym prezentem na ten wyjątkowy dzień. 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez białostocki sąd na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę w Orli na Podlasiu. W 2024 roku funkcjonariusze odkryli tam nielegalną fabrykę narkotyków, gdzie znaleziono 600 litrów płynnej metamfetaminy. Prokuratura podejrzewa, że działali na rzecz meksykańskiego kartelu narkotykowego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Norbert Wojtuszek z Jagiellonii, Białystok, został powołany do reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. To pierwsze powołanie dla tego obrońcy, który wyróżniał się w rozgrywkach Ekstraklasy i Ligi Konferencji. Spotkanie z Ukrainą odbędzie się 31 maja, a z Nigerią 3 czerwca. Selekcjoner Jan Urban docenił jego formę w sezonie 2025-2026. W niemieckim Gorlitz, niedaleko granicy z Polską, doszło do tragicznego zawalenia się budynku mieszkalnego. W wyniku eksplozji gazu zginęły 3 osoby, w tym 2 obywatelki Rumunii i mężczyzna z podwójnym obywatelstwem Bułgarii i Niemiec. 2 Polacy uniknęli śmierci dzięki przypadkowemu opóźnieniu w dotarciu na miejsce. Ratownicy przez wiele godzin walczyli z trudnymi warunkami, próbując opanować sytuację.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. Influencer, którego śledzi ponad 2,25 miliona osób, porównał smak placków do wspomnień z dzieciństwa, podkreślając ich świeżość i doskonałą relację ceny do jakości. Wizyta w plackarni przy ulicy Komandorskiej zakończyła się przyznaniem jej prestiżowego wyróżnienia Muala. Książulo przyznał, że gdyby mieszkał we Wrocławiu, często by tam wracał. 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha, która wyjechała do Chin na studia, walczy o życie w pekińskim szpitalu. Jej stan zdrowia jest krytyczny, a koszty leczenia przekraczają możliwości finansowe rodziny. Trwa zbiórka pieniędzy na transport medyczny do Polski, który może kosztować nawet 1,5 miliona złotych. Rodzina czeka na zgodę chińskich władz na przetransportowanie Klaudii do kraju.
1: W środę, 27 maja, we Wrocławiu odbędą się duże ćwiczenia pod nazwą Nadodrze 2026 – Bezpieczne osiedle. Mieszkańcy mogą spodziewać się wzmożonej obecności służb oraz syren alarmowych, które będą testowane między 9 a 9.30. Działania skupią się wokół dworca PKP Nadodrze i Parku Staszica, a urzędnicy proszą o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb. To zaplanowane manewry, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego incydentu, gdzie 3 obywateli Uzbekistanu porwało i pobiło 22-letniego obywatela Tadżykistanu. Konflikt między mężczyznami wybuchł w miejscu pracy, a eskalacja agresji doprowadziła do przestępstwa. Policja z Lubina szybko zatrzymała podejrzanych, którzy teraz odpowiedzą przed sądem za nielegalne pozbawienie wolności, groźby i pobicie. Grozi im kara do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zakończono modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy. Obiekt, który powstał powstał w 1868 roku, odzyskał swój historyczny charakter, a jednocześnie zyskał nowoczesne funkcje, takie jak kręgielnia. Dworzec jest teraz bardziej dostępny dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także oferuje przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł

0: Radio Super Express. Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Kariera i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Branża eventowa potrzebowała 5 lat, by odbudować się po pandemii. Międzynarodowe Targi Poznańskie, mimo trudności, wykorzystały ten czas na inwestycje i modernizację. Obecnie firma rozwija się dynamicznie, organizując nowe wydarzenia i pozyskując partnerów. W odpowiedzi na aktualne wyzwania, takie jak cyberbezpieczeństwo, MTP zorganizowały Międzynarodowy Kongres. W październiku planowany jest Kongres Invest CAFS, który przyciągnie około 8 tysięcy inwestorów. Impact, jedno z kluczowych wydarzeń, przyciąga wielu zagranicznych gości, co podkreśla jego międzynarodowy charakter.
2: Banki w Polsce mają obowiązek monitorować transakcje na kontach klientów, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda transakcja przekraczająca równowartość 15 tysięcy euro musi być zgłoszona Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Dotyczy to zarówno pojedynczych operacji, jak i kilku powiązanych transakcji. Nawet mniejsze kwoty mogą wzbudzić podejrzenia, jeśli są nietypowe dla danego konta lub mają niejasny tytuł. Zgłoszenia trafiają do GIF, który analizuje podejrzane operacje i może przekazać sprawę dalej, jeśli uzna to za konieczne.
1: Jastrzębska Spółka Węglowa zmaga się z poważnym kryzysem finansowym, notując niecałe 616 milionów złotych straty netto w pierwszym kwartale 2026 roku. Od sierpnia firmie grozi utrata płynności finansowej. Mimo trudnej sytuacji, w 2025 roku wydano ponad 34 miliony złotych na działalność 82 związków zawodowych. Spółka obniżyła pensje pracowników, co ma przynieść ponad 1 miliard złotych oszczędności, oraz uruchomiła program dobrowolnych odejść z odprawą 170 tysięcy złotych dla 1156 osób. Niskie ceny węgla koksowego i wysokie koszty pracy to główne przyczyny kryzysu. Program osłonowy obejmie łącznie 4248 pracowników z różnych spółek, a jego koszt szacowany jest na około 500 milionów złotych. InPost wprowadził nową usługę, która pozwala na tanie i proste wysyłanie bagażu za granicę. Dzięki aplikacji InPost Mobile można teraz łatwo nadać paczkę bez potrzeby drukowania etykiet. Koszty są znacznie niższe niż w przypadku opłat za bagaż w liniach lotniczych. Przykładowo, wysyłka dużej walizki do Włoch kosztuje około 50 zł, a do Hiszpanii czy Francji około 100 zł. Przesyłki docierają w ciągu od 3 do 5 dni roboczych i są ubezpieczone do kwoty 5 tysięcy złotych. Dla większego spokoju można użyć lokalizatora Bluetooth, aby śledzić bagaż w czasie rzeczywistym.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431,50 zł na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
2: ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych. Chińska produkcja rakiet osiągnęła w zeszłym roku największy rozmach od dekady, mimo czystek w armii i spowolnienia gospodarczego. Analiza agencji Bloomberg ujawnia, że liczba firm zaangażowanych w produkcję kluczowych komponentów rakietowych wzrosła do 81. Wzrost ten jest strategicznie kluczowy dla Pekinu, który dąży do zwiększenia potencjału militarnego w kontekście napięć wokół Tajwanu. Pentagon szacuje, że do końca 2024 roku Chiny będą dysponować ponad 3150 rakietami balistycznymi. Rozbudowa arsenału rakietowego ma bezpośrednie przełożenie na sytuację międzynarodową, zwiększając zdolność Pekinu do projekcji siły w regionie Indo-Pacyfiku. Mimo wyzwań, chiński program rakietowy pozostaje priorytetem dla strategicznego odstraszania i modernizacji sił zbrojnych.
1: korporacji CSG Polska i WSK PZL Kalisz podpisały list intencyjny, który ma na celu rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego. Współpraca skupi się na produkcji nowoczesnych silników i komponentów do pojazdów ciężarowych oraz sprzętu wojskowego. Porozumienie przewiduje transfer technologii i rozwój zdolności produkcyjnych w Polsce. Wzmocni to pozycję WSK PZL Kalisz na rynku europejskim i zwiększy stabilność dostaw kluczowych komponentów. To kolejny krok w ramach szerszej umowy między grupą CSG a Polską Grupą Zbrojeniową, podpisanej w marcu tego roku. Obie strony liczą na wspólne projekty dla Sił Zbrojnych NATO i Unii Europejskiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście, wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Melicha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Tugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Euforia zbliża się do finału, a siódmy odcinek trzeciego sezonu wywołał burzę emocji. Widzowie byli świadkami szokującej śmierci Nate'a Jacobsa, postaci, którą wielu uwielbiało nienawidzić. Scena jego zgonu z udziałem grzechotnika w trumnie została uznana za jedną z najbardziej przerażających w historii telewizji. Sam Levinson, twórca serialu, przyznał, że chciał dać fanom to, czego pragnęli, ale w sposób, który wzbudzi w nich wątpliwości. Jacob Elordi, odtwórca roli Nate'a, uznał zakończenie wątku swojego bohatera za cool. Aktor z nostalgią żegna się z produkcją, która była ważną częścią jego kariery. Finał sezonu zapowiada się równie emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki mianował Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mimo sprzeciwu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja ta wywołała kontrowersje, zwłaszcza że Kapiński wcześniej orzekał w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Eksperci podkreślają, że wybór Kapińskiego nie oznacza zasadniczego zwrotu w polityce prezydenta.
3: Dwaj polscy bracia, David i Artur, zamiast cieszyć się wakacjami na Malcie, stanęli przed sądem za brawurową jazdę ulicami wyspy. Ich niebezpieczne wyczyny, nagrywane i publikowane w internecie, wywołały oburzenie mieszkańców i przyciągnęły uwagę policji. Teraz muszą codziennie meldować się na komisariacie, zapłacić wysoką kaucję i mają zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa wróci do sądu w lipcu. Stany Zjednoczone planują znacząco ograniczyć swoje zaangażowanie wojskowe w NATO, co oznacza redukcję kluczowych systemów uzbrojenia, takich jak myśliwce i okręty wojenne. Waszyngton oczekuje, że Europa wypełni powstałe luki obronne, co wywiera presję na europejskich sojuszników. Decyzja ta wynika z przesunięcia strategicznych priorytetów Stanów Zjednoczonych w kierunku regionu Indo-Pacyfiku, gdzie rośnie zagrożenie ze strony Chin. Europejskie kraje muszą teraz szybko przedstawić konkretne plany zastąpienia amerykańskich zdolności wojskowych. Młode ziemniaki, popularny letni przysmak, często wychodzą wodniste zamiast kremowe z powodu błędów w gotowaniu. Kluczowe jest, by wrzucać je do wrzącej wody, używać tylko tyle wody, by je przykryła i gotować krótko. Po ugotowaniu warto je odparować, by zachowały zwartą konsystencję. Dzięki tym prostym trikom ziemniaki będą zawsze smaczne i kremowe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Chodzenie to jedna z najprostszych form aktywności fizycznej, która może wspierać odchudzanie. Aby spalić 1 kg tłuszczu, potrzeba od około 25 do 40 godzin spaceru, co oznacza od 3 do 6 tygodni codziennych godzinnych spacerów. Tempo i intensywność marszu mają duże znaczenie dla efektywności spalania kalorii. Regularne spacery poprawiają metabolizm i pomagają utrzymać deficyt kaloryczny, co jest kluczowe w procesie odchudzania.
2: 41-letni mieszkaniec gminy Wielbark został tymczasowo aresztowany w związku z kradzieżą samochodu w Szczytnie. Mężczyzna, działający w warunkach recydywy, został zatrzymany 20 maja dzięki współpracy policji z różnych jednostek. Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, a jego sytuację dodatkowo komplikuje znalezienie podejrzanych substancji w jego domu. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące.
3: Inwazyjny gatunek mrówek Tapinoma magnum, pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego, rozprzestrzenia się w Niemczech, zbliżając się do polskich granic. Owady te budują ogromne superkolonie, które mogą uszkadzać infrastrukturę, w tym instalacje elektryczne. Ich ekspansja jest wspomagana przez globalny handel i rosnące temperatury. Mrówki można rozpoznać po charakterystycznym zapachu, przypominającym terpentynę lub zgniłego kokosa.
2: 18-letni mieszkaniec Śląska trafił do aresztu na 3 miesiące po oszustwie w Dębicy, gdzie odebrał od 80-letniej 4-letniej kobiety 38 tysięcy złotych. Seniorka została oszukana metodą na policjanta, przekazując pieniądze rzekomemu funkcjonariuszowi. Dzięki szybkiej akcji policji młody mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia w Mielcu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Latem 2026 roku na paznokciach królować będzie odcień Soft Nude, czyli mleczny beż z nutą ciepłego różu. Ten elegancki i uniwersalny kolor pasuje do każdej stylizacji, od plażowych po formalne, i świetnie komponuje się z różnymi karnacjami oraz biżuterią. Stylistki podkreślają jego praktyczność, ponieważ na jasnym tle mniej widoczne są drobne odpryski czy odrosty. Soft Nude ma szansę zdetronizować intensywne neony, wprowadzając modę na naturalną elegancję.
2: Jaśmin to roślina, która nie tylko upiększa wnętrza, ale także poprawia jakość snu i samopoczucie dzięki swojemu aromatowi. Jest symbolem uczuć i sukcesu, a jego uprawa jest stosunkowo prosta. Wymaga jasnego, rozproszonego światła i regularnego, umiarkowanego podlewania. Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego drenażu i przepuszczalnej gleby, aby uniknąć gnicia korzeni. Białe ramy okienne z PCFA często żółkną, co wpływa na ich wygląd i trwałość. Zamiast używać agresywnych środków chemicznych, można przygotować domowy płyn czyszczący z ciepłej wody i sody oczyszczonej. Regularne stosowanie tej mieszanki przywraca ramom śnieżno-biały kolor bez ryzyka uszkodzeń. Ważne jest także unikanie szorstkich narzędzi, które mogą zmatowić powierzchnię. Serfinie, popularne kwiaty balkonowe, mogą czasem tworzyć długie, cienkie pędy zamiast bujnie kwitnąć. Ogrodnicy polecają prosty domowy nawóz z buraka, który wspomaga ich wzrost i kwitnienie. Wystarczy zblendować buraka z wodą i podlewać rośliny, by cieszyć się kolorowymi kwiatami aż do jesieni. Regularne nawożenie i odpowiednia pielęgnacja to klucz do pięknych surfini.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, zaskoczył internautów, dzieląc się w Dniu Matki Rodzinnym zdjęciem z mamą i bratem. W swoim wpisie wyraził wdzięczność za wsparcie i trud wychowania, podkreślając, że mama jest jego największą fanką. Ten osobisty gest pokazuje Mentzena w zupełnie innym świetle niż to znane z politycznych debat. Reakcje internautów były pełne uznania dla ciepłego tonu jego życzeń.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Taka pogoda to wyjątkowa chwila, doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Powierza, znana wszystkim jako Czesia z klanu, postanowiła uczcić Dzień Matki w sportowym stylu. Razem z 12-letnią córką Heleną, aktorka wybrała się na rolki i plac zabaw, korzystając z pięknej majowej pogody. Ale to nie wszystko. Powierza zaskoczyła wszystkich nową fryzurą, zamieniając swoje dotychczasowe włosy na dredy. Cóż za metamorfoza. American Music Awards 2026 przeszło do historii, ale niekoniecznie z powodu obecności największych gwiazd. Taylor Swift, mimo 8 nominacji, nie zdobyła ani jednej statuetki, a jej nieobecność na gali była równie zauważalna, co brak kilku innych zwycięzców. Na czerwonym dywanie królowały ryzykowne kreacje, które mogłyby przyprawić o zawał niejednego stylistę. Teyana Taylor zachwyciła w fioletowej sukni, a Mia Calabrese oddała hołd Jennifer Lopez, pokazując, że moda na odważne stylizacje nigdy nie wychodzi z mody. Julia Wieniawa znów przyciąga uwagę, tym razem gorącymi zdjęciami w skąpej czarnej bieliźnie na Instagramie. Fani są zachwyceni, a komplementy płyną szerokim strumieniem, choć jeszcze niedawno krytykowano ją za sylwetkę. Jak to możliwe, że ktoś z tak smukłą figurą mógł być na celowniku hejterów? Wieniawa jednak nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i dalej robi swoje, pokazując, że pewność siebie to klucz do sukcesu. Katarzyna Dowbor świętuje Dzień Matki z przytupem, bo jak się okazuje, ma nie dwoje, a czworo dzieci. Córka, syn, synowa i zięć. Wszyscy mówią do niej mamo, a na Instagramie prawdziwą gwiazdą jest jej mama, pani Krystyna, która zadaje najważniejsze pytanie. A gdzie jest prezent? Cóż, w rodzinie Dowborów nawet życzenia muszą być z humorem i prezentem w tle.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Hotel Paradise 12 zakończony, a emocje wciąż sięgają zenitu. Dominika i Marcel, zwycięzcy programu, już po powrocie do Polski postanowili się rozstać. Miłość w tropikach nie przetrwała próby czasu, a jedynie Krystian i Zuzia kontynuują swoją romantyczną relację. Tymczasem wśród uczestników zawiązały się nowe przyjaźnie i wrogie relacje. Roxana i Mateusz stworzyli nową parę, a Dominika nie ukrywa, że jej stosunki z Marcelem są dalekie od ideału. Cóż, życie po reality show bywa bardziej skomplikowane niż na ekranie. Jakub Wesołowski, ulubieniec polskiego show biznesu, znów zaskakuje. Tym razem nie rolą w serialu, a uroczym zdjęciem z pierwszej komunii swojej córki. Nasz aniołek jest oficjalny, napisał dumny tata, pokazując światu, że rodzina to jego największy skarb. Aż trudno uwierzyć, że ten sam Wesołowski, który kiedyś bał się utraty niezależności, teraz z radością dzieli się rodzinnymi chwilami. Czyżby aktorstwo zeszło na drugi plan? Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z walki o tytuł Królowej Przetrwania, teraz odpoczywa na rajskich wakacjach, zamieniając koronę na kapelusz i bikini. Czyżby teraz walczyła o tytuł Królowej Plaży? Celebrytka, która nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej, chwali się swoją szczupłą sylwetką na Instagramie, a fani nie szczędzą jej komplementów. Ciekawe, czy to bikini jest bardziej kontrowersyjne niż finał programu, w którym brała udział. Ach, te mamy z popkultury. Od Barbary Mostowiak, która jak nikt inny potrafiła scalać rodzinę w M jak miłość. O Halinkę Kiepską, która z ironią i frustracją ogarniała chaos w świecie według Kiepski. Nie zapominajmy o Marge Simpson, której cierpliwość jest niemalże cudem. Czy Lorelai Gilmore, która wychowywała córkę bardziej jak przyjaciółkę niż dziecko. Te bohaterki, choć dalekie od ideału, na zawsze zapisały się w sercach widzów. Bo kto by chciał oglądać perfekcyjne mamy z reklam?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W polskim showbiznesie znowu wrze. Konflikt między Kajach a Justyną Steczkowską rozgrzał portale plotkarskie do czerwoności. Wszystko zaczęło się od niewinnego żartu Ralfa Kamińskiego na temat eurowizyjnego występu Alicji Szemplińskiej, który wywołał burzę w szklance wody. Kamiński, zaskoczony skalą reakcji, podkreśla, że szanuje Steczkowską, a jego komentarz miał być jedynie luźnym żartem. Tymczasem fani Justyny nie przebierają w słowach, zasypując artystę groźbami. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na polskiej scenie muzycznej?
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zaskakuje nie tylko muzyką, ale i finansami. Grając nawet 4 koncerty dziennie, zgarnia za występy od 15 do 100 tysięcy złotych. Jego hit Wyglądasz idealnie podbił serca fanów, a sam artysta inwestuje w stacje paliw, perfumy i pensjonat. Skolim, król disco polo i reggaetonu, nie narzeka na brak gotówki, a jego życie prywatne pozostaje tajemnicą.
1: W świecie rock'n'rolla, gdzie autentyczność jest na wagę złota, Dave Grohl zaskakuje swoją prawdziwością. Reed Mullin, legenda sceny hardcore, potwierdza, że Grohl to naprawdę najmilszy facet w roku, zarówno przed kamerą, jak i poza nią. Wspólne projekty, jak Teenage Time Killers, pokazują, że Grohl nie zapomina o swoich korzeniach, mimo milionowych kontraktów i globalnej sławy. To dowód, że w roku można być autentycznym, nawet gdy świat oszalał na twoim punkcie.
2: King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sądzie apelacyjnym w Warszawie zapadła decyzja, która może całkowicie odmienić losy procesu tzw. gangu trucicieli. Sąd uchylił wcześniejszy wyrok i nakazał ponowne rozpatrzenie kluczowych zarzutów, w tym dotyczących zabójstw i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Proces, który wydawał się zakończony, zaczyna się od nowa. Prokuratura z zadowoleniem przyjęła decyzję sądu, choć jedna z kar została zmniejszona. W Krakowie trwa żałoba po śmierci 12-letniej Eli, uczennicy szkoły podstawowej nr 31. Jej ciało odnaleziono w Lasku Wolskim, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Na skwerze przed szkołą, gdzie Ela często spędzała czas, mieszkańcy zapalają znicze i składają kwiaty na znak pamięci. Wstępne ustalenia wskazują, że do jej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Magda Gessler ponownie odwiedziła restaurację Frelka i Hanys w Chorzowie, aby sprawdzić efekty kuchennych rewolucji. Właściciele lokalu z radością ogłosili, że zdali kulinarny egzamin, a sama Gessler wyraziła zadowolenie z wprowadzonych zmian. Dawny bar Kinga przeszedł metamorfozę, zyskując nową nazwę i odświeżone menu, które łączy tradycyjne śląskie smaki z nowoczesnymi akcentami.
0: W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces Marka T. i Soni T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej mieszkanki Cieszyna. Para miała uwięzić kobietę w Wersalce, gdzie zmarła, a ich łupem padło jedynie 180 zł. Oskarżeni twierdzą, że nie planowali zabójstwa, a ich działanie było wynikiem trudnej sytuacji materialnej. Proces będzie kontynuowany w czerwcu.
1: W Katowicach zapadł prawomocny wyrok w sprawie tragicznej śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny. Trzech lekarzy zostało skazanych na bezwzględne kary więzienia za zaniedbania, które doprowadziły do jej zgonu. Sprawa wywołała ogólnopolskie protesty i przyczyniła się do zmiany przepisów dotyczących aborcji w Polsce. Rodzina zmarłej wyraziła niezadowolenie z wymiaru kar, uznając je za niewspółmierne do wyrządzonej krzywdy.
0: W gminie Postomino w województwie zachodniopomorskim doszło do nietypowego włamania. 45-letnia kobieta wybiła szybę w drzwiach, by ukraść słoik fasolki po bretońsku, który zjadła na miejscu. Została zatrzymana przez policję i odpowie za włamanie oraz groźby kierowane wobec właściciela domu. Za te czyny grozi jej nawet do 10 lat więzienia.
1: Dzień Matki to wyjątkowa okazja, by wyrazić wdzięczność za macierzyńską miłość. Religijne życzenia, pełne duchowej głębi, mogą być pięknym sposobem na przekazanie tych uczuć. Słowa oparte na wierze niosą spokój i radość, a modlitwa i błogosławieństwo stanowią wyjątkowy dar dla każdej mamy. Krótkie, wzruszające życzenia doskonale sprawdzają się zarówno na kartkach, jak i w wiadomościach tekstowych. Czterech obywateli Meksyku zostało skazanych przez sąd okręgowy w Białymstoku na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę. Laboratorium działało w miejscowości Orla na Podlasiu, gdzie funkcjonariusze CBŚP odkryli około 600 litrów płynnej metamfetaminy. Śledczy podejrzewają, że Meksykanie mogli działać na rzecz jednego z karteli narkotykowych. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale już teraz jest to jedna z najgłośniejszych spraw narkotykowych ostatnich lat w regionie. Po latach oczekiwań zabytkowy dworzec kolejowy w Oleśnicy został otwarty po spektakularnej przebudowie. Obiekt łączy historyczny urok z nowoczesnymi rozwiązaniami, oferując m.in. kręgielnie i lokale usługowe. Dzięki inwestycji za niecałe 59 milionów złotych dworzec stał się ważnym miejscem dla mieszkańców i podróżnych, obsługując codziennie około 3700 pasażerów.
0: W Görlitz, niedaleko Zgorzelca, doszło do katastrofy budowlanej, w której zginęły trzy osoby. Kamienica przy James von Moltke Strasse zawaliła się po eksplozji gazu, zamieniając się w rumowisko. Dwaj Polacy uniknęli tragedii, ponieważ zdecydowali się wrócić do mieszkania później, korzystając z ładnej pogody. Akcja ratunkowa była intensywna, z udziałem setek ratowników, ale niestety nie udało się uratować żadnej z ofiar.
1: 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha, studiująca w Pekinie, walczy o życie w szpitalu po nagłych problemach zdrowotnych. Jej stan jest bardzo poważny, a rodzina stara się sprowadzić ją do Polski, co wymaga ogromnych nakładów finansowych. Koszt transportu i leczenia szacuje się na 1,5 miliona złotych, a zbiórka na portalu siepomaga.pl zbliża się do 800 tysięcy złotych. Rodzina Klaudii liczy na wsparcie i szybkie decyzje chińskich urzędników, które umożliwią jej powrót do kraju.
0: Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. W swojej recenzji podkreślił ich wyjątkowy smak, który przywołał wspomnienia z dzieciństwa. Placki, serwowane w małej budce przy centrum handlowym Arena, zdobyły uznanie za świeżość i atrakcyjną cenę. Książulo, znany z surowych ocen, uznał je za jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek jadł.
1: środę, 27 maja, we Wrocławiu odbędą się duże ćwiczenia w ramach programu Bezpieczny Wrocław. W godzinach od 8.30 do 13.00 mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną obecność służb ratunkowych, a między 9.00 a 9.30 w całym mieście zostaną uruchomione syreny alarmowe. Działania będą skoncentrowane głównie na Nadodrzu, w okolicach dworca PKP i Parku Staszica. Miasto apeluje o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa ciszkańcom można ufać

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Lecha Poznań, Nils Frederiksen, podkreśla, że miniony sezon był pełen wyzwań, ale zakończył się obroną tytułu Mistrza Polski. Kluczowym momentem była wygrana z Górnikiem Zabrze, która pozwoliła uniknąć dużej straty punktowej. Frederiksen planuje dalszą walkę o Ligę Mistrzów i cieszy się z przedłużenia kontraktu na kolejne 2 lata, podkreślając znaczenie zespołu i wsparcia klubu.
2: Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Lech Poznań zdobył 10. Mistrzostwo Polski, co uczczono wyjątkową fetą w mieście. Trofeum dostarczył influencer Kesek, wcielając się w rolę kuriera, co rozpoczęło szaloną podróż odkrytym autobusem przez Poznań. Wśród licznych atrakcji znalazł się m.in. bramkarz Bartosz Mrozek z dzbanem piwa oraz nieoczekiwany finał z wózkiem sklepowym. Świętowanie trwało do wczesnych godzin porannych, pokazując, że Poznań potrafi celebrować sukces jak nikt inny. Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16. miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart. Julia Walentowicz, 25-letnia obrończyni z doświadczeniem w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2027 z Francją i Holandią. Walentowicz, wychowana w Szwecji, podkreśla swoje polskie korzenie i dwujęzyczność. Jej decyzja to znaczące wzmocnienie dla polskiej drużyny, która obecnie zajmuje ostatnie miejsce w grupie. Tai Wofinden, trzykrotny mistrz świata w żużlu, doznał poważnych obrażeń po eksplozji silnika jego motocykla podczas meczu ligowego. Zawodnik potwierdził, że ma 6 złamanych żeber i pękniętą łopatkę, ale jego płuco nie zostało przebite. Mimo trudnej sytuacji, Wofinden zapowiada szybki powrót na tor. To kolejny cios dla jego drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, która traci lidera w kluczowym momencie sezonu.
2: Iga Świątek w imponującym stylu awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa, pokonując 17-letnią Emerson Jones 6-1, 6-2. Polka ustanowiła rekord Erie Open, wygrywając 25 z rzędu meczów otwarcia w turniejach wielkoszlemowych w ciągu jednej dekady. W kolejnej rundzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Świątek, 4-krotna mistrzyni Rolanda Garrosa, wyraziła zadowolenie z gry na korcie imienia Filipa Szatriera. Podczas gali Ekstraklasy 2026 wręczono nagrody dla najlepszych postaci minionego sezonu, a wydarzenie wzbudziło wiele emocji. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, skrytykował decyzję kapituły, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Na gali wyróżniła się Aida Bela, była reprezentantka Polski w short tracku, która zachwyciła swoim wyglądem. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Bartosz Nowak jako piłkarz sezonu i Nils Frederiksen jako trener sezonu. Aryna Sabalenka, jedna z faworytek tegorocznego Roland Garros, przyciąga uwagę zarówno na korcie, jak i w mediach społecznościowych. Białoruska tenisistka, znana z licznych sukcesów, wciąż czeka na triumf w Paryżu. W pierwszych rundach turnieju zarówno Sabalenka, jak i Iga Świątek bez problemu awansowały dalej, co zapowiada emocjonujące starcie między nimi. Sabalenka, mimo że dotarła do finału w ubiegłym roku, nie zdobyła jeszcze tytułu na paryskich kortach. Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu.
1: Podczas gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie uhonorowano Jacka Magierę, prowadzając go do Galerii Legend. Jego brat Marek odebrał statuetkę, wygłaszając wzruszające przemówienie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań i Andrzej Janisz. Bartosz Nowak został uznany piłkarzem sezonu 2025-2026.
2: Wojciech Szczęsny zdecydował się na kontynuację kariery w FC Barcelona na kolejny sezon. Polski bramkarz, pełniący rolę zmiennika Joana Garcia, dobrze odnajduje się w drużynie, mimo że klub zmaga się z nadmiarem bramkarzy. Marc-André Ter Stegen, po wypożyczeniu do Giron, raczej nie wróci do podstawowego składu, co może wpłynąć na przyszłość kadrową Barcelony. Szczęsny pozostaje w zespole, wspierając Garcie i wzmacniając jedność drużyny.
1: Na gali Ekstraklasy 2026 uwagę przyciągnęli Tomasz Iwan i jego narzeczona Karolina Woźniak. Woźniak zachwyciła wszystkich swoją szmaragdową suknią z odważnym wycięciem, co wywołało poruszenie wśród zgromadzonych. Para wyglądała na szczęśliwą, a ich wspólne pojawienie się potwierdziło doskonałą kondycję związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście, wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:20. Na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Melicha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Tugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Euforia zbliża się do finału, a siódmy odcinek trzeciego sezonu wywołał burzę emocji. Widzowie byli świadkami szokującej śmierci Nate'a Jacobsa, postaci, którą wielu uwielbiało nienawidzić. Scena jego zgonu z udziałem grzechotnika w trumnie została uznana za jedną z najbardziej przerażających w historii telewizji. Sam Levinson, twórca serialu, przyznał, że chciał dać fanom to, czego pragnęli, ale w sposób, który wzbudzi w nich wątpliwości. Jacob Elordi, odtwórca roli Nate'a, uznał zakończenie wątku swojego bohatera za cool. Aktor z nostalgią żegna się z produkcją, która była ważną częścią jego kariery. Finał sezonu zapowiada się równie emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północny o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Guillaume Bucci, były bankier z Francji, został skazany na 25 lat więzienia za brutalne wykorzystywanie swojej żony. Przez 7 lat kobieta była odurzana i oddawana obcym mężczyznom, co doprowadziło do jej niepełnosprawności. Sprawa wywołała ogromne oburzenie we Francji, a liczba podejrzanych w tej sprawie sięga 500 osób. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o dożywocie, ale wskazał możliwość warunkowego zwolnienia po odbyciu 2/3 kary.
2: Premier Włoch, Giorgia Meloni, podczas zjazdu Federacji Przemysłowców ostro skrytykowała Unię Europejską za nadmierną biurokrację i zbyt wiele regulacji. Podkreśliła, że Unia Europejska powinna działać szybciej i bardziej efektywnie, koncentrując się na priorytetach. Meloni zaznaczyła, że ci, którzy domagają się zmian, chcą budować, a nie niszczyć. W kwestii obronności wyraziła obawy, że poleganie na zewnętrznych gwarancjach bezpieczeństwa ogranicza autonomię narodową.
0: W Częstochowie doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, w której policjanci z komisariatu nr 6 uratowali życie 46-letniego mężczyzny. Po przybyciu na miejsce przejęli resuscytację od jego żony i przywrócili mu funkcje życiowe jeszcze przed przyjazdem karetki. Służby podkreślają, jak ważna jest szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia życia i apelują o niezwłoczne wzywanie pomocy oraz podejmowanie resuscytacji. Truskawki często tracą smak i jędrność przez niewłaściwe mycie. Najczęstszym błędem jest usuwanie szypułek przed myciem i płukanie owoców pod mocnym strumieniem wody. Aby zachować ich naturalną słodycz i aromat, należy myć je delikatnie w chłodnej wodzie, pozostawiając szypułki na miejscu. Truskawki najlepiej myć tuż przed podaniem, co pozwala cieszyć się ich pełnym smakiem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Kleszcze stanowią poważne zagrożenie dla psów, dlatego warto po spacerze dokładnie sprawdzić ich sierść. Skutecznym sposobem na usunięcie pasożytów, zanim się wbiją, jest użycie rolki do ubrań. Dla psów o ciemnej sierści pomocny może być smartfon z funkcją negatywu, która ułatwia dostrzeżenie kleszczy. Dzięki tym prostym metodom można zapobiec rozprzestrzenianiu się kleszczy w domu.
0: 6 maja w Wodzisławiu Śląskim doszło do poważnego wypadku, w którym 20-letni kierowca Audi potrącił 72-letnią kobietę na chodniku i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który planował ucieczkę z kraju, oraz jego 21-letniego znajomego, który pomagał mu się ukrywać. Kierowca został tymczasowo aresztowany i grozi mu do 16 lat więzienia za spowodowanie wypadku, nieudzielenie pomocy oraz złamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Moda na lato 2026 stawia na elegancję i wygodę, szczególnie dla kobiet po 40 roku życia. Hitem sezonu będą sukienki o luźnym kroju, takie jak modele kopertowe i koszulowe, które podkreślają atuty sylwetki i zapewniają swobodę ruchów. Popularne będą naturalne tkaniny, jak len i bawełna, oraz stonowane kolory, takie jak beże i oliwkowa zieleń. Te stylizacje łączą prostotę z klasą, co czyni je niezbędnym elementem tego lata. Łódzcy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę powiązanego z pseudokibicami, który od 2025 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Akcja z udziałem kontrterrorystów miała miejsce 22 maja w powiecie łódzkim wschodnim. Mężczyzna, poszukiwany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, został zaskoczony i nie stawiał oporu. Teraz czeka go ponad 5 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Gdyni zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który podawał się za lekarza i sprzedawał nielegalne leki przez internet. Został ujęty na gorącym uczynku, gdy nadawał paczkę w paczkomacie. W jego mieszkaniu znaleziono dowody na szeroko zakrojoną działalność przestępczą. Mężczyźnie grozi teraz do 2 lat więzienia, a prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze.
2: Przemysław Czarnek opublikował film promujący rajd rowerowy w Lasach Janowskich, który bardziej przypomina zwiastun serialu niż klasyczne polityczne nagranie. Dynamiczne ujęcia z drona, konie na łąkach i hasła o bliskości z ludźmi tworzą wrażenie swobody i energii. Czarnek podkreśla znaczenie lokalności, mówiąc o Polsce poza wielkimi miastami. A całość kończy się zaproszeniem na rajd i logo Prawa i Sprawiedliwości. Film ma na celu pokazanie politycznej obecności w terenie i mobilizację poza studiem telewizyjnym.
0: Łatwo Gang, znany youtuber, po swojej charytatywnej przejażdżce rowerowej z Zakopanego do Gdańska zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że społeczeństwo nie jest w stanie samodzielnie zebrać potrzebnych funduszy na leczenie dzieci chorych na DMD. Apeluje o wsparcie rządu w kwestii refundacji leków i obniżenia kosztów leczenia. Łatwo Gang zaznacza, że jego działania są apolityczne i mają na celu jedynie pomoc chorym dzieciom.
2: Podczas tegorocznej gali Fryderyków współprowadzący Krzysztof Zalewski zaskoczył publiczność żartami o zabarwieniu politycznym. W trakcie ceremonii na pytanie o najpopularniejszy singiel w Polsce odpowiedział Jarosław Kaczyński, co wywołało entuzjastyczną reakcję zgromadzonych. Zalewski kontynuował aluzję, wspominając również Zbigniewa Ziobrę. Gala Fryderyków to prestiżowe wydarzenie w świecie muzyki, przyciągające uwagę mediów i publiczności.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 19 stopni w Szczecinie, z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gabi Drzewieczka, niczym syrenka z bajki, skradła całe show na gali Fryderyki 2026. W różowych cekinach i bez ramionczek przyciągała spojrzenia jak magnes, a jej duet z Krzysztofem Zalewskim pełen był żartów i uszczypliwości. Internauci nie szczędzili komplementów, choć nie wszystkim przypadły do gustu polityczne aluzje. Cóż, nie każdemu można dogodzić, ale jedno jest pewne. Gabi błyszczała jak gwiazda na niebie. Na Fryderykach 2026 Krzysztof Zalewski postanowił, że muzyka to za mało i dorzucił do gali szczyptę polityki. Jego żarty o Jarosławie Kaczyńskim i Zbigniewie Ziobrze wywołały niezręczną ciszę, a publiczność zareagowała chłodno. Choć prowadzący liczył na salwę śmiechu, zamiast tego rozpętał burzę w mediach społecznościowych. Gala wróciła do muzyki, ale to polityczne docinki Zalewskiego stały się hitem wieczoru. Słynne duety matka-córka to prawdziwe show, które od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Od Krystyny Jandy i Marii Sewery, przez Magdę i Larę Gessler, aż po hollywoodzkie Goldie Hawn i Kate Hudson. Te pary pokazują, że talent i sława mogą być dziedziczne, ale każda z córek idzie własną drogą. Czasem to bliska więź, czasem burzliwa relacja, ale jedno jest pewne. Trudno przejść obok nich obojętnie. Sławne nazwisko to nie tylko przepustka do kariery, ale i wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć.
2: W Polsce nie milkną echa po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Partnerka polityka, Natalia Bacławska, opublikowała emocjonalny list otwarty, w którym nie szczędzi słów i podkreśla, że nie boi się ocen społecznych. Zapewnia, że nie pozwoli, aby dzieło Łukasza poszło na marne, a jego fundacja będzie kontynuować misję pomocy potrzebującym. Tymczasem internet huczy od teorii spiskowych, które tylko dodają bólu rodzinie zmarłego.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła zaszaleć i zafundować sobie chwilę wytchnienia od zawodowego zgiełku, wygrzewając się na egzotycznym urlopie. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które natychmiast przyciągnęły uwagę internautów. Wszyscy zachwycają się jej sylwetką, jakby to była najważniejsza wiadomość dnia. A może to właśnie jest klucz do szczęścia? Leżak, okulary przeciwsłoneczne i tysiące polubień?
2: Fergie i Black Eyed Peas znów razem, ale tym razem tylko na czerwonym dywanie. Po latach spekulacji o dramatycznym rozstaniu okazuje się, że to nie podział zysków, a chęć bycia lepszą mamą skłoniła Fergie do odejścia. Na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas dawna ekipa z uśmiechem pozowała do zdjęć, udowadniając, że czas leczy rany, a może po prostu dobrze wygląda na zdjęciach.
1: Katarzyna Dowbor, znana prezenterka, obchodzi Dzień Matki w podwójnej roli, ciesząc się z posiadania czworga dzieci, w tym synowej i zięcia. Na Instagramie podzieliła się nagraniem, na którym składa życzenia swojej mamie, pani Krystynie, która od razu pyta o prezent. Pani Krystyna, prawdziwa gwiazda Instagrama, nie tylko zbiera najwięcej polubień, ale też potrafi zaskoczyć swoją bezpośredniością. Cóż, w rodzinie Dowborów Dzień Matki to nie tylko święto, ale i prawdziwy show. Wanda Kwietniewska, ikona polskiej estrady, ujawnia, że jej emerytura z ZUS wynosi zaledwie 700 zł. Tak, dobrze słyszycie, 700 zł. Mimo to artystka nie narzeka i z determinacją walczy o lepsze warunki dla muzyków. Cóż, może czas na nowy przebój o głodowej emeryturze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fani The Beatles mogą szykować się na filmową ucztę, bo Sam Mendes przygotowuje czteroczęściową biografię zespołu. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Patti Boyd, była żona George'a Harrisona, nie przebierała w słowach, krytykując twórców za brak kontaktu i ignorowanie jej historii. Ludzie nie mają już manier, stwierdziła Boyd, sugerując, że filmowcy wolą tworzyć własną wersję wydarzeń, niż słuchać tych, którzy naprawdę tam byli.
1: Warszawski kwartet Hypnosaur powraca z nowym albumem Afterlife, który z pewnością zaskoczy fanów Jurassic Punku. Po 4 latach ciszy zespół serwuje 9 świeżych kompozycji, które nie tylko wbijają w fotel, ale i zmuszają do refleksji nad dezinformacją i technologią. Produkcją zajął się Haldor Grunberg, znany ze współpracy z Behemothem, a oprawę graficzną stworzył Rafał Wechterowicz, który współpracował z legendami rocka. Czyżby Hypnosaur szykował się na podbój światowej sceny? Czas pokaże.
2: Metallica znowu robi furorę. Podczas trasy M72 we Frankfurcie Rob Trujillo i Kirk Hammett zaskoczyli fanów, grając covery niemieckich legend metalu. Na stadionie Deutsche Bank Park zabrzmiał hymn Eintrachtu Frankfurt w wersji trashowej grupy Tankard, a 2 dni później kultowy Fast as a Shark od Accept. A w Chorzowie koncert Metallica 19 maja dosłownie wstrząsnął ziemią. 90 tysięcy fanów na stadionie śląskim sprawiło, że sejsmografy oszalały, a naukowcy odnotowali drgania podczas Creeping Death. To się nazywa moc metalu. Gary Holt, legendarny gitarzysta zespołu Exodus, postanowił nie umierać na scenie i coraz częściej myśli o emeryturze. Po 40 latach serwowania fanom ciężkich riffów, Holt przyznaje, że fizyczne wyzwania stają się coraz bardziej uciążliwe. Choć Exodus nie zamierza jeszcze zwalniać tempa, a nowy album Goliath już jest na rynku, Holt nie ukrywa, że marzy o spokojnych latach z rodziną. Ciekawe, czy jego riffy będą kiedyś wspominane tak, jak te, które pożyczyła Metallica.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Po sukcesie referendum odwołującego prezydenta Krakowa pojawiają się spekulacje o możliwości podobnego scenariusza w Warszawie. Jednak sytuacja w stolicy jest inna, a Rafał Trzaskowski cieszy się silnym poparciem społecznym. Organizacja referendum w Warszawie wymagałaby spełnienia wielu trudnych warunków, w tym zebrania ponad 132 tysięcy podpisów. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby krakowski scenariusz miał się łatwo powtórzyć w Warszawie.
2: W czwartek rozpoczęła się sprzedaż biletów na sezon 2026 w Operze Narodowej. Jednak system internetowy zawiódł, co spowodowało chaos i frustrację wśród widzów. Wielu z nich nie mogło zalogować się na stronę, a ci, którym się udało, często nie otrzymywali biletów, mimo pobranych środków. Teatr Wielki przeprosił za problemy i zapewnił, że pracuje nad ich rozwiązaniem. Ale widzowie są rozczarowani powtarzającymi się co roku trudnościami. Komentarze w mediach społecznościowych wskazują na brak postępów w zarządzaniu sprzedażą biletów.
1: Kraków pogrążony jest w żałobie po tragicznej śmierci 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lasku Wolskim. Dziewczynka zaginęła po powrocie ze szkolnej wycieczki, a jej poszukiwania zaangażowały całe miasto. Na skwerze Olgi Jackowskiej, gdzie często przebywała, mieszkańcy składają znicze i kwiaty. Prokuratura bada okoliczności tej tragedii, a wstępne ustalenia wskazują, że nie brały w niej udziału osoby trzecie. Województwo śląskie staje się coraz bardziej popularnym miejscem letniego wypoczynku, oferując liczne kąpieliska, które przyciągają mieszkańców i turystów. Pogoria Trzecia w Dąbrowie Górniczej to jedno z najpiękniejszych miejsc w regionie, z szeroką plażą, czystą wodą i nowoczesną infrastrukturą. Inne popularne kąpieliska to Paprocany w Tychach, Jezioro Żywieckie oraz Zalew Rybnicki. Śląskie kąpieliska oferują nie tylko plażowanie, ale także aktywny wypoczynek, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla nadmorskich kurortów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W minioną sobotę Drawsko-Pomorskie stało się centrum motocyklowego świata, przyciągając miłośników jednośladów i całe rodziny. Wydarzenie obfitowało w atrakcje, od konkursów motocyklowych po pokazy ratownictwa medycznego. Uczestnicy mogli także skosztować dań z food trucków i wziąć udział w licznych zabawach. Całość uświetnił koncert szczecińskiego rapera Żelu Żelsona. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość do mamy. Warto postawić na szczere i osobiste życzenia, które mogą wzruszyć do łez. Niezależnie od formy, czy to kartka, czy wiadomość, dobrze dobrane słowa potrafią wywołać uśmiech i podkreślić wyjątkową więź między matką a synem. Proste, ale pełne emocji życzenia mogą być najlepszym prezentem na ten wyjątkowy dzień. 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez białostocki sąd na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę w Orli na Podlasiu. W 2024 roku funkcjonariusze odkryli tam nielegalną fabrykę narkotyków, gdzie znaleziono 600 litrów płynnej metamfetaminy. Prokuratura podejrzewa, że działali na rzecz meksykańskiego kartelu narkotykowego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W niemieckim Gorlitz, niedaleko granicy z Polską, doszło do tragicznego zawalenia się budynku mieszkalnego. W wyniku eksplozji gazu zginęły 3 osoby, w tym 2 obywatelki Rumunii i mężczyzna z podwójnym obywatelstwem Bułgarii i Niemiec. 2 Polacy uniknęli śmierci dzięki przypadkowemu opóźnieniu w dotarciu na miejsce. Ratownicy przez wiele godzin walczyli z trudnymi warunkami, próbując opanować sytuację.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. Influencer, którego śledzi ponad 2,25 miliona osób, porównał smak placków do wspomnień z dzieciństwa, podkreślając ich świeżość i doskonałą relację ceny do jakości. Wizyta w plackarni przy ulicy Komandorskiej zakończyła się przyznaniem jej prestiżowego wyróżnienia Muala. Książulo przyznał, że gdyby mieszkał we Wrocławiu, często by tam wracał.
2: W środę, 27 maja, we Wrocławiu odbędą się duże ćwiczenia pod nazwą Nadodrze 2026. Bezpieczne osiedle. Mieszkańcy mogą spodziewać się wzmożonej obecności służb oraz syren alarmowych, które będą testowane między 9 a 9.30. Działania skupią się wokół dworca PKP Nadodrze i Parku Staszica, a urzędnicy proszą o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb. To zaplanowane manewry, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego incydentu, gdzie 3 obywateli Uzbekistanu porwało i pobiło 22-letniego obywatela Tadżykistanu. Konflikt między mężczyznami wybuchł w miejscu pracy, a eskalacja agresji doprowadziła do przestępstwa. Policja z Lubina szybko zatrzymała podejrzanych, którzy teraz odpowiedzą przed sądem za nielegalne pozbawienie wolności, groźby i pobicie. Grozi im kara do 5 lat więzienia.
2: Zakończono modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy. Obiekt, który powstał w 1868 roku, odzyskał swój historyczny charakter, a jednocześnie zyskał nowoczesne funkcje, takie jak kręgielnia. Dworzec jest teraz bardziej dostępny dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także oferuje przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niecałe 59 milionów złotych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na zewnątrz i podziwiania przebudzenia natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi Białoszewski, performer

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że Polska nie planuje w najbliższym czasie przyjęcia euro. Podkreśla, że przy obecnym wzroście PKB na poziomie 3,5% i niskim bezrobociu utrzymanie złotego jest korzystniejsze. Aż 63% Polaków sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty, co potwierdzają najnowsze sondaże. Domański zaznacza, że niezależna polityka monetarna pozwala Polsce lepiej reagować na własne potrzeby gospodarcze. W strefie euro znajdują się obecnie 21 państw, ale Polska, podobnie jak Czechy czy Węgry, pozostaje poza nią.
2: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8903 zł i 50 groszy, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12 910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto.
1: Imigranci w Polsce wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarczy, przyczyniając się do wzrostu PKB nawet o 416 miliardów złotych rocznie. Stanowią oni od 5,1 do niecałych 11% całej gospodarki kraju. Obecnie w Polsce mieszka od 2 do 2,5 miliona cudzoziemców, a niemal 8% wszystkich pracujących objętych ubezpieczeniem społecznym to imigranci. Ich obecność łagodzi skutki starzenia się społeczeństwa i niedoboru pracowników, szczególnie w branżach takich jak budownictwo, transport czy gastronomia. Badania pokazują, że Polacy coraz bardziej otwierają się na imigrantów, a 73% respondentów uważa, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów. Eksperci przewidują, że rola imigrantów w polskiej gospodarce będzie dalej rosła. Przed siedzibą Dino Polska w Krotoszynie rozpoczął się 3-dniowy protest pracowników i związkowców. Manifestacja potrwa do środy i będzie prowadzona przez całą dobę. Organizatorzy domagają się lepszych warunków pracy, w tym zmniejszenia presji i ograniczenia monitoringu. Na miejscu powstało miasteczko namiotowe, a w proteście bierze udział około 200 osób z całego kraju. Policja ostrzega przed poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej numer 36, szczególnie na wjeździe do Krotoszyna. Kierowcy powinni zachować ostrożność i rozważyć objazdy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ponieważ wcześniej planowano redukcję amerykańskich sił w Europie. Niemiecka prasa sugeruje, że za tym krokiem stoją bliskie relacje Trumpa z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Polska, inwestując 4,5% produktu krajowego brutto w obronność, jest postrzegana jako kluczowy sojusznik na wschodniej flance NATO. Działania te mogą być częścią szerszej strategii Stanów Zjednoczonych, mającej na celu wzmocnienie prawicowych partii w Europie Wschodniej. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nowe władze cyfrowego Polsatu ujawniły próbę wrogiego przejęcia kluczowych spółek, w tym telewizji Polsat i Polkomtela. Operacja, znana jako Overlord i Underlord, została udaremniona dzięki sygnaliście, który powiadomił kuratora sądowego. W związku z tym Rada Nadzorcza nie rekomenduje udzielenia absolutorium Zygmuntowi Solorzowi, jego żonie Justynie Kulce oraz byłemu prezesowi. Konflikt w rodzinie Solorzów dotyczący sukcesji przybiera na sile. Nadchodzące walne zgromadzenie akcjonariuszy zapowiada się burzliwie, a brak absolutorium to wyraźny sygnał nieufności wobec dotychczasowego zarządu. Cała sytuacja obnaża głębokie podziały w jednym z największych biznesów w Polsce. Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję, eliminując papierowe kupony na rzecz bezpośrednich wypłat na karty płatnicze. Dzięki nowoczesnym urządzeniom konsument może oddać opakowania do recyklomatu, a należna kwota kaucji trafia na kartę w kilkadziesiąt sekund. To rozwiązanie eliminuje konieczność czekania w kolejkach i problem z terminami ważności kuponów. Nowe recyklomaty, wyposażone w kompresory, zmniejszają objętość odpadów, co pozwala na ich częstsze opróżnianie i instalacje w dogodnych miejscach. System ten, opracowany przez Action SA i Fiserv Polska, ma na celu zwiększenie efektywności i wygody dla użytkowników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście, wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące, Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Melicha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Tugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Euforia zbliża się do finału, a siódmy odcinek trzeciego sezonu wywołał burzę emocji. Widzowie byli świadkami szokującej śmierci Nate'a Jacobsa, postaci, którą wielu uwielbiało nienawidzić. Scena jego zgonu z udziałem grzechotnika w trumnie została uznana za jedną z najbardziej przerażających w historii telewizji. Sam Levinson, twórca serialu, przyznał, że chciał dać fanom to, czego pragnęli, ale w sposób, który wzbudzi w nich wątpliwości. Jacob Elordi, odtwórca roli Nate'a, uznał zakończenie wątku swojego bohatera za cool. Aktor z nostalgią żegna się z produkcją, która była ważną częścią jego kariery. Finał sezonu zapowiada się równie emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północny o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tragiczny wypadek w Belgii, gdzie pociąg zderzył się z autobusem szkolnym na przejeździe kolejowym w Buggenhout. W wyniku zdarzenia zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a 2 osoby zostały ranne. Przejazd był zamknięty, a sygnalizacja działała prawidłowo. Ruch kolejowy został wstrzymany, a śledztwo w sprawie wypadku trwa. Stany Zjednoczone planują znacząco ograniczyć swoje zaangażowanie wojskowe w NATO, co oznacza redukcję kluczowych systemów uzbrojenia, takich jak myśliwce i okręty wojenne. Waszyngton oczekuje, że Europa wypełni powstałe luki obronne, co wywiera presję na europejskich sojuszników. Decyzja ta wynika z przesunięcia strategicznych priorytetów Stanów Zjednoczonych w kierunku regionu Indo-Pacyfiku, gdzie rośnie zagrożenie ze strony Chin. Europejskie kraje muszą teraz szybko przedstawić konkretne plany zastąpienia amerykańskich zdolności wojskowych.
3: Polska przeznacza rekordowe niecałe 5% PKB na obronność, co czyni ją liderem w Europie Środkowo-Wschodniej i kluczowym graczem w NATO. Kraj odchodzi od prostego zakupu uzbrojenia, stawiając na rozwój własnych zdolności produkcyjnych i technologicznych, wspieranych przez program SAFE. Inwestycje te mają na celu nie tylko modernizację armii, ale także budowę trwałej bazy przemysłowej, co wzmacnia lokalną gospodarkę. Polska, jako państwo frontowe, odgrywa strategiczną rolę w regionie, stając się ważnym hubem operacyjnym i logistycznym dla NATO.
2: Młode ziemniaki, popularny letni przysmak, często wychodzą wodniste zamiast kremowe z powodu błędów w gotowaniu. Kluczowe jest, by wrzucać je do wrzącej wody, używać tylko tyle wody, by je przykryła, i gotować krótko. Po ugotowaniu warto je odparować, by zachowały zwartą konsystencję. Dzięki tym prostym trikom ziemniaki będą zawsze smaczne i kremowe. Chodzenie to jedna z najprostszych form aktywności fizycznej, która może wspierać odchudzanie. Aby spalić 1 kg tłuszczu, potrzeba od około 25 do 40 godzin spaceru, co oznacza od 3 do 6 tygodni codziennych godzinnych spacerów. Tempo i intensywność marszu mają duże znaczenie dla efektywności spalania kalorii. Regularne spacery poprawiają metabolizm i pomagają utrzymać deficyt kaloryczny, co jest kluczowe w procesie odchudzania.
3: 41-letni mieszkaniec gminy Wielbark został tymczasowo aresztowany w związku z kradzieżą samochodu w Szczytnie. Mężczyzna, działający w warunkach recydywy, został zatrzymany 20 maja dzięki współpracy policji z różnych jednostek. Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, a jego sytuację dodatkowo komplikuje znalezienie podejrzanych substancji w jego domu. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Inwazyjny gatunek mrówek Tapinoma magnum, pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego, rozprzestrzenia się w Niemczech, zbliżając się do polskich granic. Owady te budują ogromne superkolonie, które mogą uszkadzać infrastrukturę, w tym instalacje elektryczne. Ich ekspansja jest wspomagana przez globalny handel i rosnące temperatury. Mrówki można rozpoznać po charakterystycznym zapachu, przypominającym terpentynę lub zgniłego kokosa.
3: 18-letni mieszkaniec Śląska trafił do aresztu na 3 miesiące po oszustwie w Dębicy, gdzie odebrał od 80-letniej 4-letniej kobiety 38 tysięcy złotych. Seniorka została oszukana metodą na policjanta, przekazując pieniądze rzekomemu funkcjonariuszowi. Dzięki szybkiej akcji policji młody mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia w Mielcu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Latem 2026 roku na paznokciach królować będzie odcień Soft Nude, czyli mleczny beż z nutą ciepłego różu. Ten elegancki i uniwersalny kolor pasuje do każdej stylizacji, od plażowych po formalne, i świetnie komponuje się z różnymi karnacjami oraz biżuterią. Stylistki podkreślają jego praktyczność, ponieważ na jasnym tle mniej widoczne są drobne odpryski czy odrosty. Soft Nude ma szansę zdetronizować intensywne neony, wprowadzając modę na naturalną elegancję.
3: Jaśmin to roślina, która nie tylko upiększa wnętrza, ale także poprawia jakość snu i samopoczucie dzieki swojemu aromatowi. Jest symbolem uczuć i sukcesu, a jego uprawa jest stosunkowo prosta. Wymaga jasnego, rozproszonego światła i regularnego, umiarkowanego podlewania. Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego drenażu i przepuszczalnej gleby, aby uniknąć gnicia korzeni. Białe ramy okienne z PCV często żółkną, co wpływa na ich wygląd i trwałość. Zamiast używać agresywnych środków chemicznych, można przygotować domowy płyn czyszczący z ciepłej wody i sody oczyszczonej. Regularne stosowanie tej mieszanki przywraca ramom śnieżno-biały kolor bez ryzyka uszkodzeń. Ważne jest także unikanie szorstkich narzędzi, które mogą zmatowić powierzchnię. Serfinie, popularne kwiaty balkonowe, mogą czasem tworzyć długie, cienkie pędy zamiast bujnie kwitnąć. Ogrodnicy polecają prosty domowy nawóz z buraka, który wspomaga ich wzrost i kwitnienie. Wystarczy zblendować buraka z wodą i podlewać rośliny, by cieszyć się kolorowymi kwiatami aż do jesieni. Regularne nawożenie i odpowiednia pielęgnacja to klucz do pięknych surfinii. Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, zaskoczył internautów, dzieląc się w Dniu Matki Rodzinnym zdjęciem z mamą i bratem. W swoim wpisie wyraził wdzięczność za wsparcie i trud wychowania, podkreślając, że mama jest jego największą fanką. Ten osobisty gest pokazuje Mentzena w zupełnie innym świetle niż to znane z politycznych debat. Reakcje internautów były pełne uznania dla ciepłego tonu jego życzeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Szczecinie z temperaturą 19 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Ibisz, znany z telewizyjnych ekranów, teraz błyszczy na plaży w Sopocie jako super tata. Paparazzi uchwycili go, gdy z pełnym zaangażowaniem zajmował się swoimi pociechami, podczas gdy żona Joanna relaksowała się na leżaku. Ibisz, mimo 60 lat na karku, nie tylko prowadzi koncerty, ale i wózek z dziećmi, pokazując, że można być gwiazdą i tatą na medal jednocześnie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? American Music Awards 2026 przeszło do historii, ale niekoniecznie z powodu obecności największych gwiazd. Taylor Swift, mimo 8 nominacji, nie zdobyła ani jednej statuetki, a jej nieobecność na gali była równie zauważalna, co brak kilku innych zwycięzców. Na czerwonym dywanie królowały ryzykowne kreacje, które mogłyby przyprawić o zawał niejednego stylistę. Teyana Taylor zachwyciła w fioletowej sukni, a Mia Calabrese oddała hołd Jennifer Lopez, pokazując, że moda na odważne stylizacje nigdy nie wychodzi z mody. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Krzysztof Gojdź i Marcin Roznowski zamiast rozwodu serwują nam prawdziwy dramat w odcinkach. Oskarżenia o stalking, wyłudzenia i inne przestępstwa latają jak konfetti na weselu. Roznowski twierdzi, że to wszystko to tylko próba zniszczenia jego reputacji, a Gojdź nie szczędzi ostrych słów. Afera trwa, a sąd w Miami ma pełne ręce roboty. Cóż, życie celebrytów to nie tylko blask fleszy, ale i ciemne chmury. Julia Wieniawa znów przyciąga uwagę, tym razem gorącymi zdjęciami w skąpej czarnej bieliźnie na Instagramie. Fani są zachwyceni, a komplementy płyną szerokim strumieniem, choć jeszcze niedawno krytykowano ją za sylwetkę. Jak to możliwe, że ktoś z tak smukłą figurą mógł być na celowniku hejterów? Wieniawa jednak nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i dalej robi swoje, pokazując, że pewność siebie to klucz do sukcesu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z walki o tytuł Królowej Przetrwania, teraz odpoczywa na rajskich wakacjach, zamieniając koronę na kapelusz i bikini. Czyżby teraz walczyła o tytuł Królowej Plaży? Celebrytka, która nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej, chwali się swoją szczupłą sylwetką na Instagramie, a fani nie szczędzą jej komplementów. Ciekawe, czy to bikini jest bardziej kontrowersyjne niż finał programu, w którym brała udział. W polskim showbiznesie znowu wrze. Konflikt między Kajach a Justyną Steczkowską rozgrzał portale plotkarskie do czerwoności. Wszystko zaczęło się od niewinnego żartu Ralfa Kamińskiego na temat eurowizyjnego występu Alicji Szemplińskiej, który wywołał burzę w szklance wody. Kamiński, zaskoczony skalą reakcji, podkreśla, że szanuje Steczkowską, a jego komentarz miał być jedynie luźnym żartem. Tymczasem fani Justyny nie przebierają w słowach, zasypując artystę groźbami. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na polskiej scenie muzycznej?
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zaskakuje nie tylko muzyką, ale i finansami. Grając nawet 4 koncerty dziennie, zgarnia za występy od 15 do 100 tysięcy złotych. Jego hit Wyglądasz idealnie podbił serca fanów, a sam artysta inwestuje w stacje paliw, perfumy i pensjonat. Skolim, król disco polo i reggaetonu, nie narzeka na brak gotówki, a jego życie prywatne pozostaje tajemnicą.
1: W Toruniu odbył się koncert Nie ma jak u mamy, który zamiast muzycznych uniesień przyniósł modowe szaleństwo. Vicky Gabor pojawiła się w płaszczu, który wyglądał jak pożyczony od starszego brata, a Halina Mlynkowa przypominała serwetkę z babcinego salonu. Największym zaskoczeniem była Doda, która zamiast szokować postawiła na skromność, co dla niej jest prawdziwą rewolucją. Gwiazdy zaszalały, a internet aż huczy od komentarzy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Terekwicka zaskoczyła wszystkich, ujawniając, że została mamą. W Dzień Matki podzieliła się emocjonalnym wpisem, który poruszył internautów do łez. Okazuje się, że gwiazda przez cały czas skutecznie ukrywała swoją ciążę, a teraz otwarcie mówi o tym, jak macierzyństwo zmieniło jej życie. Fani są w szoku, ale jednocześnie pełni podziwu dla jej szczerości i odwagi.
1: Scott Hoying, wokalista Pentatonix i jego mąż Mark Manio, model i tancerz, znów przyciągnęli uwagę na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas. Para, która wkrótce będzie świętować 3. rocznicę ślubu, ogłosiła, że zostaną rodzicami dzięki surogatce. Ciekawe, czy ich córka odziedziczy talent wokalny po tacie, czy może urok modela po Marku. W każdym razie ich życie to prawdziwy show. A my z niecierpliwością czekamy na kolejne odcinki tej rodzinnej telenoweli. W świecie rock'n'rolla, gdzie autentyczność jest na wagę złota, Dave Grohl zaskakuje swoją prawdziwością. Reed Mullin, legenda sceny hardcore, potwierdza, że Grohl to naprawdę najmilszy facet w roku, zarówno przed kamerą, jak i poza nią. Wspólne projekty, jak Teenage Time Killers, pokazują, że Grohl nie zapomina o swoich korzeniach, mimo milionowych kontraktów i globalnej sławy. To dowód, że w roku można być autentycznym, nawet gdy świat oszalał na twoim punkcie.
2: King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Biurowiec PKO przy Rondzie Dmowskiego w Warszawie został wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza to 55 milionów złotych, a oferty można składać do 24 czerwca. Budynek, znany z niebieskiej fasady, ma bogatą historię i prestiżową lokalizację. Nowy właściciel zyska dużą swobodę w jego przyszłym wykorzystaniu.
2: Po odwołaniu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego pojawiły się spekulacje, czy podobny scenariusz może dotknąć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Politycy wskazują, że choć teoretycznie jest to możliwe, w praktyce wydaje się mało realne. Trzaskowski cieszy się silnym poparciem i stabilną pozycją, a także wygrał wybory w pierwszej turze. Dodatkowo, w Warszawie trudniej jest osiągnąć wymaganą frekwencję do przeprowadzenia referendum. W sądzie apelacyjnym w Warszawie zapadła decyzja, która może całkowicie odmienić losy procesu tzw. gangu trucicieli. Sąd uchylił wcześniejszy wyrok i nakazał ponowne rozpatrzenie kluczowych zarzutów, w tym dotyczących zabójstw i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Proces, który wydawał się zakończony, zaczyna się od nowa. Prokuratura z zadowoleniem przyjęła decyzję sądu, choć jedna z kar została zmniejszona. Magda Gessler ponownie odwiedziła restaurację Frelka i Hanys w Chorzowie, aby sprawdzić efekty kuchennych rewolucji. Właściciele lokalu z radością ogłosili, że zdali kulinarny egzamin, a sama Gessler wyraziła zadowolenie z wprowadzonych zmian. Dawny bar Kinga przeszedł metamorfozę, zyskując nową nazwę i odświeżone menu, które łączy tradycyjne śląskie smaki z nowoczesnymi akcentami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces Marka T. i Soni T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej mieszkanki Cieszyna. Para miała uwięzić kobietę w Wersalce, gdzie zmarła, a ich łupem padło jedynie 180 zł. Oskarżeni twierdzą, że nie planowali zabójstwa, a ich działanie było wynikiem trudnej sytuacji materialnej. Proces będzie kontynuowany w czerwcu.
2: W Katowicach zapadł prawomocny wyrok w sprawie tragicznej śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny. Trzech lekarzy zostało skazanych na bezwzględne kary więzienia za zaniedbania, które doprowadziły do jej zgonu. Sprawa wywołała ogólnopolskie protesty i przyczyniła się do zmiany przepisów dotyczących aborcji w Polsce. Rodzina zmarłej wyraziła niezadowolenie z wymiaru kar, uznając je za niewspółmierne do wyrządzonej krzywdy. Dzień Ojca w Polsce w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność za rodzicielską opiekę i wspólnie spędzone chwile. Popularne prezenty to eleganckie zapachy, skórzane portfele, a także personalizowane upominki, które niosą ze sobą dużą wartość sentymentalną. Święto to, obchodzone od 1965 roku, zyskuje coraz większą popularność, dorównując Dniu Matki. Dzień Matki to wyjątkowa okazja, by wyrazić wdzięczność za macierzyńską miłość. Religijne życzenia, pełne duchowej głębi, mogą być pięknym sposobem na przekazanie tych uczuć. Słowa oparte na wierze niosą spokój i radość, a modlitwa i błogosławieństwo stanowią wyjątkowy dar dla każdej mamy. Krótkie, wzruszające życzenia doskonale sprawdzają się zarówno na kartkach, jak i w wiadomościach tekstowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha, która wyjechała do Chin na studia, walczy o życie w pekińskim szpitalu. Jej stan zdrowia jest krytyczny, a koszty leczenia przekraczają możliwości finansowe rodziny. Trwa zbiórka pieniędzy na transport medyczny do Polski, który może kosztować nawet 1,5 miliona złotych. Rodzina czeka na zgodę chińskich władz na przetransportowanie Klaudii do kraju. Po latach oczekiwań zabytkowy dworzec kolejowy w Oleśnicy został otwarty po spektakularnej przebudowie. Obiekt łączy historyczny urok z nowoczesnymi rozwiązaniami, oferując m.in. kręgielnie i lokale usługowe. Dzięki inwestycji za niecałe 59 milionów złotych dworzec stał się ważnym miejscem dla mieszkańców i podróżnych, obsługując codziennie około 3700 pasażerów.
1: W Görlitz, niedaleko Zgorzelca, doszło do katastrofy budowlanej, w której zginęły 3 osoby. Kamienica przy James von Moltke Strasse zawaliła się po eksplozji gazu, zamieniając się w rumowisko. Dwaj Polacy uniknęli tragedii, ponieważ zdecydowali się wrócić do mieszkania później, korzystając z ładnej pogody. Akcja ratunkowa była intensywna, z udziałem setek ratowników, ale niestety nie udało się uratować żadnej z ofiar. Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. W swojej recenzji podkreślił ich wyjątkowy smak, który przywołał wspomnienia z dzieciństwa. Placki, serwowane w małej budce przy centrum handlowym Arena, zdobyły uznanie za świeżość i atrakcyjną cenę. Książulo, znany z surowych ocen, uznał je za jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek jadł.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W środę, 27 maja, we Wrocławiu odbędą się duże ćwiczenia w ramach programu Bezpieczny Wrocław. W godzinach godzinach od 8.30 do 13.00 mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną obecność służb ratunkowych, a między 9.00 a 9.30 w całym mieście zostaną uruchomione syreny alarmowe. Działania będą skoncentrowane głównie na Nadodrzu, w okolicach dworca PKP i Parku Staszica. Miasto apeluje o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilotrwaj.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Lecha Poznań, Nils Frederiksen, podkreśla, że miniony sezon był pełen wyzwań, ale zakończył się obroną tytułu Mistrza Polski. Kluczowym momentem była wygrana z Górnikiem Zabrze, która pozwoliła uniknąć dużej straty punktowej. Frederiksen planuje dalszą walkę o Ligę Mistrzów i cieszy się z przedłużenia kontraktu na kolejne 2 lata, podkreślając znaczenie zespołu i wsparcia klubu.
2: Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Lech Poznań zdobył 10. Mistrzostwo Polski, co uczczono wyjątkową fetą w mieście. Trofeum dostarczył influencer Kesek, wcielając się w rolę kuriera, co rozpoczęło szaloną podróż odkrytym autobusem przez Poznań. Wśród licznych atrakcji znalazł się m.in. bramkarz Bartosz Mrozek z dzbanem piwa oraz nieoczekiwany finał z wózkiem sklepowym. Świętowanie trwało do wczesnych godzin porannych, pokazując, że Poznań potrafi celebrować sukces jak nikt inny. Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16. miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Julia Walentowicz, 25-letnia obrończyni z doświadczeniem w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2027 z Francją i Holandią. Walentowicz, wychowana w Szwecji, podkreśla swoje polskie korzenie i dwujęzyczność. Jej decyzja to znaczące wzmocnienie dla polskiej drużyny, która obecnie zajmuje ostatnie miejsce w grupie.
2: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka. Iga Świątek w imponującym stylu awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa, pokonując 17-letnią Emerson Jones 6-1, 6-2. Polka ustanowiła rekord Erie Open, wygrywając 25 z rzędu meczów otwarcia w turniejach wielkoszlemowych w ciągu jednej dekady. W kolejnej rundzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Świątek, 4-krotna mistrzyni Rolanda Garrosa, wyraziła zadowolenie z gry na korcie imienia Filipa Szatriera.
1: Wielkoszlemowy turniej Roland Garros 2026 już na starcie przyniósł spore niespodzianki. W pierwszej rundzie odpadła rozstawiona z numerem 5 Jessica Pegula, przegrywając z Kimberly Birrell. Wśród mężczyzn klęskę poniósł Daniil Miedwiediew, którego pokonał Adam Walton. W środę na kortach pojawią się m.in. Iga Świątek i Magda Linette, rozpoczynając zmagania drugiej rundy.
0: Słuchacie Radia Super Express. Aryna Sabalenka, jedna z faworytek tegorocznego Roland Garros, przyciąga uwagę zarówno na korcie, jak i w mediach społecznościowych. Białoruska tenisistka, znana z licznych sukcesów, wciąż czeka na triumf w Paryżu. W pierwszych rundach turnieju zarówno Sabalenka, jak i Iga Świątek bez problemu awansowały dalej, co zapowiada emocjonujące starcie między nimi. Sabalenka, mimo że dotarła do finału w ubiegłym roku, nie zdobyła jeszcze tytułu na paryskich kortach. Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu.
1: Podczas gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie uhonorowano Jacka Magierę, wprowadzając go do galerii legend. Jego brat Marek odebrał statuetkę, wygłaszając wzruszające przemówienie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowchań i Andrzej Janisz. Bartosz Nowak został uznany piłkarzem sezonu 2025-2026. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na gali Ekstraklasy 2026 uwagę przyciągnęli Tomasz Iwan i jego narzeczona Karolina Woźniak. Woźniak zachwyciła wszystkich swoją szmaragdową suknią z odważnym wycięciem, co wywołało poruszenie wśród zgromadzonych. Para wyglądała na szczęśliwą, a ich wspólne pojawienie się potwierdziło doskonałą kondycję związku.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 25 w TVP2. Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście, wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Melicha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Ertugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Euforia zbliża się do finału, a siódmy odcinek trzeciego sezonu wywołał burzę emocji. Widzowie byli świadkami szokującej śmierci Nate'a Jacobsa, postaci, którą wielu uwielbiało nienawidzić. Scena jego zgonu z udziałem grzechotnika w trumnie została uznana za jedną z najbardziej przerażających w historii telewizji. Sam Levinson, twórca serialu, przyznał, że chciał dać fanom to, czego pragnęli, ale w sposób, który wzbudzi w nich wątpliwości. Jacob Elordi, odtwórca roli Nate'a, uznał zakończenie wątku swojego bohatera za cool. Aktor z nostalgią żegna się z produkcją, która była ważną częścią jego kariery. Finał sezonu zapowiada się równie emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego dymisją głosowało ponad 171 tysięcy mieszkańców, co przekroczyło wymagany próg frekwencji. Do czasu wyborów, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni, funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawia się nazwisko byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, choć sam zainteresowany nie skomentował jeszcze tej propozycji.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, mimo że w Polsce czeka na niego 26 zarzutów karnych i list gończy. Polityk dotarł do Nowego Jorku, posługując się kontrowersyjną wizą dziennikarską. Polskie władze dążą do jego ekstradycji, ale eksperci przewidują, że proces może się przeciągać z powodu skomplikowanych amerykańskich procedur. Ziobro może liczyć na wsparcie konserwatywnych elit w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo komplikuje sytuację. Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że zaufanie do czołowych polityków w Polsce spada. Prezydent Karol Nawrocki, choć nadal jest liderem, zanotował spadek zaufania do 48%. Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski również tracą poparcie, odpowiednio o 3 i 4 punkty procentowe. Jarosław Kaczyński prowadzi w rankingu nieufności z wynikiem 59%. Polacy coraz częściej patrzą na polityków z dystansem. Dwaj polscy bracia, David i Artur, zamiast cieszyć się wakacjami na Malcie, stanęli przed sądem za brawurową jazdę ulicami wyspy. Ich niebezpieczne wyczyny, nagrywane i publikowane w internecie, wywołały oburzenie mieszkańców i przyciągnęły uwagę policji. Teraz muszą codziennie meldować się na komisariacie, zapłacić wysoką kaucję i mają zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa wróci do sądu w lipcu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Włoch, Giorgia Meloni, podczas zjazdu Federacji Przemysłowców ostro skrytykowała Unię Europejską za nadmierną biurokrację i zbyt wiele regulacji. Podkreśliła, że Unia Europejska powinna działać szybciej i bardziej efektywnie, koncentrując się na priorytetach. Meloni zaznaczyła, że ci, którzy domagają się zmian, chcą budować, a nie niszczyć. W kwestii obronności wyraziła obawy, że poleganie na zewnętrznych gwarancjach bezpieczeństwa ogranicza autonomię narodową. 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne po zderzeniu samochodu ze słoniem w Parku Narodowym Wodospadów Murchisona w Ugandzie. W aucie podróżowali pracownicy ugandyjskiego urzędu skarbowego, wracający z miasta Arua do Kampali. Ranni zostali przewiezieni do szpitala w Kampali na dalsze leczenie. Władze apelują do kierowców o większą ostrożność na drogach przebiegających przez tereny chronione, gdzie dzikie zwierzęta często pojawiają się na trasie.
0: W Częstochowie doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, w której policjanci z komisariatu nr 6 uratowali życie 46-letniego mężczyzny. Po przybyciu na miejsce przejęli resuscytację od jego żony i przywrócili mu funkcje życiowe jeszcze przed przyjazdem karetki. Służby podkreślają, jak ważna jest szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia życia i apelują o niezwłoczne wzywanie pomocy oraz podejmowanie resuscytacji.
2: Cieplejsze dni przynoszą ze sobą problem komarów i kleszczy, które mogą zepsuć czas spędzany na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na ich odstraszanie. Lawenda, dzięki swojemu intensywnemu zapachowi, skutecznie odstrasza te insekty, a jednocześnie jest łatwa w uprawie i estetyczna. Posadzona przy wejściu do domu tworzy naturalną barierę ochronną, poprawiając komfort i nastrój domowników.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Moda na lato 2026 stawia na elegancję i wygodę. Szczególnie dla kobiet po 40 roku życia. Hitem sezonu będą sukienki o luźnym kroju, takie jak modele kopertowe i koszulowe, które podkreślają atuty sylwetki i zapewniają swobodę ruchów. Popularne będą naturalne tkaniny, jak len i bawełna, oraz stonowane kolory, takie jak beże i oliwkowa zieleń. Te stylizacje łączą prostotę z klasą, co czyni je niezbędnym elementem tego lata. Łódzcy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę powiązanego z pseudokibicami, który od 2025 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Akcja z udziałem kontrterrorystów miała miejsce 22 maja w powiecie łódzkim wschodnim. Mężczyzna, poszukiwany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, został zaskoczony i nie stawiał oporu. Teraz czeka go ponad 5 lat więzienia. Policjanci ze Śląska zatrzymali 43-letniego mieszkańca Zabrza, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania za rozboje i kradzieże w Niemczech. Mężczyzna został ujęty na parkingu w Rudzie Śląskiej dzięki współpracy międzynarodowej policji. Obecnie przebywa w areszcie tymczasowym, a wkrótce ma zostać przekazany niemieckim organom ścigania. Czeka go tam odbycie kary więzienia. Łatwo Gang, znany youtuber, po swojej charytatywnej przejażdżce rowerowej z Zakopanego do Gdańska zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że społeczeństwo nie jest w stanie samodzielnie zebrać potrzebnych funduszy na leczenie dzieci chorych na DMD. Apeluje o wsparcie rządu w kwestii refundacji leków i obniżenia kosztów leczenia. Łatwo Gang zaznacza, że jego działania są apolityczne i mają na celu jedynie pomoc chorym dzieciom.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 20 stopni w Szczecinie z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Powierza, znana wszystkim jako Czesia z klanu, postanowiła uczcić Dzień Matki w sportowym stylu. Razem z 12-letnią córką Heleną, aktorka wybrała się na rolki i plac zabaw, korzystając z pięknej majowej pogody. Ale to nie wszystko. Powierza zaskoczyła wszystkich nową fryzurą, zamieniając swoje dotychczasowe włosy na dredy. Cóż za metamorfoza. Jakub Wesołowski, ulubieniec polskiego showbiznesu, znów zaskakuje. Tym razem nie rolą w serialu, a uroczym zdjęciem z pierwszej komunii swojej córki. Nasz aniołek jest oficjalny, napisał dumny tata, pokazując światu, że rodzina to jego największy skarb. Aż trudno uwierzyć, że ten sam Wesołowski, który kiedyś bał się utraty niezależności, teraz z radością dzieli się rodzinnymi chwilami. Czyżby aktorstwo zeszło na drugi plan?
2: Marcin Miller, niegdyś chłopak z Mazur, który miał być inżynierem. Dziś świętuje swoje 56. urodziny jako król disco polo. Zaczynał od rejestrowania bezrobotnych, a teraz jest ikoną stylu, która nie boi się eksperymentować. Od Jesteś szalona do współpracy z Tedę. Miller pokazuje, że ryzyko to jego drugie imię, a w świecie pełnym skandali jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju.
1: Grzegorz Chyży, który dziś kończy 39 lat, przeszedł spektakularną metamorfozę z nieśmiałego chłopaka z gitarą do ikony męskiego stylu. Jego kariera nabrała tempa po udziale w X-Faktorze, gdzie mimo drugiego miejsca stał się prawdziwym zwycięzcą. Z debiutanckim albumem pokrytym platyną i kolejnymi sukcesami muzycznymi Chyży udowodnił, że nie tylko muzyka, ale i styl mogą być jego znakiem rozpoznawczym. A w życiu prywatnym, po burzliwym rozstaniu z Mają, Chyży znalazł szczęście u boku Agnieszki Popielewicz, tworząc jedną z najbardziej stylowych par w polskim showbiznesie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na Fryderykach 2026 Krzysztof Zalewski postanowił, że muzyka to za mało i dorzucił do gali szczyptę polityki. Jego żarty o Jarosławie Kaczyńskim i Zbigniewie Ziobrze wywołały niezręczną ciszę, a publiczność zareagowała chłodno. Choć prowadzący liczył na salwę śmiechu, zamiast tego rozpętał burzę w mediach społecznościowych. Gala wróciła do muzyki, ale to polityczne docinki Zalewskiego stały się hitem wieczoru. Słynne duety matka-córka to prawdziwe show, które od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Od Krystyny Jandy i Marii Severy, przez Magdę i Larę Gessler, aż po hollywoodzkie Goldie Hawn i Kate Hudson. Te pary pokazują, że talent i sława mogą być dziedziczne, ale każda z córek idzie własną drogą. Czasem to bliska więź, czasem burzliwa relacja, ale jedno jest pewne. Trudno przejść obok nich obojętnie. Sławne nazwisko to nie tylko przepustka do kariery, ale i wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Vicky Gabor, mimo burzliwych tygodni, nie zrezygnowała z występu na koncercie Polsatu z okazji Dnia Matki. Na scenie towarzyszyła jej mama Ewelina, z którą Vicky dzieli muzyczny talent. W ostatnim czasie młoda artystka była na językach z powodu rodzinnych skandali i kontrowersyjnych decyzji podczas Eurowizji. Jednak nic nie powstrzymało jej przed świętowaniem z najważniejszą kobietą w jej życiu. Wanda Kwietniewska, ikona polskiej muzyki, ujawnia szokującą prawdę o swojej emeryturze. Mimo lat kariery i walki o lepsze warunki dla muzyków, jej miesięczny przelew to zaledwie 700 zł. Choć nie narzeka, bo sobie poradzi, to jednak temat niskich emerytur wśród artystów wciąż pozostaje gorącym kartoflem. Czy to nie ironiczne, że gwiazdy, które kiedyś świeciły na scenie, teraz muszą walczyć o godne życie na emeryturze?
0: Słuchacie Radia Super Express. Fergie i Black Eyed Peas znów razem, ale tym razem tylko na czerwonym dywanie. Po latach spekulacji o dramatycznym rozstaniu okazuje się, że to nie podział zysków, a chęć bycia lepszą mamą skłoniła Fergie do odejścia. Na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas dawna ekipa z uśmiechem pozowała do zdjęć, udowadniając, że czas leczy rany, a może po prostu dobrze wygląda na zdjęciach. Fani The Beatles mogą szykować się na filmową ucztę, bo Sam Mendes przygotowuje czteroczęściową biografię zespołu. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Patti Boyd, była żona George'a Harrisona, nie przebierała w słowach, krytykując twórców za brak kontaktu i ignorowanie jej historii. Ludzie nie mają już manier, stwierdziła Boyd, sugerując, że filmowcy wolą tworzyć własną wersję wydarzeń, niż słuchać tych, którzy naprawdę tam byli. Metallica znowu robi furorę. Podczas trasy M72 we Frankfurcie Rob Trujillo i Kirk Hammett zaskoczyli fanów, grając covery niemieckich legend metalu. Na stadionie Deutsche Bank Park zabrzmiał hymn Eintrachtu Frankfurt w wersji trashowej grupy Tankard, a dwa dni później kultowy Fast as a Shark od Accept. A w Chorzowie koncert Metallica 19 maja dosłownie wstrząsnął ziemią. 90 tysięcy fanów na stadionie śląskim sprawiło, że sejsmografy oszalały, a naukowcy odnotowali drgania podczas Creeping Death. To się nazywa moc metalu.
2: Gary Holt, legendarny gitarzysta zespołu Exodus, postanowił nie umierać na scenie i coraz częściej myśli o emeryturze. Po 40 latach serwowania fanom ciężkich riffów, Holt przyznaje, że fizyczne wyzwania stają się coraz bardziej uciążliwe. Choć Exodus nie zamierza jeszcze zwalniać tempa, a nowy album Goliath już jest na rynku, Holt nie ukrywa, że marzy o spokojnych latach z rodziną. Ciekawe, czy jego riffy będą kiedyś wspominane tak, jak te, które pożyczyła Metallica.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie Łazienki Królewskie po burzliwej historii i zniszczeniach podczas II wojny światowej stały się jedną z najważniejszych wizytówek stolicy. Dzięki wieloletniej odbudowie i pracy konserwatorów park odzyskał swój dawny blask, a słynne koncerty chopinowskie przyciągają tłumy. Od 1995 roku Łazienki działają jako samodzielne muzeum, które nie tylko dba o zabytkowe ogrody i budynki, ale także mierzy się z wyzwaniami współczesności, takimi jak ekstremalne warunki pogodowe.
2: Na trasie S8 w rejonie Mszczonowa doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki i samochodu osobowego. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko jednym pasem, co powoduje duże utrudnienia. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, a kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Służby ratunkowe szybko dotarły na miejsce, a policja bada przyczyny zdarzenia.
1: Dziś mijają 3 lata od zaginięcia 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który zniknął w Warszawie. Jego rodzina nie ustaje w poszukiwaniach, które przekształciły się w misję odnajdywania innych zaginionych osób. Dzięki zebranym funduszom zakupiono sprzęt, który pomógł w odnalezieniu 2 osób, choć Krzysztofa wciąż nie odnaleziono. Rodzina zamknęła zbiórkę, by uniknąć wątpliwości przed premierą filmu dokumentalnego o ich historii.
2: W czwartek rozpoczęła się sprzedaż biletów na sezon 2026 w Operze Narodowej. Jednak system internetowy zawiódł, co spowodowało chaos i frustrację wśród widzów. Wielu z nich nie mogło zalogować się na stronę, a ci, którym się udało, często nie otrzymywali biletów, mimo pobranych środków. Teatr Wielki przeprosił za problemy i zapewnił, że pracuje nad ich rozwiązaniem, ale widzowie są rozczarowani powtarzającymi się co roku trudnościami. Komentarze w mediach społecznościowych wskazują na brak postępów w zarządzaniu sprzedażą biletów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwają poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni ślad prowadzi do Kielc, gdzie może przebywać z 22-letnim mężczyzną. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny. Weronika ma 165 cm wzrostu, długie ciemnorude włosy i charakterystyczne znamiona na twarzy. Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa po referendum, w którym niecałe 98% głosujących opowiedziało się za jego dymisją. Miszalski podkreśla, że miasto rozwijało się dobrze, mimo niezadowolenia części mieszkańców, i zapowiada powrót do polityki. Obecnie obowiązki prezydenta pełni sekretarz Antoni Fryczek, a komisarzem został mianowany Stanisław Kracik. Miszalski uspokaja, że krakowskie referendum nie powinno wywołać podobnych inicjatyw w innych miastach.
1: Kraków pogrążony jest w żałobie po tragicznej śmierci 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lasku Wolskim. Dziewczynka zaginęła po powrocie ze szkolnej wycieczki, a jej poszukiwania zaangażowały całe miasto. Na skwerze Olgi Jackowskiej, gdzie często przebywała, mieszkańcy składają znicze i kwiaty. Prokuratura bada okoliczności tej tragedii, a wstępne ustalenia wskazują, że nie brały w niej udziału osoby trzecie. 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez białostocki sąd na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę w Orli na Podlasiu. W 2024 roku funkcjonariusze odkryli tam nielegalną fabrykę narkotyków, gdzie znaleziono 600 litrów płynnej metamfetaminy. Prokuratura podejrzewa, że działali na rzecz meksykańskiego kartelu narkotykowego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Andrzej Nowak z Białegostoku przeszedł pionierski zabieg wszczepienia nowoczesnego systemu stymulacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To pierwsza taka operacja na Podlasiu, która przywróciła mu dawną energię. Nowoczesne urządzenia, przypominające naboje, synchronizują pracę serca z niespotykaną precyzją. Dzięki temu pan Andrzej może cieszyć się normalnym życiem, opuszczając szpital w towarzystwie żony Małgorzaty. W niemieckim Gorlitz, niedaleko granicy z Polską, doszło do tragicznego zawalenia się budynku mieszkalnego. W wyniku eksplozji gazu zginęły 3 osoby, w tym 2 obywatelki Rumunii i mężczyzna z podwójnym obywatelstwem Bułgarii i Niemiec. 2 Polacy uniknęli śmierci dzięki przypadkowemu opóźnieniu w dotarciu na miejsce. Ratownicy przez wiele godzin walczyli z trudnymi warunkami, próbując opanować sytuację.
2: W środę, 27 maja, we Wrocławiu odbędą się duże ćwiczenia pod nazwą Nadodrze 2026 – Bezpieczne osiedle. Mieszkańcy mogą spodziewać się wzmożonej obecności służb oraz syren alarmowych, które będą testowane między 9 a 9.30. Działania skupią się wokół dworca PKP Nadodrze i Parku Staszica, a urzędnicy proszą o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb. To zaplanowane manewry, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście. zakończono modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy. Obiekt, który powstał w 1868 roku, odzyskał swój historyczny charakter, a jednocześnie zyskał nowoczesne funkcje, takie jak kręgielnia. Dworzec jest teraz bardziej dostępny dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także oferuje przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niecałe 59 milionów złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 8 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Branża eventowa potrzebowała 5 lat, by odbudować się po pandemii. Międzynarodowe Targi Poznańskie, mimo trudności, wykorzystały ten czas na inwestycje i modernizację. Obecnie firma rozwija się dynamicznie, organizując nowe wydarzenia i pozyskując partnerów. W odpowiedzi na aktualne wyzwania, takie jak cyberbezpieczeństwo, MTP zorganizowały Międzynarodowy Kongres. W październiku planowany jest Kongres Invest CAFS, który przyciągnie około 8 tysięcy inwestorów. Impact, jedno z kluczowych wydarzeń, przyciąga wielu zagranicznych gości, co podkreśla jego międzynarodowy charakter.
2: Banki w Polsce mają obowiązek monitorować transakcje na kontach klientów, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda transakcja przekraczająca równowartość 15 tysięcy euro musi być zgłoszona Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Dotyczy to zarówno pojedynczych operacji, jak i kilku powiązanych transakcji. Nawet mniejsze kwoty mogą wzbudzić podejrzenia, jeśli są nietypowe dla danego konta lub mają niejasny tytuł. Zgłoszenia trafiają do GIF, który analizuje podejrzane operacje i może przekazać sprawę dalej, jeśli uzna to za konieczne.
1: Jastrzębska Spółka Węglowa zmaga się z poważnym kryzysem finansowym, notując niecałe 616 milionów złotych straty netto w pierwszym kwartale 2026 roku. Od sierpnia firmie grozi utrata płynności finansowej. Mimo trudnej sytuacji, w 2025 roku wydano ponad 34 miliony złotych na działalność 82 związków zawodowych. Spółka obniżyła pensje pracowników, co ma przynieść ponad 1 miliard złotych oszczędności oraz uruchomiła program dobrowolnych odejść z odprawą 170 tysięcy złotych dla 1156 osób. Niskie ceny węgla koksowego i wysokie koszty pracy to główne przyczyny kryzysu. Program osłonowy obejmie łącznie 4248 pracowników z różnych spółek, a jego koszt szacowany jest na około 500 milionów złotych. InPost wprowadził nową usługę, która pozwala na tanie i proste wysyłanie bagażu za granicę. Dzięki aplikacji InPost Mobile można teraz łatwo nadać paczkę bez potrzeby drukowania etykiet. Koszty są znacznie niższe niż w przypadku opłat za bagaż w liniach lotniczych. Przykładowo, wysyłka dużej walizki do Włoch kosztuje około 50 zł, a do Hiszpanii czy Francji około 100 zł. Przesyłki docierają w ciągu od 3 do 5 dni roboczych i są ubezpieczone do kwoty 5 tysięcy złotych. Dla większego spokoju można użyć lokalizatora Bluetooth, aby śledzić bagaż w czasie rzeczywistym.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431,50 zł na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków.

0: Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych. Chińska produkcja rakiet osiągnęła w zeszłym roku największy rozmach od dekady, mimo czystek w armii i spowolnienia gospodarczego. Analiza agencji Bloomberg ujawnia, że liczba firm zaangażowanych w produkcję kluczowych komponentów rakietowych wzrosła do 81. Wzrost ten jest strategicznie kluczowy dla Pekinu, który dąży do zwiększenia potencjału militarnego w kontekście napięć wokół Tajwanu. Pentagon szacuje, że do końca 2024 roku Chiny będą dysponować ponad 3150 rakietami. Balistycznymi. Rozbudowa arsenału rakietowego ma bezpośrednie przełożenie na sytuację międzynarodową, zwiększając zdolność Pekinu do projekcji siły w regionie Indo-Pacyfiku. Mimo wyzwań, chiński program rakietowy pozostaje priorytetem dla strategicznego odstraszania i modernizacji sił zbrojnych.
0: CSG Polska i WSK PZL Kalisz podpisały list intencyjny, który ma na celu rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego. Współpraca skupi się na produkcji nowoczesnych silników i komponentów do pojazdów ciężarowych oraz sprzętu wojskowego. Porozumienie przewiduje transfer technologii i rozwój zdolności produkcyjnych w Polsce. Wzmocni to pozycję WSK PZL Kalisz na rynku europejskim i zwiększy stabilność dostaw kluczowych komponentów. To kolejny krok w ramach szerszej umowy między grupą CSG a Polską Grupą Zbrojeniową, podpisanej w marcu tego roku. Obie strony liczą na wspólne projekty dla Sił Zbrojnych NATO i Unii Europejskiej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 10 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście, wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Meliha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Ertugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Euforia zbliża się do finału, a siódmy odcinek trzeciego sezonu wywołał burzę emocji. Widzowie byli świadkami szokującej śmierci Nate'a Jacobsa, postaci, którą wielu uwielbiało nienawidzić. Scena jego zgonu z udziałem grzechotnika w trumnie została uznana za jedną z najbardziej przerażających w historii telewizji. Sam Levinson, twórca serialu, przyznał, że chciał dać fanom to, czego pragnęli, ale w sposób, który wzbudzi w nich wątpliwości. Jacob Elordi, odtwórca roli Nate'a, uznał zakończenie wątku swojego bohatera za cool. Aktor z nostalgią żegna się z produkcją, która była ważną częścią jego kariery. Finał sezonu zapowiada się równie emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północnym o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Guillaume Bucci, były bankier z Francji, został skazany na 25 lat więzienia za brutalne wykorzystywanie swojej żony. Przez 7 lat kobieta była odurzana i oddawana obcym mężczyznom, co doprowadziło do jej niepełnosprawności. Sprawa wywołała ogromne oburzenie we Francji, a liczba podejrzanych w tej sprawie sięga 500 osób. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o dożywocie, ale wskazał możliwość warunkowego zwolnienia po odbyciu 2/3 kary.
3: Tragiczny wypadek w Belgii, gdzie pociąg zderzył się z autobusem szkolnym na przejeździe kolejowym w Buggenhout. W wyniku zdarzenia zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a 2 osoby zostały ranne. Przejazd był zamknięty, a sygnalizacja działała prawidłowo. Ruch kolejowy został wstrzymany, a śledztwo w sprawie wypadku trwa. Stany Zjednoczone planują znacząco ograniczyć swoje zaangażowanie wojskowe w NATO, co oznacza redukcję kluczowych systemów uzbrojenia, takich jak myśliwce i okręty wojenne. Waszyngton oczekuje, że Europa wypełni powstałe luki obronne, co wywiera presję na europejskich sojuszników. Decyzja ta wynika z przesunięcia strategicznych priorytetów Stanów Zjednoczonych w kierunku regionu Indo-Pacyfiku, gdzie rośnie zagrożenie ze strony Chin. Europejskie kraje muszą teraz szybko przedstawić konkretne plany zastąpienia amerykańskich zdolności wojskowych.
2: Polska przeznacza rekordowe niecałe 5% PKB na obronność, co czyni ją liderem w Europie Środkowo-Wschodniej i kluczowym graczem w NATO. Kraj odchodzi od prostego zakupu uzbrojenia, stawiając na rozwój własnych zdolności produkcyjnych i technologicznych, wspieranych przez program SAFE. Inwestycje te mają na celu nie tylko modernizację armii, ale także budowę trwałej bazy przemysłowej, co wzmacnia lokalną gospodarkę. Polska, jako państwo frontowe, odgrywa strategiczną rolę w regionie, stając się ważnym hubem operacyjnym i logistycznym dla NATO.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Od 29 maja samorządy będą musiały określać pojemność i odporność schronów w nowych budynkach użyteczności publicznej. Mają na to tylko 45 dni, co bez wcześniejszych planów może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji. Polska potrzebuje co najmniej 32 376 takich obiektów, ale brak kompleksowych planów może skutkować poważnymi lukami w systemie bezpieczeństwa. Eksperci podkreślają, że budowa skutecznego systemu ochrony ludności to proces na od 20 do 30 lat. Chodzenie to jedna z najprostszych form aktywności fizycznej, która może wspierać odchudzanie. Aby spalić 1 kg tłuszczu, potrzeba od około 25 do 40 godzin spaceru, co oznacza od 3 do 6 tygodni codziennych godzinnych spacerów. Tempo i intensywność marszu mają duże znaczenie dla efektywności spalania kalorii. Regularne spacery poprawiają metabolizm i pomagają utrzymać deficyt kaloryczny, co jest kluczowe w procesie odchudzania.
2: Truskawki często tracą smak i jędrność przez niewłaściwe mycie. Najczęstszym błędem jest usuwanie szypułek przed myciem i płukanie owoców pod mocnym strumieniem wody. Aby zachować ich naturalną słodycz i aromat, należy myć je delikatnie w chłodnej wodzie, pozostawiając szypułki na miejscu. Truskawki najlepiej myć tuż przed podaniem, co pozwala cieszyć się ich pełnym smakiem.
3: Kleszcze stanowią poważne zagrożenie dla psów, dlatego warto po spacerze dokładnie sprawdzić ich sierść. Skutecznym sposobem na usunięcie pasożytów, zanim się wbiją, jest użycie rolki do ubrań. Dla psów o ciemnej sierści pomocny może być smartfon z funkcją negatywu, która ułatwia dostrzeżenie kleszczy. Dzięki tym prostym metodom można zapobiec rozprzestrzenianiu się kleszczy w domu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 6 maja w Wodzisławiu Śląskim doszło do poważnego wypadku, w którym 20-letni kierowca Audi potrącił 72-letnią kobietę na chodniku i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który planował ucieczkę z kraju, oraz jego 21-letniego znajomego, który pomagał mu się ukrywać. Kierowca został tymczasowo aresztowany i grozi mu do 16 lat więzienia za spowodowanie wypadku, nieudzielenie pomocy oraz złamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Cytryny, choć popularne w kuchni, są wrażliwe na warunki przechowywania. Trzymanie ich w temperaturze pokojowej lub w ciepłym miejscu przyspiesza pleśnienie i wysychanie. Najlepiej przechowywać je w lodówce, owinięte w papierowy ręcznik i umieszczone w dolnej szufladzie. Unikaj mycia cytryn przed przechowywaniem, a przekrojone trzymaj w zamkniętym pojemniku. Białe ramy okienne z PCV często żółkną, co wpływa na ich wygląd i trwałość. Zamiast używać agresywnych środków chemicznych, można przygotować domowy płyn czyszczący z ciepłej wody i sody oczyszczonej. Regularne stosowanie tej mieszanki przywraca ramom śnieżnobiały kolor bez ryzyka uszkodzeń. Ważne jest także unikanie szorstkich narzędzi, które mogą zmatowić powierzchnię.
3: Przemysław Czarnek opublikował film promujący rajd rowerowy w Lasach Janowskich, który bardziej przypomina zwiastun serialu niż klasyczne polityczne nagranie. Dynamiczne ujęcia z drona, konie na łąkach i hasła o bliskości z ludźmi tworzą wrażenie swobody i energii. Czarnek podkreśla znaczenie lokalności, mówiąc o Polsce poza wielkimi miastami. A całość kończy się zaproszeniem na rajd i logo Prawa i Sprawiedliwości. Film ma na celu pokazanie politycznej obecności w terenie i mobilizację poza studiem telewizyjnym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to wyjątkowy dar. Warto cieszyć się nim w rytmie natury.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Niezależnie od tego, w którym momencie życia dziecka rodzice dowiadują się, że jest ono nieuleczalnie chore, to taka informacja wywołuje u nich nieprawdopodobny stres i napięcie emocjonalne. Jest strach, rozpacz, niedowierzanie. Jednocześnie w tym całym dramacie w rodzicach pojawia się jakaś nadludzka siła, by walczyć o życie i zdrowie dziecka do końca. Posłuchajcie historii Pauliny, która tę walkę dopiero zaczyna.
2: Cześć, jestem Paulina, mam chorego syna na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Jest to śmiertelna choroba, zanik mięśni, tak kolokwialnie mówiąc.
1: Kiedy dowiedziałaś się o chorobie syna?
2: Dowiedziałam się o niej przed świętami Bożego Narodzenia 2024 roku, czyli 4 miesiące temu. Załamałam się. Dla mnie wtedy skończył się świat. Na początku pomyślałam sobie, no, że to już jest koniec, że dziecko, o które tyle walczyłam, bo ciężko było mi zajść w ciążę, że za niedługo je stracę, że nie będziemy mogli robić tego, co mieliśmy zaplanowane. Po prostu załamałam się, myślałam, że nie dam rady, ale wydaje mi się, że jak każda kobieta i każda mama, postanowiłam walczyć i zrobić dla niego wszystko, żeby był szczęśliwy. A wszystkim tym, co mogę dla niego zrobić, to jest zachować jego sprawność jak najdłużej, żeby mógł jak najdłużej cieszyć się życiem. Życiem takim normalnym, jak mamy my. Chociaż dla osób z dystrofią mięśniową może inne życie jest też normalne. Nie wiem, my się tego wszystkiego dopiero uczymy. Staram się zbierać pieniądze na terapię genową, żeby po prostu przedłużyć życie mojego dziecka, żeby mógł jak najdłużej samodzielnie oddychać i żeby jego serce jak najdłużej pracowało.
1: Powiedz mi, czym objawia się ta choroba? Co z Bartusiem się dzieje?
2: Choroba objawia się obniżonym napięciem mięśniowym w początkowych etapach życia. Później stopniowo zanikają wszystkie mięśnie, poczynając od mięśni szkieletowych, kończąc na mięśniu sercowym. To ostatnie jest najgorsze, bo może przyjść w wieku 14 lat, może to przyjść w wieku 20, a są chłopcy, bo głównie chłopców dotyczy ta choroba, ale nie tylko. Są chłopcy, którzy żyją nawet i 40, więc tak naprawdę nie wiadomo, od czego to zależy.
1: W jaki sposób dowiedziałaś się o chorobie? Co cię zaniepokoiło w tym, jak Bartuś się rozwijał?
2: Od samego początku on miał problemy z rozwijaniem się prawidłowo, tak jak inne dzieci. Był bardzo spokojny. Na początku myśleliśmy, że on po prostu jest spokojnym dzieckiem, mało ruchliwym, no ale okazało się, że jednak nie. Nie obracał się na boki, nie podnosił główki. Myśleliśmy, że może go po prostu boli brzuszek, nie chce leżeć na brzuszku, żeby podnosić główkę. A okazało się, że jest to większy problem. Późno zaczął siadać. Usiadł pierwszy raz dopiero jak miał rok. Zaczął chodzić jak miał 18 miesięcy. Pominął etap raczkowania. Czołgał się. I to gdzieś tam cały czas spędzało mi sens powiek i starałam się znaleźć odpowiedź na to pytanie, dlaczego on ma to obniżone napięcie mięśniowe. Lekarze nie potrafili odpowiedzieć mi na to pytanie. Udawałam się do wielu specjalistów. Stało się tak, że Bartek ma wczesne wspomaganie rozwoju i orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na to, że właśnie miał problemy z rozwojem takim fizycznym, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć dlaczego. Pani neurolog powiedziała nam, że no, ma tam jakąś lekką niepełnosprawność, ale wszystko jest w granicach normy. Teraz mam bardzo duży żal do tej pani doktor, bo już mogło to być zdiagnozowane 1,5 roku temu. Niestety nie zostało. No i Bartuś po prostu zaczął odbiegać bardzo rozwojowo od rówieśników. Widziałam, że inne dzieci potrafią skakać, wchodzić na jakieś tam przeszkody na placu zabaw, a Bartek gdzieś tam, na początku myślałam, że może jest ostrożny. No ale okazało się, że jednak nie.
1: Czy ta choroba postępuje? Ty widzisz, że on jest coraz słabszy?
2: Tak, widać to. Wydawało mi się, że będzie z czasem po prostu coraz lepiej, a okazuje się, że jest w zasadzie cały czas tak samo, a nawet i gorzej. No dzieci w miarę z rozwojem jakby i z biegiem czasu stają się coraz to silniejsze, uczą się nowych rzeczy, a Bartuś no niestety jakby stoi w miejscu, a dla mnie stanie w miejscu jest cofaniem się. Nie potrafi jeździć na rowerku, nie potrafi nawet na rowerku, którym gdzieś tam my go popychamy, nie ma siły odpychać się tymi nóżkami, nie ma siły pedałować. No to są takie przykre rzeczy, no bo dziecko widzi, tak, że odstaje od rówieśników bardzo.
1: To wszystko spowodowało, że ty cały czas szukałaś, dociekałaś, co mojemu dziecku jest, chociaż nie uzyskiwałaś takiej informacji od lekarzy.
2: Tak. Tak, cały czas dociekałam, cały czas gdzieś szukałam odpowiedzi na moje pytania, dlaczego on ma obniżone napięcie, dlaczego nikt nie potrafi mi powiedzieć, dlaczego tak właśnie się dzieje. No i przypadkiem kiedyś trafiłam na zbiórkę na chłopczyka, który też cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. W tej zbiórce były opisane objawy tej choroby, wyczytałam wszystko dokładnie i jeden do jeden pasowało wszystko do objawów mojego syna. Na początku sobie pomyślałam, no nie no, przecież no, to nie jest możliwe, żeby Bartek miał aż tak ciężką chorobę, ale poszłam z tym do męża, pokazałam mu, powiedziałam mu, żeby mnie nie oceniał, że czytam w internecie i diagnozuję nasze dziecko. No ale on też pokiwał głową, że faktycznie wszystko pasuje. Poszukaliśmy, jak zdiagnozować taką chorobę, dowiedzieliśmy się, jakie badania z krwi trzeba wykonać. Poszliśmy do laboratorium i niestety rano byliśmy w laboratorium, a po południu do nas zadzwoniono, że wyniki Bartka są krytyczne. No i okazało się, że niestety, ale mam rację. A badania genetyczne potwierdziły to.
1: Co w takim momencie się pojawia? To mówiła się o rozpaczy, tak? No bo myślisz, co dalej będzie z moim dzieckiem, tak?
2: Rozpacz, bezsilność. Ja w tamtym momencie już go pogrzebałam. Jak się dowiedziałam, że on jest śmiertelnie chory, to poczułam się tak, jakbym już go straciła. I jakby już go nie było. Taki totalny bezsens wszystkiego poczułam, bo nie wiem, ile on pożyje, ale z biegiem czasu uświadomiłam sobie, że no nie mogę tak podchodzić do sprawy, muszę o niego walczyć, bo kto jak nie ja? Kto jak nie mama, która stanie na wysokości zadania, muszę po prostu działać i robić wszystko, żeby mu pomóc, żeby to życie, które ma, żeby było dla niego szczęśliwe.
1: A gdy już przyszła diagnoza, co usłyszałaś? Gdzie trafiłaś z Bartkiem?
2: Trafiliśmy do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i tam otrzymaliśmy diagnozę. No i generalnie...
1: Czego się dowiedzieliście? Czy to da się leczyć? Czy można synowi pomóc?
2: W Polsce nie ma wystarczających środków i jakby terapii, które można byłoby podjąć u nas w kraju. My niestety... Nie ma nawet leczenia takiego objawowego jakby, czyli na przykład sterydoterapii, którą musimy też poprzez szpital albo sami prosić o import docelowy ministerstwo, żebyśmy mogli Bartkowi podać zwykłe sterydy, które nie są dostępne u nas w kraju niestety, ze względu nie wiadomo jakich. Przynajmniej na tą chwilę ja po prostu jeszcze tego nie wiem, no bo jestem dopiero 4 miesiące po diagnozie i nie jestem w stanie wszystkiego się dowiedzieć, wszystkich artykułów prawnych nie przeczytałam jeszcze, więc mam nadzieję, że się dowiem i że to się w ogóle zmieni w najbliższym czasie. Leczymy się poza granicami kraju, jeździmy do Belgii, tam jest profesor, który nam po prostu wiele wytłumaczył i wiele pomógł. U nas w kraju dostępne leczenie jest dopiero za 4 lata, znaczy leczenie, może nawet nie, że leczenie jest dostępne, tylko wizyta najbliższa w szpitalu na NFZ jest dostępna za 4 lata, więc no to jest takie, no słabe bardzo.
1: Bo za 4 lata nie wiadomo, co będzie.
2: No tak, za 4 lata nie wiadomo, co będzie, więc jeżeli mamy leczyć się prywatnie, to wolę jechać za granicę, gdzie po prostu wiem, że środki są bardziej dostępne.
1: Po tej chwili takiej załamania przychodzi czas, kiedy rodzic myśli, muszę ratować dziecko. Co wtedy robiłaś? Przeszukiwałaś internet, dowiadywałaś się, co zrobić, żeby pomóc Bartusiowi?
2: Pierwsze, co zrobiłam, to znalazłam mamę jednego z chłopców, który choruje na tą chorobę. Wzięłam od niej numer telefonu, zadzwoniłam i powiedziałam, żeby mi powiedziała wszystko, jak oni przechodzili przez to krok po kroku. I to troszeczkę mi pomogło, wyjaśniło mi wiele spraw, wiedziałam, jak się odnaleźć w tej sytuacji. Zapisałam się do różnych grup, do różnych czatów, i to też pokazało mi, jak postępować. jakich szukać lekarzy, gdzie się udać, gdzie zadzwonić. No myślę, że po prostu rodzice rodzicom w tej chorobie najwięcej pomagają.
1: A to chyba nie tak powinno wyglądać.
2: Tak, ale niestety tak nie jest. W szpitalu wygląda to tak, że mam wrażenie, że w chorobach rzadkich jesteśmy troszeczkę z boku. Tak, szpital zajmuje się przypadkami, które są częste, a te choroby rzadkie jednak gdzieś tam są pominięte. I jest to przykre i bardzo trudne dla rodziców i dla, myślę, że dla dzieci też, bo my jako rodzice, jeżeli ktoś nie ma takiej siły walki w sobie, to myślę, że nie będzie w stanie zapewnić swojemu dziecku tego, co najlepsze.
1: Dowiedziałaś się, co robić, gdzie się udać, ale dowiedziałaś się też, że potrzebne są ogromne pieniądze na to, żeby ratować dziecko.
2: Tak, dowiedzieliśmy się, że dostępna jest terapia w Stanach Zjednoczonych. Jest to terapia genowa, która kosztuje 17 milionów złotych. W zeszłym roku było to 15, teraz już jest 17. Pewnie w przyszłym roku będzie 18 i to jest taki troszeczkę króliczek, którego trzeba cały czas gonić. No jest to bardzo trudne, bo nasze życie aktualnie wygląda tak, że my skupiamy się głównie na tej zbiórce, a nie chciałabym, żeby to życie tak wyglądało. Chciałabym się skupić na życiu z Bartkiem, tu i teraz, żeby sprawiać, żeby on był szczęśliwy i móc spędzać z nim czas jakościowy, a my ciągle myślimy o zbieraniu pieniędzy. Kładziemy się do łóżka, zasypiamy i myślimy, gdzie jeszcze można się udać, żeby zebrać pieniądze.
1: To jest straszne.
2: Straszne. Cały czas gdzieś czujemy na sobie balast, nie dość, że balast tej choroby, to jeszcze po prostu balast tego, jak uzbierać pieniądze na leczenie.
1: I to mówimy o pieniądzach wręcz niewyobrażalnych dla zwykłego człowieka, który nie jest w stanie tyle pieniędzy odłożyć, pozbierać u rodziny.
2: Nie. 17 milionów to jest taka kwota, że nawet ostatnio jak rozmawiałam z mężem, mówię, gdyby każdy mieszkaniec Mysłowic dał nam po 100 zł, to i tak nie byłoby nawet połowy. Więc można sobie wyobrazić, jakie to są pieniądze.
1: I zostaliście z tym sami. Albo uzbieracie i jest szansa dla waszego syna, albo tych pieniędzy nie uzbieracie i co, będziecie patrzeć na to, jak on słabnie?
2: Tak. Wtedy tak. Będziemy patrzeć, jak nasz syn słabnie i niknie w oczach. Dla mnie, jako dla matki, jest to po prostu niewyobrażalne, bo skoro nie mogłam dać mu zdrowia, to chciałabym dać mu szansę na to, żeby mógł jak najdłużej cieszyć się tym, co ma dzisiaj, czyli sprawnością fizyczną. Sprawność fizyczna to jedno, ale tak jak mówię, serce i oddychanie. Nie chcę, żeby po prostu zmarł przedwcześnie.
1: Mówiłaś, że długo starałaś się o dziecko. Ciężko było zajść w ciążę?
2: Ciężko było zajść w ciążę, bo byliśmy już po 30 i myślę, że za późno się za to zabraliśmy, bo zawsze jest coś. Zawsze są inne plany. Dziecka nie da się też tak zaplanować, ale to było takie nasze właśnie zaplanowane, wyczekane, upragnione dziecko. W końcu się udało i bardzo się cieszyliśmy, że się udało, że będziemy w końcu rodzicami. Jeszcze jak się dowiedziałam, że to syn, zawsze chciałam mieć syna. No byliśmy przeszczęśliwi. No ale niestety ta radość trwała do grudnia. Czy dalej się bardzo cieszymy, że mamy dziecko, tak? Ale boimy się, że je po prostu stracimy. Ciągle nasze życie po prostu się zmieniło. Myślę, że już nigdy tak na 100% w środku, w głębi serca nie będziemy szczęśliwi. Zawsze już do końca życia będzie ta diagnoza w naszej głowie i w naszych sercach.
1: Co ty czujesz w tej chwili? To jest złość na system, na państwo, na to, że w tej sytuacji dramatycznej dla was, nie tylko ty, bo dużo rodziców zostaje z tym samych, bez pomocy.
2: Złość tu nie pomoże. Ja po prostu jestem bardzo rozczarowana, że to wszystko tak wygląda. Że mamy XXI wiek, a nie ma podstawowych warunków do tego, żebyśmy mogli dziecku podawać leki. Mamy niby Unię Europejską, a musimy pisać jakieś pisma o to, żeby dostać głupie sterydy, tak? To jest po prostu dla mnie niewyobrażalne, że my musimy na każdym kroku stajemy pod ścianą i musimy przebijać mur.
1: Skąd brać siłę na to, powiedz? Czasami pozwalasz sobie na słabość jakąś, czy cały czas się trzymasz?
2: Na razie się trzymam, minęły 4 miesiące. Boję się, że przyjdzie taki moment, gdzie faktycznie mogę się załamać. chociaż myślę, że mam mocny charakter i będę się starała nie dopuścić do tego, ale gdzieś z tyłu głowy mam to, że gdyby faktycznie będę czuła, że potrzebuję pomocy, to na pewno będę gdzieś jej szukać, bo uważam, że ja, mąż, jesteśmy dla Bartka w tym momencie najważniejsi i my musimy po prostu... Musimy się trzymać, no, po prostu. Musimy być twardzi i musimy walczyć dla dziecka naszego.
1: Wsparcie macie?
2: Mamy ogromne wsparcie. Mamy wsparcie u rodziców męża, u mojej mamy, u mojej siostry, w ogóle u rodzeństwa. Tak naprawdę czuję teraz, że u całego naszego miasta, bo naprawdę wszyscy nam bardzo pomagają w tych wszystkich zbiórkach, za co wszystkim ogromnie dziękuję. Na Facebooku, w mediach społecznościowych też pojawiły się takie anioły, które nam bardzo pomagają w prowadzeniu tego wszystkiego, bo sama z mężem, no nie dalibyśmy rady sami. To jest po prostu praca na cały etat, a my też oboje pracujemy, bo wiadomo, trzeba no, się utrzymać i zarobić na te wszystkie rehabilitacje i tak dalej.
1: Czy kiedyś, jak widziałaś takie zbiórki gdzieś tam w internecie, myślałaś, że to ciebie może kiedyś dotknąć?
2: Nie. Myślałam, że, no, że to gdzieś tam się dzieje z boku, że takie sytuacje w ogóle no, gdzieś się dzieją, ale przecież no, nie u nas w rodzinie, tak? U nas w rodzinie nikt nigdy nie chorował. Nikt nigdy nie chorował na choroby rzadkie. No i nagle okazało się, że nas to spotkało i załamałam się po prostu.
1: Bez wsparcia właśnie osób, które, tak jak mówisz, gdzieś tam działają jak anioły w internecie, przekazują informacje o zbiórkach na Bartusia, chyba byłoby ciężko.
2: Tak. Bez takich osób myślę, że nie dalibyśmy rady. Na pewno nie. Musiałabym zwolnić się z pracy, żeby móc prowadzić te media społecznościowe, doprowadzać jakby te wszystkie licytacje do końca, w ogóle zajmować się zbiórką. To naprawdę, to jest praca na cały etat. Po prostu. Wymyślanie tych wszystkich festynów, wydarzeń. Samemu nie da się tego zrobić. Tu naprawdę są potrzebne osoby z zewnątrz, a najlepiej jakby to były osoby, które są znane, bo one mają w dzisiejszych czasach największe przebicie, jeżeli chodzi o ludzi wokół siebie.
1: W tym wszystkim właśnie najgorsze jest to, jak mówisz, że ty zamiast spędzać czas z synem, cieszyć się z dziecka, które wreszcie masz po tylu latach, spędzasz czas szukając pieniędzy, żeby ratować jego życie.
2: No tak, tak wygląda nasz dzień, że zaczynamy po prostu dzień od wspólnego śniadania, na szczęście, a później mama zastanawia się, kiedy coś wrzucić właśnie na Instagram, kiedy wrzucić coś na Facebooka, gdzie kiedyś tak naprawdę w ogóle nie afiszowaliśmy się z naszym życiem prywatnym. To też jest dla mnie trudne i dla mojego męża też jest bardzo trudne, bo nie żyliśmy po prostu w internecie, a teraz trzeba to zmienić i pokazać światu. Trzeba się po prostu obnażyć ze wszystkiego, żeby móc zebrać środki dla naszego dziecka.
1: No właśnie, bo do tej pory strzegliście swojej prywatności, tak? A tu się okazało, że tylko właśnie dzięki temu, że pokażesz, co się dzieje u ciebie w domu, jest szansa na to, że uratujesz dziecko.
2: Tak, strzegliśmy swojej prywatności. Ja w ogóle zawsze wychodziłam z założenia, że nigdy przy dziecku nie będę siedziała z telefonem i do czasu diagnozy udawało mi się to. Mało spędzałam czasu na telefonie i w social mediach, no ale niestety teraz mam wrażenie, że aż mi jest wstyd przed Bartkiem, że siedzę po prostu z telefonem w ręku przy nim, on do mnie coś mówi, ja go słucham, ale ten telefon jednak gdzieś w tej ręce jest, bo a tu ktoś napisał o zbiórce, a tutaj muszę sprawdzić jakiegoś maila, a tu muszę wysłać maila, a tu jakąś wiadomość. No ciągle coś po prostu się dzieje.
1: Ale chyba najważniejszy jest cel, prawda? Czyli myślisz sobie, poświęcę mu trochę mniej czasu, ale być może uda się dzięki temu zebrać pieniądze.
2: Tak, więc mam nadzieję, że to po prostu uda się zrobić jak najszybciej, że jak najszybciej uzbieramy te pieniądze i po prostu będę mogła czas spędzać później ze swoim synem i wrócić do tego, co było. Spędzania czasu razem.
1: Mhm. Już rozumiesz tych rodziców, którzy tak jak ty w tej chwili też walczyli na różnych aukcjach, zbiórkach o swoje dzieci?
2: Tak, rozumiem. I bardzo im wszystkim współczuję i bardzo ich podziwiam za wytrwałość. I często z mężem się zastanawiamy, jak oni to robią, że oni mają już 3 miliony, 10 milionów, już nie mówiąc o 17. Naprawdę, my zbieramy od stycznia a mamy uzbierane niecałe 200 tysięcy, gdzie mam wrażenie, że poruszyliśmy niebo i ziemię. Wiadomo, że często zderzaliśmy się ze ścianą i nam nikt nawet nie odpisał na wiadomości. Nie wiem, jak ci ludzie to robią. Naprawdę. Nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj jest kwestia tego, że każdy z nich ma jakąś osobę znaną, która jakby podpina się pod nimi i pomaga im po prostu rozprzestrzeniać to w świat. My takiej osoby póki co jeszcze nie mamy.
1: A powiedz mi, gdzieś tam dopuszczasz do siebie myśli, że takich pieniędzy nie uda się zebrać?
2: Nie. Nie dopuszczam tej myśli do siebie. Zrobię wszystko, żeby te pieniądze uzbierać. To trzyma nas póki co przy życiu. To jest nasz taki cel. I wiem, że chcę podać dziecku terapię genową i koniec, kropka. Musi to Bartek dostać.
1: Okrutna choroba zabija Piotrusia. Mój synek umiera, a ja nic nie mogę zrobić. Walczymy o cud dla Tymka. Ratuj Ignasia. To tylko kilka z wielu błagalnych próśb rodziców. Na portalu zbiórek charytatywnych online się pomaga. Bo gdy okazuje się, że leczenie nie jest objęte refundacją NFZ, pojawia się pytanie. Czekać z nadzieją na cud, czy też szukać ratunku u innych specjalistów, często za granicą. Rodzice nie mają wątpliwości, przystępują do walki. Zakładają zbiórki, zbierają armię dobrych ludzi stojących murem za dzieckiem w potrzebie. O rozmowę na ten temat poprosiłam Anetę Klimek-Jędrykę z Fundacji Iskierka.
0: Na szczęście jest parę mechanizmów pomocowych, które na tu i teraz bardzo są dobrym wsparciem dla rodziców, którzy prowadzą zbiórki pieniędzy na leczenie właśnie chorób rzadkich czy nierefundowanych terapii czy leków. Stąd jest też ta potrzeba, że nie wszystkie terapie są na tych samych etapach badań klinicznych, nie wszystkie są dostępne na przykład w Europie. I te narzędzia tak zwane crowdfundingowe, czyli wszelkie narzędzia zbiórkowe, które można cię Państwo spotykać w sieci poprzez się pomaga, zrzutka.pl czy różnego rodzaju platformy, które są do tego dedykowane, są bardzo fajnym, skutecznym narzędziem, które po prostu umożliwiają pomoc bez względu na miejsce zamieszkania. Bo co jest ważne, nie wolno zbierać pieniędzy oficjalnie zgodnie z literą prawa, na przykład do puszek na ulicy bez zgody na zbiórkę publiczną. Taką zbiórkę się zgłasza do ministerstwa, rozlicza i te zgody najczęściej pozyskują organizacje. Osoba prywatna, jako Jan Kowalski, nie może wyjść na ulicę zbierać pieniędzy po prostu do skarbonki swojej własnej na swoje potrzeby, bo jest to po prostu niezgodne z prawem. Stąd też jest często potrzebna i niezbędna rola organizacji takiej, która taką zgodę na zbiórkę publiczną ma przydzieloną i ona jest czasami na terenie całego kraju, czasami jest poza terenem kraju, w zależności od charakteru. Ale daje to szansę, czy to są bliscy, znajomi, albo po prostu osoby dobrej woli, bez względu na odległość geograficzną, na to, że mogą wesprzeć, mogą wpłacić pieniądze i mogą realnie po prostu umożliwić leczenie, terapię, czy zakup konkretnego leku. I to jest bardzo ważne. Akurat ja jestem bardzo dumna z Polski i Polaków pod tym kątem, bo to jest trochę nasza cecha i zaleta narodowa, że my jesteśmy geniali w pospolitych ruszeniach i na szczęście w takich sytuacjach ma to bardzo dobre przełożenie, że potrafimy się niesamowicie zmobilizować, jeżeli widzimy czyjś dramat, a jeżeli to jest jeszcze dramat dziecka chorego, to ja jestem bardzo poruszona efektami tych zbiórek i mocno kibicuję, żeby ten entuzjazm nigdy nie zniknął w naszym narodzie, bo proszę mi wierzyć, że to nie jest powszechne w innych krajach. Raczej ludzie się odwracają, mówią, dobra, tym powinno się zaopiekować państwo, albo najbliższa rodzina, albo jakiś tam sponsor prywatny, tak? Więc tutaj ten poziom empatii my mamy bardzo wysoki, co jest bardzo budujące, ponieważ daje to oprócz konkretnych pieniędzy i twardej pomocy rodzicom bardzo silny przekaz wsparcia społecznego i to jest bezcenne, ponieważ oni wiedzą, że w tej sytuacji tragicznej w ich momencie życia bardzo dramatycznej nie są sami, że mogą liczyć na pomoc też ludzi zupełnie obcych, anonimowych i myślę sobie, że to jest niezbędne, żeby mieć siłę nawet na to, żeby towarzyszyć później dziecku i pomagać w jego leczeniu, tak więc wspierajcie Państwo zbiórki wszelakie, bo naprawdę czasami się wydaje, że przecież co ja tam wpłacę złotówkę, 5 złotych, co to da? Ziarnko do ziarka i z tego się robią naprawdę konkretne pieniądze, które mogą pomóc konkretnemu dziecku.
1: No właśnie, w przypadku rodziców przez chwilę jest taki moment załamania, tak? Bo sobie myśli, jak to jest możliwe, choćbym sprzedał dom, samochód, choćbym się zapożyczył na wiele, wiele lat, takich pieniędzy nie jestem w stanie zebrać, tak? Ale okazuje się w większości przypadków, że się te pieniądze udaje zebrać.
0: Na szczęście tak, bo też proszę pamiętać, że na przykład zamykają się takie oczywiste ścieżki, jeżeli mówimy o chorobie onkologicznej, to żaden bank niestety nie udziela żadnego kredytu czy pożyczki, bo pacjent onkologiczny jest po prostu klientem wysokiego ryzyka. Jest to ogromne wyzwanie i warto wtedy naprawdę skorzystać z pomocy po prostu doświadczonych fundacji albo organizacji, które to robią na co dzień. Wiedzą, jakich narzędzi użyć, jak pomóc w organizacji takiej zbiórki, takiej akcji. Zbiórki internetowe to jest jeden kawałek. To, co się jeszcze fajnego wydarza, czy fajnego, pozytywnego w takich trudnych momentach, to jest niesamowita mobilizacja społeczności też lokalnej. I to jest niesamowite, kiedy dowiadujemy się, że na odzew o taki pomoc ruszają przedszkola, szkoły, społeczności, wszelkiego rodzaju kluby sportowe, które tylko miały jakiś kontakt z danym chorym dzieckiem. Bardzo często całe miasto albo gmina angażuje się w pomoc danemu dziecku, które jest z jego terenu. I to jest też niesamowite, bo chyba ludzie potrzebują też takiej wspólnotowości po prostu w takich momentach i tego, że mają na coś wpływ, mają poczucie, że chociaż ten i czy ich pieniądz, czy ich obecność, czy jakakolwiek inna forma pomocy może zrobić kawałek dobra.
1: Mówiła Pani o tym, że to jest

0: Ty dom. I proszę mi wierzyć, że w momencie, kiedy dostaje się wycenę leczenia swojego dziecka na pieniądze, które są abstrakcyjne wobec tego wszystkiego, co był w stanie człowiek nawet sobie zapracować, to wcale nie znaczy, że ta rodzina nie potrzebuje pomocy i wsparcia. Trudnością i wyzwaniem są też takie sytuacje, kiedy po pierwszej fali takiego współczucia i reakcji takiej typowo ludzkiej pojawia się w drugiej fali niestety zawiść i hejt wobec nawet rodziców, którzy zbierają pieniądze na leczenie swojego dziecka, bo zaczynają być rozliczani publicznie. No, jeżeli wy macie samochód, to dlaczego nie sprzedacie samochodu? Jeżeli potrzebujecie pieniędzy, nie, ponieważ to dziecko ktoś musi zawozić do tego szpitala na leczenie i ten samochód też jest potrzebnym narzędziem po prostu. I często są to bardzo dramatyczne sytuacje, bo to jest dla mnie trochę kopanie leżącego. Nigdy sąsiad, bliski, znajomy, daleki nie będzie miał pełnego obrazu, z czym ta rodzina się mierzy. My bardzo łatwo oferujemy wyroki, osądzamy innych. Jesteśmy bardzo nieufni też społecznie, jeżeli chodzi o tego typu przedsięwzięcia. Więc myślę sobie tak, jeżeli jest to zbiórka zweryfikowana, którą Państwo spotykacie w sieci przez dany portal, który się zajmuje, czy fundację, który wiemy, że nie działa od wczoraj, nie ma doświadczenie, zaufanie społeczne, to tak jak my weryfikujemy nasze wszystkie zbiórki, tak samo wiemy, że inne organizacje tak samo, bo my się rozliczamy w imieniu tych rodziców później z organami, które nam na to pozwalają i wyrażają zgodę. Więc bardzo te pieniądze są skrupulatnie liczone, wydatkowane, nie są wydatkowane na inne dodatkowe rzeczy, które nie są związane z celem. I myślę sobie, że to też jest trudne, zderzenie się takiej rodziny później z tą drugą falą już nie pomocy, ale wręcz krytyki społecznej, niechęci do pomagania, wręcz takiego oskarżania o nieczyste intencje. I myślę sobie, że to jest ten kawałek, nad którym my możemy trochę popracować, jednak zastanowić się trzy razy, zanim wyrazimy jakąś opinię. Jeżeli nie znamy dokładnie sytuacji potrzeb danej rodziny i dziecka, nie ferwolujmy wyroków, nie oskarżajmy, tylko po prostu spytajmy się, w jaki sposób my możemy pomóc.
1: Jeśli rodzic dowiaduje się o chorobie dziecka i o tym, że te pieniądze są potrzebne, co powinien najpierw zrobić, jak pani myśli?
0: Jeżeli jest potrzebna duża zbiórka pieniędzy, bo mówię, podstawowe leczenie jest zaopiekowane, ale mówimy o takich sytuacjach wyjątkowych, gdzie trzeba zebrać na pieniądze albo na nietypową terapię, albo taką, która jest nierefundowana, albo na badanie kliniczne, które jeszcze też nie jest w fazie refundacji. Dobrze, żeby się zorientował, jaka organizacja w danej jednostce chorobowej zajmuje się pomocą danemu dziecku. Czyli jeżeli to jest onkologia, rozejrzeć się po fundacjach onkologicznych. Jeżeli to jest nefrologia, czy jakieś inne schorzenie, diabetologia, proszę mi wierzyć, że praktycznie w większości jednostek chorobowych są organizacje pacjenckie, gdzie osoby, które przeszły dane leczenie, dane historie, po prostu starają się pomagać tym, którzy są na początku ścieżki. I to jest jedna rzecz. Bardzo często te organizacje już mają jakiś pakiet narzędzi pomocowych, zbiórkowych, które mogą udostępnić w ramach umowy, którą się zawiera z daną organizacją na prowadzenie właśnie subkonta i nagromadzenie tych środków, ponieważ to subkonto tak zwane, my mówimy o tym już tak bardzo potocznie, ale to jest subkonto, które jest wydzielane z konta organizacji społecznej, która ma status organizacji pożytku publicznego i które przede wszystkim musi być transparentne. My z niego rozliczamy wydatki, tam środki wpadają, ono jest też poddawane kontrolom corocznym. Tak więc to konto bankowe, tak zwane potocznie subkontem danego pacjenta czy dziecka, jest po prostu kontem, które jest dodatkowo weryfikowane pod kątem transparentności przepływu środków weryfikacji. I warto też wtedy zobaczyć możliwości organizacji też bardzo często sama powie pewnie, czy stać ją na taki zakres pomocy, ewentualnie z jakich narzędzi skorzystać. My na przykład jako Fundacja Iskierka współpracujemy z Fundacją Się Pomaga, ponieważ stwierdziliśmy, że oni mają już tak dobrze rozwinięte narzędzie crowdfundingowe i taką rzeszę swoich darczyńców już przyzwyczajonych do tej formy pomocy, że nie ma sensu tworzenia kolejnego portalu crowdfundingowego, skoro jest taki, który dobrze działa, ma zaufanie społeczne, więc od wielu już lat mamy zawartą umowę z Fundacją Się Pomaga. I te sytuacje naszych podopiecznych, które wymagają naprawdę szybkiej reakcji, szybkiej mobilizacji społecznej, są dodatkowo prowadzone właśnie przez ten portal. Czyli z jednej strony my prowadzimy apele i akcje, a z drugiej strony wzmacniamy się tymi, którzy mają na przykład bardzo duże zasięgi już wypracowane. Tak więc warto skorzystać z tej pomocy, przede wszystkim dać sobie prawo do tej pomocy, bo Często jest ten moment takiego i wstydu, trochę dumy, czasami takiej naszej zaradności, że na zasadzie ja poradzę sobie sam. Nie, myślę sobie, że to jest najgorsza ścieżka, jaką możemy sobie wybrać, czyli zgrywać bohatera w takiej trudnej sytuacji, bo tu jest potrzebne całe wojsko, a nie jeden samotny żołnierz. I tych żołnierzy jest bardzo dużo naokoło, jeżeli tylko człowiek się rozejrzy, zatrzyma i warto korzystać po prostu z tej pomocy, bo kiedyś nasz podopieczny powiedział takie fajne słowa, że tylko silny może pomóc słabszemu.
1: Właśnie, bo ci rodzice kiedyś stracą siły, prawda? Oni nie będą mieli siły już na te wszystkie zbiórki, na te wszystkie akcje. Wtedy zostają organizacje, które cały czas pracują.
0: Są organizacje, ale też są terapeuci i psychologowie, którzy też wspierają dane rodziny, bo tu trzeba siły rozłożyć na długi dystans i to jest największe wyzwanie, bo kiedy to trwa lata, kiedy też wiadomo, zainteresowanie czasami społeczne już też spada daną historią danego dziecka na zasadzie, bo już pomogliśmy tam 2-3 lata temu, znowu jest potrzeba, no włącza się taki trochę mechanizm już trochę znieczulicy społecznej i wtedy też jest dużo trudniej po raz kolejny prosić o pomoc, o wsparcie, ale myślę sobie, że warto, bo jeżeli nie poprosimy, to ta pomoc po prostu nie przyjdzie, a samemu nie da się wygrywać z tak trudnym przeciwnikiem.
1: Czasami tak ludzie się zastanawiają, dlaczego tak jest, że rodzice w tej sytuacji takiej dramatycznej zostają praktycznie sami, zdani na siebie. Czy jest taka złość też na przykład w pani, że widzi pani kolejną zbiórkę, kolejni rodzice walczą o pieniądze na leki dla swojego dziecka? Czy to nie powinno być tak, że oni powinni się po prostu zająć dzieckiem, a nie myśleniem o tym, żeby zdobywać pieniądze?
0: Powiem tak, w idealnym świecie byłoby znakomicie, gdyby tak było. My byśmy sobie też jako organizacja marzyli, żeby żadne dziecko nie chorowało i nie musiało korzystać z naszej pomocy. Żebyśmy my po prostu nie byli potrzebni w tym całym mechanizmie. Ja się nieraz zastanawiałam, jak to jest, że w Polsce jest bardzo dużo organizacji pozarządowych. W innych krajach, też w Unii Europejskiej, nie ma takiej ilości organizacji, a bynajmniej zajmują się bardziej obszarami społecznymi niż medycznymi. W medycznych obszarach głównie działa tutaj Czerwony Krzyż, czy tam darczyńcy prywatni, indywidualni, którzy na przykład wspierają poszczególne szpitale. Ale powiem tak, my i tak mamy bardzo dobry dostęp i do leczenia, i do szpitali. Marzyłoby mi się taki kraj idealny, w którym wszystko jest refundowane, wszystko jest dostępne. Myślę sobie, że jest to jakiś rodzaj niestety iluzji, bo chyba nie ma takiego kraju na świecie, który zapewnia aż taki pełen pakiet opieki, jeszcze bezpłatnej. Czasami widealizujemy na przykład kraje jak Szwajcaria. Ja akurat wiem, jak w Szwajcarii funkcjonuje też służba medyczna i też nie jest tak, że wszystko jest dostępne, wszystko jest za darmo i wszystko jest od ręki. Były to trochę pokłosie systemów postkomunistycznych, gdzie myśmy mieli zagwarantowywane pewne świadczenia. Jest to trochę przyzwyczajenie niestety historyczne, że przysłowiowe państwo tutaj opiekowało się nami na różne, ale no bądźmy szczerzy, żyjemy już trochę w innej rzeczywistości. A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No wszystkie te badania, które dążą do wykrycia leków czy metod leczenia nowotworów, czy to dorosłych i dzieci są po prostu bardzo kosztogenne. I to jest tak, że nawet jeżeli firma farmaceutyczna sfinansuje badanie kliniczne, załóżmy przez okres 3 lat, żeby pokazać i sprawdzić, czy dany lek, który został przez ich naukowców opracowany, działa i czy jest skuteczny, to ich potem nie stać na to, żeby sfinansować ten lek bezpłatnie, bo firma farmaceutyczna produkuje leki. To jest konkretny towar, za który też trzeba zapłacić. Płaci się przede wszystkim też za wiedzę naukowców, lekarzy, którzy przy tym pracują, laboratorium, które muszą wykonać tę pewną ilość badań, testów. Teraz mamy taką sytuację z jednym lekiem, który wiemy, że przynosi bardzo dobre efekty, wiemy, że jest skuteczny. Przez 3 lata był podawany bezpłatnie pacjentom onkologii dziecięcej w ramach badań klinicznych i w tej chwili badanie się skończyło. I teraz lobbujemy w Ministerstwie Zdrowia, żeby była refundacja dla pacjentów pediatrycznych, bo okazało się, że skuteczność tego leku jest już potwierdzona i jest refundowany dla dorosłych, ale niestety dla dzieci nie. Więc teraz prowadzimy mocne negocjacje z ministerstwem, żeby ten lek po prostu wrócił teraz już jako lek refundowany, skoro jest udowodniona jego skuteczność. Bo to jest podobna sytuacja, jak mieliśmy kiedyś z dostępem do protez, ponieważ część naszych podopiecznych, no niestety ich historia kończą się amputacjami. Mieliśmy podopieczną, która w wyniku choroby nowotworowej straciła nogę i dostała dofinansowania z PFRON-u na protezy w wysokości 2800 zł. To było 16 lat temu, w 2012 roku, gdzie najtańsza proteza kosztowała wtedy około 70-80 tysięcy. No to o czym my tu rozmawiamy? To są takie przepaście. I tak, młoda dziewczyna, która nie jest w stanie wziąć kredytu na siebie, bo jest pacjentem onkologicznym. Rodzice, jedno z rodziców pracujący, drugie przez lata przebywające z nią w szpitalu, tak więc no, budżet rodzinny absolutnie niemożliwiający zakup tak drugiej protezy. Dziewczyna zdolna, ucząca się wtedy na Akademii Medycznej i która bała się, że po prostu w pewnym momencie wyląduje na wózku, nie będzie mogła pracować, nie może się usamodzielnić. Tylko dlatego, że nie stać ją na protezę. Rozmawiamy z firmą, która produkuje protezy z elektronicznymi stawami kolanowymi, które dają pełen zakres ruchu i możliwości. I oni mówią, my byśmy chętnie każdemu pacjentowi udostępnili taką protezę, tylko nas na to nie stać. My jako producent mamy twarde koszty wyprodukowania takiej protezy. Ta proteza wtedy była warta 120 tysięcy. Mówi, w ramach kampanii społecznej mówienia o problemie zgodzili się, udostępnili tą protezę naszej podopiecznej. Ja mówię, ale tych potrzebujących jest 5 milionów w Polsce. Mówi, to jest czysta matematyka. Mówi, nas na to jako producenta nie stać. I to samo jest z firmami farmaceutycznymi, które po prostu mają politykę taką, jaką mają, że pewne koszty muszą się zgadzać, bilans musi się zgadzać. I tutaj jest potrzebne państwo, jest potrzebny właśnie system finansowania z naszych podatków. Jakby nie było, każdy z nas płaci te składki zdrowotne i myślę sobie, że w takich momentach to są decyzje, które powinny zapadać właśnie w Ministerstwie Zdrowia na poziomie rządu, jeżeli chodzi o właśnie dostęp do leków i terapii. Tak więc my możemy lobbować, my często to robimy jako organizacje pacjenckie, że zgłaszamy problemy. Mówimy, że są takie, a nie inne potrzeby, no bo wiadomo, z poziomu ministerstwa pewne rzeczy mogą być niewidoczne. Po prostu przede wszystkim są na papierze, a nie za każdym papierem widać człowieka i jego realne problemy. Tak więc warto korzystać z pomocy, warto szukać, warto pytać. No myślę, że mamy teraz ułatwione możliwości ze względu czy dostęp do internetu, do mediów. No nie zawsze w każdym regionie być może jest taki dostęp szeroki, ale myślę sobie, że warto korzystać, pomagać sobie i nie iść przez tą drogę samotnie, bo tych sił wtedy na pewno braknie.
1: Też nie bać się oceny, prawda? Bo właśnie tak jak pani powiedziała, niektórzy boją się tego, że wy ocenicie na przykład, powiecie, no ale przecież was może by było stać na to, żeby jakiś lek kupić.
0: My mamy taką politykę fundacji naszej, że refundujemy wszystkie wydatki, które związane są z procesem leczenia dziecka i wynikają z jego procesu leczenia, czyli tego długotrwałego pobytu w szpitalu. Wszystkie te koszty, które rodzina by nie ponosiła, gdyby dziecko było zdrowe. Nie ponosimy wydatków socjalnych, co czasami dziwi niektórych naszych rodziców podopiecznych, no ale wychodzimy z założenia, że jeżeli dziecko by było zdrowe, to też kupiliby mu buty, kupiliby mu ubrania, zapewnili podstawowe warunki do życia, nauki i edukacji, ponieważ są jego rodzicami. Więc jak gdyby tutaj mamy takie założenie, że na, jako fundacja onkologiczna no, staramy się odciążać rodziców z kosztów związanych z leczeniem po prostu dziecka. Dodatkowe wydatki no, mogą być refundowane też świadomo z innych źródeł. Od tego są zasiłki, od tego jest 800+, od tego są tak naprawdę inne możliwości budżetów domowych. Ale jak pytają się, z jakiego obszaru mogą skorzystać, bardzo dużym obciążeniem jest choćby pomoc psychologiczna, bo jeżeli sobie policzymy, ile kosztuje godzina terapii razy ileś tygodni, razy ileś członków rodziny, a często cała rodzina potrzebuje pomocy, bo i brat czy siostra sobie nie radzą z emocjami, pojawiają się przedziwne emocje, łącznie z zazdrością o chorobę i poczucie odrzucenia i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby trochę ta rodzina mogła funkcjonować zdrowo przez ten czas leczenia, ale też przepracować tą traumę choroby, to jest często wiele lat pod opieką psychologa, terapeuty i to jest praca czasami systemowa z całą rodziną i to naprawdę są już wtedy duże pieniądze. Proszę też pamiętać, że wiele dzieciaków po różnych chorobach ma powikłania i komplikacje wymagające rehabilitacji, bo to są dzieci w wieku rozwojowym, tak więc każda choroba powoduje ogromne spustoszenie w ich procesie zdrowego rozwoju. To są deficyty ruchowe, ale to też są deficyty neurologiczne, ale też takie edukacyjne i rozwojowe, bo jeżeli dziecko wyciągamy z systemu normalnej nauki, z jego środowiska szkolnego na indywidualny tok nauczania, na przynajmniej pół roku do szpitala, to no już ma tyły, na dzień dobry. Nawet jeżeli potem wraca i ta podstawowy zakres tematów typu matematyka polska jest zaopiekowany, to on potem ma duże kłopoty z różnymi innymi kompetencjami manualnymi, społecznymi. Bardzo trudno jest potem w ogóle znaleźć się wspólny język z rówieśnikami, tak więc tu potem jest bardzo długofalowa jeszcze potrzebna taka pomoc, żeby domknąć różnego rodzaju później traumy, powikłania, konsekwencje takiego długiego procesu chorobowego.
1: To znaczy, nawet jeśli rodzicom uda się zebrać pieniądze na jakiś lek, to konsekwencje tego wszystkiego mogą się ciągnąć lata, bo to są konsekwencje i psychiczne, i fizyczne.
0: Dokładnie tak. Lek i zbiórki to jest głównie narzędzie do terapii, żeby zawalczyć, ale te wydatki i koszty, które obciążają rodzinę, to jest w wielu aspektach życia, bo to i potem to są efekty też już wieloletnie, proszę mi wierzyć, że to nie jest kwestia roku, dwóch, trzech i już wracamy do zdrowia i zapominamy o tym, co było i jest różowo, bo w wieku rozwojowym, bo tam na przykład takie nawet proste rzeczy, o których się bardzo rzadko mówi. Kiedy dziecko trafia na onkologię, przed tym jak zacznie dojrzewać, my też proponujemy rodzicom zamrażanie nasienia na przykład u chłopców, ponieważ też chcemy, żeby w momencie, kiedy wyzdrowieją, mogli zostać rodzicami. Tak więc to przechowywanie nasienia czy komórek, nawet u dziewczynek, to są takie aspekty, które, bo mówię, dorosły choruje inaczej. Tutaj przez to, że to na tym najważniejszym etapie życia, kiedy nasz organizm się buduje, rozwija, już przeszkadza proces chorobowy i on niestety robi spustoszenie w wielu obszarach. Nasze dzieci są bardzo często pod opieką wielu poradni, nie tylko onkologicznych, ale też jest kardiolog, jest nefrolog, ponieważ chemioterapia bardzo wyniszcza nerki i często trzeba potem monitorować jeszcze organizm. Stres, obciążenia kardiologiczne. Tak więc bardzo często nasi rodzice i podopieczni to są bywalcy wielu poradni, które po prostu potem zbierają pokłosie tej głównej choroby onkologicznej, która potem niestety rezonuje na różnych elementach rozwojowych dziecka.
1: Liczba zakładanych zbiórek charytatywnych na leczenie dzieci za granicą jest olbrzymia. Dlaczego? Bo system opieki zdrowotnej i poziom usług znacząco różnią się w poszczególnych krajach. Niestety Polska wciąż nie może poszczycić się szeroko rozwiniętą terapią i leczeniem dzieci cierpiących na choroby rzadkie. To właśnie przez brak refundacji zakładanych jest mnóstwo zbiórek publicznych na internetowych portalach. Leczenie za granicą to ogromne wyzwanie finansowe dla rodzin. Dla wielu z nich pokonanie tych finansowych przeszkód jest poza ich możliwościami. I teraz postawcie się w roli rodzica. Czy dla swojego dziecka nie zrobilibyście wszystkiego, żeby je ratować? Paulina ma nadzieję, że jej syn Bartuś będzie się bawił jak każde inne dziecko. Pójdzie do szkoły i będzie spełniał swoje marzenia. Od was tylko zależy, czy będzie miał taką szansę.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Ibisz, znany z telewizyjnych ekranów, teraz błyszczy na plaży w Sopocie jako super tata. Paparazzi uchwycili go, gdy z pełnym zaangażowaniem zajmował się swoimi pociechami, podczas gdy żona Joanna relaksowała się na leżaku. Ibisz, mimo 60 lat na karku, nie tylko prowadzi koncerty, ale i wózek z dziećmi, pokazując, że można być gwiazdą i tatą na medal jednocześnie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Julia Wieniawa znów przyciąga uwagę, tym razem gorącymi zdjęciami w skąpej czarnej bieliźnie na Instagramie. Fani są zachwyceni, a komplementy płyną szerokim strumieniem, choć jeszcze niedawno krytykowano ją za sylwetkę. Jak to możliwe, że ktoś z tak smukłą figurą mógł być na celowniku hejterów? Wieniawa jednak nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i dalej robi swoje, pokazując, że pewność siebie to klucz do sukcesu. Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z walki o tytuł Królowej Przetrwania, teraz odpoczywa na rajskich wakacjach, zamieniając koronę na kapelusz i bikini. Czyżby teraz walczyła o tytuł Królowej Plaży? Celebrytka, która nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej, chwali się swoją szczupłą sylwetką na Instagramie, a fani nie szczędzą jej komplementów. Ciekawe, czy to bikini jest bardziej kontrowersyjne niż finał programu, w którym brała udział. W polskim showbiznesie znowu wrze. Konflikt między Kajach a Justyną Steczkowską rozgrzał portale plotkarskie do czerwoności. Wszystko zaczęło się od niewinnego żartu Ralfa Kamińskiego na temat eurowizyjnego występu Alicji Szemplińskiej, który wywołał burzę w szklance wody. Kamiński, zaskoczony skalą reakcji, podkreśla, że szanuje Steczkowską, a jego komentarz miał być jedynie luźnym żartem. Tymczasem fani Justyny nie przebierają w słowach, zasypując artystę groźbami. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na polskiej scenie muzycznej?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W Polsce nie milkną echa po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Partnerka polityka, Natalia Bacławska, opublikowała emocjonalny list otwarty, w którym nie szczędzi słów i podkreśla, że nie boi się ocen społecznych. Zapewnia, że nie pozwoli, aby dzieło Łukasza poszło na marne, a jego fundacja będzie kontynuować misję pomocy potrzebującym. Tymczasem internet huczy od teorii spiskowych, które tylko dodają bólu rodzinie zmarłego.
1: W Toruniu odbył się koncert Nie ma jak u mamy, który zamiast muzycznych uniesień przyniósł modowe szaleństwo. Vicky Gabor pojawiła się w płaszczu, który wyglądał jak pożyczony od starszego brata, a Halina Mlynkowa przypominała serwetkę z babcinego salonu. Największym zaskoczeniem była Doda, która zamiast szokować postawiła na skromność, co dla niej jest prawdziwą rewolucją. Gwiazdy zaszalały, a internet aż huczy od komentarzy. Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła zaszaleć i zafundować sobie chwilę wytchnienia od zawodowego zgiełku, wygrzewając się na egzotycznym urlopie. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które natychmiast przyciągnęły uwagę internautów. Wszyscy zachwycają się jej sylwetką, jakby to była najważniejsza wiadomość dnia. A może to właśnie jest klucz do szczęścia? Leżak, okulary przeciwsłoneczne i tysiące polubień? Scott Hoying, wokalista Pentatonix, i jego mąż Mark Manio, model i tancerz, znów przyciągnęli uwagę na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas. Para, która wkrótce będzie świętować trzecią rocznicę ślubu, ogłosiła, że zostaną rodzicami dzięki surogatce. Ciekawe, czy ich córka odziedziczy talent wokalny po tacie, czy może urok modela po Marku. W każdym razie ich życie to prawdziwy show. A my z niecierpliwością czekamy na kolejne odcinki tej rodzinnej telenoweli.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Warszawski kwartet Hypnosaur powraca z nowym albumem Afterlife, który z pewnością zaskoczy fanów Jurassic Punku. Po 4 latach ciszy zespół serwuje 9 świeżych kompozycji, które nie tylko wbijają w fotel, ale i zmuszają do refleksji nad dezinformacją i technologią. Produkcją zajął się Haldor Grunberg, znany ze współpracy z Behemothem, a oprawę graficzną stworzył Rafał Wechterowicz, który współpracował z legendami rocka. Czyżby Hypnosaur szykował się na podbój światowej sceny? Czas pokaże. W świecie rock'n'rolla, gdzie autentyczność jest na wagę złota, Dave Grohl zaskakuje swoją prawdziwością. Reed Mullin, legenda sceny hardcore, potwierdza, że Grohl to naprawdę najmilszy facet w roku, zarówno przed kamerą, jak i poza nią. Wspólne projekty, jak Teenage Time Killers, pokazują, że Grohl nie zapomina o swoich korzeniach, mimo milionowych kontraktów i globalnej sławy. To dowód, że w roku można być autentycznym, nawet gdy świat oszalał na twoim punkcie.
2: King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieję fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach. Lenny Kravitz, artysta, który nigdy nie dał się zamknąć w jednej szufladzie. Zamiast pilnować rockowych granic, wolał je rozsuwać, tworząc muzykę, która pulsuje własnym rytmem. Jego brzmienie to nie tylko rock, ale też funk i soul, które razem tworzą coś niepowtarzalnego. Kravitz przypomina, że prawdziwa siła muzyki tkwi w odwadze, by iść własną drogą, a nie w posłuszeństwie wobec gatunkowych schematów.
3: Słuchacie Radia Super Express.

0: forget you.
1: Minęła 12.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego dymisją głosowało ponad 171 tysięcy mieszkańców, co przekroczyło wymagany próg frekwencji. Do czasu wyborów, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni, funkcję komisarza pełni Stanisław Kraci. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawia się nazwisko byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, choć sam zainteresowany nie skomentował jeszcze tej propozycji.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, mimo że w Polsce czeka na niego 26 zarzutów karnych i list gończy. Polityk dotarł do Nowego Jorku, posługując się kontrowersyjną wizą dziennikarską. Polskie władze dążą do jego ekstradycji, ale eksperci przewidują, że proces może się przeciągać z powodu skomplikowanych amerykańskich procedur. Ziobro może liczyć na wsparcie konserwatywnych elit w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo komplikuje sytuację. Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że zaufanie do czołowych polityków w Polsce spada. Prezydent Karol Nawrocki, choć nadal jest liderem, zanotował spadek zaufania do 48%. Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski również tracą poparcie, odpowiednio o 3 i 4 punkty procentowe. Jarosław Kaczyński prowadzi w rankingu nieufności z wynikiem 59%. Polacy coraz częściej patrzą na polityków z dystansem. Dwaj polscy bracia, David i Artur, zamiast cieszyć się wakacjami na Malcie, stanęli przed sądem za brawurową jazdę ulicami wyspy. Ich niebezpieczne wyczyny, nagrywane i publikowane w internecie, wywołały oburzenie mieszkańców i przyciągnęły uwagę policji. Teraz muszą codziennie meldować się na komisariacie, zapłacić wysoką kaucję i mają zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa wróci do sądu w lipcu.
4: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Włoch, Giorgia Meloni, podczas zjazdu Federacji Przemysłowców ostro skrytykowała Unię Europejską za nadmierną biurokrację i zbyt wiele regulacji. Podkreśliła, że Unia Europejska powinna działać szybciej i bardziej efektywnie, koncentrując się na priorytetach. Meloni zaznaczyła, że ci, którzy domagają się zmian, chcą budować, a nie niszczyć. W kwestii obronności wyraziła obawy, że poleganie na zewnętrznych gwarancjach bezpieczeństwa ogranicza autonomię narodową. 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne po zderzeniu samochodu ze słoniem w Parku Narodowym Wodospadów Murchisona w Ugandzie. W aucie podróżowali pracownicy Ugandyjskiego Urzędu Skarbowego, wracający z miasta Arua do Kampali. Ranni zostali przewiezieni do szpitala w Kampali na dalsze leczenie. Władze apelują do kierowców o większą ostrożność na drogach przebiegających przez tereny chronione, gdzie dzikie zwierzęta często pojawiają się na trasie.
3: W Częstochowie doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, w której policjanci z komisariatu nr 6 uratowali życie 46-letniego mężczyzny. Po przybyciu na miejsce przejęli resuscytację od jego żony i przywrócili mu funkcje życiowe jeszcze przed przyjazdem karetki. Służby podkreślają, jak ważna jest szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia życia i apelują o niezwłoczne wzywanie pomocy oraz podejmowanie resuscytacji.
2: Cieplejsze dni przynoszą ze sobą problem komarów i kleszczy, które mogą zepsuć czas spędzany na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na ich odstraszanie. Lawenda, dzięki swojemu intensywnemu zapachowi, skutecznie odstrasza te insekty, a jednocześnie jest łatwa w uprawie i estetyczna. Posadzona przy wejściu do domu tworzy naturalną barierę ochronną, poprawiając komfort i nastrój domowników.
4: Słuchacie Radia Super Express.
3: Moda na lato 2026 stawia na elegancję i wygodę, szczególnie dla kobiet po 40 roku życia. Item sezonu będą sukienki o luźnym kroju, takie jak modele kopertowe i koszulowe, które podkreślają atuty sylwetki i zapewniają swobodę ruchów. Popularne będą naturalne tkaniny, jak len i bawełna, oraz stonowane kolory, takie jak beże i oliwkowa zieleń. Te stylizacje łączą prostotę z klasą, co czyni je niezbędnym elementem tego lata. Łódzcy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę powiązanego z pseudokibicami, który od 2025 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Akcja z udziałem kontrterrorystów miała miejsce 22 maja w powiecie łódzkim wschodnim. Mężczyzna, poszukiwany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, został zaskoczony i nie stawiał oporu. Teraz czeka go ponad 5 lat więzienia. Łatwo Gang, znany youtuber, po swojej charytatywnej przejażdżce rowerowej z Zakopanego do Gdańska zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że społeczeństwo nie jest w stanie samodzielnie zebrać potrzebnych funduszy na leczenie dzieci chorych na DMD. Apeluje o wsparcie rządu w kwestii refundacji leków i obniżenia kosztów leczenia. Łatwo Gang zaznacza, że jego działania są apolityczne i mają na celu jedynie pomoc chorym dzieciom. Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, zaskoczył internautów, dzieląc się w Dniu Matki Rodzinnym zdjęciem z mamą i bratem. W swoim wpisie wyraził wdzięczność za wsparcie i trud wychowania, podkreślając, że mama jest jego największą fanką. Ten osobisty gest pokazuje Mentzena w zupełnie innym świetle niż to znane z politycznych debat. Reakcje internautów były pełne uznania dla ciepłego tonu jego życzeń.
4: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jakub Wesołowski, ulubieniec polskiego showbiznesu, znów zaskakuje. Tym razem nie rolą w serialu, a uroczym zdjęciem z pierwszej komunii swojej córki. Nasz aniołek jest oficjalny, napisał dumny tata, pokazując światu, że rodzina to jego największy skarb. Aż trudno uwierzyć, że ten sam Wesołowski, który kiedyś bał się utraty niezależności, teraz z radością dzieli się rodzinnymi chwilami. Czyżby aktorstwo zeszło na drugi plan? Na Fryderykach 2026 Krzysztof Zalewski postanowił, że muzyka to za mało i dorzucił do gali szczyptę polityki. Jego żarty o Jarosławie Kaczyńskim i Zbigniewie Ziobrze wywołały niezręczną ciszę, a publiczność zareagowała chłodno. Choć prowadzący liczył na salwę śmiechu, zamiast tego rozpętał burzę w mediach społecznościowych. Gala wróciła do muzyki, ale to polityczne docinki Zalewskiego stały się hitem wieczoru. Minął już miesiąc od tragicznej śmierci Łukasza Litewki, a emocje wciąż sięgają zenitu. Rodzina zmarłego posła i aktywisty z Sosnowca opublikowała oświadczenie, które tylko dolewa oliwy do ognia. Okazuje się, że w fundacji Team Litewka, założonej przez Łukasza, zapanował chaos i nieporozumienia. Bliscy zmarłego nie kryją rozczarowania, a internetowe teorie spiskowe tylko potęgują ich ból. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejną tajemnicą, której rozwiązanie jeszcze długo pozostanie w sferze domysłów? Vicky Gabor, mimo burzliwych tygodni, nie zrezygnowała z występu na koncercie Polsatu z okazji Dnia Matki. Na scenie towarzyszyła jej mama Ewelina, z którą Vicky dzieli muzyczny talent. W ostatnim czasie młoda artystka była na językach z powodu rodzinnych skandali i kontrowersyjnych decyzji podczas Eurowizji. Jednak nic nie powstrzymało jej przed świętowaniem z najważniejszą kobietą w jej życiu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wanda Kwietniewska, ikona polskiej muzyki, ujawnia szokującą prawdę o swojej emeryturze. Mimo lat kariery i walki o lepsze warunki dla muzyków, jej miesięczny przelew to zaledwie 700 zł. Choć nie narzeka, bo sobie poradzi, to jednak temat niskich emerytur wśród artystów wciąż pozostaje gorącym kartoflem. Czy to nie ironiczne, że gwiazdy, które kiedyś świeciły na scenie, teraz muszą walczyć o godne życie na emeryturze?
2: Katarzyna Terekwicka zaskoczyła wszystkich, ujawniając, że została mamą. W Dzień Matki podzieliła się emocjonalnym wpisem, który poruszył internautów do łez. Okazuje się, że gwiazda przez cały czas skutecznie ukrywała swoją ciążę, a teraz otwarcie mówi o tym, jak macierzyństwo zmieniło jej życie. Fani są w szoku, ale jednocześnie pełni podziwu dla jej szczerości i odwagi. Fergie i Black Eyed Peas znów razem, ale tym razem tylko na czerwonym dywanie. Po latach spekulacji o dramatycznym rozstaniu okazuje się, że to nie podział zysków, a chęć bycia lepszą mamą skłoniła Fergie do odejścia. Na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas dawna ekipa z uśmiechem pozowała do zdjęć, udowadniając, że czas leczy rany, a może po prostu dobrze wygląda na zdjęciach.
1: Judas Priest, legenda heavy metalu, wciąż nie zwalnia tempa, mimo że na scenie są już ponad 55 lat. Zespół pracuje nad nowym albumem, a już 28 lipca zagra po raz pierwszy na warszawskim Torwarze. Ian Hill, basista grupy, zasugerował, że nawet bez niego i Roba Halforda zespół mógłby działać dalej. Cóż, wygląda na to, że w świecie Judas Priest nikt nie jest niezastąpiony, a emerytura to tylko odległe marzenie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Metallica znowu robi furorę. Podczas trasy M72 we Frankfurcie Rob Trujillo i Kirk Hammett zaskoczyli fanów, grając covery niemieckich legend metalu. Na stadionie Deutsche Bank Park zabrzmiał hymn Eintrachtu Frankfurt w wersji trashowej grupy Tankard, a dwa dni później kultowy Fast as a Shark od Accept. A w Chorzowie koncert Metallica 19 maja dosłownie wstrząsnął ziemią. 90 tysięcy fanów na Stadionie Śląskim sprawiło, że sejsmografy oszalały, a naukowcy odnotowali drgania podczas Creeping Death. To się nazywa moc metalu. Gary Holt, legendarny gitarzysta zespołu Exodus, postanowił nie umierać na scenie i coraz częściej myśli o emeryturze. Po 40 latach serwowania fanom ciężkich riffów, Holt przyznaje, że fizyczne wyzwania stają się coraz bardziej uciążliwe. Choć Exodus nie zamierza jeszcze zwalniać tempa, a nowy album Goliath już jest na rynku, Holt nie ukrywa, że marzy o spokojnych latach z rodziną. Ciekawe, czy jego riffy będą kiedyś wspominane tak, jak te, które pożyczyła Metallica.
1: Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, został pośmiertnie uhonorowany przez amerykański kongres. Tak, to nie żart. Izba reprezentantów wpisała jego zasługi do oficjalnego rejestru kongresu, podkreślając jego wpływ na muzykę i rodzinne więzi. Republikańska kongresmenka Victoria Sparks z Indiany przypomniała, że Ozzy, wychowany w skromnych warunkach w Birmingham, stał się ikoną amerykańskiej kultury. Rodzina Osbornów odebrała dokument, a syn Jack nie krył wzruszenia, dziękując za ten niezapomniany dzień. Scott Ian z Anthraxu ujawnia, że podczas koncertów zdarzało mu się grać w pokera online. Gitarzysta biegał po scenie z gitarą, a jego technik kierował losem w turnieju. Ian przyznaje, że jego miłość do hazardu zaczęła się w 2006 roku i od tamtej pory nie potrafi się od niej oderwać, nawet na scenie. Tymczasem Anthrax zapowiada nowy album Cursum Perficio, który trafi na półki 18 września.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie Łazienki Królewskie po burzliwej historii i zniszczeniach podczas II wojny światowej stały się jedną z najważniejszych wizytówek stolicy. Dzięki wieloletniej odbudowie i pracy konserwatorów park odzyskał swój dawny blask, a słynne koncerty chopinowskie przyciągają tłumy. Od 1995 roku Łazienki działają jako samodzielne muzeum, które nie tylko dba o zabytkowe ogrody i budynki, ale także mierzy się z wyzwaniami współczesności, takimi jak ekstremalne warunki pogodowe. Dziś mijają 3 lata od zaginięcia 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który zniknął w Warszawie. Jego rodzina nie ustaje w poszukiwaniach, które przekształciły się w misję odnajdywania innych zaginionych osób. Dzięki zebranym funduszom zakupiono sprzęt, który pomógł w odnalezieniu kilku osób, choć Krzysztofa wciąż nie odnaleziono. Rodzina zamknęła zbiórkę, by uniknąć wątpliwości przed premierą filmu dokumentalnego o ich historii. Po odwołaniu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego pojawiły się spekulacje, czy podobny scenariusz może dotknąć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Politycy wskazują, że choć teoretycznie jest to możliwe, w praktyce wydaje się mało realne. Trzaskowski cieszy się silnym poparciem i stabilną pozycją, a także wygrał wybory w pierwszej turze. Dodatkowo, w Warszawie trudniej jest osiągnąć wymaganą frekwencję do przeprowadzenia referendum.
2: W czwartek rozpoczęła się sprzedaż biletów na sezon 2026 w Operze Narodowej. Jednak system internetowy zawiódł, co spowodowało chaos i frustrację wśród widzów. Wielu z nich nie mogło zalogować się na stronę, a ci, którym się udało, często nie otrzymywali biletów, mimo pobranych środków. Teatr Wielki przeprosił za problemy i zapewnił, że pracuje nad ich rozwiązaniem, ale widzowie są rozczarowani powtarzającymi się co roku trudnościami. Komentarze w mediach społecznościowych wskazują na brak postępów w zarządzaniu sprzedażą biletów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwają poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni ślad prowadzi do Kielc, gdzie może przebywać z 22-letnim mężczyzną. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny. Weronika ma 165 cm wzrostu, długie ciemnorude włosy i charakterystyczne znamiona na twarzy.
1: Kraków pogrążony jest w żałobie po tragicznej śmierci 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lasku Wolskim. Dziewczynka zaginęła po powrocie ze szkolnej wycieczki, a jej poszukiwania zaangażowały całe miasto. Na skwerze Olgi Jackowskiej, gdzie często przebywała, mieszkańcy składają znicze i kwiaty. Prokuratura bada okoliczności tej tragedii, a wstępne ustalenia wskazują, że nie brały w niej udziału osoby trzecie.
2: W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces Marka T. i Soni T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej mieszkanki Cieszyna. Para miała uwięzić kobietę w Wersalce, gdzie zmarła, a ich łupem padło jedynie 180 zł. Oskarżeni twierdzą, że nie planowali zabójstwa, a ich działanie było wynikiem trudnej sytuacji materialnej. Proces będzie kontynuowany w czerwcu.
1: 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez białostocki sąd na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę w Orli na Podlasiu. W 2024 roku funkcjonariusze odkryli tam nielegalną fabrykę narkotyków, gdzie znaleziono 600 litrów płynnej metamfetaminy. Prokuratura podejrzewa, że działali na rzecz meksykańskiego kartelu narkotykowego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Nowak z Białegostoku przeszedł pionierski zabieg wszczepienia nowoczesnego systemu stymulacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To pierwsza taka operacja na Podlasiu, która przywróciła mu dawną energię. Nowoczesne urządzenia, przypominające naboje, synchronizują pracę serca z niespotykaną precyzją. Dzięki temu pan Andrzej może cieszyć się normalnym życiem, opuszczając szpital w towarzystwie żony Małgorzaty. W niemieckim Gorlitz, niedaleko granicy z Polską, doszło do tragicznego zawalenia się budynku mieszkalnego. W wyniku eksplozji gazu zginęły 3 osoby, w tym 2 obywatelki Rumunii i mężczyzna z podwójnym obywatelstwem Bułgarii i Niemiec. 2 Polacy uniknęli śmierci dzięki przypadkowemu opóźnieniu w dotarciu na miejsce. Ratownicy przez wiele godzin walczyli z trudnymi warunkami, próbując opanować sytuację. 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha, studiująca w Pekinie, walczy o życie w szpitalu po nagłych problemach zdrowotnych. Jej stan jest bardzo poważny, a rodzina stara się sprowadzić ją do Polski, co wymaga ogromnych nakładów finansowych. Koszt transportu i leczenia szacuje się na 1,5 miliona złotych, a zbiórka na portalu siepomaga.pl zbliża się do 800 tysięcy złotych. Rodzina Klaudii liczy na wsparcie i szybkie decyzje chińskich urzędników, które umożliwią jej powrót do kraju.
2: Zakończono modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy. Obiekt, który powstał w 1868 roku, odzyskał swój historyczny charakter, a jednocześnie zyskał nowoczesne funkcje, takie jak kręgielnia. Dworzec jest teraz bardziej dostępny dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także oferuje przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niecałe 59 milionów złotych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywitane z temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 8 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce panuje stabilizacja po ostatnich obniżkach cen. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali ceny z poprzednich notowań. Aramco oferuje obecnie najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Stabilizacja cen jest wynikiem globalnych zmian, takich jak spadek cen ropy Brent i płaski kurs dolara. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej dodatkowo chroni kierowców przed wzrostem cen. W najbliższych dniach nie przewiduje się zmian cen na stacjach paliw. Elektrownia Bełchatów, największy producent prądu w Polsce, zostanie zamknięta około 2036 roku z powodu wyczerpania złóż węgla brunatnego. To oznacza poważne wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ obiekt odpowiada za prawie 13% mocy zainstalowanej w Polsce. Przyszłość blisko 10 tysięcy pracowników kompleksu jest niepewna, choć część z nich osiągnie wiek emerytalny lub znajdzie zatrudnienie przy rekultywacji terenów. W Bełchatowie planowane są nowe inwestycje w odnawialne źródła energii i magazyny energii, a także rozważana jest budowa elektrowni jądrowej. PGE GIEK zapewnia, że ma plan złagodzenia społecznych skutków transformacji.
2: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8 903,50 zł, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12 910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8 369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto.
1: Imigranci w Polsce wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarczy, przyczyniając się do wzrostu PKB nawet o 416 miliardów złotych rocznie. Stanowią oni od 5,1 do niecałych 11% całej gospodarki kraju. Obecnie w Polsce mieszka od 2 do 2,5 miliona cudzoziemców, a niemal 8% wszystkich pracujących objętych ubezpieczeniem społecznym to imigranci. Ich obecność łagodzi skutki starzenia się społeczeństwa i niedoboru pracowników, szczególnie w branżach takich jak budownictwo, transport czy gastronomia. Badania pokazują, że Polacy coraz bardziej otwierają się na imigrantów, a 73% respondentów uważa, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów. Eksperci przewidują, że rola imigrantów w polskiej gospodarce będzie dalej rosła.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od maja obowiązują nowe przepisy, które pozwalają doliczyć do stażu pracy okresy z umów zlecenia i działalności gospodarczej. Zmiany te mogą zwiększyć liczbę dni urlopu i dodatki stażowe, ale nie wpłyną na wysokość przyszłej emerytury. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest uzyskanie specjalnego zaświadczenia z ZUS. Wnioski można składać elektronicznie przez platformę e-ZUS. Pracownicy mają 24 miesiące na dostarczenie dokumentów pracodawcy, aby nie stracić dodatkowych uprawnień. Nowe zasady obejmują zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, ale nie dotyczą umów o dzieło. Zbliża się Dzień Matki, a w sklepach Auchan można znaleźć wiele ciekawych propozycji na prezent. Woda perfumowana Amaran Gelato, dostępna w dwóch zapachach, wyróżnia się oryginalnym designem w kształcie rożka lodowego. Dla mam ceniących praktyczne gadżety. Suszarka do włosów Kili VQ 7466 oferuje zaawansowaną technologię w przystępnej cenie. Warto zwrócić uwagę na promocję kosmetyków do pielęgnacji twarzy, gdzie drugi produkt można kupić aż 80% taniej. Klasyczne kwiaty, takie jak piwonie czy storczyki, również są dostępne w atrakcyjnych cenach. Drobne przyjemności jak porcelanowy kubek z zaparzaczem czy kawa Chibo w eleganckiej puszce mogą być idealnym uzupełnieniem prezentu. Od 1 czerwca wzrastają limity dorabiania do emerytur i rent. Osoby na wcześniejszych emeryturach i renciści obowiązują nowe progi dochodowe. Bez obaw o zmniejszenie świadczenia można dorobić do ponad 6 694 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty do niecałych 12 432 zł skutkuje zmniejszeniem świadczenia, a powyżej tej sumy wypłata zostaje zawieszona. Limity dotyczą osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Zmiany obowiązują do końca sierpnia. Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. M jak miłość zakończyło sezon z hukiem. W ostatniej scenie 1936 odcinka doszło do dramatycznej strzelaniny, która pozostawiła widzów w niepewności. Kto został ranny? Tego dowiemy się dopiero we wrześniu, kiedy na antenie TVP2 pojawi się 1937 odcinek. Wiadomo już, że Natalka przeżyje, ale co z Darią, która próbowała ją zabić? Nowy sezon przyniesie także emocje związane z Arturem Rogowskim, który zdradził Marysię z Joanną. Czy Artur przyzna się do zdrady? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale zapowiada się wybuchowy początek 27 sezonu. Na planie już trwają zdjęcia do kolejnych odcinków, które zobaczymy późną jesienią.
1: Magda z 12 edycji Hotelu Paradise zaskoczyła widzów swoim szczerym wyznaniem. Znana z pewności siebie i ciętego języka, ujawniła, że jej odwaga to efekt trudnych doświadczeń z dzieciństwa. W rozmowie z Angeliką Bielską opowiedziała o gnębieniu w szkole i dorastaniu w biedzie. Magda przyznała, że jej pewność siebie była budowana przez lata, a jako dziecko była introwertyczna. Widzowie, którzy kojarzyli ją z mocnym charakterem, mogą być zaskoczeni tą nową twarzą uczestniczki. Mimo trudnej przeszłości, Magda nie zamyka się na przyszłe projekty medialne i możliwe, że jeszcze zobaczymy ją w telewizji. Jej historia pokazuje, że za telewizyjnym wizerunkiem często kryje się nieznana opowieść.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:20. Na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu w początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Melicha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Tugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Guillaume Bucci, były bankier z Francji, został skazany na 25 lat więzienia za brutalne wykorzystywanie swojej żony. Przez 7 lat kobieta była odurzana i oddawana obcym mężczyznom, co doprowadziło do jej niepełnosprawności. Sprawa wywołała ogromne oburzenie we Francji, a liczba podejrzanych w tej sprawie sięga 500 osób. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o dożywocie, ale wskazał możliwość warunkowego zwolnienia po odbyciu 2/3 kary.
3: Tragiczny wypadek w Belgii, gdzie pociąg zderzył się z autobusem szkolnym na przejeździe kolejowym w Buggenhout. W wyniku zdarzenia zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a 2 osoby zostały ranne. Przejazd był zamknięty, a sygnalizacja działała prawidłowo. Ruch kolejowy został wstrzymany, a śledztwo w sprawie wypadku trwa. Stany Zjednoczone planują znacząco ograniczyć swoje zaangażowanie wojskowe w NATO, co oznacza redukcję kluczowych systemów uzbrojenia, takich jak myśliwce i okręty wojenne. Waszyngton oczekuje, że Europa wypełni powstałe luki obronne, co wywiera presję na europejskich sojuszników. Decyzja ta wynika z przesunięcia strategicznych priorytetów Stanów Zjednoczonych w kierunku regionu Indo-Pacyfiku, gdzie rośnie zagrożenie ze strony Chin. Europejskie kraje muszą teraz szybko przedstawić konkretne plany zastąpienia amerykańskich zdolności wojskowych.
2: Polska przeznacza rekordowe niecałe 5% PKB na obronność, co czyni ją liderem w Europie Środkowo-Wschodniej i kluczowym graczem w NATO. Kraj odchodzi od prostego zakupu uzbrojenia, stawiając na rozwój własnych zdolności produkcyjnych i technologicznych, wspieranych przez program SAFE. Inwestycje te mają na celu nie tylko modernizację armii, ale także budowę trwałej bazy przemysłowej, co wzmacnia lokalną gospodarkę. Polska, jako państwo frontowe, odgrywa strategiczną rolę w regionie, stając się ważnym hubem operacyjnym i logistycznym dla NATO.
3: Od 29 maja samorządy będą musiały określać pojemność i odporność schronów w nowych budynkach użyteczności publicznej. Mają na to tylko 45 dni, co bez wcześniejszych planów może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji. Polska potrzebuje co najmniej 32 376 takich obiektów, ale brak kompleksowych planów może skutkować poważnymi lukami w systemie bezpieczeństwa. Eksperci podkreślają, że budowa skutecznego systemu ochrony ludności to proces na od 20 do 30 lat.
2: Jest prosty sposób, by ubrania pachniały świeżo przez cały dzień. Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego, na przykład lawendy czy cytryny, do wody w żelazku parowym. Para wodna podczas prasowania uwalnia aromat, który wnika w tkaniny, dając efekt jak z luksusowej pralni. Ważne jest, by nie przesadzać z ilością olejku, aby uniknąć zbyt intensywnego zapachu lub plam na delikatnych materiałach.
3: Chodzenie to jedna z najprostszych form aktywności fizycznej, która może wspierać odchudzanie. Aby spalić 1 kg tłuszczu, potrzeba od około 25 do 40 godzin spaceru, co oznacza od 3 do 6 tygodni codziennych godzinnych spacerów. Tempo i intensywność marszu mają duże znaczenie dla efektywności spalania kalorii. Regularne spacery poprawiają metabolizm i pomagają utrzymać deficyt kaloryczny, co jest kluczowe w procesie odchudzania.
2: Truskawki często tracą smak i jędrność przez niewłaściwe mycie. Najczęstszym błędem jest usuwanie szypułek przed myciem i płukanie owoców pod mocnym strumieniem wody. Aby zachować ich naturalną słodycz i aromat, należy myć je delikatnie w chłodnej wodzie, pozostawiając szypułki na miejscu. Truskawki najlepiej myć tuż przed podaniem, co pozwala cieszyć się ich pełnym smakiem.
3: Kleszcze stanowią poważne zagrożenie dla psów, dlatego warto po spacerze dokładnie sprawdzić ich sierść. Skutecznym sposobem na usunięcie pasożytów, zanim się wbiją, jest użycie rolki do ubrań. Dla psów o ciemnej sierści pomocny może być smartfon z funkcją negatywu, która ułatwia dostrzeżenie kleszczy. Dzięki tym prostym metodom można zapobiec rozprzestrzenianiu się kleszczy w domu.
2: Cytryny, choć popularne w kuchni, są wrażliwe na warunki przechowywania. Trzymanie ich w temperaturze pokojowej lub w ciepłym miejscu przyspiesza pleśnienie i wysychanie. Najlepiej przechowywać je w lodówce, owinięte w papierowy ręcznik i umieszczone w dolnej szufladzie. Unikaj mycia cytryn przed przechowywaniem, a przekrojone trzymaj w zamkniętym pojemniku. Białe ramy okienne z PCV często żółkną, co wpływa na ich wygląd i trwałość. Zamiast używać agresywnych środków chemicznych, można przygotować domowy płyn czyszczący z ciepłej wody i sody oczyszczonej. Regularne stosowanie tej mieszanki przywraca ramom śnieżno-biały kolor bez ryzyka uszkodzeń. Ważne jest także unikanie szorstkich narzędzi, które mogą zmatowić powierzchnię. We Wrocławiu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 2-letni chłopiec błąkał się samotnie przy ruchliwej ulicy. Dzięki szybkiej reakcji przechodnia i interwencji policji dziecko zostało bezpiecznie odnalezione i wróciło do matki. Chłopiec oddalił się podczas zabawy na placu zabaw, co mogło skończyć się tragicznie. Policja apeluje o czujność i reagowanie w podobnych sytuacjach. Policjanci z Kraśnika zatrzymali 19-letniego obywatela Ukrainy, który oszukiwał metodą na inwestycje. Ofiarą padła 53-letnia mieszkanka powiatu opolskiego, tracąc ponad 60 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty na gorącym uczynku podczas próby wyłudzenia kolejnych pieniędzy i trafił do aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Powierza, znana wszystkim jako Czesia z klanu, postanowiła uczcić Dzień Matki w sportowym stylu. Razem z 12-letnią córką Heleną, aktorka wybrała się na rolki i plac zabaw, korzystając z pięknej majowej pogody. Ale to nie wszystko. Powierza zaskoczyła wszystkich nową fryzurą, zamieniając swoje dotychczasowe włosy na dredy. Cóż za metamorfoza.
2: Błażej Stencel i Kamil Krupicz, para, która nie boi się okazywać uczuć publicznie, znów zaskoczyli fanów. Tym razem Błażej postanowił pokazać, że prawdziwa miłość nie zna granic, płynąc na dmuchanym jednorożcu podczas biegu. W trakcie tej nietypowej przygody wręczył kwiaty swojemu partnerowi, co wywołało falę zachwytu wśród internautów. Czyżby nowy trend w romantycznych gestach? Kto wie, może teraz wszyscy będą biegać z kwiatami na jednorożcach.
1: Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z walki o tytuł Królowej Przetrwania, teraz odpoczywa na rajskich wakacjach, zamieniając koronę na kapelusz i bikini. Czyżby teraz walczyła o tytuł Królowej Plaży? Celebrytka, która nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej, chwali się swoją szczupłą sylwetką na Instagramie, a fani nie szczędzą jej komplementów. Ciekawe, czy to bikini jest bardziej kontrowersyjne niż finał programu, w którym brała udział.
2: Marcin Miller, niegdyś chłopak z Mazur, który miał być inżynierem, dziś świętuje swoje 56. urodziny jako król disco polo. Zaczynał od rejestrowania bezrobotnych, a teraz jest ikoną stylu, która nie boi się eksperymentować. Od Jesteś szalona do współpracy z Tedę, Miller pokazuje, że ryzyko to jego drugie imię, a w świecie pełnym skandali jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Grzegorz Chyży, który dziś kończy 39 lat, przeszedł spektakularną metamorfozę z nieśmiałego chłopaka z gitarą do ikony męskiego stylu. Jego kariera nabrała tempa po udziale w X-Faktorze, gdzie mimo drugiego miejsca stał się prawdziwym zwycięzcą. Z debiutanckim albumem pokrytym platyną i kolejnymi sukcesami muzycznymi Chyży udowodnił, że nie tylko muzyka, ale i styl mogą być jego znakiem rozpoznawczym. A w życiu prywatnym, po burzliwym rozstaniu z Mają, Chyży znalazł szczęście u boku Agnieszki Popielewicz, tworząc jedną z najbardziej stylowych par w polskim showbiznesie. W polskim showbiznesie znowu wrze. Konflikt między Kajach a Justyną Steczkowską rozgrzał portale plotkarskie do czerwoności. Wszystko zaczęło się od niewinnego żartu Ralfa Kamińskiego na temat eurowizyjnego występu Alicji Szemplińskiej, który wywołał burzę w szklance wody. Kamiński, zaskoczony skalą reakcji, podkreśla, że szanuje Steczkowską, a jego komentarz miał być jedynie luźnym żartem. Tymczasem fani Justyny nie przebierają w słowach, zasypując artystę groźbami. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na polskiej scenie muzycznej? W Toruniu odbył się koncert Nie ma jak u mamy, który zamiast muzycznych uniesień przyniósł modowe szaleństwo. Vicky Gabor pojawiła się w płaszczu, który wyglądał jak pożyczony od starszego brata, a Halina Mlynkowa przypominała serwetkę z babcinego salonu. Największym zaskoczeniem była Doda, która zamiast szokować postawiła na skromność, co dla niej jest prawdziwą rewolucją. Gwiazdy zaszalały, a internet aż huczy od komentarzy.
2: Ojciec Vicky Gabor, Dariusz G., przyznał się do udziału w mafii wnuczkowej i chce dobrowolnie poddać się karze. Mężczyzna, który wyłudzał pieniądze od starszych osób, proponuje 10 miesięcy więzienia, czyli dokładnie tyle, ile już przesiedział w areszcie. Rozprawa, która miała przynieść wyrok, została jednak przesunięta na wrzesień, bo współoskarżony postanowił złożyć dodatkowe wyjaśnienia. Cóż, wygląda na to, że sprawiedliwość lubi sobie poczekać.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawski kwartet Hypnosaur powraca z nowym albumem Afterlife, który z pewnością zaskoczy fanów Jurassic Punku. Po 4 latach ciszy zespół serwuje 9 świeżych kompozycji, które nie tylko wbijają w fotel, ale i zmuszają do refleksji nad dezinformacją i technologią. Produkcją zajął się Haldor Grunberg, znany ze współpracy z Behemothem, a oprawę graficzną stworzył Rafał Wechterowicz, który współpracował z legendami rocka. Czyżby Hypnosaur szykował się na podbój światowej sceny? Czas pokaże. Fryderyki 2026 za nami, a emocje wciąż sięgają zenitu. Kasia Linz zgarnęła najważniejsze nagrody, w tym Artystkę Roku, za covery Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Tymczasem lider zespołu Varieté, Grzegorz Kaźmierczak, nie szczędził gorzkich słów, krytykując wybory branży i sposób prowadzenia gali. Czyżby Fryderyki stały się festiwalem blichtru i przeciętności, gdzie oryginalność przegrywa z poprawnością?
2: King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach. Lenny Kravitz. Artysta, który nigdy nie dał się zamknąć w jednej szufladzie. Zamiast pilnować rokowych granic, wolał je rozsuwać, tworząc muzykę, która pulsuje własnym rytmem. Jego brzmienie to nie tylko rock, ale też funk i soul, które razem tworzą coś niepowtarzalnego. Kravitz przypomina, że prawdziwa siła muzyki tkwi w odwadze, by iść własną drogą, a nie w posłuszeństwie wobec gatunkowych schematów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Toruniu, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd apelacyjny w Warszawie wznowił proces tzw. gangu trucicieli, co oznacza ponowne rozpatrzenie zarzutów o morderstwa i próby zabójstw. Grupa przestępcza miała przejmować nieruchomości osób z problemami zdrowotnymi i społecznymi, podając im alkohol z izopropanolem. Wcześniejsze wyroki zostały częściowo anulowane, a sprawa wraca do sądu okręgowego. Prokuratura podkreśla, że to ważny krok w walce z przestępczością zorganizowaną.
2: Trwają intensywne poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni raz widziano ją w Kielcach, prawdopodobnie w towarzystwie 22-letniego mężczyzny. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny, która w dniu zaginięcia miała na sobie dżinsowe spodenki, szarą bluzkę i białe klapki. Każda informacja może być kluczowa dla jej bezpiecznego powrotu. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, w 2025 roku zgromadził oszczędności w wysokości blisko 220 tysięcy złotych. Jego dochody wzrosły o ponad 40 tysięcy złotych, osiągając łącznie ponad 383 tysiące złotych. Główne źródła dochodów to praca w ratuszu, działalność akademicka oraz tantiemy z książki. Wartość majątku Trzaskowskich obejmuje także 3 mieszkania i 2 działki. Po sukcesie referendum odwołującego prezydenta Krakowa pojawiają się spekulacje o możliwości podobnego scenariusza w Warszawie. Jednak sytuacja w stolicy jest inna, a Rafał Trzaskowski cieszy się silnym poparciem społecznym. Organizacja referendum w Warszawie wymagałaby spełnienia wielu trudnych warunków, w tym zebrania ponad 132 tysięcy podpisów. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby krakowski scenariusz miał się łatwo powtórzyć w Warszawie.
0: Słuchacie Radia Super Express. Biurowiec PKO przy Rondzie Dmowskiego w Warszawie został wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza to 55 milionów złotych, a oferty można składać do 24 czerwca. Budynek, znany z niebieskiej fasady, ma bogatą historię i prestiżową lokalizację. Nowy właściciel zyska dużą swobodę w jego przyszłym wykorzystaniu. Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa po referendum, w którym niecałe 98% głosujących opowiedziało się za jego dymisją. Miszalski podkreśla, że miasto rozwijało się dobrze, mimo niezadowolenia części mieszkańców, i zapowiada powrót do polityki. Obecnie obowiązki prezydenta pełni sekretarz Antoni Fryczek, a komisarzem został mianowany Stanisław Kracik. Miszalski uspokaja, że krakowskie referendum nie powinno wywołać podobnych inicjatyw w innych miastach.
2: W Krakowie trwa żałoba po śmierci 12-letniej Eli, uczennicy szkoły podstawowej nr 31. Jej ciało odnaleziono w Lasku Wolskim, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Na skwerze przed szkołą, gdzie Ela często spędzała czas, mieszkańcy zapalają znicze i składają kwiaty na znak pamięci. Wstępne ustalenia wskazują, że do jej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. W Katowicach zapadł prawomocny wyrok w sprawie tragicznej śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny. 3 lekarzy zostało skazanych na bezwzględne kary więzienia za zaniedbania, które doprowadziły do jej zgonu. Sprawa wywołała ogólnopolskie protesty i przyczyniła się do zmiany przepisów dotyczących aborcji w Polsce. Rodzina zmarłej wyraziła niezadowolenie z wymiaru kar, uznając je za niewspółmierne do wyrządzonej krzywdy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Użytkownicy niemieckiej wersji map Bing zauważyli, że Szczecin został cofnięty do czasu przedwojennego Stettina. Na mapach pojawiają się dawne niemieckie nazwy ulic i placów, co powoduje chaos w nawigacji. Przyczyny tej sytuacji nie są jasne, ale mogą wynikać z błędu technicznego lub testowania nowej funkcji. Podobne problemy miały miejsce w przeszłości, między innymi w Google Maps. Dzień Matki to wyjątkowa okazja, by wyrazić wdzięczność za macierzyńską miłość. Religijne życzenia, pełne duchowej głębi, mogą być pięknym sposobem na przekazanie tych uczuć. Słowa oparte na wierze niosą spokój i radość, a modlitwa i błogosławieństwo stanowią wyjątkowy dar dla każdej mamy. Krótkie, wzruszające życzenia doskonale sprawdzają się zarówno na kartkach, jak i w wiadomościach tekstowych.
1: W powiecie siemiatyckim doszło do nietypowego wypadku. W miejscowości Jaszczołty na drodze wojewódzkiej nr 690 zderzyły się samochód osobowy z przyczepką przewożącą konia i wojskowa ciężarówka. W wyniku zdarzenia ranne zostały 2 osoby, ale koń nie ucierpiał. Droga była zablokowana, a na miejscu pracowali ratownicy, policja i żandarmeria wojskowa.
2: Po latach oczekiwań zabytkowy dworzec kolejowy w Oleśnicy został otwarty po spektakularnej przebudowie. Obiekt łączy historyczny urok z nowoczesnymi rozwiązaniami, oferując m.in. kręgielnie i lokale usługowe. Dzięki inwestycji za niecałe 59 milionów złotych dworzec stał się ważnym miejscem dla mieszkańców i podróżnych, obsługując codziennie około 3700 pasażerów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Görlitz, niedaleko Zgorzelca, doszło do katastrofy budowlanej, w której zginęły 3 osoby. Kamienica przy James von Moltke Strasse zawaliła się po eksplozji gazu, zamieniając się w rumowisko. Dwaj Polacy uniknęli tragedii, ponieważ zdecydowali się wrócić do mieszkania później, korzystając z ładnej pogody. Akcja ratunkowa była intensywna, z udziałem setek ratowników, ale niestety nie udało się uratować żadnej z ofiar.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Ekspres. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Lecha Poznań, Nils Frederiksen, podkreśla, że miniony sezon był pełen wyzwań, ale zakończył się obroną tytułu Mistrza Polski. Kluczowym momentem była wygrana z Górnikiem Zabrze, która pozwoliła uniknąć dużej straty punktowej. Frederiksen planuje dalszą walkę o Ligę Mistrzów i cieszy się z przedłużenia kontraktu na kolejne 2 lata, podkreślając znaczenie zespołu i wsparcia klubu.
2: Z gali Ekstraklasy 2000.

0: wcielając się w rolę kuriera, co rozpoczęło szaloną podróż odkrytym autobusem przez Poznań. Wśród licznych atrakcji znalazł się m.in. bramkarz Bartosz Mrozek z dzbanem piwa oraz nieoczekiwany finał z wózkiem sklepowym. Świętowanie trwało do wczesnych godzin porannych, pokazując, że Poznań potrafi celebrować sukces jak nikt inny. Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16 miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
1: Radio Super Express. Sport.
0: Julia Walentowicz, 25-letnia obrończyni z doświadczeniem w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2027 z Francją i Holandią. Walentowicz, wychowana w Szwecji, podkreśla swoje polskie korzenie i dwujęzyczność. Jej decyzja to znaczące wzmocnienie dla polskiej drużyny, która obecnie zajmuje ostatnie miejsce w grupie.
2: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka. Iga Świątek w imponującym stylu awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa, pokonując 17-letnią Emerson Jones 6-1, 6-2. Polka ustanowiła rekord Erie Open, wygrywając 25 z rzędu meczów otwarcia w turniejach wielkoszlemowych w ciągu jednej dekady. W kolejnej rundzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Świątek, czterokrotna mistrzyni Rolanda Garrosa, wyraziła zadowolenie z gry na korcie imienia Filipa Szatriera.
0: Wielkoszlemowy turniej Roland Garros 2026 już na starcie przyniósł spore niespodzianki. W pierwszej rundzie odpadła rozstawiona z numerem 5 Jessica Pegula, przegrywając z Kimberly Birrell. Wśród mężczyzn klęskę poniósł Daniil Miedwiediew, którego pokonał Adam Walton. W środę na kortach pojawią się m.in. Iga Świątek i Magda Linette, rozpoczynając zmagania drugiej rundy.
1: Słuchacie Radia Super Express. Aryna Sabalenka, jedna z faworytek tegorocznego Roland Garros, przyciąga uwagę zarówno na korcie, jak i w mediach społecznościowych. Białoruska tenisistka, znana z licznych sukcesów, wciąż czeka na triumf w Paryżu. W pierwszych rundach turnieju zarówno Sabalenka, jak i Iga Świątek bez problemu awansowały dalej, co zapowiada emocjonujące starcie między nimi. Sabalenka, mimo że dotarła do finału w ubiegłym roku, nie zdobyła jeszcze tytułu na paryskich kortach. Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu.
0: Podczas gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie uhonorowano Jacka Magierę, wprowadzając go do Galerii Legend. Jego brat Marek odebrał statuetkę, wygłaszając wzruszające przemówienie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań i Andrzej Janisz. Bartosz Nowak został uznany piłkarzem sezonu 2025-2026. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na gali Ekstraklasy 2026 uwagę przyciągnęli Tomasz Iwan i jego narzeczona Karolina Woźniak. Woźniak zachwyciła wszystkich swoją szmaragdową suknią z odważnym wycięciem, co wywołało poruszenie wśród zgromadzonych. Para wyglądała na szczęśliwą, a ich wspólne pojawienie się potwierdziło doskonałą kondycję związku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie małżeństwo Kamy i Marcina stanie przed poważnym kryzysem. Elżbieta Domańska, pewna siebie pani prezes, nie zamierza odpuścić i będzie coraz bardziej wpływać na życie Marcina. Mikołaj Roznerski, odtwórca roli Marcina, przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać. Zazdrość, nieporozumienia i wrogość będą na porządku dziennym. Domańska nie zrezygnuje z prób uwiedzenia Chodakowskiego, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. Czy małżeństwo Kamy i Marcina przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym zwrotem akcji. W nadchodzącym 1937 odcinku, który pojawi się za ponad 3 miesiące, Natalka przeżyje dramatyczną strzelaninę w Grabinie. Po tych wydarzeniach jej życie uczuciowe stanie na głowie. Adam Karski może zostać porzucony, gdyż Natalka zacznie interesować się Mikołajem Lipińskim. To będzie odcinek pełen napięcia i niespodzianek, który na pewno przyciągnie przed ekrany wielu fanów serialu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
1: M jak miłość powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Paweł Zduński po trudnych przeżyciach związanych ze śmiercią żony Franki zaczyna nowe życie. Wraz z synkiem Antosiem wraca do Warszawy, gdzie czeka go przełom. Miniony sezon był dla Pawła pełen bólu i zagubienia, ale teraz, dzięki wsparciu rodziny, zaczyna patrzeć w przyszłość. Rafał Mroczek, odtwórca roli Pawła, podkreśla, że po każdej burzy wychodzi słońce. Widzowie będą mogli śledzić, jak Paweł walczy o lepsze jutro dla siebie i syna. Czy Agnes, która była przy nim w trudnych chwilach, stanie się kimś więcej w jego życiu? Na te odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: W nowym sezonie M jak miłość emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć Olka Chodakowskiego. W kolejnych odcinkach Sowiński zacznie szantażować Kasię, wykorzystując jej kłamstwo o ojcostwie. Kasia znajdzie się w potrzasku, zmuszona do działania na rzecz Aleksandra. Jej życie stanie się koszmarem, pełnym strachu i presji. Widzowie będą świadkami dramatycznych scen, gdy Kasia nie wytrzyma napięcia i załamie się. Czy znajdzie się ktoś, kto poda jej pomocną dłoń? Przyszłość Kasi wisi na włosku, a jej decyzje mogą zmienić wszystko. Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji. W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Euforia zbliża się do finału, a siódmy odcinek trzeciego sezonu wywołał burzę emocji. Widzowie byli świadkami szokującej śmierci Nate'a Jacobsa, postaci, którą wielu uwielbiało nienawidzić. Scena jego zgonu z udziałem grzechotnika w trumnie została uznana za jedną z najbardziej przerażających w historii telewizji. Sam Levinson, twórca serialu, przyznał, że chciał dać fanom to, czego pragnęli, ale w sposób, który wzbudzi w nich wątpliwości. Jacob Elordi, odtwórca roli Nate'a, uznał zakończenie wątku swojego bohatera za cool. Aktor z nostalgią żegna się z produkcją, która była ważną częścią jego kariery. Finał sezonu zapowiada się równie emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego dymisją głosowało ponad 171 tysięcy mieszkańców, co przekroczyło wymagany próg frekwencji. Do czasu wyborów, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni, funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawia się nazwisko byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Choć sam zainteresowany nie skomentował jeszcze tej propozycji.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, mimo że w Polsce czeka na niego 26 zarzutów karnych i list gończy. Polityk dotarł do Nowego Jorku, posługując się kontrowersyjną wizą dziennikarską. Polskie władze dążą do jego ekstradycji, ale eksperci przewidują, że proces może się przeciągać z powodu skomplikowanych amerykańskich procedur. Ziobro może liczyć na wsparcie konserwatywnych elit w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo komplikuje sytuację. 20 maja doszło do incydentu w prokuraturze krajowej, gdzie grupa posłów i przedstawicieli mediów wtargnęła do budynku podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza. W odpowiedzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał specjalny zespół śledczy pod kierownictwem prokurator Ewy Wrzosek. Dodatkowo szef prokuratury krajowej zwrócił się do marszałka Sejmu o rozważenie środków dyscyplinarnych wobec 5 posłów za naruszenie zasad etyki poselskiej. Zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasz Janeczek został zawieszony na 6 miesięcy za nadużycie służbowej karty identyfikacyjnej. 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne po zderzeniu samochodu ze słoniem w Parku Narodowym Wodospadów Murchisona w Ugandzie. W aucie podróżowali pracownicy Ugandyjskiego Urzędu Skarbowego, wracający z miasta Arua do Kampali. Ranni zostali przewiezieni do szpitala w Kampali na dalsze leczenie. Władze apelują do kierowców o większą ostrożność na drogach przebiegających przez tereny chronione, gdzie dzikie zwierzęta często pojawiają się na trasie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Aby grudnik, znany jako kaktus bożonarodzeniowy, pięknie kwitł zimą, należy o niego dbać już wiosną i latem. W tym czasie roślina potrzebuje regularnego nawożenia i umiarkowanego podlewania, a także rozproszonego światła słonecznego. Naturalne nawozy, takie jak te z obierek bananów, mogą wspomóc jej wzrost. Ważne jest również, by jesienią zapewnić grudnikowi odpowiednie warunki do odpoczynku, co pozwoli na rozwój pąków kwiatowych. Skórki po cytrynie, które często trafiają do kosza, mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w ogrodzie. Dzięki swoim naturalnym właściwościom pomagają w pielęgnacji roślin, odstraszaniu szkodników i poprawie jakości gleby. Wystarczy pokroić je na kawałki i rozłożyć w miejscach problematycznych lub dodać do kompostu. To prosty, ekologiczny sposób, który nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani dodatkowych kosztów.
2: Cieplejsze dni przynoszą ze sobą problem komarów i kleszczy, które mogą zepsuć czas spędzany na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na ich odstraszanie. Lawenda, dzięki swojemu intensywnemu zapachowi, skutecznie odstrasza te insekty, a jednocześnie jest łatwa w uprawie i estetyczna. Posadzona przy wejściu do domu tworzy naturalną barierę ochronną, poprawiając komfort i nastrój domowników.
0: W Komorowie w powiecie ostrowskim doszło do groźnego zdarzenia, gdy 38-letni mężczyzna zostawił na włączonej kuchence gazowej posiłek, co spowodowało pożar. Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej ewakuowali nietrzeźwego lokatora z zadymionego mieszkania. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji służb nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Ostrowska policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sephora Polska zorganizowała wyjątkowe wydarzenie Beautiful Moments w Warszawie z okazji Dnia Matki. Impreza skupiła się na budowaniu relacji i wspólnym relaksie, oferując darmowe usługi makijażowe, fryzjerskie oraz warsztaty z ekspertami. Wśród atrakcji znalazły się także nowości kosmetyczne, jak marka Loire, oraz prezentacja najnowszych trendów w makijażu i fryzurach. Wydarzenie podkreślało znaczenie autentycznej urody i bliskości w relacjach.
0: Mszyce mogą szybko zniszczyć kwiaty w ogrodzie, dlatego warto działać od razu. Prosty domowy oprysk z wody, sody oczyszczonej i oleju rzepakowego pomoże skutecznie pozbyć się tych szkodników. Wystarczy spryskać zainfekowane rośliny, zwracając uwagę na młode pędy i spody liści. Zabieg najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Łatwogang, znany youtuber, po swojej charytatywnej przejażdżce rowerowej z Zakopanego do Gdańska zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że społeczeństwo nie jest w stanie samodzielnie zebrać potrzebnych funduszy na leczenie dzieci chorych na DMD. Apeluje o wsparcie rządu w kwestii refundacji leków i obniżenia kosztów leczenia. Łatwogang zaznacza, że jego działania są apolityczne i mają na celu jedynie pomoc chorym dzieciom. Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, zaskoczył internautów, dzieląc się w Dniu Matki Rodzinnym zdjęciem z mamą i bratem. W swoim wpisie wyraził wdzięczność za wsparcie i trud wychowania, podkreślając, że mama jest jego największą fanką. Ten osobisty gest pokazuje Mentzena w zupełnie innym świetle niż to znane z politycznych debat. Reakcje internautów były pełne uznania dla ciepłego tonu jego życzeń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Ibisz, znany z telewizyjnych ekranów, teraz błyszczy na plaży w Sopocie jako super tata. Paparazzi uchwycili go, gdy z pełnym zaangażowaniem zajmował się swoimi pociechami, podczas gdy żona Joanna relaksowała się na leżaku. Ibisz, mimo 60 lat na karku, nie tylko prowadzi koncerty, ale i wózek z dziećmi, pokazując, że można być gwiazdą i tatą na medal jednocześnie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Izabela Janachowska, znana z Ukrywania tajemnic, zaskoczyła wszystkich, w tym własnego męża, informacją o ciąży. Przez 3 miesiące trzymała go w nieświadomości, zanim postanowiła podzielić się radosną nowiną. Teraz z dumą pokazuje światu nagranie z USG, gdzie jej syn Chris słucha bicia serca przyszłego rodzeństwa. Internauci są zachwyceni, a Janachowska cieszy się z nowej roli mamy, którą, jak twierdzi, kocha najbardziej. Na Fryderykach 2026 Krzysztof Zalewski postanowił, że muzyka to za mało i dorzucił do gali szczyptę polityki. Jego żarty o Jarosławie Kaczyńskim i Zbigniewie Ziobrze wywołały niezręczną ciszę, a publiczność zareagowała chłodno. Choć prowadzący liczył na salwy śmiechu, zamiast tego rozpętał burzę w mediach społecznościowych. Gala wróciła do muzyki, ale to polityczne docinki Zalewskiego stały się hitem wieczoru.
2: W Polsce nie milkną echa po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Partnerka polityka, Natalia Bacławska, opublikowała emocjonalny list otwarty, w którym nie szczędzi słów i podkreśla, że nie boi się ocen społecznych. Zapewnia, że nie pozwoli, aby dzieło Łukasza poszło na marne, a jego fundacja będzie kontynuować misję pomocy potrzebującym. Tymczasem internet huczy od teorii spiskowych, które tylko dodają bólu rodzinie zmarłego.
1: Vicky Gabor, mimo burzliwych tygodni, nie zrezygnowała z występu na koncercie Polsatu z okazji Dnia Matki. Na scenie towarzyszyła jej mama Ewelina, z którą Vicky dzieli muzyczny talent. W ostatnim czasie młoda artystka była na językach z powodu rodzinnych skandali i kontrowersyjnych decyzji podczas Eurowizji. Jednak nic nie powstrzymało jej przed świętowaniem z najważniejszą kobietą w jej życiu. Wanda Kwietniewska, ikona polskiej muzyki, ujawnia szokującą prawdę o swojej emeryturze. Mimo lat kariery i walki o lepsze warunki dla muzyków, jej miesięczny przelew to zaledwie 700 zł. Choć nie narzeka, bo sobie poradzi, to jednak temat niskich emerytur wśród artystów wciąż pozostaje gorącym kartoflem. Czy to nie ironiczne, że gwiazdy, które kiedyś świeciły na scenie, teraz muszą walczyć o godne życie na emeryturze?
2: Katarzyna Cerekwicka zaskoczyła wszystkich, ujawniając, że została mamą. W Dzień Matki podzieliła się emocjonalnym wpisem, który poruszył internautów do łez. Okazuje się, że gwiazda przez cały czas skutecznie ukrywała swoją ciążę, a teraz otwarcie mówi o tym, jak macierzyństwo zmieniło jej życie. Fani są w szoku, ale jednocześnie pełni podziwu dla jej szczerości i odwagi.
1: Scott Hoying, wokalista Pentatonix, i jego mąż Mark Manio, model i tancerz, znów przyciągnęli uwagę na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas. Para, która wkrótce będzie świętować 3. rocznicę ślubu, ogłosiła, że zostaną rodzicami dzięki surogatce. Ciekawe, czy ich córka odziedziczy talent wokalny po tacie, czy może urok modela po Marku. W każdym razie ich życie to prawdziwy show. A my z niecierpliwością czekamy na kolejne odcinki tej rodzinnej telenoweli. Zygmunt Solorz, znany miliarder, może stracić roczne wynagrodzenie, ponieważ Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu odmówiła mu absolutorium. Wszystko przez tajemnicze operacje Overlord i Underlord, które miały na celu przejęcie władzy w telewizji Polsat i Polkomtelu. Na szczęście sygnalista w porę zareagował, ratując sytuację. A w tle tej całej afery walka o majątek Solorza trwa w najlepsze, z rodziną i prawnikami w rolach głównych.
2: Fani The Beatles mogą szykować się na filmową ucztę, bo Sam Mendes przygotowuje 4-częściową biografię zespołu. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Patti Boyd, była żona George'a Harrisona, nie przebierała w słowach, krytykując twórców za brak kontaktu i ignorowanie jej historii. Ludzie nie mają już manier, stwierdziła Boyd, sugerując, że filmowcy wolą tworzyć własną wersję wydarzeń, niż słuchać tych, którzy naprawdę tam byli. Męskie granie znowu zaskakuje. W tym roku zamiast jednego hymnu dostaliśmy aż dwa. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino najpierw podbili serca hitem Nareszcie, a teraz serwują nam Tańcze. Teledysk do nowego utworu, wyreżyserowany przez Vito Bambino, to prawdziwa uczta dla fanów, którzy sami wystąpili w klipie. Premiera na żywo już 27 czerwca w Żywcu. Czy Tańcze powtórzy sukces poprzednika? Czas pokaże. Gary Holt, legendarny gitarzysta zespołu Exodus, postanowił nie umierać na scenie i coraz częściej myśli o emeryturze. Po 40 latach serwowania fanom ciężkich riffów, Holt przyznaje, że fizyczne wyzwania stają się coraz bardziej uciążliwe. Choć Exodus nie zamierza jeszcze zwalniać tempa, a nowy album Goliath już jest na rynku, Holt nie ukrywa, że marzy o spokojnych latach z rodziną. Ciekawe, czy jego riffy będą kiedyś wspominane tak, jak te, które pożyczyła Metallica. Zespół Hołk, legenda polskiej sceny alternatywnej, powraca na scenę Jarocina po 36 latach. Czy ich zbuntowane hymny z płyty Generation X nadal brzmią tak rewolucyjnie? Cóż, czas pokaże, czy duch lat 90. wciąż potrafi porwać tłumy. Może to tylko nostalgia, a może prawdziwy powrót do korzeni buntu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Toruniu, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach trwa żałoba po tragicznej śmierci 2-letniego chłopca, który utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Mieszkańcy składają kwiaty i zabawki pod zamkniętą placówką, wyrażając swój smutek i żal. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a dwie osoby usłyszały zarzuty. Społeczność domaga się lepszego nadzoru nad prywatnymi placówkami opiekuńczymi. Dziś mijają 3 lata od zaginięcia 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który zniknął w Warszawie. Jego rodzina nie ustaje w poszukiwaniach, które przekształciły się w misję odnajdywania innych zaginionych osób. Dzięki zebranym funduszom zakupiono sprzęt, który pomógł w odnalezieniu kilku osób, choć Krzysztofa wciąż nie odnaleziono. Rodzina zamknęła zbiórkę, by uniknąć wątpliwości przed premierą filmu dokumentalnego o ich historii. Po odwołaniu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego pojawiły się spekulacje, czy podobny scenariusz może dotknąć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Politycy wskazują, że choć teoretycznie jest to możliwe, w praktyce wydaje się mało realne. Trzaskowski cieszy się silnym poparciem i stabilną pozycją, a także wygrał wybory w pierwszej turze. Dodatkowo, w Warszawie trudniej jest osiągnąć wymaganą frekwencję do przeprowadzenia referendum. W sądzie apelacyjnym w Warszawie zapadła decyzja, która może całkowicie odmienić losy procesu tzw. gangu trucicieli. Sąd uchylił wcześniejszy wyrok i nakazał ponowne rozpatrzenie kluczowych zarzutów, w tym dotyczących zabójstw i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Proces, który wydawał się zakończony, zaczyna się od nowa. Prokuratura z zadowoleniem przyjęła decyzję sądu, choć jedna z kar została zmniejszona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwają poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni ślad prowadzi do Kielc, gdzie może przebywać z 22-letnim mężczyzną. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny. Weronika ma 165 cm wzrostu, długie ciemnorude włosy i charakterystyczne znamiona na twarzy.
1: Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie. Wierni organizują modlitewne czuwania, by wesprzeć swojego duszpasterza. Jeszcze niedawno parafia świętowała konsekrację świątyni, jednak radość przerwała nagła wiadomość o chorobie księdza. Duchowny od 2011 roku pełni funkcję proboszcza, angażując się w życie parafii i lokalnych wspólnot. W Wodzisławiu Śląskim doszło do poważnego wypadku, w którym 20-letni kierowca Audi potrącił 72-letnią kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdu. Został aresztowany, a za swoje czyny może spędzić nawet 16 lat w więzieniu. Policja zatrzymała również jego 21-letniego znajomego, który pomagał mu się ukrywać.
2: W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces Marka T. i Soni T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej mieszkanki Cieszyna. Para miała uwięzić kobietę w Wersalce, gdzie zmarła, a ich łupem padło jedynie 180 zł. Oskarżeni twierdzą, że nie planowali zabójstwa, a ich działanie było wynikiem trudnej sytuacji materialnej. Proces będzie kontynuowany w czerwcu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na mapach Bing w niemieckiej wersji Szczecin wygląda, jakby czas zatrzymał się przed 1945 rokiem. Zamiast współczesnych polskich nazw, ulic i placów, pojawiają się ich przedwojenne niemieckie odpowiedniki, co może być mylące dla użytkowników. Nie wiadomo, czy to błąd, czy zamierzona funkcja, ale podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej. Twórcy map na razie milczą w tej sprawie.
1: Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość do mamy. Warto postawić na szczere i osobiste życzenia, które mogą wzruszyć do łez. Niezależnie od formy, czy to kartka, czy wiadomość, dobrze dobrane słowa potrafią wywołać uśmiech i podkreślić wyjątkową więź między matką a synem. Proste, ale pełne emocji życzenia mogą być najlepszym prezentem na ten wyjątkowy dzień. 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez białostocki sąd na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę w Orli na Podlasiu. W 2024 roku funkcjonariusze odkryli tam nielegalną fabrykę narkotyków, gdzie znaleziono 600 litrów płynnej metamfetaminy. Prokuratura podejrzewa, że działali na rzecz meksykańskiego kartelu narkotykowego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Andrzej Nowak z Białegostoku przeszedł pionierski zabieg wszczepienia nowoczesnego systemu stymulacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To pierwsza taka operacja na Podlasiu, która przywróciła mu dawną energię. Nowoczesne urządzenia, przypominające naboje, synchronizują pracę serca z niespotykaną precyzją. Dzięki temu pan Andrzej może cieszyć się normalnym życiem, opuszczając szpital w towarzystwie żony Małgorzaty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego incydentu, gdzie 3 obywateli Uzbekistanu porwali porwało i pobiło 22-letniego obywatela Tadżykistanu. Konflikt między mężczyznami wybuchł w miejscu pracy, a eskalacja agresji doprowadziła do przestępstwa. Policja z Lubina szybko zatrzymała podejrzanych, którzy teraz odpowiedzą przed sądem za nielegalne pozbawienie wolności, groźby i pobicie. Grozi im kara do 5 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radiu Super Ekspres.
1: Minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że Polska nie planuje w najbliższym czasie przyjęcia euro. Podkreśla, że przy obecnym wzroście PKB na poziomie 3,5% i niskim bezrobociu utrzymanie złotego jest korzystniejsze. Aż 63% Polaków sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty, co potwierdzają najnowsze sondaże. Domański zaznacza, że niezależna polityka monetarna pozwala Polsce lepiej reagować na własne potrzeby gospodarcze. W strefie euro znajdują się obecnie 21 państw, ale Polska, podobnie jak Czechy czy Węgry, pozostaje poza nią. Banki w Polsce mają obowiązek monitorować transakcje na kontach klientów, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda transakcja przekraczająca równowartość 15 tysięcy euro musi być zgłoszona Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Dotyczy to zarówno pojedynczych operacji, jak i kilku powiązanych transakcji. Nawet mniejsze kwoty mogą wzbudzić podejrzenia, jeśli są nietypowe dla danego konta lub mają niejasny tytuł. Zgłoszenia trafiają do GIF, który analizuje podejrzane operacje i może przekazać sprawę dalej, jeśli uzna to za konieczne.
2: InPost wprowadził nową usługę, która pozwala na tanie i proste wysyłanie bagażu za granicę. Dzięki aplikacji InPost Mobile można teraz łatwo nadać paczkę bez potrzeby drukowania etykiet. Koszty są znacznie niższe niż w przypadku opłat za bagaż w liniach lotniczych. Przykładowo, wysyłka dużej walizki do Włoch kosztuje około 50 zł, a do Hiszpanii czy Francji około 100 zł. Przesyłki docierają w ciągu od 3 do 5 dni roboczych i są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. Dla większego spokoju można użyć lokalizatora Bluetooth, aby śledzić bagaż w czasie rzeczywistym.
1: Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, mimo niższej pensji w ratuszu, znacząco zwiększył swoje oszczędności. Na koniec 2025 roku zgromadził z żoną ponad 385 tysięcy złotych, 4600 dolarów i 18 700 euro. Dodatkowe dochody pochodziły z praw autorskich i wykładów, które przyniosły mu ponad 150 tysięcy złotych. W majątku Trzaskowskiego znajdują się 3 mieszkania o łącznej wartości ponad 3 miliony złotych oraz 2 działki. W skład jego majątku wchodzi także samochód Volvo z 2011 roku oraz meble i antyki.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Ekspres.
2: Dzień Mamy to doskonała okazja, by podarować słodki upominek. W tym roku Lidl i Biedronka oferują atrakcyjne promocje na słodycze. W Lidlu można znaleźć praliny Ferrero Rocher i Lindt Lindor w ofercie 1 plus 1 gratis. Biedronka proponuje unikalne słodycze, takie jak praliny Melty czy Polska Hałwa. Obie sieci przygotowały również gotowe ciasta i desery, idealne na tę okazję. Wybór zależy od preferencji, ale warto skorzystać z promocji, by nie nadwyrężyć domowego budżetu.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ponieważ wcześniej planowano redukcję amerykańskich sił w Europie. Niemiecka prasa sugeruje, że za tym krokiem stoją bliskie relacje Trumpa z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Polska, inwestując 4,5% produktu krajowego brutto w obronność, jest postrzegana jako kluczowy sojusznik na wschodniej flance NATO. Działania te mogą być częścią szerszej strategii Stanów Zjednoczonych, mającej na celu wzmocnienie prawicowych partii w Europie Wschodniej. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
2: Program modernizacji czołgu Challenger 3 w Wielkiej Brytanii nabiera tempa. Konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land przeprowadziło udane testy na poligonie, które symulowały realne warunki bojowe. Testy te są kluczowe przed wprowadzeniem 148 zmodernizowanych czołgów do służby. Challenger 3 ma zastąpić przestarzały model Challenger 2, oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak cyfrowa architektura i system aktywnej ochrony trofii. Planowana jest pełna gotowość bojowa do końca 2030 roku, choć mogą wystąpić opóźnienia. Mimo wyzwań, postępy w testach dają nadzieję na utrzymanie harmonogramu. CSG Polska i WSK PZL Kalisz podpisały list intencyjny, który ma na celu rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego. Współpraca skupi się na produkcji nowoczesnych silników i komponentów do pojazdów ciężarowych oraz sprzętu wojskowego. Porozumienie przewiduje transfer technologii i rozwój zdolności produkcyjnych w Polsce. Wzmocni to pozycję WSK PZL Kalisz na rynku europejskim i zwiększy stabilność dostaw kluczowych komponentów. To kolejny krok w ramach szerszej umowy między grupą CSG a Polską Grupą Zbrojeniową, podpisanej w marcu tego roku. Obie strony liczą na wspólne projekty dla Sił Zbrojnych NATO i Unii Europejskiej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: polski system kaucyjny przechodzi rewolucję, eliminując papierowe kupony na rzecz bezpośrednich wypłat na karty płatnicze. Dzięki nowoczesnym urządzeniom konsument może oddać opakowania do recyklomatu, a należna kwota kaucji trafia na kartę w kilkadziesiąt sekund. To rozwiązanie eliminuje konieczność czekania w kolejkach i problem z terminami ważności kuponów. Nowe recyklomaty, wyposażone w kompresory, zmniejszają objętość odpadów, co pozwala na ich częstsze opróżnianie i instalacje w dogodnych miejscach. System ten, opracowany przez Action SA i Fiserv Polska, ma na celu zwiększenie efektywności i wygody dla użytkowników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 10 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a życie Kasi zamieni się w prawdziwe piekło. W odcinkach emitowanych od września Kasia stanie przed trudnymi wyborami po nocy spędzonej z dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Szantażowana przez niego będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw dotyczących ojcostwa jej córki. Sowiński nie tylko zmusi ją do zostania jego kochanką, ale także wciągnie w swoje intrygi przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Kasia, osaczona i bez wsparcia przyjaciół, będzie musiała stawić czoła samotności. Jedynym jej oparciem pozostanie córka Zosia. Nowe odcinki M jak miłość zapowiadają emocjonujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów. Pierwsza miłość w odcinku 4230 przynosi nowe emocje i napięcie. Melka i Laura coraz głębiej wnikają w tajemnicze zaginięcia wśród wrocławskich bezdomnych. To, co początkowo wydawało się przypadkowe, zaczyna układać się w niepokojący wzór, sugerujący zorganizowany proceder. Tymczasem Piotrek, mimo zaangażowania w śledztwo, przygotowuje się do ważnego, osobistego kroku wobec Melki. Czy znajdzie odpowiedni moment na wyznania, gdy sprawa staje się coraz bardziej niebezpieczna? Odcinek 4230 będzie można obejrzeć w środę, 3 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są odcinki online na platformie Polsat Box Go.
1: Magda z 12 edycji Hotelu Paradise zaskoczyła widzów swoim szczerym wyznaniem. Znana z pewności siebie i ciętego języka, ujawniła, że jej odwaga to efekt trudnych doświadczeń z dzieciństwa. W rozmowie z Angeliką Bielską opowiedziała o gnębieniu w szkole i dorastaniu w biedzie. Magda przyznała, że jej pewność siebie była budowana przez lata, a jako dziecko była introwertyczna. Widzowie, którzy kojarzyli ją z mocnym charakterem, mogą być zaskoczeni tą nową twarzą uczestniczki. Mimo trudnej przeszłości, Magda nie zamyka się na przyszłe projekty medialne i możliwe, że jeszcze zobaczymy ją w telewizji. Jej historia pokazuje, że za telewizyjnym wizerunkiem często kryje się nieznana opowieść.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Melicha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Tugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Euforia zbliża się do finału, a siódmy odcinek trzeciego sezonu wywołał burzę emocji. Widzowie byli świadkami szokującej śmierci Nate'a Jacobsa, postaci, którą wielu uwielbiało nienawidzić. Scena jego zgonu z udziałem grzechotnika w trumnie została uznana za jedną z najbardziej przerażających w historii telewizji. Sam Levinson, twórca serialu, przyznał, że chciał dać fanom to, czego pragnęli, ale w sposób, który wzbudzi w nich wątpliwości. Jacob Elordi, odtwórca roli Nate'a, uznał zakończenie wątku swojego bohatera za cool. Aktor z nostalgią żegna się z produkcją, która była ważną częścią jego kariery. Finał sezonu zapowiada się równie emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północnym o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbigniew Kapiński objął dziś stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zastępując Małgorzatę Manowską. W rozmowie w Kanale Zero zadeklarował, że dla dobra Polski byłby gotów zrezygnować ze stanowiska, jeśli miałoby to pomóc w uzdrowieniu Sądu Najwyższego. Kapiński podkreślił, że nie zamierza używać określeń dzielących sędziów na neo i paleo, co ma na celu zmniejszenie konfliktów w środowisku prawniczym. Wspomniał także o kontrowersyjnej sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy, zaznaczając, że sąd orzeka na podstawie dostępnych w danym momencie materiału. Marcin Romanowski, poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, został zlokalizowany na Bałkanach. Po opuszczeniu Węgier przebywał w Serbii i Chorwacji. Polskie służby są coraz bliżej jego zatrzymania, a sytuacja finansowa Romanowskiego dodatkowo utrudnia mu ukrywanie się. Poszukiwania trwają od grudnia 2024 roku i mogą wkrótce zakończyć się sukcesem. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował o pierwszych zatrzymaniach w związku z falą fałszywych alarmów w kraju. Zatrzymane osoby to młodzi ludzie, którzy już wcześniej mieli problemy z prawem. Premier Donald Tusk ostrzegł, że takie działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Śledztwo trwa, a służby intensywnie pracują nad identyfikacją kolejnych sprawców.
3: Premier Włoch, Giorgia Meloni, podczas zjazdu Federacji Przemysłowców ostro skrytykowała Unię Europejską za nadmierną biurokrację i zbyt wiele regulacji. Podkreśliła, że Unia Europejska powinna działać szybciej i bardziej efektywnie, koncentrując się na priorytetach. Meloni zaznaczyła, że ci, którzy domagają się zmian, chcą budować, a nie niszczyć. W kwestii obronności wyraziła obawy, że poleganie na zewnętrznych gwarancjach bezpieczeństwa ogranicza autonomię narodową.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Republika Korei rozpoczęła program budowy swojego pierwszego atomowego okrętu podwodnego, który ma być gotowy do połowy lat 30. XXI wieku. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie nuklearne ze strony Korei Północnej i ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Seulu. Okręty będą zasilane nisko wzbogaconym uranem i budowane przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Program ten ma również stymulować rozwój gospodarczy, tworząc tysiące nowych miejsc pracy.
2: Jest prosty sposób, by ubrania pachniały świeżo przez cały dzień. Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego, na przykład lawendy czy cytryny, do wody w żelazku parowym. Para wodna podczas prasowania uwalnia aromat, który wnika w tkaniny, dając efekt jak z luksusowej pralni. Ważne jest, by nie przesadzać z ilością olejku, aby uniknąć zbyt intensywnego zapachu lub plam na delikatnych materiałach.
3: Białe ubrania szybko tracą swoją śnieżnobiałą barwę z powodu twardej wody i osadzających się detergentów. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie im blasku bez użycia silnych wybielaczy. Wystarczy dodać 2 łyżki kwasku cytrynowego do prania, co pomoże ograniczyć osady i odświeżyć tkaniny. Pamiętajmy też o oddzielaniu białych ubrań od kolorowych i regularnym czyszczeniu pralki.
2: Cytryny, choć popularne w kuchni, są wrażliwe na warunki przechowywania. Trzymanie ich w temperaturze pokojowej lub w ciepłym miejscu przyspiesza pleśnienie i wysychanie. Najlepiej przechowywać je w lodówce, owinięte w papierowy ręcznik i umieszczone w dolnej szufladzie. Unikaj mycia cytryn przed przechowywaniem, a przekrojone trzymaj w zamkniętym pojemniku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Latem 2026 roku prawdziwym hitem wśród kobiet plus size stały się sukienki o kroju Empire. Ten fason, odcinany pod biustem, subtelnie podkreśla sylwetkę, jednocześnie maskując brzuch, biodra i uda. Sukienki te są cenione za uniwersalność. Sprawdzają się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Wykonane z przewiewnych materiałów, takich jak wiskoza czy bawełna, zapewniają komfort nawet w największe upały.
2: Imię Zenobia, o greckim rodowodzie i znaczeniu dar Zeusa, praktycznie zniknęło z rejestrów w Polsce. Choć kiedyś cieszyło się popularnością, obecnie jest rzadko wybierane przez rodziców. W ostatnich 20 latach nadano je tylko 2 razy, co może oznaczać, że wkrótce zostanie całkowicie zapomniane. Tymczasem najpopularniejszymi imionami żeńskimi w Polsce pozostają Anna, Katarzyna i Maria. We Wrocławiu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 2-letni chłopiec błąkał się samotnie przy ruchliwej ulicy. Dzięki szybkiej reakcji przechodnia i interwencji policji dziecko zostało bezpiecznie odnalezione i wróciło do matki. Chłopiec oddalił się podczas zabawy na placu zabaw, co mogło skończyć się tragicznie. Policja apeluje o czujność i reagowanie w podobnych sytuacjach. Policjanci z Kraśnika zatrzymali 19-letniego obywatela Ukrainy, który oszukiwał metodą na inwestycje. Ofiarą padła 53-letnia mieszkanka powiatu opolskiego, tracąc ponad 60 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty na gorącym uczynku podczas próby wyłudzenia kolejnych pieniędzy i trafił do aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Pleśni na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia. Wysoka wilgotność i słaba wentylacja sprzyjają jej rozwojowi, co może prowadzić do problemów z oddychaniem. Domowe sposoby, takie jak użycie octu czy żelu do toalet, mogą skutecznie pomóc w usunięciu pleśni. Ważne jest, aby reagować szybko, gdy tylko pojawią się ciemne plamy.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Powierza, znana wszystkim jako Czesia z klanu, postanowiła uczcić Dzień Matki w sportowym stylu. Razem z 12-letnią córką Heleną, aktorka wybrała się na rolki i plac zabaw, korzystając z pięknej majowej pogody. Ale to nie wszystko. Powierza zaskoczyła wszystkich nową fryzurą, zamieniając swoje dotychczasowe włosy na dredy. Cóż za metamorfoza!
2: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgnęły zenitu, gdy Julita powiedziała nie przy ślubnym kobiercu, ale zyskała rzeszę fanów. Teraz jej suknia ślubna, która miała być symbolem miłości, stała się narzędziem pomocy. Julita postanowiła oddać ją na aukcję, a uzyskane pieniądze przekazać fundacji Cancer Fighters. Cóż, nie każda bajka kończy się ślubem, ale przynajmniej może pomóc w prawdziwej walce.
1: Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z walki o tytuł Królowej Przetrwania, teraz odpoczywa na rajskich wakacjach, zamieniając koronę na kapelusz i bikini. Czyżby teraz walczyła o tytuł Królowej Plaży? Celebrytka, która nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej, chwali się swoją szczupłą sylwetką na Instagramie, a fani nie szczędzą jej komplementów. Ciekawe, czy to bikini jest bardziej kontrowersyjne niż finał programu, w którym brała udział. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, po 5 latach sądowych zmagań w końcu usłyszał wyrok. Uniewinniony. Emocje sięgały zenitu, a łzy lały się strumieniami, gdy muzyk w eleganckiej marynarce i z ognistymi włosami opowiadał o swojej rodzinie. Walczył o oczyszczenie z zarzutów dotyczących pożyczki na niecałe 3 miliony złotych ze Skok Wołomin, przekonując, że miał zabezpieczenia finansowe i nie chciał nikogo oszukać. Cóż, może lekkomyślność w inwestycjach to nie zbrodnia, a sąd w końcu to zrozumiał.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Marcin Miller, niegdyś chłopak z Mazur, który miał być inżynierem, dziś świętuje swoje 56. urodziny jako król disco polo. Zaczynał od rejestrowania bezrobotnych, a teraz jest ikoną stylu, która nie boi się eksperymentować. Od Jesteś szalona do współpracy z Tedę. Miller pokazuje, że ryzyko to jego drugie imię, a w świecie pełnym skandali jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju.
1: Grzegorz Chyży, który dziś kończy 39 lat, przeszedł spektakularną metamorfozę z nieśmiałego chłopaka z gitarą do ikony męskiego stylu. Jego kariera nabrała tempa po udziale w X-Faktorze, gdzie mimo drugiego miejsca stał się prawdziwym zwycięzcą. Z debiutanckim albumem pokrytym platyną i kolejnymi sukcesami muzycznymi Chyży udowodnił, że nie tylko muzyka, ale i styl mogą być jego znakiem rozpoznawczym. A w życiu prywatnym, po burzliwym rozstaniu z Mają, Chyży znalazł szczęście u boku Agnieszki Popielewicz, tworząc jedną z najbardziej stylowych par w polskim show-biznesie.
2: Marcela Leszczak i Michał Koterski. Mimo, że formalnie jeszcze małżeństwo, już dawno układają sobie życie na nowo. Cichy ślub w Stanach Zjednoczonych nie uratował ich związku, ale za to nowe miłości kwitną jak wiosenne kwiaty. Marcela z biznesmenem z Trójmiasta, a Michał z tajemniczą brunetką, której dłoń zdobi jego Instagram. Rozwód? Może kiedyś, ale na razie priorytetem jest pokojowe wychowanie syna. Cóż, życie toczy się dalej, a miłość nie zna granic, nawet tych prawnych.
1: W Toruniu odbył się koncert Nie ma jak u mamy, który zamiast muzycznych uniesień przyniósł modowe szaleństwo. Vicky Gabor pojawiła się w płaszczu, który wyglądał jak pożyczony od starszego brata, a Halina Mlynkowa przypominała serwetkę z babcinego salonu. Największym zaskoczeniem była Doda, która zamiast szokować postawiła na skromność, co dla niej jest prawdziwą rewolucją. Gwiazdy zaszalały, a internet aż huczy od komentarzy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Judas Priest, legenda heavy metalu, wciąż nie zwalnia tempa, mimo że na scenie są już ponad 55 lat. Zespół pracuje nad nowym albumem, a już 28 lipca zagra po raz pierwszy na warszawskim Torwarze. Ian Hill, basista grupy, zasugerował, że nawet bez niego i Roba Halforda zespół mógłby działać dalej. Cóż, wygląda na to, że w świecie Judas Priest nikt nie jest niezastąpiony, a emerytura to tylko odległe marzenie. Fryderyki 2026 za nami, a emocje wciąż sięgają zenitu. Kasia Linz zgarnęła najważniejsze nagrody, w tym Artystkę Roku, za covery Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Tymczasem lider zespołu Varieté, Grzegorz Kaźmierczak, nie szczędził gorzkich słów, krytykując wybory branży i sposób prowadzenia gali. Czyżby Fryderyki stały się festiwalem blichtru i przeciętności, gdzie oryginalność przegrywa z poprawnością?
2: King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach.
1: Warszawa szykuje się na prawdziwe muzyczne szaleństwo. Już 30 maja Summer Punch Festival przejmie miasto w ramach akcji Warsaw Takeover. Dla fanów rocka, metalu i emo przygotowano dwa wydarzenia. Od południa w studiu tatuażu Azazel na Pradze będzie można zdobyć darmowy tatuaż i napić się w open barze. Wieczorem zabawa przeniesie się do Beer and Bones, gdzie czeka Summer Punch Quiz, karaoke i festiwalowe nagrody. To wszystko, by rozgrzać atmosferę przed czerwcowym festiwalem na letniej scenie progresji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Katowicach niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd apelacyjny w Warszawie wznowił proces tzw. gangu trucicieli, co oznacza ponowne rozpatrzenie zarzutów o morderstwa i próby zabójstw. Grupa przestępcza miała przejmować nieruchomości osób z problemami zdrowotnymi i społecznymi, podając im alkohol z izopropanolem. Wcześniejsze wyroki zostały częściowo anulowane, a sprawa wraca do sądu okręgowego. Prokuratura podkreśla, że to ważny krok w walce z przestępczością zorganizowaną.
2: Trwają intensywne poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni raz widziano ją w Kielcach, prawdopodobnie w towarzystwie 22-letniego mężczyzny. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny, która w dniu zaginięcia miała na sobie dżinsowe spodenki, szarą bluzkę i białe klapki. Każda informacja może być kluczowa dla jej bezpiecznego powrotu.
1: Biurowiec PKO przy Rondzie Dmowskiego w Warszawie został wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza to 55 milionów złotych, a oferty można składać do 24 czerwca. Budynek, znany z niebieskiej fasady, ma bogatą historię i prestiżową lokalizację. Nowy właściciel zyska dużą swobodę w jego przyszłym wykorzystaniu.
2: W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął 2-letni chłopiec. Ciało dziecka wyłowiono z niewielkiego zbiornika wodnego na terenie klubu dziecięcego, który został już zamknięty. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a dwie kobiety usłyszały zarzuty. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci, a przed budynkiem klubu pojawiły się znicze i dziecięce zabawki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa po referendum, w którym niecałe 98% głosujących opowiedziało się za jego dymisją. Miszalski podkreśla, że miasto rozwijało się dobrze, mimo niezadowolenia części mieszkańców, i zapowiada powrót do polityki. Obecnie obowiązki prezydenta pełni sekretarz Antoni Fryczek, a komisarzem został mianowany Stanisław Kracik. Miszalski uspokaja, że krakowskie referendum nie powinno wywołać podobnych inicjatyw w innych miastach. Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w ciężkim stanie. Wierni organizują czuwania modlitewne, prosząc o modlitwę za jego zdrowie. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia duchownego nastąpiło niedługo po uroczystej konsekracji kościoła przez kardynała Grzegorza Rysia. Lekarze walczą o życie cenionego proboszcza.
2: W Siemianowicach Śląskich wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci 3 osób znalezionych w lutym w mieszkaniu przy ulicy Alfonsa z Grzebnioka. Śledczy czekają na pełne wyniki badań histopatologicznych, które mogą wyjaśnić tę zagadkową tragedię. Wstępne analizy nie wykazały obecności trucizn ani urazów, a lokalna społeczność pozostaje wstrząśnięta tym wydarzeniem. Użytkownicy niemieckiej wersji map Bing zauważyli, że Szczecin został cofnięty do czasów przedwojennego Stettina. Na mapach pojawiają się dawne niemieckie nazwy ulic i placów, co powoduje chaos w nawigacji. Przyczyny tej sytuacji nie są jasne, ale mogą wynikać z błędu technicznego lub testowania nowej funkcji. Podobne problemy miały miejsce w przeszłości, między innymi w Google Maps.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dzień Matki to wyjątkowa okazja, by wyrazić wdzięczność za macierzyńską miłość. Religijne życzenia, pełne duchowej głębi, mogą być pięknym sposobem na przekazanie tych uczuć. Słowa oparte na wierze niosą spokój i radość, a modlitwa i błogosławieństwo stanowią wyjątkowy dar dla każdej mamy. Krótkie, wzruszające życzenia doskonale sprawdzają się zarówno na kartkach, jak i w wiadomościach tekstowych.
1: W powiecie siemiatyckim doszło do nietypowego wypadku. W miejscowości Jaszczołty na drodze wojewódzkiej nr 690 zderzyły się samochód osobowy z przyczepką przewożącą konia i wojskowa ciężarówka. W wyniku zdarzenia ranne zostały 2 osoby, ale koń nie ucierpiał. Droga była zablokowana, a na miejscu pracowali ratownicy, policja i żandarmeria wojskowa.
2: 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez sąd okręgowy w Białymstoku na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę. Laboratorium działało w miejscowości Orla na Podlasiu, gdzie funkcjonariusze CBŚP odkryli około 600 litrów płynnej metamfetaminy. Śledczy podejrzewają, że Meksykanie mogli działać na rzecz jednego z karteli narkotykowych. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale już teraz jest to jedna z najgłośniejszych spraw narkotykowych ostatnich lat w regionie. W niemieckim Gorlitz, niedaleko granicy z Polską, doszło do tragicznego zawalenia się budynku mieszkalnego. W wyniku eksplozji gazu zginęły 3 osoby, w tym 2 obywatelki Rumunii i mężczyzna z podwójnym obywatelstwem Bułgarii i Niemiec. 2 Polacy uniknęli śmierci dzięki przypadkowemu opóźnieniu w dotarciu na miejsce. Ratownicy przez wiele godzin walczyli z trudnymi warunkami, próbując opanować sytuację.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zakończono modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy. Obiekt, który powstał w 1868 roku, odzyskał swój historyczny charakter, a jednocześnie zyskał nowoczesne funkcje, takie jak kręgielnia. Dworzec jest teraz bardziej dostępny dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także oferuje przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niecałe 59 milionów złotych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Dwa lata, podkreślając znaczenie zespołu i wsparcia klubu.
1: Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
0: Lech Poznań zdobył 10. Mistrzostwo Polski, co uczczono wyjątkową fetą w mieście. Trofeum dostarczył influencer Kesek, wcielając się w rolę kuriera, co rozpoczęło szaloną podróż odkrytym autobusem przez Poznań. Wśród licznych atrakcji znalazł się m.in. bramkarz Bartosz Mrozek z dzbanem piwa oraz nieoczekiwany finał z wózkiem sklepowym. Świętowanie trwało do wczesnych godzin porannych, pokazując, że Poznań potrafi celebrować sukces jak nikt inny. Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16. miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
1: Robert Lewandowski zakończył swoją karierę w FC Barcelona, gdzie przez 4 lata zdobył 120 goli, stając się klubową legendą. Tymczasem Jakub Kiwior, polski obrońca, jest bliski transferu do Barcelony. Kiwior, który wcześniej grał w Arsenalu i FC Porto, ma wzmocnić defensywę katalońskiego klubu. Zainteresowanie jego osobą jest realne, a rozmowy między klubami są już w toku.
0: Julia Walentowicz, 25-letnia obrończyni z doświadczeniem w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2027 z Francją i Holandią. Walentowicz, wychowana w Szwecji, podkreśla swoje polskie korzenie i dwujęzyczność. Jej decyzja to znaczące wzmocnienie dla polskiej drużyny, która obecnie zajmuje ostatnie miejsce w grupie.
1: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka. Iga Świątek w imponującym stylu awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa, pokonując 17-letnią Emerson Jones 6-1, 6-2. Polka ustanowiła rekord Erie Open, wygrywając 25 z rzędu meczów otwarcia w turniejach wielkoszlemowych w ciągu jednej dekady. W kolejnej rundzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Świątek, czterokrotna mistrzyni Rolanda Garrosa, wyraziła zadowolenie z gry na korcie imienia Filipa Szatriera.
0: Wielkoszlemowy turniej Roland Garros 2026 już na starcie przyniósł spore niespodzianki. W pierwszej rundzie odpadła rozstawiona z numerem 5 Jessica Pegula, przegrywając z Kimberly Birrell. Wśród mężczyzn klęskę poniósł Daniil Miedwiediew, którego pokonał Adam Walton. W środę na kortach pojawią się m.in. Iga Świątek i Magda Linette, rozpoczynając zmagania drugiej rundy.
1: Podczas gali Ekstraklasy 2026 wręczono nagrody dla najlepszych postaci minionego sezonu, a wydarzenie wzbudziło wiele emocji. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, skrytykował decyzję kapituły, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Na gali wyróżniła się Aida Bela, była reprezentantka Polski w short tracku, która zachwyciła swoim wyglądem. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Bartosz Nowak, jako piłkarz sezonu, i Nils Frederiksen, jako trener sezonu. Aryna Sabalenka, jedna z faworytek tegorocznego Roland Garros, przyciąga uwagę zarówno na korcie, jak i w mediach społecznościowych. Białoruska tenisistka, znana z licznych sukcesów, wciąż czeka na triumf w Paryżu. W pierwszych rundach turnieju zarówno Sabalenka, jak i Iga Świątek bez problemu awansowały dalej, co zapowiada emocjonujące starcie między nimi. Sabalenka, mimo że dotarła do finału w ubiegłym roku, nie zdobyła jeszcze tytułu na paryskich kortach.
0: Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników. Na gali Ekstraklasy 2026 uwagę przyciągnęli Tomasz Iwan i jego narzeczona Karolina Woźniak. Woźniak zachwyciła wszystkich swoją szmaragdową suknią z odważnym wycięciem, co wywołało poruszenie wśród zgromadzonych. Para wyglądała na szczęśliwą, a ich wspólne pojawienie się potwierdziło doskonałą kondycję związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a życie Kasi zamieni się w prawdziwe piekło. W odcinkach emitowanych od września Kasia stanie przed trudnymi wyborami po nocy spędzonej z dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Szantażowana przez niego będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw dotyczących ojcostwa jej córki. Sowiński nie tylko zmusi ją do zostania jego kochanką, ale także wciągnie w swoje intrygi przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Kasia, osaczona i bez wsparcia przyjaciół, będzie musiała stawić czoła samotności. Jedynym jej oparciem pozostanie córka Zosia. Nowe odcinki M jak miłość zapowiadają emocjonujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów. M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem, w którym Marysia przeżyje prawdziwy drama. Po zdradzie Artura i jego odejściu do młodej lekarki Joanny, jej świat legnie w gruzach. W trudnych chwilach przy Marysi będą jej dzieci. Paweł, Piotrek, Basia oraz pasierbica Agnes. Paweł nie zamierza stać bezczynnie i postanawia wymierzyć sprawiedliwość Arturowi. W zwiastunie nowego sezonu widzimy, jak Paweł bierze sprawy w swoje ręce, by chronić matkę przed cierpieniem. Czy Marysia zdoła podnieść się po tym ciosie? Nowe odcinki po wakacjach zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Na dobre i na złe kończy obecny sezon już dziś, 27 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Finałowy odcinek zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serialowa Maria, grana przez Sylwię Achu, zaprasza na tę wyjątkową końcówkę sezonu. Po dzisiejszym odcinku fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo serial wróci dopiero po wakacjach. Najprawdopodobniej nowe odcinki pojawią się na początku września, a najbardziej prawdopodobną datą jest 2 września. Choć harmonogram nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, wszystko wskazuje na to, że serial powróci w środowe wieczory. Na dobre i na złe od lat cieszy się ogromną popularnością, więc każda przerwa w emisji wzbudza ogromne emocje wśród widzów.
1: W 4223 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola zostanie wciągnięta w intrygę, która wywróci jej życie do góry nogami. Zduński odwiedzi Mariusza w szpitalu, przekazując mu fałszywe informacje o rzekomym romansie Oli, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji. Tymczasem Sławek nie ustaje w walce z mafią deweloperską, a Zenek przyznaje się do kradzieży telefonu. Monika zmaga się z falą nienawiści w sieci, a Eliza desperacko próbuje ratować swoje małżeństwo z Jarkiem. Odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany 3 czerwca o godzinie 20:15 na antenie TVN.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4230, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Wadlewo staje przed nowymi wyzwaniami. Po dramatycznym wystąpieniu Seweryna w telewizji do wioski napływają setki listów i wiadomości z całego kraju. Seweryn, mimo zmęczenia, nie ustaje w poszukiwaniach zaginionej Kazanowej, co budzi niepokój jego przyjaciela Śmiałka. Tymczasem Róża odkrywa szokujący trop, który może odmienić bieg wydarzeń. Policja rozważa wycofanie patroli z Wadlewa, co stawia Seweryna przed trudnymi decyzjami. Tajemnica zniknięcia Karoliny okazuje się bardziej złożona, niż ktokolwiek przypuszczał. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Magda z 12 edycji Hotelu Paradise zaskoczyła widzów swoim szczerym wyznaniem. Znana z pewności siebie i ciętego języka, ujawniła, że jej odwaga to efekt trudnych doświadczeń z dzieciństwa. W rozmowie z Angeliką Bielską opowiedziała o gnębieniu w szkole i dorastaniu w biedzie. Magda przyznała, że jej pewność siebie była budowana przez lata, a jako dziecko była introwertyczna. Widzowie, którzy kojarzyli ją z mocnym charakterem, mogą być zaskoczeni tą nową twarzą uczestniczki. Mimo trudnej przeszłości, Magda nie zamyka się na przyszłe projekty medialne i możliwe, że jeszcze zobaczymy ją w telewizji. Jej historia pokazuje, że za telewizyjnym wizerunkiem często kryje się nieznana opowieść. Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
1: serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polski rynek medialny wkracza amerykańska marka Newsmax, znana z konserwatywnych poglądów i bliskich relacji z Donaldem Trumpem. Już w czerwcu planowane jest uruchomienie kanału telewizyjnego w Polsce, co czyni nasz kraj pierwszym w Unii Europejskiej, gdzie Newsmax rozwija swój projekt. To część szerszej strategii, mającej na celu wzmocnienie amerykańskiego wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wejście Newsmax może wpłynąć na polaryzację rynku medialnego, oferując bezpośredni dostęp do amerykańskiej debaty konserwatywnej.
0: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego dymisją głosowało ponad 171 tysięcy mieszkańców, co przekroczyło wymagany próg frekwencji. Do czasu wyborów, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni, funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawia się nazwisko byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, choć sam zainteresowany nie skomentował jeszcze tej propozycji. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Według najnowszego sondażu CBOS 61% Polaków uważa, że rząd powinien domagać się jego wydania. Największe poparcie dla takich działań wyrażają młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat, podczas gdy seniorzy są bardziej podzieleni. Różnice w opiniach są także widoczne w zależności od poglądów politycznych. Doradca prezydenta Karola Nawrockiego, dr Błażej Poboży, ostro skrytykował działania służb po fałszywym alarmie, który doprowadził do przeszukania mieszkania matki prezydenta. Poboży podkreślił, że minęło już 75 godzin, a sprawca alarmu wciąż nie został zidentyfikowany. Skrytykował również rząd Donalda Tuska za brak odpowiedzi na oficjalne pisma i wskazał na błędy w organizacji gabinetu, szczególnie rozdzielenie funkcji ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych.
2: 20 maja doszło do incydentu w prokuraturze krajowej, gdzie grupa posłów i przedstawicieli mediów wtargnęła do budynku podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza. W odpowiedzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał specjalny zespół śledczy pod kierownictwem prokurator Ewy Wrzosek. Dodatkowo szef prokuratury krajowej zwrócił się do marszałka Sejmu o rozważenie środków dyscyplinarnych wobec 5 posłów za naruszenie zasad etyki poselskiej. Zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasz Janeczek został zawieszony na 6 miesięcy za nadużycie służbowej karty identyfikacyjnej.
0: W Korei Południowej, w prowincji Gyeongsang, 74-letnia kobieta wjechała samochodem do krytego basenu pełnego ludzi. Auto przebiło szklaną ścianę i przewróciło się na dach, zaczynając tonąć. Dzięki szybkiej reakcji ratowników i pływaków udało się uniknąć większej tragedii. Kobieta była trzeźwa i posiadała prawo jazdy, jednak nie pamięta, jak doszło do wypadku. W ostatnim losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 26 maja, szczęśliwy gracz z Czech wygrał rekordowe 120 milionów euro, co stanowi równowartość około 3 miliardów koron czeskich. To jedna z najwyższych wygranych w historii Czech. W Polsce również odnotowano sukces. W Warszawie padła wygrana trzeciego stopnia w wysokości ponad 1 400 000 zł. Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się już w piątek, 29 maja, z pulą gwarantowaną 45 milionów zł. OSHE wprowadza nową kampanię, której twarzą jest Iga Świątek. Projekt łączy sport, muzykę i sztukę, pokazując drogę do sukcesu poprzez historię świątek oraz młodych artystów, takich jak Liwka i Zepy Zep. Kampania podkreśla znaczenie codziennej pracy i odwagi w realizacji marzeń, a jej premierze towarzyszy wprowadzenie nowego smaku napojów truskawkowych. OSHE chce inspirować młodych ludzi do podążania własną ścieżką, niezależnie od przeciwności.
2: Cieplejsze dni przynoszą ze sobą problem komarów i kleszczy, które mogą zepsuć czas spędzany na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na ich odstraszanie. Lawenda, dzięki swojemu intensywnemu zapachowi, skutecznie odstrasza te insekty, a jednocześnie jest łatwa w uprawie i estetyczna. Posadzona przy wejściu do domu tworzy naturalną barierę ochronną, poprawiając komfort i nastrój domowników.
0: Toalety są jednym z głównych źródeł zużycia wody w domach, co wpływa na wysokie rachunki i środowisko. Istnieje prosty sposób na oszczędzanie wody podczas spłukiwania. Wystarczy umieścić plastikową butelkę wypełnioną wodą w spłuczce, co zmniejsza ilość potrzebnej wody przy każdym spłukaniu. Dzięki temu trikowi można zauważyć różnice w rachunkach za wodę. Mszyce mogą szybko zniszczyć kwiaty w ogrodzie, dlatego warto działać od razu. Prosty domowy oprysk z wody, sody oczyszczonej i oleju rzepakowego pomoże skutecznie pozbyć się tych szkodników. Wystarczy spryskać zainfekowane rośliny, zwracając uwagę na młode pędy i spody liści. Zabieg najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Szczecinie młodszy aspirant Karol Szkudlarek, będąc na spacerze z rodziną, zatrzymał mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. 33-latek brutalnie zaatakował kobietę na ulicy, a szybka reakcja policjanta uratowała jej życie. Po udzieleniu pierwszej pomocy ofierze, Szkudlarek ruszył w pościg za napastnikiem i skutecznie go zatrzymał. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Ibisz, znany z telewizyjnych ekranów, teraz błyszczy na plaży w Sopocie jako super tata. Paparazzi uchwycili go, gdy z pełnym zaangażowaniem zajmował się swoimi pociechami, podczas gdy żona Joanna relaksowała się na leżaku. Ibisz, mimo 60 lat na karku, nie tylko prowadzi koncerty, ale i wózek z dziećmi, pokazując, że można być gwiazdą i tatą na medal jednocześnie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Izabela Janachowska, znana z Ukrywania tajemnic, zaskoczyła wszystkich, w tym własnego męża, informacją o ciąży. Przez 3 miesiące trzymała go w nieświadomości, zanim postanowiła podzielić się radosną nowiną. Teraz z dumą pokazuje światu nagranie z USG, gdzie jej syn Chris słucha bicia serca przyszłego rodzeństwa. Internauci są zachwyceni, a Janachowska cieszy się z nowej roli mamy, którą, jak twierdzi, kocha najbardziej. W świecie celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojcz, znany lekarz medycyny estetycznej, oskarża swojego męża o prostytucję i wyłudzanie pieniędzy, a ten z kolei twierdzi, że boi się o swoje życie. Roznowski, który miał być tylko stalkerem, opublikował zdjęcia ze ślubu i mówi o przemocy psychicznej. Afera nabiera tempa, a prokuratura nie potwierdza oskarżeń Gojcza. Ciekawe, czy to nowy sezon reality show, czy prawdziwe życie. Na Fryderykach 2026 Krzysztof Zalewski postanowił, że muzyka to za mało i dorzucił do gali szczyptę polityki. Jego żarty o Jarosławie Kaczyńskim i Zbigniewie Ziobrze wywołały niezręczną ciszę, a publiczność zareagowała chłodno. Choć prowadzący liczył na salwę śmiechu, zamiast tego rozpętał burzę w mediach społecznościowych. Gala wróciła do muzyki, ale to polityczne docinki Zalewskiego stały się hitem wieczoru.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W Polsce nie milkną echa po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Partnerka polityka, Natalia Wacławska, opublikowała emocjonalny list otwarty, w którym nie szczędzi słów i podkreśla, że nie boi się ocen społecznych. Zapewnia, że nie pozwoli, aby dzieło Łukasza poszło na marne, a jego fundacja będzie kontynuować misję pomocy potrzebującym. Tymczasem internet huczy od teorii spiskowych, które tylko dodają bólu rodzinie zmarłego.
1: Vicky Gabor, mimo burzliwych tygodni, nie zrezygnowała z występu na koncercie Polsatu z okazji Dnia Matki. Na scenie towarzyszyła jej mama Ewelina, z którą Vicky dzieli muzyczny talent. W ostatnim czasie młoda artystka była na językach z powodu rodzinnych skandali i kontrowersyjnych decyzji podczas Eurowizji. Jednak nic nie powstrzymało jej przed świętowaniem z najważniejszą kobietą w jej życiu. Wanda Kwietniewska, ikona polskiej muzyki, ujawnia szokującą prawdę o swojej emeryturze. Mimo lat kariery i walki o lepsze warunki dla muzyków, jej miesięczny przelew to zaledwie 700 zł. Choć nie narzeka, bo sobie poradzi, to jednak temat niskich emerytur wśród artystów wciąż pozostaje gorącym kartoflem. Czy to nie ironiczne, że gwiazdy, które kiedyś świeciły na scenie, teraz muszą walczyć o godne życie na emeryturze?
2: Katarzyna Cerekwicka zaskoczyła wszystkich, ujawniając, że została mamą. W Dzień Matki podzieliła się emocjonalnym wpisem, który poruszył internautów do łez. Okazuje się, że gwiazda przez cały czas skutecznie ukrywała swoją ciążę, a teraz otwarcie mówi o tym, jak macierzyństwo zmieniło jej życie. Fani są w szoku, ale jednocześnie pełni podziwu dla jej szczerości i odwagi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ojciec Vicky Gabor, Dariusz G., przyznał się do udziału w mafii wnuczkowej i chce dobrowolnie poddać się karze. Mężczyzna, który wyłudzał pieniądze od starszych osób, proponuje 10 miesięcy więzienia, czyli dokładnie tyle, ile już przesiedział w areszcie. Rozprawa, która miała przynieść wyrok, została jednak przesunięta na wrzesień, bo współoskarżony postanowił złożyć dodatkowe wyjaśnienia. Cóż, wygląda na to, że sprawiedliwość lubi sobie poczekać.
1: Zygmunt Solorz, znany miliarder, może stracić roczne wynagrodzenie, ponieważ Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu odmówiła mu absolutorium. Wszystko przez tajemnicze operacje Overlord i Underlord, które miały na celu przejęcie władzy w telewizji Polsat i Polkomtelu. Na szczęście sygnalista w porę zareagował, ratując sytuację. A w tle tej całej afery walka o majątek Solorza trwa w najlepsze, z rodziną i prawnikami w rolach głównych.
2: Fani The Beatles mogą szykować się na filmową ucztę, bo Sam Mendes przygotowuje 4-częściową biografię zespołu. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Patti Boyd, była żona George'a Harrisona, nie przebierała w słowach, krytykując twórców za brak kontaktu i ignorowanie jej historii. Ludzie nie mają już manier, stwierdziła Boyd, sugerując, że filmowcy wolą tworzyć własną wersję wydarzeń, niż słuchać tych, którzy naprawdę tam byli. Męskie granie znowu zaskakuje. W tym roku zamiast jednego hymnu dostaliśmy aż dwa. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino najpierw podbili serca hitem Nareszcie, a teraz serwują nam Tańcze. Teledysk do nowego utworu, wyreżyserowany przez Vito Bambino, to prawdziwa uczta dla fanów, którzy sami wystąpili w klipie. Premiera na żywo już 27 czerwca w Żywcu. Czy Tańcze powtórzy sukces poprzednika? Czas pokaże.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zespół Hołk, legenda polskiej sceny alternatywnej, powraca na scenę Jarocina po 36 latach. Czy ich zbuntowane hymny z płyty Generation X nadal brzmią tak rewolucyjnie? Cóż, czas pokaże, czy duch lat 90. wciąż potrafi porwać tłumy. Może to tylko nostalgia, a może prawdziwy powrót do korzeni buntu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach trwa żałoba po tragicznej śmierci 2-letniego chłopca, który utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Mieszkańcy składają kwiaty i zabawki pod zamkniętą placówką, wyrażając swój smutek i żal. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a dwie osoby usłyszały zarzuty. Społeczność domaga się lepszego nadzoru nad prywatnymi placówkami opiekuńczymi. Po sukcesie referendum odwołującego prezydenta Krakowa pojawiają się spekulacje o możliwości podobnego scenariusza w Warszawie. Jednak sytuacja w stolicy jest inna, a Rafał Trzaskowski cieszy się silnym poparciem społecznym. Organizacja referendum w Warszawie wymagałaby spełnienia wielu trudnych warunków, w tym zebrania ponad 132 tysięcy podpisów. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby krakowski scenariusz miał się łatwo powtórzyć w Warszawie. Dziś mijają 3 lata od zaginięcia 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który zniknął w Warszawie. Jego rodzina nie ustaje w poszukiwaniach, które przekształciły się w misję odnajdywania innych zaginionych osób. Dzięki zebranym funduszom zakupiono sprzęt, który pomógł w odnalezieniu kilku osób, choć Krzysztofa wciąż nie odnaleziono. Rodzina zamknęła zbiórkę, by uniknąć wątpliwości przed premierą filmu dokumentalnego o ich historii. W sądzie apelacyjnym w Warszawie zapadła decyzja, która może całkowicie odmienić losy procesu tzw. gangu trucicieli. Sąd uchylił wcześniejszy wyrok i nakazał ponowne rozpatrzenie kluczowych zarzutów, w tym dotyczących zabójstw i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Proces, który wydawał się zakończony, zaczyna się od nowa. Prokuratura z zadowoleniem przyjęła decyzję sądu, choć jedna z kar została zmniejszona.
0: Trwają poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni ślad prowadzi do Kielc, gdzie może przebywać z 22-letnim mężczyzną. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny. Weronika ma 165 cm wzrostu, długie ciemnorude włosy i charakterystyczne znamiona na twarzy.
1: Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie. Wierni organizują modlitewne czuwania, by wesprzeć swojego duszpasterza. Jeszcze niedawno parafia świętowała konsekrację świątyni, jednak radość przerwała nagła wiadomość o chorobie księdza. Duchowny od 2011 roku pełni funkcję proboszcza, angażując się w życie parafii i lokalnych wspólnot.
0: We wsi Nieledwia w powiecie żywieckim doszło do groźnego incydentu, gdy byk zaatakował mężczyznę na jego posesji. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby ratunkowe szybko zareagowały, a zwierzę zostało zabezpieczone. Policja bada okoliczności zdarzenia, a służby apelują do hodowców o zachowanie ostrożności w kontaktach z dużymi zwierzętami.
1: Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał prawomocny wyrok w sprawie tragicznego wypadku z czerwca 2024 roku, w którym zginęła 18-letnia Ania. 20-letni Olaf K., kierujący Mercedesem pod wpływem alkoholu, został skazany na 8,5 roku więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd odrzucił apelację obu stron, uznając wyrok za ostateczny. Wypadek miał miejsce na śliskiej drodze, a samochód Olafa K. miał zużyte opony, co przyczyniło się do tragedii. W centrum Szczecina pojawiły się tajemnicze plakaty z dramatycznym wyznaniem o zdradzie Marcina W. i kodem QR. Detektywi ostrzegają, że to prawdopodobnie oszustwo, które wykorzystuje ludzką ciekawość. Skanowanie kodu może prowadzić do kradzieży danych lub instalacji złośliwego oprogramowania. Zaleca się unikanie skanowania takich kodów i zachowanie ostrożności.
0: Na mapach Bing w niemieckiej wersji Szczecin wygląda, jakby czas zatrzymał się przed 1945 rokiem. Zamiast współczesnych polskich nazw ulic i placów, pojawiają się ich przedwojenne niemieckie odpowiedniki, co może być mylące dla użytkowników. Nie wiadomo, czy to błąd, czy zamierzona funkcja, ale podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej. Twórcy map na razie milczą w tej sprawie.
1: Pod koniec czerwca Białystok będzie świętował Dni Miasta. Od 19 do 21 czerwca na Rynku Kościuszki odbędą się koncerty, w tym występy zespołu Pektus, Oskara Cymsa i Bryski. W sobotę zaplanowano koncert Oczarowanie Wodecki Twist z udziałem takich artystów jak Alicja Majewska i Mietek Szcześniak. Dodatkowo przewidziano wiele atrakcji, w tym podlaskie Śniadanie Mistrzów i ekologiczny turniej szachowy. Andrzej Nowak z Białegostoku przeszedł pionierski zabieg wszczepienia nowoczesnego systemu stymulacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To pierwsza taka operacja na Podlasiu, która przywróciła mu dawną energię. Nowoczesne urządzenia, przypominające naboje, synchronizują pracę serca z niespotykaną precyzją. Dzięki temu pan Andrzej może cieszyć się normalnym życiem, opuszczając szpital w towarzystwie żony Małgorzaty. Po latach oczekiwań zabytkowy dworzec kolejowy w Oleśnicy został otwarty po spektakularnej przebudowie. Obiekt łączy historyczny urok z nowoczesnymi rozwiązaniami, oferując m.in. kręgielnie i lokale usługowe. Dzięki inwestycji za niecałe 59 milionów złotych dworzec stał się ważnym miejscem dla mieszkańców i podróżnych, obsługując codziennie około 3700 pasażerów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed suplementem diety Verdin Fix, kompozycja sześciu ziół, w którym wykryto bakterię Salmonella. Zanieczyszczona partia została wycofana z obrotu, a producent podjął działania zapobiegawcze. Spożycie skażonego produktu może prowadzić do salmonellozy, objawiającej się bólami brzucha, biegunką i gorączką. W przypadku wystąpienia objawów zaleca się kontakt z lekarzem. Konsumenci powinni sprawdzić numery partii na opakowaniach i pozbyć się potencjalnie niebezpiecznych produktów. Elektrownia Bełchatów, największy producent prądu w Polsce, zostanie zamknięta około 2036 roku z powodu wyczerpania złóż węgla brunatnego. To oznacza poważne wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ obiekt odpowiada za prawie 13% mocy zainstalowanej w Polsce. Przyszłość blisko 10 tysięcy pracowników kompleksu jest niepewna, choć część z nich osiągnie wiek emerytalny lub znajdzie zatrudnienie przy rekultywacji terenów. W Bełchatowie planowane są nowe inwestycje w odnawialne źródła energii i magazyny energii, a także rozważana jest budowa elektrowni jądrowej. PGE GIEK zapewnia, że ma plan złagodzenia społecznych skutków transformacji. Rząd wprowadza nowy program Mikroretencja, który ma pomóc właścicielom domów jednorodzinnych w gromadzeniu deszczówki. Uczestnicy mogą otrzymać do 8 tysięcy złotych dofinansowania, pokrywającego do 90% kosztów instalacji zbiorników na wodę opadową. Nabór do programu ruszy do końca czerwca tego roku. Dzięki temu rozwiązaniu można zaoszczędzić nawet 665 zł rocznie na rachunkach za wodę. Program obejmuje całą Polskę, a jego budżet wynosi 173 miliony zł. Wnioski będą przyjmowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Imigranci w Polsce wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarczy, przyczyniając się do wzrostu PKB nawet o 416 miliardów złotych rocznie. Stanowią oni od 5,1 do niecałych 11% całej gospodarki kraju. Obecnie w Polsce mieszka od 2 do 2,5 miliona cudzoziemców, a niemal 8% wszystkich pracujących objętych ubezpieczeniem społecznym to imigranci. Ich obecność łagodzi skutki starzenia się społeczeństwa i niedoboru pracowników, szczególnie w branżach takich jak budownictwo, transport czy gastronomia. Badania pokazują, że Polacy coraz bardziej otwierają się na imigrantów, a 73% respondentów uważa, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów. Eksperci przewidują, że rola imigrantów w polskiej gospodarce będzie dalej rosła.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polski rynek nieruchomości cieszy się rekordowym zainteresowaniem ze strony cudzoziemców, szczególnie Ukraińców i Białorusinów. W 2025 roku obywatele Ukrainy nabyli prawie 9300 mieszkań, co stanowi więcej niż zakupy wszystkich innych narodowości razem wziętych. Białorusini również zwiększyli swoje inwestycje, kupując ponad 2700 lokali. Głównymi motywacjami dla wschodnich sąsiadów są poszukiwanie bezpieczeństwa i stabilizacji w Polsce. W tym samym czasie spada zainteresowanie polskimi nieruchomościami ze strony obywateli Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemców. Polski rynek przyciąga teraz głównie osoby osiedlające się na stałe, a nie anonimowy kapitał inwestycyjny. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty sieciom odzieżowym H&M oraz Peek & Cloppenburg za nieprawidłowe informowanie o obniżkach cen. W przypadku Peek & Cloppenburg promocje mogły być iluzoryczne, a klienci płacili tyle samo, co przed rzekomą okazją. H&M również usłyszało zarzuty dotyczące niewłaściwego informowania o najniższej cenie z 30 dni przed promocją. Obu firmom grożą surowe kary finansowe, sięgające nawet 10% ich rocznego obrotu. To przypomnienie dla konsumentów, by zawsze sprawdzać najniższą cenę z ostatnich 30 dni, by uniknąć marketingowych pułapek. Nowe władze cyfrowego Polsatu ujawniły próbę wrogiego przejęcia kluczowych spółek, w tym telewizji Polsat i Polkomtela. Operacja, znana jako Overlord i Underlord, została udaremniona dzięki sygnaliście, który powiadomił kuratora sądowego. W związku z tym Rada Nadzorcza nie rekomenduje udzielenia absolutorium Zygmuntowi Solorzowi, jego żonie Justynie Kulce oraz byłemu prezesowi. Konflikt w rodzinie Solorzów dotyczący sukcesji przybiera na sile. Nadchodzące walne zgromadzenie akcjonariuszy zapowiada się burzliwie, a brak absolutorium to wyraźny sygnał nieufności wobec dotychczasowego zarządu. Cała sytuacja obnaża głębokie podziały w jednym z największych biznesów w Polsce. Chińska produkcja rakiet osiągnęła w zeszłym roku największy rozmach od dekady, mimo czystek w armii i spowolnienia gospodarczego. Analiza agencji Bloomberg ujawnia, że liczba firm zaangażowanych w produkcję kluczowych komponentów rakietowych wzrosła do 81. Wzrost ten jest strategicznie kluczowy dla Pekinu, który dąży do zwiększenia potencjału militarnego w kontekście NATO.

0: napięć wokół Tajwanu. Pentagon szacuje, że do końca 2024 roku Chiny będą dysponować ponad 3150 rakietami balistycznymi. Rozbudowa arsenału rakietowego ma bezpośrednie przełożenie na sytuację międzynarodową, zwiększając zdolność Pekinu do projekcji siły w regionie Indo-Pacyfiku. Mimo wyzwań, chiński program rakietowy pozostaje priorytetem dla strategicznego odstraszania i modernizacji sił zbrojnych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
2: Radio Super Express.

0: Słysz tam swoje...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja o 25 na TVP2. Karolina naciska na Bruna, by zalegalizowali swój szalony ślub z Las Vegas w polskim urzędzie. Jednak Bruno zaczyna mieć wątpliwości, zwłaszcza po rozmowie z Łukaszem, który ostrzega go przed łączeniem pracy z życiem prywatnym. Karolinę czeka rozczarowanie, bo nie zostanie jeszcze pełnoprawną żoną z dostępem do majątku Bruna. Sezon kończy się niepewnością co do przyszłości ich małżeństwa. Czy Bruno zdecyduje się na formalizację związku, czy może ma inne plany? Odpowiedzi poznamy dopiero po wakacjach.
3: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a życie Kasi zamieni się w prawdziwe piekło. W odcinkach emitowanych od września Kasia stanie przed trudnymi wyborami po nocy spędzonej z dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Szantażowana przez niego będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw dotyczących ojcostwa jej córki. Sowiński nie tylko zmusi ją do zostania jego kochanką, ale także wciągnie w swoje intrygi przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Kasia, osaczona i bez wsparcia przyjaciół, będzie musiała stawić czoła samotności. Jedynym jej oparciem pozostanie córka Zosia. Nowe odcinki M jak miłość zapowiadają emocjonujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów. W 4223 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola zostanie wciągnięta w intrygę, która wywróci jej życie do góry nogami. Zduński odwiedzi Mariusza w szpitalu, przekazując mu fałszywe informacje o rzekomym romansie Oli, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji. Tymczasem Sławek nie ustaje w walce z mafią deweloperską, a Zenek przyznaje się do kradzieży telefonu. Monika zmaga się z falą nienawiści w sieci, a Eliza desperacko próbuje ratować swoje małżeństwo z Jarkiem. Odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany 3 czerwca o godzinie 20:15 na antenie TVN.
2: Magda z 12 edycji Hotelu Paradise zaskoczyła widzów swoim szczerym wyznaniem. Znana z pewności siebie i ciętego języka, ujawniła, że jej odwaga to efekt trudnych doświadczeń z dzieciństwa. W rozmowie z Angeliką Bielską opowiedziała o gnębieniu w szkole i dorastaniu w biedzie. Magda przyznała, że jej pewność siebie była budowana przez lata, a jako dziecko była introwertyczna. Widzowie, którzy kojarzyli ją z mocnym charakterem, mogą być zaskoczeni tą nową twarzą uczestniczki. Mimo trudnej przeszłości, Magda nie zamyka się na przyszłe projekty medialne i możliwe, że jeszcze zobaczymy ją w telewizji. Jej historia pokazuje, że za telewizyjnym wizerunkiem często kryje się nieznana opowieść. Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
3: Na dobre i na złe kończy obecny sezon już dziś, 27 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Finałowy odcinek obiecuje pełne emocji i zaskakujące rozwiązania fabularne. Sylwia Achu, odtwórczyni roli Marii, zapowiada, że będzie się działo. Po tym emocjonującym zakończeniu widzowie będą musieli poczekać na nowe odcinki. Spekuluje się, że serial powróci na antenę na początku września, prawdopodobnie w środę, 2 września. TVP2 jeszcze nie potwierdziła oficjalnej daty, ale wszystko wskazuje na to, że na dobre i na złe wróci do środowej ramówki. Serial od lat cieszy się ogromną popularnością, więc jego powrót jest wyczekiwany z niecierpliwością. Pierwsza miłość wciąga nas w mroczne tajemnice Wrocławia. W odcinku 4230, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Melka i Laura odkrywają, że zniknięcia bezdomnych to nie przypadek, lecz zorganizowana akcja przestępcza. Ich śledztwo prowadzi je w niebezpieczne rejony, gdzie każda chwila jest na wagę złota. Tymczasem Piotrek, choć zaangażowany w poszukiwania, zmaga się z osobistymi dylematami związanymi z Melką. Czy miłość przetrwa w obliczu narastającego zagrożenia? Serial emitowany jest na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a dla tych, którzy przegapią odcinek, dostępny jest w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i znakomitą obsadą. W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą też 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, mimo że w Polsce czeka na niego 26 zarzutów karnych i list gończy. Polityk dotarł do Nowego Jorku, posługując się kontrowersyjną wizą dziennikarską. Polskie władze dążą do jego ekstradycji, ale eksperci przewidują, że proces może się przeciągać z powodu skomplikowanych amerykańskich procedur. Ziobro może liczyć na wsparcie konserwatywnych elit w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo komplikuje sytuację.
0: Zbigniew Kapiński objął dziś stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zastępując Małgorzatę Manowską. W rozmowie w Kanale Zero zadeklarował, że dla dobra Polski byłby gotów zrezygnować ze stanowiska, jeśli miałoby to pomóc w uzdrowieniu Sądu Najwyższego. Kapiński podkreślił, że nie zamierza używać określeń dzielących sędziów na neo i paleo, co ma na celu zmniejszenie konfliktów w środowisku prawniczym. Wspomniał także o kontrowersyjnej sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy, zaznaczając, że sąd orzeka na podstawie dostępnych w danym momencie materiałów.
1: Fundacja Team Litewka, znana z pomocy ludziom i zwierzętom, przeżywa trudne chwile po śmierci jej założyciela, Łukasza Litewki. Konflikt w organizacji dotyczy przyszłości fundacji i jej misji, a nie, jak zapewnia partnerka zmarłego, Natalia Bacławska, pieniędzy czy władzy. Bacławska podkreśla, że celem jest zachowanie oryginalnej wizji Litewki, a nie realizacja nowych, sprzecznych z jego ideami planów. W obliczu tych wyzwań bliscy i współpracownicy zmarłego starają się kontynuować jego dzieło, dbając o to, by fundacja nie straciła swojej duszy.
0: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował o pierwszych zatrzymaniach w związku z falą fałszywych alarmów w kraju. Zatrzymane osoby to młodzi ludzie, którzy już wcześniej mieli problemy z prawem. Premier Donald Tusk ostrzegł, że takie działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Śledztwo trwa, a służby intensywnie pracują nad identyfikacją kolejnych sprawców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Republika Korei rozpoczęła program budowy swojego pierwszego atomowego okrętu podwodnego, który ma być gotowy do połowy lat 30. XXI wieku. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie nuklearne ze strony Korei Północnej i ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Seulu. Okręty będą zasilane nisko wzbogaconym uranem i budowane przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Program ten ma również stymulować rozwój gospodarczy, tworząc tysiące nowych miejsc pracy.
0: Jest prosty sposób, by ubrania pachniały świeżo przez cały dzień. Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego, na przykład lawendy czy cytryny, do wody w żelazku parowym. Para wodna podczas prasowania uwalnia aromat, który wnika w tkaniny, dając efekt jak z luksusowej pralni. Ważne jest, by nie przesadzać z ilością olejku, aby uniknąć zbyt intensywnego zapachu lub plam na delikatnych materiałach. Aby grudnik, znany jako kaktus bożonarodzeniowy, pięknie kwitł zimą, należy o niego dbać już wiosną i latem. W tym czasie roślina potrzebuje regularnego nawożenia i umiarkowanego podlewania, a także rozproszonego światła słonecznego. Naturalne nawozy, takie jak te z obierek bananów, mogą wspomóc jej wzrost. Ważne jest również, by jesienią zapewnić grudnikowi odpowiednie warunki do odpoczynku, co pozwoli na rozwój pąków kwiatowych.
1: Białe ubrania szybko tracą swoją śnieżnobiałą barwę z powodu twardej wody i osadzających się detergentów. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie im blasku bez użycia silnych wybielaczy. Wystarczy dodać 2 łyżki kwasku cytrynowego do prania, co pomoże ograniczyć osady i odświeżyć tkaniny. Pamiętajmy też o oddzielaniu białych ubrań od kolorowych i regularnym czyszczeniu pralki.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Cytryny, choć popularne w kuchni, są wrażliwe na warunki przechowywania. Trzymanie ich w temperaturze pokojowej lub w ciepłym miejscu przyspiesza pleśnienie i wysychanie. Najlepiej przechowywać je w lodówce, owinięte w papierowy ręcznik i umieszczone w dolnej szufladzie. Unikaj mycia cytryn przed przechowywaniem, a przekrojone trzymaj w zamkniętym pojemniku.
1: Latem 2026 roku prawdziwym hitem wśród kobiet plus size stały się sukienki o kroju Empire. Ten fason, odcinany pod biustem, subtelnie podkreśla sylwetkę, jednocześnie maskując brzuch, biodra i uda. Sukienki te są cenione za uniwersalność. Sprawdzają się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Wykonane z przewiewnych materiałów, takich jak wiskoza czy bawełna, zapewniają komfort nawet w największe upały. Polscy policjanci z Komendy Głównej Policji uczestniczyli w międzynarodowej operacji Projekt ASSET przeciwko przestępczości ekonomicznej, koordynowanej przez Europol. W akcji, która odbyła się w dniach od 19 do 22 maja, wzięły udział służby z 31 krajów. Udało się zabezpieczyć ogromny majątek, w tym 44 nieruchomości, środki na 884 rachunkach bankowych oraz w 55 portfelach kryptowalutowych. Operacja pokazała, że współpraca międzynarodowa jest kluczowa w walce z przestępczością finansową.
0: Pleśni na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia. Wysoka wilgotność i słaba wentylacja sprzyjają jej rozwojowi, co może prowadzić do problemów z oddychaniem. Domowe sposoby, takie jak użycie octu czy żelu do toalet, mogą skutecznie pomóc w usunięciu pleśni. Ważne jest, aby reagować szybko, gdy tylko pojawią się ciemne plamy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Taka pogoda to wyjątkowa chwila. Doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiosna i lato to czas, kiedy kobiety stają przed najważniejszym wyzwaniem modowym roku. Jak wyglądać obłędnie na rodzinnych uroczystościach? Kasia Cichopek i Paulina Krupińska, nasze niekwestionowane ikony stylu, odkryły tajemnicę sukcesu, taliowaną sukienkę okroju marynarki. Ten modowy hit łączy elegancję z wygodą, a do tego pasuje do wszystkiego, od szpilek po sandałki. Kto by pomyślał, że marynarka może być kluczem do stylowego triumfu na weselach i komuniach? Anna Powierza, znana wszystkim jako Czesia z klanu, postanowiła uczcić Dzień Matki w sportowym stylu. Razem z 12-letnią córką Heleną, aktorka wybrała się na rolki i plac zabaw, korzystając z pięknej majowej pogody. Ale to nie wszystko. Powierza zaskoczyła wszystkich nową fryzurą, zamieniając swoje dotychczasowe włosy na dredy. Cóż za metamorfoza.
2: Klaudia Halejcio, nasza lokalna gwiazda, postanowiła, że zwykły wieczór panieński to za mało. Zamiast tego zorganizowała cały wyjazd za granicę dla swoich przyjaciółek. A wszystko to oczywiście relacjonuje w sieci. Po 3 latach przygotowań do ślubu, które przypominały bardziej telenowele niż bajkę, Klaudia w końcu zbliża się do wielkiego finału. Czyżby w końcu miała powiedzieć tak? Cóż, na razie pozostaje nam podziwiać jej hollywoodzki styl i czekać na kolejne zwroty akcji.
1: Grzegorz Chyży, który dziś kończy 39 lat, przeszedł spektakularną metamorfozę z nieśmiałego chłopaka z gitarą do ikony męskiego stylu. Jego kariera nabrała tempa po udziale w X-Faktorze, gdzie mimo drugiego miejsca stał się prawdziwym zwycięzcą. Z debiutanckim albumem pokrytym platyną i kolejnymi sukcesami muzycznymi Chyży udowodnił, że nie tylko muzyka, ale i styl mogą być jego znakiem rozpoznawczym. A w życiu prywatnym, po burzliwym rozstaniu z Mają, Chyży znalazł szczęście u boku Agnieszki Popielewicz, tworząc jedną z najbardziej stylowych par w polskim show biznesie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W fundacji Team Litewka, założonej przez tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę, wybuchł konflikt, który mógłby zawstydzić nawet najlepsze telenowele. Rodzina zmarłego opublikowała list otwarty, w którym nie szczędziła ostrych słów, oskarżając część rady fundacji o forsowanie własnych interesów. Partnerka Litewki, Natalia Bacławska, dodała swoje 3 grosze, podkreślając, że walka o dziedzictwo Łukasza to nie kwestia pieniędzy, a serca. Tymczasem przyjaciel zmarłego, Maciej Szafraniec, odwołał wydarzenie charytatywne, wskazując na chaos w fundacji. Jak widać, walka o spuściznę po Łukaszu Litewce dopiero się rozkręca.
1: W Toruniu odbył się koncert Nie ma jak u mamy, który zamiast muzycznych uniesień przyniósł modowe szaleństwo. Vicky Gabor pojawiła się w płaszczu, który wyglądał jak pożyczony od starszego brata, a Halina Mlynkowa przypominała serwetkę z babcinego salonu. Największym zaskoczeniem była Doda, która zamiast szokować postawiła na skromność, co dla niej jest prawdziwą rewolucją. Gwiazdy zaszalały, a internet aż huczy od komentarzy. Zespół Lyr znowu zaskakuje, wydając swój 2. album Nothing is Promised. Ich muzyka to prawdziwy rollercoaster emocji, gdzie melancholia spotyka się z metalowym ciężarem. Już 29 maja w klubie Zaścianek będzie można doświadczyć tego na żywo, a towarzyszyć im będą równie ekscentryczne zespoły Czarny, Bez i Aether. Przygotujcie się na wieczór pełen dźwiękowych kontrastów i futurystycznych strojów, które przeniosą was do apokaliptycznego świata. Fryderyki 2026 za nami, a emocje wciąż sięgają zenitu. Kasia Linz zgarnęła najważniejsze nagrody, w tym Artystkę Roku, za covery Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Tymczasem lider zespołu Varieté, Grzegorz Kaźmierczak, nie szczędził gorzkich słów, krytykując wybory branży i sposób prowadzenia gali. Czyżby Fryderyki stały się festiwalem blichtru i przeciętności, gdzie oryginalność przegrywa z poprawnością?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fińscy samurajowie, greccy moderniści i holenderscy, weterani death metalu na jednej scenie? To nie sen, to metalowy Armagedon. Już 31 maja Whispered, Scar of the Sun, Torchia i Ceremony połączą siły, by rozpętać dźwiękowe piekło w ramach trasy Return of the Shogunate European Tour 2026. Przygotujcie się na epicką mieszankę samurajskiego metalu, mrocznych pejzaży i miażdżącego death metalu. To będzie wieczór, który na długo pozostanie w pamięci każdego fana ciężkiego grania. King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach.
1: The Cranberries wracają z hukiem, świętując 33. rocznicę swojego debiutanckiego albumu Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? W nowej, rozszerzonej wersji. Wydanie zawiera świeże miksy i reinterpretacje, w tym eteryczną wersję Linger od Jaina Cooka z Carhes, którą Pitchfork nazwał piękną i niezwykle wrażliwą. Meksykańska artystka Bratty i Anasov dodają hiszpańskiego smaku do klasyków Linger i Dreams, co Billboard i El Heraldo uznali za odważne i głębokie. The Cranberries z nieśmiertelnym głosem Dolores O'Riordan nadal podbijają serca, przypominając, że ich muzyka jest ponadczasowa i nie do podrobienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju, w Katowicach, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają intensywne poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni raz widziano ją w Kielcach, prawdopodobnie w towarzystwie 22-letniego mężczyzny. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny, która w dniu zaginięcia miała na sobie dżinsowe spodenki, szarą bluzkę i białe klapki. Każda informacja może być kluczowa dla jej bezpiecznego powrotu. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, w 2025 roku zgromadził oszczędności w wysokości blisko 220 tysięcy złotych. Jego dochody wzrosły o ponad 40 tysięcy złotych, osiągając łącznie ponad 383 tysiące złotych. Główne źródła dochodów to praca w ratuszu, działalność akademicka oraz tantiemy z książki. Wartość majątku Trzaskowskich obejmuje także 3 mieszkania i 2 działki. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął 2-letni chłopiec. Ciało dziecka wyłowiono z niewielkiego zbiornika wodnego na terenie klubu dziecięcego, który został już zamknięty. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a 2 kobiety usłyszały zarzuty. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci, a przed budynkiem klubu pojawiły się znicze i dziecięce zabawki. Po odwołaniu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego pojawiły się spekulacje, czy podobny scenariusz może dotknąć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Politycy wskazują, że choć teoretycznie jest to możliwe, w praktyce wydaje się mało realne. Trzaskowski cieszy się silnym poparciem i stabilną pozycją, a także wygrał wybory w pierwszej turze. Dodatkowo w Warszawie trudniej jest osiągnąć wymaganą frekwencję do przeprowadzenia referendum.
0: Słuchacie Radia Super Express. Sernik krakowski to tradycyjny wypiek, który musi zawierać rodzynki i charakteryzować się kruchym spodem oraz kratką na wierzchu. Doktor Marcin Gadocha podkreśla, że autentyczny sernik z Krakowa powinien być ciężki, bogaty w bakalie i wykonany z 8 jajek. W przeciwieństwie do sernika wiedeńskiego, krakowski ma kruchy spód i mniej jajek, ale za to jest bardziej sycący. Kluczowym składnikiem jest tłusty twaróg, który nadaje ciastu wyjątkowy smak i strukturę. Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w ciężkim stanie. Wierni organizują czuwania modlitewne, prosząc o modlitwę za jego zdrowie. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia duchownego nastąpiło niedługo po uroczystej konsekracji kościoła przez kardynała Grzegorza Rysia. Lekarze walczą o życie cenionego proboszcza.
1: W Siemianowicach Śląskich wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci 3 osób znalezionych w lutym w mieszkaniu przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka. Śledczy czekają na pełne wyniki badań histopatologicznych, które mogą wyjaśnić tę zagadkową tragedię. Wstępne analizy nie wykazały obecności trucizn ani urazów, a lokalna społeczność pozostaje wstrząśnięta tym wydarzeniem. 31 maja o godzinie 4:44 rano będziemy świadkami niezwykłego zjawiska – niebieskiego księżyca. To wyjątkowa pełnia, która zdarza się rzadko, gdy w jednym kwartale roku występują 4 pełnie. Aby podziwiać to zjawisko, najlepiej znaleźć miejsce z dobrym widokiem na horyzont i unikać sztucznych świateł. Pogoda będzie kluczowa, ponieważ chmury mogą utrudnić obserwacje.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Użytkownicy niemieckiej wersji map Bing zauważyli, że Szczecin został cofnięty do czasów przedwojennego Tina. Na mapach pojawiają się dawne niemieckie nazwy ulic i placów, co powoduje chaos w nawigacji. Przyczyny tej sytuacji nie są jasne, ale mogą wynikać z błędu technicznego lub testowania nowej funkcji. Podobne problemy miały miejsce w przeszłości, między innymi w Google Maps. W centrum Szczecina pojawiły się tajemnicze kartki z komunikatem o zdradzie i kodem QR, które przyciągają uwagę mieszkańców. Eksperci ostrzegają, że może to być oszustwo, które wykorzystuje naszą ciekawość do wyłudzania danych. Detektyw Małgorzata Marczulewska podkreśla, że takie działania często prowadzą do przejęcia danych lub zainstalowania złośliwego oprogramowania. Zaleca się unikanie skanowania nieznanych kodów QR, aby nie narażać się na ryzyko. 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez białostocki sąd na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę w Orli na Podlasiu. W 2024 roku funkcjonariusze odkryli tam nielegalną fabrykę narkotyków, gdzie znaleziono 600 litrów płynnej metamfetaminy. Prokuratura podejrzewa, że działali na rzecz meksykańskiego kartelu narkotykowego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: W powiecie siemiatyckim doszło do nietypowego wypadku. W miejscowości Jaszczołty na drodze wojewódzkiej nr 690 zderzyły się samochód osobowy z przyczepką przewożącą konia i wojskowa ciężarówka. W wyniku zdarzenia ranne zostały 2 osoby, ale koń nie ucierpiał. Droga była zablokowana, a na miejscu pracowali ratownicy, policja i żandarmeria wojskowa.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zakończono modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy. Obiekt, który powstał w 1868 roku, odzyskał odzyskał swój historyczny charakter, a jednocześnie zyskał nowoczesne funkcje, takie jak kręgielnia. Dworzec jest teraz bardziej dostępny dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także oferuje przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niecałe 59 milionów złotych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Lecha Poznań, Nils Frederiksen, podkreśla, że miniony sezon był pełen wyzwań, ale zakończył się obroną tytułu Mistrza Polski. Kluczowym momentem była wygrana z Górnikiem Zabrze, która pozwoliła uniknąć dużej straty punktowej. Frederiksen planuje dalszą walkę o Ligę Mistrzów i cieszy się z przedłużenia kontraktu na kolejne 2 lata, podkreślając znaczenie zespołu i wsparcia klubu.
2: Bartosz Nowak został wybrany piłkarzem sezonu Ekstraklasy, zdobywając 9 bramek i 12 asyst dla GKS-u Katowice. 32-letni pomocnik podkreśla, że kluczem do sukcesu była zgrana drużyna i wsparcie trenera. Choć nie otrzymał jeszcze powołania do reprezentacji Polski, marzy o grze z orzełkiem na piersi. Nowak zdradził również, że jego piłkarskim idolem z dzieciństwa był Raul González. Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16 miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfL.

0: Pana na czerwcowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2027 z Francją i Holandią. Walentowicz, wychowana w Szwecji, podkreśla swoje polskie korzenie i dwujęzyczność. Jej decyzja to znaczące wzmocnienie dla polskiej drużyny, która obecnie zajmuje ostatnie miejsce w grupie. Iga Świątek zmierzy się dziś z Czeszką Sarą Bejlek. W drugiej rundzie Roland Garros 2026. Polka jest faworytką tego pojedynku, choć Bejlek zajmuje już 35. miejsce w rankingu WTA i ma na koncie zwycięstwo w prestiżowym turnieju w Abu Zabi. Świątek rozpoczęła turniej od pewnego zwycięstwa nad Australijką Emerson Jones. Mecz odbędzie się na korcie centralnym w Paryżu o godzinie 12. Wielkoszlemowy turniej Roland Garros 2026 już na starcie przyniósł spore niespodzianki. W pierwszej rundzie odpadła rozstawiona z numerem 5 Jessica Pegula, przegrywając z Kimberly Birrell. Wśród mężczyzn klęskę poniósł Daniil Miedwiediew, którego pokonał Adam Walton. W środę na kortach pojawią się m.in. Iga Świątek i Magda Linette, rozpoczynając zmagania drugiej rundy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas gali Ekstraklasy 2026 wręczono nagrody dla najlepszych postaci minionego sezonu, a wydarzenie wzbudziło wiele emocji. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, skrytykował decyzję kapituły, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Na gali wyróżniła się Aida Bela, była reprezentantka Polski w short tracku, która zachwyciła swoim wyglądem. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Bartosz Nowak jako piłkarz sezonu i Nils Frederiksen jako trener sezonu. Aryna Sabalenka, jedna z faworytek tegorocznego Roland Garros, przyciąga uwagę zarówno na korcie, jak i w mediach społecznościowych. Białoruska tenisistka, znana z licznych sukcesów, wciąż czeka na triumf w Paryżu. W pierwszych rundach turnieju zarówno Sabalenka, jak i Iga Świątek bez problemu awansowały dalej, co zapowiada emocjonujące starcie między nimi. Sabalenka, mimo że dotarła do finału w ubiegłym roku, nie zdobyła jeszcze tytułu na paryskich kortach.
0: Ewa Brodnicka, znana z sukcesów w boksie i freakfightach, ponownie wzbudza emocje w sieci. Sportsmenka opublikowała wideo, na którym przymierza czarną bieliznę, pytając fanów o preferencje dotyczące jej kroju. Większość internautów opowiedziała się za wysokim stanem. Brodnicka regularnie dzieli się odważnymi treściami w mediach społecznościowych, co przyciąga uwagę jej obserwatorów. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na gali Ekstraklasy 2026 uwagę przyciągnęli Tomasz Iwan i jego narzeczona Karolina Woźniak. Woźniak zachwyciła wszystkich swoją szmaragdową suknią z odważnym wycięciem, co wywołało poruszenie wśród zgromadzonych. Para wyglądała na szczęśliwą, a ich wspólne pojawienie się potwierdziło doskonałą kondycję związku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który pojawi się po przerwie wakacyjnej, Bruno postanowi pokazać Karolinie, gdzie jest jej miejsce. W obliczu małżeńskich zawirowań Bruno przedstawi żonie intercyzę, zanim ich ślub z Las Vegas zostanie zalegalizowany. Karolina, znana ze swojego wybuchowego temperamentu, nie przyjmie tego spokojnie. Jej reakcja będzie gwałtowna, a groźby rozstania zawisną w powietrzu. Czy Bruno zrozumie, że Karolinie chodzi tylko o jego majątek i hotel? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zadebiutuje na antenie TVP 2 już 31 sierpnia. Szykuje się prawdziwa burza emocji. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a życie Kasi zamieni się w prawdziwe piekło. W odcinkach emitowanych od września Kasia stanie przed trudnymi wyborami po nocy spędzonej z dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Szantażowana przez niego będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw dotyczących ojcostwa jej córki. Sowiński nie tylko zmusi ją do zostania jego kochanką, ale także wciągnie w swoje intrygi przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Kasia, osaczona i bez wsparcia przyjaciół, będzie musiała stawić czoła samotności. Jedynym jej oparciem pozostanie córka Zosia. Nowe odcinki M jak miłość zapowiadają emocjonujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów. W 4223 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola zostanie wciągnięta w intrygę, która wywróci jej życie do góry nogami. Zduński odwiedzi Mariusza w szpitalu, przekazując mu fałszywe informacje o rzekomym romansie Oli, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji. Tymczasem Sławek nie ustaje w walce z mafią deweloperską, a Zenek przyznaje się do kradzieży telefonu. Monika zmaga się z falą nienawiści w sieci, a Eliza desperacko próbuje ratować swoje małżeństwo z Jarkiem. Odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany 3 czerwca o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Magda z 12 edycji Hotelu Paradise zaskoczyła widzów swoim szczerym wyznaniem. Znana z pewności siebie i ciętego języka, ujawniła, że jej odwaga to efekt trudnych doświadczeń z dzieciństwa. W rozmowie z Angeliką Bielską opowiedziała o gnębieniu w szkole i dorastaniu w biedzie. Magda przyznała, że jej pewność siebie była budowana przez lata, a jako dziecko była introwertyczna. Widzowie, którzy kojarzyli ją z mocnym charakterem, mogą być zaskoczeni tą nową twarzą uczestniczki. Mimo trudnej przeszłości, Magda nie zamyka się na przyszłe projekty medialne i możliwe, że jeszcze zobaczymy ją w telewizji. Jej historia pokazuje, że za telewizyjnym wizerunkiem często kryje się nieznana opowieść. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu. Serial Pierwsza Miłość wciąż trzyma w napięciu. W 4230 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Seweryn, zdesperowany po zaginięciu Kazanowej, apeluje w telewizji, co wywołuje lawinę zgłoszeń z całego kraju. Mimo zmęczenia, bohater nie ustaje w poszukiwaniach, co budzi niepokój jego przyjaciela Śmiałka. Tymczasem Róża odkrywa w Wadlewie coś, co może całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Czy to odkrycie przyniesie przełom w poszukiwaniach? Odpowiedzi na te pytania mogą wstrząsnąć całą społecznością Wadlewa. Serial można oglądać na antenie Polsatu o 18:00, a także w serwisie Polsat Box Go.
1: Pierwsza miłość wciąga nas w mroczne tajemnice Wrocławia. W odcinku 4230, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Melka i Laura odkrywają, że zniknięcia bezdomnych to nie przypadek, lecz zorganizowana akcja przestępcza. Ich śledztwo prowadzi je w niebezpieczne rejony, gdzie każda chwila jest na wagę złota. Tymczasem Piotrek, choć zaangażowany w poszukiwania, zmaga się z osobistymi dylematami związanymi z Melką. Czy miłość przetrwa w obliczu narastającego zagrożenia? Serial emitowany jest na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a dla tych, którzy przegapią odcinek, dostępny jest w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i znakomitą obsadą. W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą podobnie 14 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polski rynek medialny wkracza amerykańska marka Newsmax, znana z konserwatywnych poglądów i bliskich relacji z Donaldem Trumpem. Już w czerwcu planowane jest uruchomienie kanału telewizyjnego w Polsce, co czyni nasz kraj pierwszym w Unii Europejskiej, gdzie Newsmax rozwija swój projekt. To część szerszej strategii, mającej na celu wzmocnienie amerykańskiego wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wejście Newsmax może wpłynąć na polaryzację rynku medialnego, oferując bezpośredni dostęp do amerykańskiej debaty konserwatywnej.
3: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego dymisją głosowało ponad 171 tysięcy mieszkańców, co przekroczyło wymagany próg frekwencji. Do czasu wyborów, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni, funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawia się nazwisko byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, choć sam zainteresowany nie skomentował jeszcze tej propozycji. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Według najnowszego sondażu CBOS 61% Polaków uważa, że rząd powinien domagać się jego wydania. Największe poparcie dla takich działań wyrażają młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat, podczas gdy seniorzy są bardziej podzieleni. Różnice w opiniach są także widoczne w zależności od poglądów politycznych. Marcin Romanowski, poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, został zlokalizowany na Bałkanach. Po opuszczeniu Węgier przebywał w Serbii i Chorwacji. Polskie służby są coraz bliżej jego zatrzymania, a sytuacja finansowa Romanowskiego dodatkowo utrudnia mu ukrywanie się. Poszukiwania trwają od grudnia 2024 roku i mogą wkrótce zakończyć się sukcesem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 20 maja doszło do incydentu w Prokuraturze Krajowej, gdzie grupa posłów i przedstawicieli mediów wtargnęła do budynku podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza. W odpowiedzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał specjalny zespół śledczy pod kierownictwem prokurator Ewy Wrzosek. Dodatkowo szef Prokuratury Krajowej zwrócił się do marszałka Sejmu o rozważenie środków dyscyplinarnych wobec 5 posłów za naruszenie zasad etyki poselskiej. Zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasz Janeczek został zawieszony na 6 miesięcy za nadużycie służbowej karty identyfikacyjnej. Dziś w Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Adrianem Zandbergiem z partii Razem, a marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Zandberg skrytykował niskie nakłady na edukację w budżecie na 2026 rok, zarzucając ministrowi nauki kłamstwo. Czarzasty odpowiedział, że zamiast krzyczeć, warto wziąć odpowiedzialność. Atmosfera na sali plenarnej była napięta.
3: Korei Południowej, w prowincji Gyeongsang, 74-letnia kobieta wjechała samochodem do krytego basenu pełnego ludzi. Auto przebiło szklaną ścianę i przewróciło się na dach, zaczynając tonąć. Dzięki szybkiej reakcji ratowników i pływaków udało się uniknąć większej tragedii. Kobieta była trzeźwa i posiadała prawo jazdy, jednak nie pamięta, jak doszło do wypadku. W ostatnim losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 26 maja, szczęśliwy gracz z Czech wygrał rekordowe 120 milionów euro, co stanowi równowartość około 3 miliardów koron czeskich. To jedna z najwyższych wygranych w historii Czech. W Polsce również odnotowano sukces. W Warszawie padła wygrana trzeciego stopnia w wysokości ponad 1 400 000 zł. Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się już w piątek, 29 maja, z pulą gwarantowaną 45 milionów zł.
1: Słuchaj. Radia Super Express.
3: OSHE prowadza nową kampanię, której twarzą jest Iga Świątek. Projekt łączy sport, muzykę i sztukę, pokazując drogę do sukcesu poprzez historię świątek oraz młodych artystów, takich jak Liwka i Zepy Zep. Kampania podkreśla znaczenie codziennej pracy i odwagi w realizacji marzeń, a jej premierze towarzyszy wprowadzenie nowego smaku napojów truskawkowych. OSHE chce inspirować młodych ludzi do podążania własną ścieżką, niezależnie od przeciwności.
2: Cieplejsze dni przynoszą ze sobą problem komarów i kleszczy, które mogą zepsuć czas spędzany na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na ich odstraszanie. Lawenda, dzięki swojemu intensywnemu zapachowi, skutecznie odstrasza te insekty, a jednocześnie jest łatwa w uprawie i estetyczna. Posadzona przy wejściu do domu tworzy naturalną barierę ochronną, poprawiając komfort i nastrój domowników.
3: Toalety są jednym z głównych źródeł zużycia wody w domach, co wpływa na wysokie rachunki i środowisko. Istnieje prosty sposób na oszczędzanie wody podczas spłukiwania. Wystarczy umieścić plastikową butelkę wypełnioną wodą w spłuczce, co zmniejsza ilość potrzebnej wody przy każdym spłukaniu. Dzięki temu trikowi można zauważyć różnice w rachunkach za wodę. Szczecinie młodszy aspirant Karol Szkudlarek, będąc na spacerze z rodziną, zatrzymał mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. 33-latek brutalnie zaatakował kobietę na ulicy, a szybka reakcja policjanta uratowała jej życie. Po udzieleniu pierwszej pomocy ofierze, Szkudlarek ruszył w pościg za napastnikiem i skutecznie go zatrzymał. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Ibisz, znany z telewizyjnych ekranów, teraz błyszczy na plaży w Sopocie jako super tata. Paparazzi uchwycili go, gdy z pełnym zaangażowaniem zajmował się swoimi pociechami, podczas gdy żona Joanna relaksowała się na leżaku. Ibisz, mimo 60 lat na karku, nie tylko prowadzi koncerty, ale i wózek z dziećmi, pokazując, że można być gwiazdą i tatą na medal jednocześnie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów?
2: Adas, rolnik szuka żony, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o romantyczne uniesienia, ale o walkę z odstającym brzuchem. Nasza bohaterka, która porzuciła wszystko dla miłości na Podlasiu, teraz zmaga się z osłabionymi mięśniami brzucha i planuje zabiegi modelujące. A wszystko to, by poczuć się lepiej we własnej skórze. Ciekawe, czy dieta bezglutenowa okaże się kluczem do sukcesu. Błażej Stencel i Kamil Krupicz, para, która nie boi się okazywać uczuć publicznie, znów zaskoczyli fanów. Tym razem Błażej postanowił pokazać, że prawdziwa miłość nie zna granic, płynąc na dmuchanym jednorożcu podczas biegu. W trakcie tej nietypowej przygody wręczył kwiaty swojemu partnerowi, co wywołało falę zachwytu wśród internautów. Czyżby nowy trend w romantycznych gestach? Kto wie, może teraz wszyscy będą biegać z kwiatami na jednorożcach.
1: Izabela Janachowska, znana z ukrywania tajemnic, zaskoczyła wszystkich, w tym własnego męża, informacją o ciąży. Przez 3 miesiące trzymała go w nieświadomości, zanim postanowiła podzielić się radosną nowiną. Teraz z dumą pokazuje światu nagranie z USG, gdzie jej syn Chris słucha bicia serca przyszłego rodzeństwa. Internauci są zachwyceni, a Janachowska cieszy się z nowej roli mamy, którą, jak twierdzi, kocha najbardziej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, po 5 latach sądowej batalii wreszcie usłyszał wyrok, który przyniósł mu ulgę i łzy radości. Sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił go, uznając, że brak dowodów na oszustwo. Artysta, który przez lata walczył o swoje dobre imię, wyszedł z sądu z podniesionymi rękami, jakby właśnie wygrał maraton. Cóż, sprawiedliwość czasem przychodzi z opóźnieniem, ale lepiej późno niż wcale. Paweł DeLong, niegdyś bożyszcze kobiet, po raz trzeci zostanie ojcem. Aktor, który unikał rozmów o swoim życiu uczuciowym, teraz z dumą prezentuje ciążowe krągłości swojej partnerki, Patrycji Komorowskiej. Wspomnienia o zmarłej mamie i nadzieje na przyszłość towarzyszą jej w tym wyjątkowym czasie. Ciekawe, czy nowy członek rodziny odziedziczy urok ojca, który w latach 90. rozgrzewał serca wielu fanek. Vicky Gabor, mimo burzliwych tygodni, nie zrezygnowała z występu na koncercie Polsatu z okazji Dnia Matki. Na scenie towarzyszyła jej mama Ewelina, z którą Vicky dzieli muzyczny talent. W ostatnim czasie młoda artystka była na językach z powodu rodzinnych skandali i kontrowersyjnych decyzji podczas Eurowizji. Jednak nic nie powstrzymało jej przed świętowaniem z najważniejszą kobietą w jej życiu.
2: Katarzyna Cerekwicka zaskoczyła wszystkich, ujawniając, że została mamą. W Dzień Matki podzieliła się emocjonalnym wpisem, który poruszył internautów do łez. Okazuje się, że gwiazda przez cały czas skutecznie ukrywała swoją ciążę, a teraz otwarcie mówi o tym, jak macierzyństwo zmieniło jej życie. Fani są w szoku, ale jednocześnie pełni podziwu dla jej szczerości i odwagi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Scott Hoying, wokalista Pentatonix, i jego mąż Mark Manio, model i tancerz, znów przyciągnęli uwagę na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas. Para, która wkrótce będzie świętować 3. rocznicę ślubu, ogłosiła, że zostaną rodzicami dzięki surogatce. Ciekawe, czy ich córka odziedziczy talent wokalny po tacie, czy może urok modela po Marku. W każdym razie ich życie to prawdziwy show. A my z niecierpliwością czekamy na kolejne odcinki tej rodzinnej telenoweli. Zygmunt Solorz, znany miliarder, może stracić roczne wynagrodzenie, ponieważ Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu odmówiła mu absolutorium. Wszystko przez tajemnicze operacje Overlord i Underlord, które miały na celu przejęcie władzy w telewizji Polsat i Polkomtelu. Na szczęście sygnalista w porę zareagował, ratując sytuację. A w tle tej całej afery walka o majątek Solorza trwa w najlepsze, z rodziną i prawnikami w rolach głównych.
2: Męskie granie znowu zaskakuje. W tym roku zamiast jednego hymnu dostaliśmy aż 2. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino najpierw podbili serca hitem Nareszcie, a teraz serwują nam Tańcze. Teledysk do nowego utworu, wyreżyserowany przez Vito Bambino, to prawdziwa uczta dla fanów, którzy sami wystąpili w klipie. Premiera na żywo już 27 czerwca w Żywcu. Czy Tańcze powtórzy sukces poprzednika? Czas pokaże.
1: Omen, legendarna kapela amerykańskiego metalu, szykuje się na wiosenne uderzenie w Polsce. Kraków i Warszawa będą świadkami prawdziwego metalowego szaleństwa, gdy zespół zagra swoje kultowe albumy w całości. A jakby tego było mało, na scenie pojawi się również Rat King, zespół, który z pewnością nie boi się groteski i fantasmagorii. Przygotujcie się na solidną dawkę klasycznego metalu, bo to będzie prawdziwa uczta dla uszu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zespół Hołk, legenda polskiej sceny alternatywnej, powraca na scenę Jarocina po 36 latach. Czy ich zbuntowane hymny z płyty Generation X nadal brzmią tak rewolucyjnie? Cóż, czas pokaże, czy duch lat 90. wciąż potrafi porwać tłumy. Może to tylko nostalgia, a może prawdziwy powrót do korzeni buntu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto trzeci w Polsce dom Ronalda McDonalda, który oferuje bezpłatne noclegi dla rodzin dzieci leczonych w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Nowoczesny budynek z 20 pokojami zapewnia rodzicom komfort i bliskość z dzieckiem podczas pobytu w szpitalu. Dzięki temu rodzice mogą skupić się na wsparciu swoich pociech, nie martwiąc się o koszty i logistykę pobytu w stolicy. Obiekt powstał dzięki wsparciu darczyńców i fundacji, a o przydziale miejsc decyduje zespół medyczny szpitala. Po sukcesie referendum odwołującego prezydenta Krakowa pojawiają się spekulacje o możliwości podobnego scenariusza w Warszawie. Jednak sytuacja w stolicy jest inna, a Rafał Trzaskowski cieszy się silnym poparciem społecznym. Organizacja referendum w Warszawie wymagałaby spełnienia wielu trudnych warunków, w tym zebrania ponad 132 tysięcy podpisów. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby krakowski scenariusz miał się łatwo powtórzyć w Warszawie. Dziś mijają 3 lata od zaginięcia 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który zniknął w Warszawie. Jego rodzina nie ustaje w poszukiwaniach, które przekształciły się w misję odnajdywania innych zaginionych osób. Dzięki zebranym funduszom zakupiono sprzęt, który pomógł w odnalezieniu kilku osób, choć Krzysztofa wciąż nie odnaleziono. Rodzina zamknęła zbiórkę, by uniknąć wątpliwości przed premierą filmu dokumentalnego o ich historii.
2: Trwają poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni ślad prowadzi do Kielc, gdzie może przebywać z 22-letnim mężczyzną. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny. Weronika ma 165 cm wzrostu, długie ciemnorude włosy i charakterystyczne znamiona na twarzy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie. Wierni organizują modlitewne czuwania, by wesprzeć swojego duszpasterza. Jeszcze niedawno parafia świętowała konsekrację świątyni, jednak radość przerwała nagła wiadomość o chorobie księdza. Duchowny od 2011 roku pełni funkcję proboszcza, angażując się w życie parafii i lokalnych wspólnot.
2: We wsi Nieledwia w powiecie żywieckim doszło do groźnego incydentu, gdy byk zaatakował mężczyznę na jego posesji. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby ratunkowe szybko zareagowały, a zwierzę zostało zabezpieczone. Policja bada okoliczności zdarzenia, a służby apelują do hodowców o zachowanie ostrożności w kontaktach z dużymi zwierzętami.
1: Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok dożywocia dla Mateusza H. za brutalne zgwałcenie i zamordowanie młodej mieszkanki Bytomia. Sprawca będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 40 latach, a następnie trafi do zakładu psychiatrycznego. Eksperci wskazali na jego skrajnie wysokie zagrożenie dla społeczeństwa, co uzasadniało surowość wyroku. Sprawa ta wstrząsnęła całym Śląskiem, a wyrok kończy jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat w regionie. Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał prawomocny wyrok w sprawie tragicznego wypadku z czerwca 2024 roku, w którym zginęła 18-letnia Ania. 20-letni Olaf K., kierujący Mercedesem pod wpływem alkoholu, został skazany na 8,5 roku więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd odrzucił apelację obu stron, uznając wyrok za ostateczny. Wypadek miał miejsce na śliskiej drodze, a samochód Olafa K. miał zużyte opony, co przyczyniło się do tragedii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy młodszy aspirant Karol Szkudlarek, będący na wolnym, uratował kobietę zaatakowaną na ulicy. Dzięki czujności jego córki, która zauważyła zagrożenie, funkcjonariusz szybko zareagował, udzielając pierwszej pomocy poszkodowanej i zatrzymując agresora. Napastnik, 33-letni mieszkaniec Szczecina, został oskarżony o usiłowanie zabójstwa i trafił do tymczasowego aresztu. Dzięki szybkiej reakcji policjanta udało się zapobiec tragedii.
2: Na mapach Bing w niemieckiej wersji Szczecin wygląda, jakby czas zatrzymał się przed 1945 rokiem. Zamiast współczesnych polskich nazw ulic i placów, pojawiają się ich przedwojenne niemieckie odpowiedniki, co może być mylące dla użytkowników. Nie wiadomo, czy to błąd, czy zamierzona funkcja, ale podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej. Twórcy map na razie milczą w tej sprawie.
1: Pod koniec czerwca Białystok będzie świętował Dni Miasta. Od 19 do 21 czerwca na Rynku Kościuszki odbędą się koncerty, w tym występy zespołu Pektus, Oskara Cymsa i Bryski. W sobotę zaplanowano koncert Oczarowanie Wodecki Twist z udziałem takich artystów jak Alicja Majewska i Mietek Szcześniak. Dodatkowo przewidziano wiele atrakcji, w tym podlaskie śniadanie mistrzów i ekologiczny turniej szachowy. Andrzej Nowak z Białegostoku przeszedł pionierski zabieg wszczepienia nowoczesnego systemu stymulacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To pierwsza taka operacja na Podlasiu, która przywróciła mu dawną energię. Nowoczesne urządzenia, przypominające naboje, synchronizują pracę serca z niespotykaną precyzją. Dzięki temu pan Andrzej może cieszyć się normalnym życiem, opuszczając szpital w towarzystwie żony Małgorzaty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 11 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północny osiągnie 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że Polska nie planuje w najbliższym czasie przyjęcia euro. Podkreśla, że przy obecnym wzroście PKB na poziomie 3,5% i niskim bezrobociu utrzymanie złotego jest korzystniejsze. Aż 63% Polaków sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty, co potwierdzają najnowsze sondaże. Domański zaznacza, że niezależna polityka monetarna pozwala Polsce lepiej reagować na własne potrzeby gospodarcze. W strefie euro znajdują się obecnie 21 państw, ale Polska, podobnie jak Czechy czy Węgry, pozostaje poza nią. Banki w Polsce mają obowiązek monitorować transakcje na kontach klientów, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda transakcja przekraczająca równowartość 15 tysięcy euro musi być zgłoszona Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Dotyczy to zarówno pojedynczych operacji, jak i kilku powiązanych transakcji. Nawet mniejsze kwoty mogą wzbudzić podejrzenia, jeśli są nietypowe dla danego konta lub mają niejasny tytuł. Zgłoszenia trafiają do GIF, który analizuje podejrzane operacje i może przekazać sprawę dalej, jeśli uzna to za konieczne.
2: InPost wprowadził nową usługę, która pozwala na tanie i proste wysyłanie bagażu za granicę. Dzięki aplikacji InPost Mobile można teraz łatwo nadać paczkę bez potrzeby drukowania etykiet. Koszty są znacznie niższe niż w przypadku opłat za bagaż w liniach lotniczych. Przykładowo, wysyłka dużej walizki do Włoch kosztuje około 50 zł, a do Hiszpanii czy Francji około 100 zł. Przesyłki docierają w ciągu od 3 do 5 dni roboczych i są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. Dla większego spokoju można użyć lokalizatora Bluetooth, aby śledzić bagaż w czasie rzeczywistym.

0: Przeprowadził przeszukania w centrali Lidla oraz czterech firmach transportowych. Podejrzewa się istnienie zmowy, która uniemożliwiała kierowcom swobodną zmianę pracy i poprawę warunków zatrudnienia. Lidl mógł odgrywać kluczową rolę w tym układzie, blokując kierowcom dostęp do centrów dystrybucyjnych. UOKiK analizuje zebrane dowody, a jeśli podejrzenia się potwierdzą, mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe. Menedżerom grożą sankcje sięgające nawet 2 milionów złotych. Sprawa może znacząco wpłynąć na rynek pracy w branży transportowej. Jutro, 28 maja, ceny paliw na stacjach będą niższe. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 31 groszy za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy około 6,5 zł. Obniżki wynikają z obowiązujących do końca maja ulg podatkowych, które zmniejszają VAT i akcyzę. Ministerstwo Energii ustala maksymalne ceny na podstawie średnich cen hurtowych, dodając opłaty i podatki. Przekroczenie tych cen grozi karą do 1 000 000 zł, a kontrolę nad tym sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5 000 żołnierzy. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ponieważ wcześniej planowano redukcję amerykańskich sił w Europie. Niemiecka prasa sugeruje, że za tym krokiem stoją bliskie relacje Trumpa z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Polska, inwestując 4,5% produktu krajowego brutto w obronność, jest postrzegana jako kluczowy sojusznik na wschodniej flance NATO. Działania te mogą być częścią szerszej strategii Stanów Zjednoczonych, mającej na celu wzmocnienie prawicowych partii w Europie Wschodniej. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 000 amerykańskich żołnierzy. W Polsce mieszka coraz więcej obywateli Ukrainy, którzy pracują zdalnie dla firm ze swojego kraju. Wielu z nich uważa, że skoro płacą podatki na Ukrainie, to nie muszą rozliczać się w Polsce. Jednak polskie przepisy mówią, że jeśli ktoś przebywa w Polsce ponad 183 dni w roku, staje się polskim rezydentem podatkowym. Oznacza to obowiązek rozliczania się z dochodów w Polsce, nawet jeśli są one zarabiane za granicą. Urzędy skarbowe coraz częściej sprawdzają takie przypadki, co może prowadzić do zaległych podatków i kar. Eksperci przypominają, że mimo umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wiele osób powinno składać rozliczenia w Polsce. Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję, eliminując papierowe kupony na rzecz bezpośrednich wypłat na karty płatnicze. Dzięki nowoczesnym urządzeniom konsument może oddać opakowania do recyklomatu, a należna kwota kaucji trafia na kartę w kilkadziesiąt sekund. To rozwiązanie eliminuje konieczność czekania w kolejkach i problem z terminami ważności kuponów. Nowe recyklomaty, wyposażone w kompresory, zmniejszają objętość odpadów, co pozwala na ich częstsze opróżnianie i instalacje w dogodnych miejscach. System ten, opracowany przez Action SA i Fiserv Polska, ma na celu zwiększenie efektywności i wygody dla użytkowników.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który pojawi się po przerwie wakacyjnej, Bruno postanowi pokazać Karolinie, gdzie jest jej miejsce. W obliczu małżeńskich zawirowań Bruno przedstawi żonie intercyzę, zanim ich ślub z Las Vegas zostanie zalegalizowany. Karolina, znana ze swojego wybuchowego temperamentu, nie przyjmie tego spokojnie. Jej reakcja będzie gwałtowna, a groźby rozstania zawisną w powietrzu. Czy Bruno zrozumie, że Karolinie chodzi tylko o jego majątek i hotel? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zadebiutuje na antenie TVP 2 już 31 sierpnia. Szykuje się prawdziwa burza emocji. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a życie Kasi zamieni się w prawdziwe piekło. W odcinkach emitowanych od września Kasia stanie przed trudnymi wyborami po nocy spędzonej z dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Szantażowana przez niego będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw dotyczących ojcostwa jej córki. Sowiński nie tylko zmusi ją do zostania jego kochanką, ale także wciągnie w swoje intrygi przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Kasia, osaczona i bez wsparcia przyjaciół, będzie musiała stawić czoła samotności. Jedynym jej oparciem pozostanie córka Zosia. Nowe odcinki M jak miłość zapowiadają emocjonujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów. Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 995 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 20:55 na TVP 2, Blanka i Mario nadal będą zmagać się z trudnościami w swoim związku. Mimo starań Maria, by odzyskać zaufanie Blanki, jego kryminalna przeszłość i podejrzane interesy nie pozwolą jej na nowo mu zaufać. Blanka odkryje, że Mario rozpoczął nowy, podejrzany biznes, co tylko pogłębi jej nieufność. Choć Mario próbuje udowodnić, że jest dobrym ojcem dla ich córki Niny, Blanka nie potrafi pozbyć się strachu o bezpieczeństwo ich rodziny. Finał sezonu nie przyniesie pojednania, ale pozostawi otwarte pytania o przyszłość tej skomplikowanej relacji. Hotel Paradise powraca z 13 edycją. Choć finał 12 sezonu już za nami, twórcy nie zwalniają tempa. Nowa seria została nagrana w Tajlandii tuż po zakończeniu poprzedniej, co oznacza, że fani nie będą musieli długo czekać na kolejne emocje. Premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Dzięki sprytnej organizacji produkcja uniknęła długiej przerwy między sezonami. Nowi uczestnicy już szykują się do walki o miłość i pieniądze, a widzowie mogą być pewni, że program szybko wróci na ekrany. Tajemnice nowego sezonu są pilnie strzeżone, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
0: Wielkie emocje w świecie seriali. Katarzyna Dąbrowska, znana jako Wiktoria Consalida, powraca do Na dobre i na złe. Ostatni raz widzowie mogli ją zobaczyć w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz, po latach nieobecności, aktorka pojawiła się w materiałach promocyjnych, co wywołało falę entuzjazmu wśród fanów. Chociaż nowe odcinki z jej udziałem zobaczymy dopiero jesienią, już teraz wiadomo, że jej powrót będzie spektakularny. Ostatni epizod przed wakacyjną przerwą zostanie wyemitowany 27 maja. Jesień przyniesie nie tylko nowe przygody, ale i powrót uwielbianej lekarki. Producenci umiejętnie podsycają napięcie, szykując dla widzów prawdziwą niespodziankę.
1: Na dobre i na złe kończy obecny sezon już dziś, 27 maja, o godzinie 20:55 na TVP 2. Finałowy odcinek obiecuje pełne emocji i zaskakujące rozwiązania fabularne. Sylwia Achu, odtwórczyni roli Marii, zapowiada, że będzie się działo. Po tym emocjonującym zakończeniu widzowie będą musieli poczekać na nowe odcinki. Spekuluje się, że serial powróci na antenę na początku września, prawdopodobnie w środę, 2 września. TVP 2 jeszcze nie potwierdziła oficjalnej daty, ale wszystko wskazuje na to, że na dobre i na złe wróci do środowej ramówki. Serial od lat cieszy się ogromną popularnością, więc jego powrót jest wyczekiwany z niecierpliwością.
0: Serial Pierwsza Miłość wciąż trzyma w napięciu. W 4230 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Seweryn, zdesperowany po zaginięciu Kazanowej, apeluje w telewizji, co wywołuje lawinę zgłoszeń z całego kraju. Mimo zmęczenia, bohater nie ustaje w poszukiwaniach, co budzi niepokój jego przyjaciela Śmiałka. Tymczasem Róża odkrywa w Wadlewie coś, co może całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Czy to odkrycie przyniesie przełom w poszukiwaniach? Odpowiedzi na te pytania mogą wstrząsnąć całą społecznością Wadlewa. Serial można oglądać na antenie Polsatu o 18:00, a także w serwisie Polsat Box Go.
1: Pierwsza miłość wciąga nas w mroczne tajemnice Wrocławia. W odcinku 4230, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Melka i Laura odkrywają, że zniknięcia bezdomnych to nie przypadek, lecz zorganizowana akcja przestępcza. Ich śledztwo prowadzi je w niebezpieczne rejony, gdzie każda chwila jest na wagę złota. Tymczasem Piotrek, choć zaangażowany w poszukiwania, zmaga się z osobistymi dylematami związanymi z Melką. Czy miłość przetrwa w obliczu narastającego zagrożenia? Serial emitowany jest na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a dla tych, którzy przegapią odcinek, dostępny jest w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i znakomitą obsadą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić też 14 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki otrzymał z powrotem aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych po tym, jak marszałkowie Sejmu i Senatu odmówili jego zaopiniowania. Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska uzasadnili swoją decyzję niezgodnością z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku oraz względami bezpieczeństwa państwa. Marszałek Sejmu ostro skrytykował działanie prezydenta, nazywając je olbrzymim błędem. Prezydent Nawrocki wcześniej deklarował, że aneks zostanie opublikowany, jeśli nie będzie przeciwwskazań prawnych.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, mimo że w Polsce czeka na niego 26 zarzutów karnych i list gończy. Polityk dotarł do Nowego Jorku, posługując się kontrowersyjną wizą dziennikarską. Polskie władze dążą do jego ekstradycji, ale eksperci przewidują, że proces może się przeciągać z powodu skomplikowanych amerykańskich procedur. Ziobro może liczyć na wsparcie konserwatywnych elit w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fundacja Team Litewka, znana z pomocy ludziom i zwierzętom, przeżywa trudne chwile po śmierci jej założyciela, Łukasza Litewki. Konflikt w organizacji dotyczy przyszłości fundacji i jej misji, a nie, jak zapewnia partnerka zmarłego, Natalia Bacławska, pieniędzy czy władzy. Bacławska podkreśla, że celem jest zachowanie oryginalnej wizji Litewki, a nie realizacja nowych, sprzecznych z jego ideami planów. W obliczu tych wyzwań bliscy i współpracownicy zmarłego starają się kontynuować jego dzieło, dbając o to, by fundacja nie straciła swojej duszy. W hiszpańskiej Maladze doszło do poważnego pożaru w hotelu Ibis, który zmusił do ewakuacji setki gości. Ogień wybuchł w przylegającej kawiarni i szybko się rozprzestrzenił, a akcja gaśnicza trwa już ponad 30 godzin. Mimo opanowania sytuacji, pożar wybuchł ponownie z powodu ukrytych ognisk i silnego wiatru. Goście hotelu stracili swoje rzeczy osobiste, a akcja ratunkowa może potrwać jeszcze kilka dni. Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali ogromne laboratorium narkotykowe w powiecie kutnowskim, przejmując klefedron o wartości blisko 68 milionów złotych. W akcji zatrzymano 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W naczepie tira odkryto kompletną linię technologiczną do produkcji narkotyku. 5 zatrzymanych trafiło do aresztu, a zabezpieczone mienie obejmuje gotówkę i luksusowe auta.
0: Jest prosty sposób, by ubrania pachniały świeżo przez cały dzień. Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego, na przykład lawendy czy cytryny, do wody w żelazku parowym. Para wodna podczas prasowania uwalnia aromat, który wnika w tkaniny, dając efekt jak z luksusowej pralni. Ważne jest, by nie przesadzać z ilością olejku, aby uniknąć zbyt intensywnego zapachu lub plam na delikatnych materiałach. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o serię fałszywych alarmów bombowych, które paraliżowały instytucje publiczne w Polsce. Zatrzymania miały miejsce 21 i 24 maja, a podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu. Grupa przestępcza działała metodą kaskadową, zgłaszając nieistniejące zagrożenia do wielu instytucji jednocześnie. Śledztwo jest w toku, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
2: Manikurę hybrydowy, choć popularny przez lata, ustępuje miejsca nowemu trendowi – manikur japońskiemu. Ten zabieg, skupiający się na odżywieniu i wzmocnieniu naturalnych paznokci, zdobywa coraz więcej zwolenniczek. Wykonywany w domu polega na wcieraniu w płytkę paznokcia pasty bogatej w witaminy i minerały, a następnie pudru, co nadaje paznokciom zdrowy blask. Manikur japoński to idealne rozwiązanie dla osób pragnących odpocząć od hybryd i zregenerować swoje paznokcie.
0: Mszyce mogą szybko zniszczyć kwiaty w ogrodzie, dlatego warto działać od razu. Prosty domowy oprysk z wody, sody oczyszczonej i oleju rzepakowego pomoże skutecznie pozbyć się tych szkodników. Wystarczy spryskać zainfekowane rośliny, zwracając uwagę na młode pędy i spody liści. Zabieg najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Imię Zenobia, o greckim rodowodzie i znaczeniu dar Zeusa, praktycznie zniknęło z rejestrów w Polsce. Choć kiedyś cieszyło się popularnością, obecnie jest rzadko wybierane przez rodziców. W ostatnich 20 latach nadano je tylko 2 razy, co może oznaczać, że wkrótce zostanie całkowicie zapomniane. Tymczasem najpopularniejszymi imionami żeńskimi w Polsce pozostają Anna, Katarzyna i Maria.
2: Polscy policjanci z Komendy Głównej Policji uczestniczyli w międzynarodowej operacji Projekt ASSET przeciwko przestępczości ekonomicznej, koordynowanej przez Europol. W akcji, która odbyła się w dniach od 19 do 22 maja, wzięły udział służby z 31 krajów. Udało się zabezpieczyć ogromny majątek, w tym 44 nieruchomości, środki na 884 rachunkach bankowych oraz w 55 portfelach kryptowalutowych. Operacja pokazała, że współpraca międzynarodowa jest kluczowa w walce z przestępczością finansową.
0: Pleśni na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia. Wysoka wilgotność i słaba wentylacja sprzyjają jej rozwojowi, co może prowadzić do problemów z oddychaniem. Domowe sposoby, takie jak użycie octu czy żelu do toalet, mogą skutecznie pomóc w usunięciu pleśni. Ważne jest, aby reagować szybko, gdy tylko pojawią się ciemne plamy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio, nasza lokalna gwiazda, postanowiła, że zwykły wieczór panieński to za mało. Zamiast tego zorganizowała cały wyjazd za granicę dla swoich przyjaciółek. A wszystko to oczywiście relacjonuje w sieci. Po 3 latach przygotowań do ślubu, które przypominały bardziej telenowele niż bajkę, Klaudia w końcu zbliża się do wielkiego finału. Czyżby w końcu miała powiedzieć tak? Cóż, na razie pozostaje nam podziwiać jej hollywoodzki styl i czekać na kolejne zwroty akcji. W świecie celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojdź, znany lekarz medycyny estetycznej, postanowił zagrać wabank i publicznie oskarżył swojego męża, Marcina Roznowskiego, o stalking i szantaż. Roznowski nie pozostaje dłużny, publikując zdjęcia ze ślubu i twierdząc, że był ofiarą przemocy psychicznej. Gojdź przyznaje, że ślub był tylko dla zielonej karty, a cała sprawa zmierza do sądu w Stanach Zjednoczonych. Czekamy na kolejne odcinki tego dramatu, bo rozwód zaplanowany na lipiec zapowiada się jak prawdziwy hit sezonu. Marcin Miller, niegdyś chłopak z Mazur, który miał być inżynierem, dziś świętuje swoje 56. urodziny jako król disco polo. Zaczynał od rejestrowania bezrobotnych, a teraz jest ikoną stylu, która nie boi się eksperymentować. Od Jesteś szalona do współpracy z Tedę, Miller pokazuje, że ryzyko to jego drugie imię, a w świecie pełnym skandali jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju.
2: Grzegorz Chyży, który dziś kończy 39 lat, przeszedł spektakularną metamorfozę z nieśmiałego chłopaka z gitarą do ikony męskiego stylu. Jego kariera nabrała tempa po udziale w X-Faktorze, gdzie mimo drugiego miejsca stał się prawdziwym zwycięzcą. Z debiutanckim albumem pokrytym platyną i kolejnymi sukcesami muzycznymi Chyży udowodnił, że nie tylko muzyka, ale i styl mogą być jego znakiem rozpoznawczym. A w życiu prywatnym, po burzliwym rozstaniu z Mają, Chyży znalazł szczęście u boku Agnieszki Popielewicz, tworząc jedną z najbardziej stylowych par w polskim show biznesie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W fundacji Team Litewka, założonej przez tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę, wybuchł konflikt, który mógłby zawstydzić nawet najlepsze telenowele. Rodzina zmarłego opublikowała list otwarty, w którym nie szczędziła ostrych słów, oskarżając część rady fundacji o forsowanie własnych interesów. Partnerka Litewki, Natalia Bacławska, dodała swoje 3 grosze, podkreślając, że walka o dziedzictwo Łukasza to nie kwestia pieniędzy, a serca. Tymczasem przyjaciel zmarłego, Maciej Szafraniec, odwołał wydarzenie charytatywne, wskazując na chaos w fundacji. Jak widać, walka o spuściznę po Łukaszu Litewce dopiero się rozkręca.
2: Kto by pomyślał, że polski zespół Kruk przyciągnie uwagę samego Carlosa Santany? A jednak legenda gitary osobiście pogratulowała Piotrowi Brzychcemu, nazywając go niesamowitym gitarzystą. Teraz Kruk świętuje 25 lat na scenie i 30 maja zagra w krakowskim klubie Za Ścianek. To będzie wieczór pełen mocnych riffów i rockowej energii, której nie można przegapić. Noel Gallagher, znany z zespołu Oasis, nie przepada za jednym z utworów swojej grupy. Chodzi o Stay Young, który choć ma radosny tekst, nie przypadł mu do gustu ze względu na brzmienie. Co ciekawe, jego brat Liam był gotów interweniować, by utwór znalazł się na płycie Be Here Now. Ostatecznie kawałek trafił na reedycję albumu w 2016 roku, ale Noel wciąż nie jest jego fanem. Cóż, nawet w rodzinie Gallagherów nie zawsze jest zgoda. Zespół Lyr znowu zaskakuje, wydając swój drugi album Nothing is Promised. Ich muzyka to prawdziwy rollercoaster emocji, gdzie melancholia spotyka się z metalowym ciężarem. Już 29 maja w klubie Za Ścianek będzie można doświadczyć tego na żywo, a towarzyszyć im będą równie ekscentryczne zespoły Czarny Bez i Aether. Przygotujcie się na wieczór pełen dźwiękowych kontrastów i futurystycznych strojów, które przeniosą was do apokaliptycznego świata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jak tydzień po spektakularnym koncercie amerykańskiej legendy metalu na Stadionie Śląskim. Fani mogą już posłuchać pełnego zapisu audio tego wydarzenia. Ale uwaga, to przyjemność, która nie jest darmowa. Najtańsza opcja kosztuje 54 zł i 50 groszy, a za wersję bezstratną trzeba zapłacić około 70 zł. Cóż, za takie emocje trzeba zapłacić. Nawet jeśli drgania ziemi były w pakiecie.
2: Fryderyki 2026 za nami, a emocje wciąż sięgają zenitu. Kasia Linz zgarnęła najważniejsze nagrody, w tym Artystkę Roku, za covery Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Tymczasem lider zespołu Varieté, Grzegorz Kaźmierczak, nie szczędził gorzkich słów, krytykując wybory branży i sposób prowadzenia gali. Czyżby Fryderyki stały się festiwalem blichtru i przeciętności, gdzie oryginalność przegrywa z poprawnością? The Cranberries wracają z hukiem, świętując 33. rocznicę swojego debiutanckiego albumu Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? W nowej, rozszerzonej wersji. Wydanie zawiera świeże miksy i reinterpretacje, w tym eteryczną wersję Linger od Jaina Cooka z Carhes, którą Pitchfork nazwał piękną i niezwykle wrażliwą. Meksykańska artystka Bratty i Anasov dodają hiszpańskiego smaku do klasyków Linger i Dreams, co Billboard i El Heraldo uznali za odważne i głębokie. The Cranberries z nieśmiertelnym głosem Dolores O'Riordan nadal podbijają serca, przypominając, że ich muzyka jest ponadczasowa i nie do podrobienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 10 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie powołano specjalny zespół do spraw dzikich zwierząt, który ma zająć się problemem dzików na miejskich ulicach. W skład grupy weszli eksperci, przedstawiciele miejskich instytucji i aktywiści, a jej celem jest opracowanie strategii radzenia sobie z dziką fauną w mieście. Prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił, że działania będą oparte na faktach i wiedzy specjalistów. Jednocześnie zaznaczył, że obecne przepisy prawne utrudniają relokację dzików, co wymaga dalszych rozmów z Ministerstwem Rolnictwa.
2: Sąd apelacyjny w Warszawie wznowił proces tzw. gangu trucicieli, co oznacza ponowne rozpatrzenie zarzutów o morderstwa i próby zabójstw. Grupa przestępcza miała przejmować nieruchomości osób z problemami zdrowotnymi i społecznymi, podając im alkohol z izopropanolem. Wcześniejsze wyroki zostały częściowo anulowane, a sprawa wraca do sądu okręgowego. Prokuratura podkreśla, że to ważny krok w walce z przestępczością zorganizowaną.
1: Trwają intensywne poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni raz widziano ją w Kielcach, prawdopodobnie w towarzystwie 22-letniego mężczyzny. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny, która w dniu zaginięcia miała na sobie dżinsowe spodenki, szarą bluzkę i białe klapki. Każda informacja może być kluczowa dla jej bezpiecznego powrotu. Po odwołaniu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego pojawiły się spekulacje, czy podobny scenariusz może dotknąć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Politycy wskazują, że choć teoretycznie jest to możliwe, w praktyce wydaje się mało realne. Trzaskowski cieszy się silnym poparciem i stabilną pozycją, a także wygrał wybory w pierwszej turze. Dodatkowo, w Warszawie trudniej jest osiągnąć wymaganą frekwencję do przeprowadzenia referendum.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radni Żoliborza pod presją mieszkańców sprzeciwili się budowie mieszkań przy ulicy Powązkowskiej 44. Właściciel działki, firma Społem, planuje teraz w tym miejscu handel i hotel. Dzielnica straciła 22 miliony złotych, które deweloper chciał przeznaczyć na remont szkoły i basenu. Ostateczna decyzja o losie działki należy do Rady Warszawy.
2: Sernik krakowski to tradycyjny wypiek, który musi zawierać rodzynki i charakteryzować się kruchym spodem oraz kratką na wierzchu. Doktor Marcin Gadocha podkreśla, że autentyczny sernik z Krakowa powinien być ciężki, bogaty w bakalie i wykonany z 8 jajek. W przeciwieństwie do sernika wiedeńskiego, krakowski ma kruchy spód i mniej jajek, ale za to jest bardziej sycący. Kluczowym składnikiem jest tłusty twaróg, który nadaje ciastu wyjątkowy smak i strukturę. Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w ciężkim stanie. Wierni organizują czuwania modlitewne, prosząc o modlitwę za jego zdrowie. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia duchownego nastąpiło niedługo po uroczystej konsekracji kościoła przez kardynała Grzegorza Rysia. Lekarze walczą o życie cenionego proboszcza.
1: W Wodzisławiu Śląskim doszło do poważnego wypadku, w którym 20-letni kierowca Audi potrącił 72-letnią kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Został aresztowany, a za swoje czyny może spędzić nawet 16 lat w więzieniu. Policja zatrzymała również jego 21-letniego znajomego, który pomagał mu się ukrywać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Siemianowicach Śląskich wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci 3 osób znalezionych w lutym w mieszkaniu przy ulicy Alfonsa z Grzebnioka. Śledczy czekają na pełne wyniki badań histopatologicznych, które mogą wyjaśnić tę zagadkową tragedię. Wstępne analizy nie wykazały obecności trucizn ani urazów, a lokalna społeczność pozostaje wstrząśnięta tym wydarzeniem. 31 maja o godzinie 4:44 rano będziemy świadkami niezwykłego zjawiska – niebieskiego księżyca. To wyjątkowa pełnia, która zdarza się rzadko, gdy w jednym kwartale roku występują 4 pełnie. Aby podziwiać to zjawisko, najlepiej znaleźć miejsce z dobrym widokiem na horyzont i unikać sztucznych świateł. Pogoda będzie kluczowa, ponieważ chmury mogą utrudnić obserwacje. Użytkownicy niemieckiej wersji map Bing zauważyli, że Szczecin został cofnięty do czasów przedwojennego Stettina. Na mapach pojawiają się dawne niemieckie nazwy ulic i placów, co powoduje chaos w nawigacji. Przyczyny tej sytuacji nie są jasne, ale mogą wynikać z błędu technicznego lub testowania nowej funkcji. Podobne problemy miały miejsce w przeszłości, między innymi w Google Maps. 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez białostocki sąd na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę w Orli na Podlasiu. W 2024 roku funkcjonariusze odkryli tam nielegalną fabrykę narkotyków, gdzie znaleziono 600 litrów płynnej metamfetaminy. Prokuratura podejrzewa, że działali na rzecz meksykańskiego kartelu narkotykowego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W powiecie siemiatyckim doszło do nietypowego wypadku. W miejscowości Jaszczołty na drodze wojewódzkiej nr 690 zderzyły się samochód osobowy z przyczepką przewożącą konia i wojskowa ciężarówka. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby, ale koń nie ucierpiał. Droga była zablokowana, a na miejscu pracowali ratownicy, policja i żandarmeria wojskowa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 11 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Lecha Poznań, Nils Frederiksen, podkreśla, że miniony sezon był pełen wyzwań, ale zakończył się obroną tytułu Mistrza Polski. Kluczowym momentem była wygrana z Górnikiem Zabrze, która pozwoliła uniknąć dużej straty punktowej. Frederiksen planuje dalszą walkę o Ligę Mistrzów i cieszy się z przedłużenia kontraktu na kolejne 2 lata, podkreślając znaczenie zespołu i wsparcia klubu.
2: Bartosz Nowak został wybrany piłkarzem sezonu Ekstraklasy, zdobywając 9 bramek i 12 asyst dla GKS-u Katowice. 32-letni pomocnik podkreśla, że kluczem do sukcesu była zgrana drużyna i wsparcie trenera. Choć nie otrzymał jeszcze powołania do reprezentacji Polski, marzy o grze z orzełkiem na piersi. Nowak zdradził również, że jego piłkarskim idolem z dzieciństwa był Raul González. Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Lech Poznań po raz drugi z rzędu zdobył Mistrzostwo Polski, zapewniając sobie tytuł na kolejkę przed końcem Ekstraklasy. Mimo sukcesu na krajowym podwórku, symulator Football Meets Data daje Lechowi tylko 27% szans na awans do Ligi Mistrzów. Poznański klub rozpocznie eliminację od drugiej rundy, a ewentualna porażka w którejkolwiek fazie przeniesie go do kwalifikacji Ligi Europy. W przypadku niepowodzenia pozostaje jeszcze Liga Konferencji.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Lech Poznań zdobył 10. Mistrzostwo Polski, co uczczono wyjątkową fetą w mieście. Trofeum dostarczył influencer Kesek, wcielając się w rolę kuriera, co rozpoczęło szaloną podróż odkrytym autobusem przez Poznań. Wśród licznych atrakcji znalazł się m.in. bramkarz Bartosz Mrozek z dzbanem piwa oraz nieoczekiwany finał z wózkiem sklepowym. Świętowanie trwało do wczesnych godzin porannych, pokazując, że Poznań potrafi celebrować sukces jak nikt inny. Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16. miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją karierę w FC Barcelona, gdzie przez 4 lata zdobył 120 goli, stając się klubową legendą. Tymczasem Jakub Kiwior, polski obrońca, jest bliski transferu do Barcelony. Kiwior, który wcześniej grał w Arsenalu i FC Porto, ma wzmocnić defensywę katalońskiego klubu. Zainteresowanie jego osobą jest realne, a rozmowy między klubami są już w toku.
1: Julia Walentowicz, 25-letnia obrończyni z doświadczeniem w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2027 z Francją i Holandią. Walentowicz, wychowana w Szwecji, podkreśla swoje polskie korzenie i dwujęzyczność. Jej decyzja to znaczące wzmocnienie dla polskiej drużyny, która obecnie zajmuje ostatnie miejsce w grupie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Magda Linette awansowała do 3. rundy Roland Garros po zwycięstwie nad Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2. Teraz zmierzy się z Igą Świątek, co będzie rewanżem za ich niedawne spotkanie w Miami Open, gdzie Linette niespodziewanie pokonała Świątek. Obie zawodniczki mają obecnie remisowy bilans spotkań 1-1. Ich kolejne starcie odbędzie się w piątek na kortach w Paryżu.
2: Aryna Sabalenka, jedna z faworytów.
1: Kolejne starcie odbędzie się w

0: społecznościowych, co przyciąga uwagę jej obserwatorów. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na gali Ekstraklasy 2026 uwagę przyciągnęli Tomasz Iwan i jego narzeczona Karolina Woźniak. Woźniak zachwyciła wszystkich swoją szmaragdową suknią z odważnym wycięciem, co wywołało poruszenie wśród zgromadzonych. Para wyglądała na szczęśliwą, a ich wspólne pojawienie się potwierdziło doskonałą kondycję związku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który pojawi się po przerwie wakacyjnej, Bruno postanowi pokazać Karolinie, gdzie jest jej miejsce. W obliczu małżeńskich zawirowań Bruno przedstawi żonie intercyzę, zanim ich ślub z Las Vegas zostanie zalegalizowany. Karolina, znana ze swojego wybuchowego temperamentu, nie przyjmie tego spokojnie. Jej reakcja będzie gwałtowna, a groźby rozstania zawisną w powietrzu. Czy Bruno zrozumie, że Karolinie chodzi tylko o jego majątek i hotel? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zadebiutuje na antenie TVP 2 już 31.

0: sierpnia. Szykuje się prawdziwa burza emocji.
1: Serial Dziedzictwo zaskakuje emocjonującymi zwrotami akcji. W 935 odcinku, który zobaczymy już w poniedziałek, 1 czerwca, Nana i Poyraz wreszcie zakopują topór wojenny, co przynosi ulgę wszystkim wokół. Jednak na horyzoncie pojawiają się nowe problemy. Groźny trucizna zmusza Kansel do współpracy, grożąc ujawnieniem jej tajemnic. Tymczasem Deria, udając załamanie po śmierci siostry bliźniaczki, zaczyna być podejrzewana przez czujną Aisę. Czy prawda wyjdzie na jaw? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
0: Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 995 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 20:55 na TVP2, Blanka i Mario nadal będą zmagać się z trudnościami w swoim związku. Mimo starań Maria, by odzyskać zaufanie Blanki, jego kryminalna przeszłość i podejrzane interesy nie pozwolą jej na nowo mu zaufać. Blanka odkryje, że Mario rozpoczął nowy, podejrzany biznes, co tylko pogłębi jej nieufność. Choć Mario próbuje udowodnić, że jest dobrym ojcem dla ich córki Niny, Blanka nie potrafi pozbyć się strachu o bezpieczeństwo ich rodziny. Finał sezonu nie przyniesie pojednania, ale pozostawi otwarte pytania o przyszłość tej skomplikowanej relacji. W 4223 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola zostanie wciągnięta w intrygę, która wywróci jej życie do góry nogami. Zduński odwiedzi Mariusza w szpitalu, przekazując mu fałszywe informacje o rzekomym romansie Oli, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji. Tymczasem Sławek nie ustaje w walce z mafią deweloperską, a Zenek przyznaje się do kradzieży telefonu. Monika zmaga się z falą nienawiści w sieci, a Eliza desperacko próbuje ratować swoje małżeństwo z Jarkiem. Odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany 3 czerwca o godzinie 20:15 na antenie TVN.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje w świecie seriali. Katarzyna Dąbrowska, znana jako Wiktoria Consalida, powraca do Na dobre i na złe. Ostatni raz widzowie mogli ją zobaczyć w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz, po latach nieobecności, aktorka pojawiła się w materiałach promocyjnych, co wywołało falę entuzjazmu wśród fanów. Chociaż nowe odcinki z jej udziałem zobaczymy dopiero jesienią, już teraz wiadomo, że jej powrót będzie spektakularny. Ostatni epizod przed wakacyjną przerwą zostanie wyemitowany 27 maja. Jesień przyniesie nie tylko nowe przygody, ale i powrót uwielbianej lekarki. Producenci umiejętnie podsycają napięcie, szykując dla widzów prawdziwą niespodziankę.
0: Na dobre i na złe kończy obecny sezon już dziś, 27 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Finałowy odcinek obiecuje pełne emocji i zaskakujące rozwiązania fabularne. Sylwia Achu, odtwórczyni roli Marii, zapowiada, że będzie się działo. Po tym emocjonującym zakończeniu widzowie będą musieli poczekać na nowe odcinki. Spekuluje się, że serial powróci na antenę na początku września, prawdopodobnie w środę, 2 września. TVP2 jeszcze nie potwierdziła oficjalnej daty, ale wszystko wskazuje na to, że Na dobre i na złe wróci do środowej ramówki. Serial od lat cieszy się ogromną popularnością, więc jego powrót jest wyczekiwany z niecierpliwością. Pierwsza miłość wciąga nas w mroczne tajemnice Wrocławia. W odcinku 4230, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Melka i Laura odkrywają, że zniknięcia bezdomnych to nie przypadek, lecz zorganizowana akcja przestępcza. Ich śledztwo prowadzi je w niebezpieczne rejony, gdzie każda chwila jest na wagę złota. Tymczasem Piotrek, choć zaangażowany w poszukiwania, zmaga się z osobistymi dylematami związanymi z Melką. Czy miłość przetrwa w obliczu narastającego zagrożenia? Serial emitowany jest na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a dla tych, którzy przegapią odcinek, dostępny jest w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i znakomitą obsadą. M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną bombę w nadchodzących odcinkach. Marcin Chodakowski, grany przez Mikołaja Roznerskiego, stanie przed moralnym dylematem, gdy otrzyma ofertę opiewającą na 1 000 000 zł. Elżbieta Domańska, jego przełożona, nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swoje cele. Wspólna podróż samochodem stanie się momentem, w którym Elżbieta ujawni swoje zamiary. Czy Marcin ulegnie pokusie i spełni warunki tajemniczego paktu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój tej intrygującej historii, która może wstrząsnąć życiem Kamy, granej przez Michalinę Sosnę. Jesienna ramówka zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 11 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polski rynek medialny wkracza amerykańska marka Newsmax, znana z konserwatywnych poglądów i bliskich relacji z Donaldem Trumpem. Już w czerwcu planowane jest uruchomienie kanału telewizyjnego w Polsce, co czyni nasz kraj pierwszym w Unii Europejskiej, gdzie Newsmax rozwija swój projekt. To część szerszej strategii, mającej na celu wzmocnienie amerykańskiego wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wejście Newsmax może wpłynąć na polaryzację rynku medialnego, oferując bezpośredni dostęp do amerykańskiej debaty konserwatywnej.
0: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego dymisją głosowało ponad 171 tysięcy mieszkańców, co przekroczyło wymagany próg frekwencji. Do czasu wyborów, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni, funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawia się nazwisko byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, choć sam zainteresowany nie skomentował jeszcze tej propozycji. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Według najnowszego sondażu CBOS 61% Polaków uważa, że rząd powinien domagać się jego wydania. Największe poparcie dla takich działań wyrażają młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat, podczas gdy seniorzy są bardziej podzieleni. Różnice w opiniach są także widoczne w zależności od poglądów politycznych. Marcin Romanowski, poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, został zlokalizowany na Bałkanach. Po opuszczeniu Węgier przebywał w Serbii i Chorwacji. Polskie służby są coraz bliżej jego zatrzymania, a sytuacja finansowa Romanowskiego dodatkowo utrudnia mu ukrywanie się. Poszukiwania trwają od grudnia 2024 roku i mogą wkrótce zakończyć się sukcesem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 20 maja doszło do incydentu w Prokuraturze Krajowej, gdzie grupa posłów i przedstawicieli mediów wtargnęła do budynku podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza. W odpowiedzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał specjalny zespół śledczy pod kierownictwem prokurator Ewy Wrzosek. Dodatkowo szef Prokuratury Krajowej zwrócił się do marszałka Sejmu o rozważenie środków dyscyplinarnych wobec 5 posłów za naruszenie zasad etyki poselskiej. Zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasz Janeczek został zawieszony na 6 miesięcy za nadużycie służbowej karty identyfikacyjnej. Dziś w Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Adrianem Zandbergiem z partii Razem, a marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Zandberg skrytykował niskie nakłady na edukację w budżecie na 2026 rok, zarzucając ministrowi nauki kłamstwo. Czarzasty odpowiedział, że zamiast krzyczeć, warto wziąć odpowiedzialność. Atmosfera na sali plenarnej była napięta.
0: Korei Południowej, w prowincji Gyeongsang, 74-letnia kobieta wjechała samochodem do krytego basenu pełnego ludzi. Auto przebiło szklaną ścianę i przewróciło się na dach, zaczynając tonąć. Dzięki szybkiej reakcji ratowników i pływaków udało się uniknąć większej tragedii. Kobieta była trzeźwa i posiadała prawo jazdy, jednak nie pamięta, jak doszło do wypadku. W ostatnim losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 26 maja, szczęśliwy gracz z Czech wygrał rekordowe 120 milionów euro, co stanowi równowartość około 3 miliardów koron czeskich. To jedna z najwyższych wygranych w historii Czech. W Polsce również odnotowano sukces. W Warszawie padła wygrana trzeciego stopnia w wysokości ponad 1 400 000 zł. Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się już w piątek, 29 maja, z pulą gwarantowaną 45 milionów zł.
1: Słuchaj. Radia Super Express.
0: OSZE prowadza nową kampanię, której twarzą jest Iga Świątek. Projekt łączy sport, muzykę i sztukę, pokazując drogę do sukcesu poprzez historię świątek oraz młodych artystów, takich jak Liwka i Zepy Zep. Kampania podkreśla znaczenie codziennej pracy i odwagi w realizacji marzeń, a jej premierze towarzyszy wprowadzenie nowego smaku napojów truskawkowych. OSZE chce inspirować młodych ludzi do podążania własną ścieżką, niezależnie od przeciwności.
2: Cieplejsze dni przynoszą ze sobą problem komarów i kleszczy, które mogą zepsuć czas spędzany na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na ich odstraszanie. Lawenda, dzięki swojemu intensywnemu zapachowi, skutecznie odstrasza te insekty, a jednocześnie jest łatwa w uprawie i estetyczna. Posadzona przy wejściu do domu tworzy naturalną barierę ochronną, poprawiając komfort i nastrój domowników.
0: Toalety są jednym z głównych źródeł zużycia wody w domach, co wpływa na wysokie rachunki i środowisko. Istnieje prosty sposób na oszczędzanie wody podczas spłukiwania. Wystarczy umieścić plastikową butelkę wypełnioną wodą w spłuczce, co zmniejsza ilość potrzebnej wody przy każdym spłukaniu. Dzięki temu trikowi można zauważyć różnice w rachunkach za wodę. Szczecinie młodszy aspirant Karol Szkudlarek, będąc na spacerze z rodziną, zatrzymał mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. 33-latek brutalnie zaatakował kobietę na ulicy, a szybka reakcja policjanta uratowała jej życie. Po udzieleniu pierwszej pomocy ofierze, Szkudlarek ruszył w pościg za napastnikiem i skutecznie go zatrzymał. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 9 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Piotr B. najpierw z zimną krwią pozbawił życia swoich rodziców, zadając im liczne rany cięte i kłute przy użyciu noża, a następnie próbował uciec za granicę. Mężczyzna po drodze zmienił jednak plany i ostatecznie porzucił skradziony ojcu samochód, by później autostopem dostać się do Warszawy. Tam nie wytrzymał psychicznej presji, która pojawiła się po tym, co zrobił. Podszedł do kierowcy miejskiego autobusu i wyznał, jakich okropnych czynów się dopuścił. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
0: Pokój Zbrodni.
1: 66-letni Marek B. i jego żona, 67-letnia Ewa B., byli lubianym wśród sąsiadów małżeństwem. Mieszkali w domu jednorodzinnym przy ulicy Wapiennej w Sosnowcu. To spokojna okolica, która powstała na zgliszczach mieszczących się tam przed laty budynków. Gdy te zostały wyburzone, ci z nieco zasobniejszym portfelem mieli okazję kupić działkę, a potem postawić dom. Marek i Ewa mieli dwóch synów. Mieszkańcy głównie kojarzyli tego starszego, bo pracował dumnie w zawodzie lekarza. Zdążył też wyprowadzić się od rodziny. Młodszy syn spędzał w domu znacznie więcej czasu i miał opinię awanturnika. W rozmowie z Gazetą Wyborczą sąsiedzi wyliczali, że mężczyzna wykłócał się z rodzicami, czego nie dało się nie zauważyć, ponieważ jego krzyki nieraz słyszało całe osiedle. Niektórzy wskazywali na jego ewentualne problemy z alkoholem, bo zdarzało mu się wychylać przez okno lub stać przy płocie i wykrzykiwać przekleństwa w eter. Niepokojąca cisza nastała dopiero w pierwszych dniach lutego 2024 roku. Pojedynczy mieszkańcy zastanawiali się nawet, czy rodzina wyjechała gdzieś na dłużej, lecz nikt nie spodziewał się, że przyczyny ustania kłótni z synem należy doszukiwać się w makabrze, jaka rozegrała się w domu. Ciała Marka B. i jego żony Ewy znaleziono w niedzielę 11 lutego 2024 roku. Na miejscu pracowali policjanci, przedstawiciele prokuratury, był też lekarz, który musiał stwierdzić zgon i straż pożarna, którą poproszono o wyważenie zamkniętych na klucz drzwi. Zwłok nie ujawnili jednak sąsiedzi, nikt też nie zadzwonił bezpośrednio do służb. Prawda wyszła na jaw za sprawą samego Piotra B., znanego z awantur syna małżeństwa. Okazało się, że mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy na terenie Warszawy, tuż po tym, jak przyznał się przypadkowemu kierowcy autobusu miejskiego do popełnienia zbrodni. Ten zawiadomił mundurowych, a oni zatrzymali podejrzanego. Piotr B. opowiedział o morderstwie rodziców, co doprowadziło do jego aresztowania i przewiezienia z powrotem do Sosnowca. Śledczy krok po kroku zaczęli potem odkrywać kolejne szczegóły tej sprawy. Zgodnie z zarzutami, jakie prokuratura postawiła Piotrowi B., ten przy użyciu noża miał zaatakować swoich rodziców. Zadał im wiele ran kłutych i ciętych. Później zostawił w kałużach krwi. Oględziny zwłok wykazały, że obrażenia były bardzo liczne, jakby sprawca działał w jakimś szale lub amoku. Waldemar Łubniewski, rzecznik Sosnowieckiej Prokuratury Okręgowej, potwierdzał wówczas, że zatrzymany to 32-letni mężczyzna, który jest synem zamordowanych. Podejrzany w przeszłości był ponadto notowany i ukarany za kradzież. Będąc już w Warszawie, planował ucieczkę z kraju. W trakcie przesłuchania złożył wyjaśnienia i przyznał się. Mówił prokurator Łubniewski. Śledczy musieli jeszcze ustalić, czy do zabójstwa doszło w tym samym dniu, w którym zatrzymano Piotra B., czy może znacznie wcześniej. Sekcja zwłok wykazała, że między zbrodnią a schwytaniem podejrzanego nie doszło do większego upływu czasu. Wskazywał na to stan ciał, które nie były w posuniętym rozkładzie. Co ciekawe, sosnowiecka policja przeczyła doniesieniom sąsiadów, którzy opowiadali w mediach o rzekomych awanturach w domu rodziny. Okoliczni mieszkańcy nie skarżyli się też policji na Piotra B., przynajmniej oficjalnie, co wcale nie znaczy, że zażaleń nieoficjalnych nie było. W ich domu mieliśmy tylko jedną interwencję w 2022 roku, mówił aspirant Tomasz Mogielski z sosnowieckiej komendy w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Ta wspomniana interwencja nie dotyczyła jednak przemocy w rodzinie. Mundurowy dodał, że poszkodowani nie byli znani funkcjonariuszom. Niemal równo rok po tych tragicznych wydarzeniach, 6 lutego 2025 roku, w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu rozpoczął się proces mężczyzny, którego oskarżono o zabójstwo rodziców ze szczególnym okrucieństwem. W mediach głos coraz częściej zabierał brat podejrzanego, pan Krzysztof, który rzucał nowe światło na tę sprawę. W toku śledztwa wyszło na jaw, że tuż po zabójstwie Marka B. i Ewy B. Piotr około godziny 4 w nocy zabrał samochód ojca i próbował uciec nim za granicę, do sąsiednich Czech. Gdy dojechał do Zabrza, zmienił jednak plany i porzucił auto. Dalej postanowił poruszać się jako autostopowicz, ale już nie do Czech, a do stolicy Polski, Warszawy. Kiedy znalazł się tam w godzinach porannych, niespodziewanie podszedł do kierowcy autobusu miejskiego i opowiedział mu o brutalnej zbrodni, której się dopuścił. Wówczas pracownik wezwał na miejsce policję. Zatrzymany Piotr B. miał przy sobie m.in. kartę bankomatową i dowód osobisty, które należały do jego ojca, a także inne dokumenty, którymi nie miał prawa rozporządzać. W trakcie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia i przyznał się do zbrodni, ale tylko częściowo. Śledczy zaczęli podejrzewać, że z jego psychiką coś może być nie tak, więc mężczyzna został skierowany na badania psychiatryczne, które miały wykazać, czy w chwili popełnienia czynu był osobą poczytalną. Biegli nie mieli wątpliwości, że 32-latek działał świadomie i mógł swobodnie pokierować swoim losem, więc może odpowiadać za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, o którego oskarżono. Motywem zbrodni, który przyjęła prokuratura, były liczne okoliczności wskazujące na konflikt rodzinno-finansowy. Detali nie zdradzono, poza tym, że zdaniem strony oskarżającej Piotr B. dopuścił się najcięższego przestępstwa tak naprawdę bez wyraźnego powodu. Jeszcze przed postawieniem podejrzanego przed sądem prokuratura zgromadziła kilkadziesiąt stron aktu oskarżenia w tej sprawie. Poproszono o opinie biegłych różnych specjalności, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, a także eksperyment procesowy z udziałem Piotra B., który jednocześnie utrwalono na nagraniach. Oprócz prokuratury, oskarżycielem posiłkowym w tym procesie stał się także pan Krzysztof, 40-letni brat oskarżonego, szanowany w okolicy lekarz. Nie byłem pewien, czy chcę to zrobić, ale doszedłem do wniosku, że to gwarantuje mi udział we wszystkich rozprawach. Być może to pomoże mi zrozumieć, co się stało. Nie chcę, by moje dalsze życie ciągnęło się pod znakiem zapytania. Mówił mężczyzna w rozmowie z Wyborczą, która wnikliwie przyglądała się śledztwu. Jednocześnie pan Krzysztof podkreślał, że zamierza pełnić przede wszystkim rolę obserwatora, który nie będzie wnioskował o wymiar kary. Tak też się stało. W toku prowadzonych działań ujawniono, że Piotr B. nie zawsze miał łatkę awanturnika, przyklejoną mu przez sąsiadów. Miał całkiem nieźle radzić sobie na polu edukacyjnym. Ukończył Politechnikę Śląską, pracował i spełniał się zawodowo. 2 lata przed zbrodnią coś w jego życiu się zmieniło. To wtedy przestał pracować. Zamknął się w sobie i nie chciał zwierzać. Pan Krzysztof wspominał, że to nie było do niego podobne, bo jeszcze w liceum czy na studiach był niezwykle towarzyski. Przyciągał do siebie ludzi. Aż w końcu zmienił się nie do poznania. Nigdy nie ujawniono, czy udało się ustalić, dlaczego do tego doszło. Mój świat się rozpadł, straciłem rodziców, straciłem brata, ludzi, których kochałem, mówił syn Marka i Ewy B., który o sprawie dowiedział się od policjanta. Był w pracy, kiedy dostał fatalny telefon. Długo nie mógł się pozbierać, nie potrafił zrozumieć tego, co się stało. Rzucił się w wir lekarskich dyżurów, lecz nie umiał zapomnieć, więc jeździł do rodzinnego domu, dbał o niego, ale jednocześnie musiał mierzyć się wtedy ze wspomnieniami. To koszmar, huśtawka emocji, której nikomu nie życzę, podkreślał w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Sąd od samego początku, z uwagi na okoliczności sprawy i dobro rodziny, wyłączył jawność całego procesu. Dziennikarze nie mogli nawet wysłuchać odczytywanego aktu oskarżenia, ale wiedzieli, że Piotr B., który w asyście policji wszedł do sądu z podniesioną głową, może otrzymać karę dożywocia. Ku zaskoczeniu tych, którzy śledzili sprawę, odpowiedź na pytanie o wyrok przyszła niespodziewanie szybko, bo ten zapadł zaledwie miesiąc później, 5 marca 2025 roku. Prokurator stanął na stanowisku, że działanie Piotra B. na szkodę ojca oraz matki cechowało niebywałe okrucieństwo, a jego motywacja zasługiwała na szczególne potępienie. Sąd jednak nie podzielił tego poglądu, przyjmując, że oba zabójstwa pozbawione były wspomnianych elementów zaostrzających odpowiedzialność karną. Tłumaczył Bartosz Kilian z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Mimo tego sąd postanowił wymierzyć najwyższy wyrok, czyli dożywotnie więzienie wobec Piotra B. W końcowym rozstrzygnięciu podkreślono ponadto, że obok kary dożywocia oskarżonemu wymierzono też rok pozbawienia wolności za kradzież samochodu i 8 miesięcy za kradzież karty bankomatowej oraz dokumentów ofiary. Piotr B. został obciążony dodatkowo obowiązkiem zapłaty łącznie 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz drugiego syna pokrzywdzonych. Zastrzeżono, że o przedterminowe warunkowe zwolnienie z zakładu karnego skazany będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po 35 latach od siatki. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, wyrok nie był jeszcze prawomocny, co oznacza, że przysługuje od niego odwołanie. Jeśli do niego nie dojdzie, pierwotna kara pozostanie w mocy, czyli dożywotnie więzienie, na które skazano Piotra B. za zabójstwo rodziców.
0: Pokój zbrodni.
2: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiosna i lato to czas, kiedy kobiety stają przed najważniejszym wyzwaniem modowym roku. Jak wyglądać obłędnie na rodzinnych uroczystościach? Kasia Cichopek i Paulina Krupińska, nasze niekwestionowane ikony stylu, odkryły tajemnicę sukcesu, taliowaną sukienkę okroju marynarki. Ten modowy hit łączy elegancję z wygodą, a do tego pasuje do wszystkiego, od szpilek po sandałki. Kto by pomyślał, że marynarka może być kluczem do stylowego triumfu na weselach i komuniach? Krzysztof Ibisz, znany z telewizyjnych ekranów, teraz błyszczy na plaży w Sopocie jako super tata. Paparazzi uchwycili go, gdy z pełnym zaangażowaniem zajmował się swoimi pociechami, podczas gdy żona Joanna relaksowała się na leżaku. Ibisz, mimo 60 lat na karku, nie tylko prowadzi koncerty, ale i wózek z dziećmi, pokazując, że można być gwiazdą i tatą na medal jednocześnie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów?
2: Adas, rolnik szuka żony, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o romantyczne uniesienia, ale o walkę z odstającym brzuchem. Nasza bohaterka, która porzuciła wszystko dla miłości na Podlasiu, teraz zmaga się z osłabionymi mięśniami brzucha i planuje zabiegi modelujące. A wszystko to, by poczuć się lepiej we własnej skórze. Ciekawe, czy dieta bezglutenowa okaże się kluczem do sukcesu.
1: Izabela Janachowska, znana z ukrywania tajemnic, zaskoczyła wszystkich, w tym własnego męża, informacją o ciąży. Przez 3 miesiące trzymała go w nieświadomości, zanim postanowiła podzielić się radosną nowiną. Teraz z dumą pokazuje światu nagranie z USG, gdzie jej syn Chris słucha bicia serca przyszłego rodzeństwa. Internauci są zachwyceni, a Janachowska cieszy się z nowej roli mamy, którą, jak twierdzi, kocha najbardziej.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Paweł DeLong, niegdyś bożyszcze kobiet, po raz trzeci zostanie ojcem. Aktor, który unikał rozmów o swoim życiu uczuciowym, teraz z dumą prezentuje ciążowe krągłości swojej partnerki, Patrycji Komorowskiej. Wspomnienia o zmarłej mamie i nadzieje na przyszłość towarzyszą jej w tym wyjątkowym czasie. Ciekawe, czy nowy członek rodziny odziedziczy urok ojca, który w latach 90. rozgrzewał serca wielu fanek. W Toruniu odbył się koncert Nie ma jak u mamy, który zamiast muzycznych uniesień przyniósł modowe szaleństwo. Vicky Gabor pojawiła się w płaszczu, który wyglądał jak pożyczony od starszego brata, a Halina Mlynkowa przypominała serwetkę z babcinego salonu. Największym zaskoczeniem była Doda, która zamiast szokować postawiła na skromność, co dla niej jest prawdziwą rewolucją. Gwiazdy zaszalały, a internet aż huczy od komentarzy. Vicky Gabor, mimo burzliwych tygodni, nie zrezygnowała z występu na koncercie Polsatu z okazji Dnia Matki. Na scenie towarzyszyła jej mama Ewelina, z którą Vicky dzieli muzyczny talent. W ostatnim czasie młoda artystka była na językach z powodu rodzinnych skandali i kontrowersyjnych decyzji podczas Eurowizji. Jednak nic nie powstrzymało jej przed świętowaniem z najważniejszą kobietą w jej życiu.
2: Katarzyna Cerekwicka zaskoczyła wszystkich, ujawniając, że została mamą. W Dzień Matki podzieliła się emocjonalnym wpisem, który poruszył internautów do łez. Okazuje się, że gwiazda przez cały czas skutecznie ukrywała swoją ciążę, a teraz otwarcie mówi o tym, jak macierzyństwo zmieniło jej życie. Fani są w szoku, ale jednocześnie pełni podziwu dla jej szczerości i odwagi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Scott Hoying, wokalista Pentatonix, i jego mąż Mark Manio, model i tancerz, znów przyciągnęli uwagę na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas. Para, która wkrótce będzie świętować 3. rocznicę ślubu, ogłosiła, że zostaną rodzicami dzięki surogatce. Ciekawe, czy ich córka odziedziczy talent wokalny po tacie, czy może urok modela po Marku. W każdym razie ich życie to prawdziwy show. A my z niecierpliwością czekamy na kolejne odcinki tej rodzinnej telenoweli. Zygmunt Solorz, znany miliarder, może stracić roczne wynagrodzenie, ponieważ Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu odmówiła mu absolutorium. Wszystko przez tajemnicze operacje Overlord i Underlord, które miały na celu przejęcie władzy w telewizji Polsat i Polkontelu. Na szczęście sygnalista w porę zareagował, ratując sytuację. A w tle tej całej afery walka o majątek Solorza trwa w najlepsze, z rodziną i prawnikami w rolach głównych.
2: Męskie granie znowu zaskakuje. W tym roku zamiast jednego hymnu dostaliśmy aż dwa. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino najpierw podbili serca hitem Nareszcie, a teraz serwują nam Tańcze. Teledysk do nowego utworu, wyreżyserowany przez Vito Bambino, to prawdziwa uczta dla fanów, którzy sami wystąpili w klipie. Premiera na żywo już 27 czerwca w Żywcu. Czy Tańcze powtórzy sukces poprzednika? Czas pokaże.
1: Omen, legendarna kapela amerykańskiego metalu, szykuje się na wiosenne uderzenie w Polsce. Kraków i Warszawa będą świadkami prawdziwego metalowego szaleństwa, gdy zespół zagra swoje kultowe albumy w całości. A jakby tego było mało, na scenie pojawi się również Rat King, zespół, który z pewnością nie boi się groteski i fantasmagorii. Przygotujcie się na solidną dawkę klasycznego metalu, bo to będzie prawdziwa uczta dla uszu.
2: Słuchacie Radia Super Express. Zespół Hołk, legenda polskiej sceny alternatywnej, powraca na scenę Jarocina po 36 latach. Czy ich zbuntowane hymny z płyty Generation X nadal brzmią tak rewolucyjnie? Cóż, czas pokaże, czy duch lat 90. wciąż potrafi porwać tłumy. Może to tylko nostalgia, a może prawdziwy powrót do korzeni buntu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 10 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto trzeci w Polsce dom Ronalda McDonalda, który oferuje bezpłatne noclegi dla rodzin dzieci leczonych w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Nowoczesny budynek z 20 pokojami zapewnia rodzicom komfort i bliskość z dzieckiem podczas pobytu w szpitalu. Dzięki temu rodzice mogą skupić się na wsparciu swoich pociech, nie martwiąc się o koszty i logistykę pobytu w stolicy. Obiekt powstał dzięki wsparciu darczyńców i fundacji, a o przydziale miejsc decyduje zespół medyczny szpitala. W Ząbkach trwa żałoba po tragicznej śmierci 2-letniego chłopca, który utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Mieszkańcy składają kwiaty i zabawki pod zamkniętą placówką, wyrażając swój smutek i żal. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a dwie osoby usłyszały zarzuty. Społeczność domaga się lepszego nadzoru nad prywatnymi placówkami opiekuńczymi. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, w 2025 roku zgromadził oszczędności w wysokości blisko 220 tysięcy złotych. Jego dochody wzrosły o ponad 40 tysięcy złotych, osiągając łącznie ponad 383 tysiące złotych. Główne źródła dochodów to praca w ratuszu, działalność akademicka oraz tantiemy z książki. Wartość majątku Trzaskowskich obejmuje także 3 mieszkania i 2 działki. Dziś mijają 3 lata od zaginięcia 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który zniknął w Warszawie. Jego rodzina nie ustaje w poszukiwaniach, które przekształciły się w misję odnajdywania innych zaginionych osób. Dzięki zebranym funduszom zakupiono sprzęt, który pomógł w odnalezieniu kilku osób, choć Krzysztofa wciąż nie odnaleziono. Rodzina zamknęła zbiórkę, by uniknąć wątpliwości przed premierą filmu dokumentalnego o ich historii.
0: Trwają poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni ślad prowadzi do Kielc, gdzie może przebywać z 22-letnim mężczyzną. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny. Weronika ma 165 cm wzrostu, długie ciemnorude włosy i charakterystyczne znamiona na twarzy.
1: Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie. Wierni organizują modlitewne czuwania, by wesprzeć swojego duszpasterza. Jeszcze niedawno parafia świętowała konsekrację świątyni, jednak radość przerwała nagła wiadomość o chorobie księdza. Duchowny od 2011 roku pełni funkcję proboszcza, angażując się w życie parafii i lokalnych wspólnot.
0: We wsi Nieledwia w powiecie żywieckim doszło do groźnego incydentu, gdy byk zaatakował mężczyznę na jego posesji. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby ratunkowe szybko zareagowały, a zwierzę zostało zabezpieczone. Policja bada okoliczności zdarzenia, a służby apelują do hodowców o zachowanie ostrożności w kontaktach z dużymi zwierzętami.
1: W Szczecinie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy młodszy aspirant Karol Szkudlarek, będący na wolnym, uratował kobietę zaatakowaną na ulicy. Dzięki czujności jego córki, która zauważyła zagrożenie, funkcjonariusz szybko zareagował, udzielając pierwszej pomocy poszkodowanej i zatrzymując agresora. Napastnik, 33-letni mieszkaniec Szczecina, został oskarżony o usiłowanie zabójstwa i trafił do tymczasowego aresztu. Dzięki szybkiej reakcji policjanta udało się zapobiec tragedii. W centrum Szczecina pojawiły się tajemnicze plakaty z dramatycznym wyznaniem o zdradzie Marcina W. i kodem QR. Detektywi ostrzegają, że to prawdopodobnie oszustwo, które wykorzystuje ludzką ciekawość. Skanowanie kodu może prowadzić do kradzieży danych lub instalacji złośliwego oprogramowania. Zaleca się unikanie skanowania takich kodów i zachowanie ostrożności.
0: Na mapach Bing w niemieckiej wersji Szczecin wygląda, jakby czas zatrzymał się przed 1945 rokiem. Zamiast współczesnych polskich nazw, ulic i placów, pojawiają się ich przedwojenne niemieckie odpowiedniki, co może być mylące dla użytkowników. Nie wiadomo, czy to błąd, czy zamierzona funkcja, ale podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej. Twórcy map na razie milczą w tej sprawie.
1: Już niedługo, 30 maja, będziemy świadkami niezwykłego zjawiska astronomicznego – niebieskiego księżyca. To dodatkowa pełnia w sezonie astronomicznym, która zdarza się bardzo rzadko. Najlepsze warunki do obserwacji to miejsce z odsłoniętym horyzontem i bezchmurne niebo. Warto przygotować się na tę wyjątkową noc, ponieważ kolejna taka okazja nie trafi się szybko. Pod koniec czerwca Białystok będzie świętował Dni Miasta. Od 19 do 21 czerwca na Rynku Kościuszki odbędą się koncerty, w tym występy zespołu Pektus, Oskara Cymsa i Bryski. W sobotę zaplanowano koncert Oczarowanie Wodecki Twist z udziałem takich artystów jak Alicja Majewska i Mietek Szcześniak. Dodatkowo przewidziano wiele atrakcji, w tym podlaskie śniadanie mistrzów i ekologiczny turniej szachowy. Andrzej Nowak z Białegostoku przeszedł pionierski zabieg wszczepienia nowoczesnego systemu stymulacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To pierwsza taka operacja na Podlasiu, która przywróciła mu dawną energię. Nowoczesne urządzenia, przypominające naboje, synchronizują pracę serca z niespotykaną precyzją. Dzięki temu pan Andrzej może cieszyć się normalnym życiem, opuszczając szpital w towarzystwie żony Małgorzaty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 11 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ważne wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ obiekt odpowiada za prawie 13% mocy zainstalowanej w Polsce. Przyszłość blisko 10 tysięcy pracowników kompleksu jest niepewna, choć część z nich osiągnie wiek emerytalny lub znajdzie zatrudnienie przy rekultywacji terenów. W Bełchatowie planowane są nowe inwestycje w odnawialne źródła energii i magazyny energii, a także rozważana jest budowa elektrowni jądrowej. PGE GIEK zapewnia, że ma plan złagodzenia społecznych skutków transformacji. Rząd wprowadza nowy program Mikroretencja, który ma pomóc właścicielom domów jednorodzinnych w gromadzeniu deszczówki. Uczestnicy mogą otrzymać do 8 tysięcy złotych dofinansowania, pokrywającego do 90% kosztów instalacji zbiorników na wodę opadową. Nabór do programu ruszy do końca czerwca tego roku. Dzięki temu rozwiązaniu można zaoszczędzić nawet 665 zł rocznie na rachunkach za wodę. Program obejmuje całą Polskę, a jego budżet wynosi 173 miliony zł. Wnioski będą przyjmowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Biedronka wprowadza nową ofertę promocyjną, obowiązującą od 27 maja do 3 czerwca. Największym hitem jest masło ekstra mleczna Dolina, które można kupić za niecałe 2 zł. Ale tylko w dniach od 27 do 28 maja przy zakupie 3 sztuk z użyciem aplikacji Moja Biedronka. W ofercie znajdziemy również cukier biały za ponad złotówkę przy zakupie 2 opakowań oraz schab wieprzowy bez kości za niecałe 8 zł za kilogram. Promocje obejmują także mięsa mielone i kiełbasy śląskie w formule 1 plus 1 gratis. Warto pamiętać, że większość ofert wymaga użycia karty lojalnościowej lub aplikacji.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: PKP Intercity przygotowało specjalną promocję na Dzień Dziecka. Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 15 lat mogą podróżować po Polsce za 10 zł. Promocja obowiązuje 1 czerwca i dotyczy wszystkich krajowych pociągów PKP Intercity. Bilety można kupić do 27 maja w kasach, online i przez aplikację mobilną. Podczas podróży konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Dodatkowo rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z różnych zniżek na bilety.
2: Dzień Mamy to doskonała okazja, by podarować słodki upominek. W tym roku Lidl i Biedronka oferują atrakcyjne promocje na słodycze. W Lidlu można znaleźć praliny Ferrero Rocher i Lindt Lindor w ofercie 1 plus 1 gratis. Biedronka proponuje unikalne słodycze, takie jak praliny Melty czy Polska Hałwa. Obie sieci przygotowały również gotowe ciasta i desery, idealne na tę okazję. Wybór zależy od preferencji, ale warto skorzystać z promocji, by nie nadwyrężyć domowego budżetu.
0: Polski rynek nieruchomości cieszy się rekordowym zainteresowaniem ze strony cudzoziemców, szczególnie Ukraińców i Białorusinów. W 2025 roku obywatele Ukrainy nabyli prawie 9300 mieszkań, co stanowi więcej niż zakupy wszystkich innych narodowości razem wziętych. Białorusini również zwiększyli swoje inwestycje, kupując ponad 2700 lokali. Głównymi motywacjami dla wschodnich sąsiadów są poszukiwanie bezpieczeństwa i stabilizacji w Polsce. W tym samym czasie spada zainteresowanie polskimi nieruchomościami ze strony obywateli Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemców. Polski rynek przyciąga teraz głównie osoby osiedlające się na stałe, a nie anonimowy kapitał inwestycyjny.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Do tej pory wypłacono już ponad 65 milionów złotych, ale jeszcze ponad 100 milionów czeka na odbiór. Aby odzyskać swoje pieniądze, przedsiębiorcy muszą złożyć odpowiedni wniosek do 1 czerwca. Procedura wymaga aktywności ze strony przedsiębiorcy, mimo że technicznie jest prosta. Jeśli wniosek nie zostanie złożony, nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych składek. Eksperci podkreślają, że obecny system jest zbyt skomplikowany i wymaga uproszczenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ci CSG Polska i WSK PZL Kalisz podpisały list intencyjny, który ma na celu rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego. Współpraca skupi się na produkcji nowoczesnych silników i komponentów do pojazdów ciężarowych oraz sprzętu wojskowego. Porozumienie przewiduje transfer technologii i rozwój zdolności produkcyjnych w Polsce. Wzmocni to pozycję WSK PZL Kalisz na rynku europejskim i zwiększy stabilność dostaw kluczowych komponentów. To kolejny krok w ramach szerszej umowy między grupą CSG a Polską Grupą Zbrojeniową, podpisanej w marcu tego roku. Obie strony liczą na wspólne projekty dla Sił Zbrojnych NATO i Unii Europejskiej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie i temperatura 11 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który pojawi się po przerwie wakacyjnej, Bruno postanowi pokazać Karolinie, gdzie jest jej miejsce. W obliczu małżeńskich zawirowań Bruno przedstawi żonie intercyzę, zanim ich ślub z Las Vegas zostanie zalegalizowany. Karolina, znana ze swojego wybuchowego temperamentu, nie przyjmie tego spokojnie. Jej reakcja będzie gwałtowna, a groźby rozstania zawisną w powietrzu. Czy Bruno zrozumie, że Karolinie chodzi tylko o jego majątek i hotel? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zadebiutuje na antenie TVP 2 już 31 sierpnia. Szykuje się prawdziwa burza emocji.
0: Serial Dziedzictwo zaskakuje emocjonującymi zwrotami akcji. W 935 odcinku, który zobaczymy już w poniedziałek, 1 czerwca, Nana i Poyraz wreszcie zakopują topór wojenny, co przynosi ulgę wszystkim wokół. Jednak na horyzoncie pojawiają się nowe problemy. Groźny trucizna zmusza Cancel do współpracy, grożąc ujawnieniem jej tajemnic. Tymczasem Deria, udając załamanie po śmierci siostry bliźniaczki, zaczyna być podejrzewana przez czujną Aisę. Czy prawda wyjdzie na jaw? Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Złoty chłopak wkracza w emocjonujący etap. W 302 odcinku, który zobaczymy 1 czerwca, dom Korchanów ogarnia chaos po brutalnym ataku na Ifakat. Ferit, opętany rządzą zemsty, odcina się od rodziny i planuje samotny odwet na Abidinie. Suna, w desperacji, decyduje się na ryzykowną podróż do męża, co wywołuje panikę wśród bliskich. Tymczasem Seyran odkrywa, że rodzinna firma stoi na skraju bankructwa. W tajemnicy Ferit, Kazim i Orhan planują zbrojną akcję, by uwolnić Sunę z rąk przestępców. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 14.00. Na TVP1.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a życie Kasi zamieni się w prawdziwe piekło. W odcinkach emitowanych od września Kasia stanie przed trudnymi wyborami po nocy spędzonej z dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Szantażowana przez niego będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw dotyczących ojcostwa jej córki. Sowiński nie tylko zmusi ją do zostania jego kochanką, ale także wciągnie w swoje intrygi przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Kasia, osaczona i bez wsparcia przyjaciół, będzie musiała stawić czoła samotności. Jedynym jej oparciem pozostanie córka Zosia. Nowe odcinki M jak miłość zapowiadają emocjonujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów.
0: La Promesa wraca z emocjonującym 402 odcinkiem już 1 czerwca. W pałacu wybucha panika po tajemniczej śmierci Jeronima. Kapitan Lorenzo wskazuje pana Cavendisha jako głównego podejrzanego, co wywołuje strach wśród mieszkańców. Manuel, zmęczony kłamstwami, decyduje się zakończyć małżeństwo z Jimeną. Tymczasem Don Romulo wprowadza zmiany w kadrach, zatrudniając nowego głównego lokaja. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP 2, a także na platformie TQNT VOD.
1: Hotel Paradise powraca z 13. edycją. Choć finał 12. sezonu już za nami, twórcy nie zwalniają tempa. Nowa seria została nagrana w Tajlandii tuż po zakończeniu poprzedniej, co oznacza, że fani nie będą musieli długo czekać na kolejne emocje. Premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Dzięki sprytnej organizacji, produkcja uniknęła długiej przerwy między sezonami. Nowi uczestnicy już szykują się do walki o miłość i pieniądze, a widzowie mogą być pewni, że program szybko wróci na ekrany. Tajemnice nowego sezonu są pilnie strzeżone, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
0: Farma powraca z 6. odsłoną, a uczestnicy już rozpoczęli swoje wiejskie zmagania. Szymon, znany z poprzednich edycji, podzielił się w sieci emocjonującym wideo z pierwszego dnia na planie. Nowi farmerzy wdrażają się w codzienne obowiązki, a ich tożsamość pozostaje tajemnicą. Telewizja Polsat obiecuje, że życie na wsi nabrało tempa, a Marcelina Zawadzka zapowiada niespodzianki, które mają zaskoczyć widzów. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i odkrycie, co przygotowali twórcy. Szymon, jako ekspert, czuwa nad poprawnością zadań i dbałością o zwierzęta. Nowy sezon zapowiada się jako najbardziej nieprzewidywalny w historii programu. Serial Pierwsza Miłość wciąż trzyma w napięciu. W 4230 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Seweryn, zdesperowany po zaginięciu Kazanowej, apeluje w telewizji, co wywołuje lawinę zgłoszeń z całego kraju. Mimo zmęczenia, bohater nie ustaje w poszukiwaniach, co budzi niepokój jego przyjaciela Śmiałka. Tymczasem Róża odkrywa w Wadlewie coś, co może całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Czy to odkrycie przyniesie przełom w poszukiwaniach? Odpowiedzi na te pytania mogą wstrząsnąć całą społecznością Wadlewa. Serial można oglądać na antenie Polsatu o 18.00, a także w serwisie Polsat Box Go.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Paweł Zduński po stracie ukochanej Franki zaczyna nowy etap życia. Widzowie zobaczą, jak wraz z synem Antosiem wraca do Warszawy, gdzie czeka ich przełom. Poprzedni sezon był pełen dramatów, a Paweł musiał zmierzyć się z żałobą i zagubieniem. Teraz, dzięki wsparciu rodziny i przyjaciół, stara się odnaleźć spokój i szczęście. Agnes, która była dla niego ogromnym wsparciem, może odegrać kluczową rolę w jego życiu. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Czas pokaże, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 11 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki otrzymał z powrotem aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych po tym, jak marszałkowie Sejmu i Senatu odmówili jego zaopiniowania. Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska uzasadnili swoją decyzję niezgodnością z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku oraz względami bezpieczeństwa państwa. Marszałek Sejmu ostro skrytykował działanie prezydenta, nazywając je olbrzymim błędem. Prezydent Nawrocki wcześniej deklarował, że aneks zostanie opublikowany, jeśli nie będzie przeciwwskazań prawnych. Odwołanie prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, wywołało polityczną burzę i zapowiedzi kolejnych referendów w dużych miastach. Politycy Prawa i Sprawiedliwości widzą w tym początek fali zmian, która może objąć Wrocław, Rzeszów i Poznań. Koalicja Obywatelska ostrzega przed brutalizacją kampanii i politycznym wykorzystywaniem lokalnych konfliktów. Eksperci podkreślają, że sukces krakowskiego referendum nie gwarantuje podobnych wyników w innych miastach.
3: Fundacja Team Litewka, znana z pomocy ludziom i zwierzętom, przeżywa trudne chwile po śmierci jej założyciela, Łukasza Litewki. Konflikt w organizacji dotyczy przyszłości fundacji i jej misji, a nie, jak zapewnia partnerka zmarłego, Natalia Bacławska, pieniędzy czy władzy. Bacławska podkreśla, że celem jest zachowanie oryginalnej wizji Litewki, a nie realizacja nowych, sprzecznych z jego ideami planów. W obliczu tych wyzwań bliscy i współpracownicy zmarłego starają się kontynuować jego dzieło, dbając o to, by fundacja nie straciła swojej duszy. W hiszpańskiej Maladze doszło do poważnego pożaru w hotelu Ibis, który zmusił do ewakuacji setki gości. Ogień wybuchł w przylegającej kawiarni i szybko się rozprzestrzenił, a akcja gaśnicza trwa już ponad 30 godzin. Mimo opanowania sytuacji, pożar wybuchł ponownie z powodu ukrytych ognisk i silnego wiatru. Goście hotelu stracili swoje rzeczy osobiste, a akcja ratunkowa może potrwać jeszcze kilka dni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Republika Korei rozpoczęła program budowy swojego pierwszego atomowego okrętu podwodnego, który ma być gotowy do połowy lat 30. XXI wieku. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie nuklearne ze strony Korei Północnej i ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Seulu. Okręty będą zasilane nisko wzbogaconym uranem i budowane przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Program ten ma również stymulować rozwój gospodarczy, tworząc tysiące nowych miejsc pracy.
2: Jest prosty sposób, by ubrania pachniały świeżo przez cały dzień. Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego, na przykład lawendy czy cytryny, do wody w żelazku parowym. Para wodna podczas prasowania uwalnia aromat, który wnika w tkaniny, dając efekt jak z luksusowej pralni. Ważne jest, by nie przesadzać z ilością olejku, aby uniknąć zbyt intensywnego zapachu lub plam na delikatnych materiałach.
3: Manikurę hybrydowy, choć popularny przez lata, ustępuje miejsca nowemu trendowi – manikur japońskiemu. Ten zabieg, skupiający się na odżywieniu i wzmocnieniu naturalnych paznokci, zdobywa coraz więcej zwolenniczek. Wykonywany w domu polega na wcieraniu w płytkę paznokcia pasty bogatej w witaminy i minerały, a następnie pudru, co nadaje paznokciom zdrowy blask. Manikur japoński to idealne rozwiązanie dla osób pragnących odpocząć od hybryd i zregenerować swoje paznokcie. Białe ubrania szybko tracą swoją śnieżnobiałą barwę z powodu twardej wody i osadzających się detergentów. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie im blasku bez użycia silnych wybielaczy. Wystarczy dodać 2 łyżki kwasku cytrynowego do prania, co pomoże ograniczyć osady i odświeżyć tkaniny. Pamiętajmy też o oddzielaniu białych ubrań od kolorowych i regularnym czyszczeniu pralki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Pepco wprowadziło nową kolekcję inspirowaną lalką Barbie, która już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem. W ofercie znajdują się lalki, ubrania i akcesoria. Wszystkie w charakterystycznych pastelowych kolorach. Produkty są dostępne w atrakcyjnych cenach, co czyni je idealnym wyborem na Dzień Dziecka. Ze względu na popularność przewiduje się, że szybko znikną z półek.
2: Imię Zenobia, o greckim rodowodzie i znaczeniu dar Zeusa, praktycznie zniknęło z rejestrów w Polsce. Choć kiedyś cieszyło się popularnością, obecnie jest rzadko wybierane przez rodziców. W ostatnich 20 latach nadano je tylko 2 razy, co może oznaczać, że wkrótce zostanie całkowicie zapomniane. Tymczasem najpopularniejszymi imionami żeńskimi w Polsce pozostają Anna, Katarzyna i Maria.
3: Polscy policjanci z Komendy Głównej Policji uczestniczyli w międzynarodowej operacji Projekt ASSET przeciwko przestępczości ekonomicznej, koordynowanej przez Europol. W akcji, która odbyła się w dniach od 19 do 22 maja, wzięły udział służby z 31 krajów. Udało się zabezpieczyć ogromny majątek, w tym 44 nieruchomości, środki na 884 rachunkach bankowych oraz w 55 portfelach kryptowalutowych. Operacja pokazała, że współpraca międzynarodowa jest kluczowa w walce z przestępczością finansową.
2: Pleśni na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia. Wysoka wilgotność i słaba wentylacja sprzyjają jej rozwojowi, co może prowadzić do problemów z oddychaniem. Domowe sposoby, takie jak użycie octu czy żelu do toalet, mogą skutecznie pomóc w usunięciu pleśni. Ważne jest, aby reagować szybko, gdy tylko pojawią się ciemne plamy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Błażej Stencel i Kamil Krupicz, para, która nie boi się okazywać uczuć publicznie, znów zaskoczyli fanów. Tym razem Błażej postanowił pokazać, że prawdziwa miłość nie zna granic, płynąc na dmuchanym jednorożcu podczas biegu. W trakcie tej nietypowej przygody wręczył kwiaty swojemu partnerowi, co wywołało falę zachwytu wśród internautów. Czyżby nowy trend w romantycznych gestach? Kto wie, może teraz wszyscy będą biegać z kwiatami na jednorożcach. Klaudia Halejcio, nasza lokalna gwiazda, postanowiła, że zwykły wieczór panieński to za mało. Zamiast tego zorganizowała cały wyjazd za granicę dla swoich przyjaciółek. A wszystko to oczywiście relacjonuje w sieci. Po 3 latach przygotowań do ślubu, które przypominały bardziej telenowele niż bajkę, Klaudia w końcu zbliża się do wielkiego finału. Czyżby w końcu miała powiedzieć tak? Cóż, na razie pozostaje nam podziwiać jej hollywoodzki styl i czekać na kolejne zwroty akcji. W świecie celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojć, znany lekarz medycyny estetycznej, postanowił zagrać wabank i publicznie oskarżył swojego męża, Marcina Roznowskiego, o stalking i szantaż. Roznowski nie pozostaje dłużny, publikując zdjęcia ze ślubu i twierdząc, że był ofiarą przemocy psychicznej. Gojć przyznaje, że ślub był tylko dla zielonej karty, a cała sprawa zmierza do sądu w Stanach Zjednoczonych. Czekamy na kolejne odcinki tego dramatu, bo rozwód zaplanowany na lipiec zapowiada się jak prawdziwy hit sezonu. Marcin Miller, niegdyś chłopak z Mazur, który miał być inżynierem, dziś świętuje swoje 56. urodziny jako król disco polo. Zaczynał od rejestrowania bezrobotnych, a teraz jest ikoną stylu, która nie boi się eksperymentować. Od Jesteś szalona do współpracy z Tedę. Miller pokazuje, że ryzyko to jego drugie imię, a w świecie pełnym skandali jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Grzegorz Chyży, który dziś kończy 39 lat, przeszedł spektakularną metamorfozę z nieśmiałego chłopaka z gitarą do ikony męskiego stylu. Jego kariera nabrała tempa po udziale w X-Faktorze, gdzie mimo drugiego miejsca stał się prawdziwym zwycięzcą. Z debiutanckim albumem pokrytym platyną i kolejnymi sukcesami muzycznymi Chyży udowodnił, że nie tylko muzyka, ale i styl mogą być jego znakiem rozpoznawczym. A w życiu prywatnym, po burzliwym rozstaniu z Mają, Chyży znalazł szczęście u boku Agnieszki Popielewicz, tworząc jedną z najbardziej stylowych par w polskim show biznesie.
1: W fundacji Team Litewka, założonej przez tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę, wybuchł konflikt, który mógłby zawstydzić nawet najlepsze telenowele. Rodzina zmarłego opublikowała list otwarty, w którym nie szczędziła ostrych słów, oskarżając część rady fundacji o forsowanie własnych interesów. Partnerka Litewki, Natalia Bacławska, dodała swoje 3 grosze, podkreślając, że walka o dziedzictwo Łukasza to nie kwestia pieniędzy, a serca. Tymczasem przyjaciel zmarłego, Maciej Szafraniec, odwołał wydarzenie charytatywne, wskazując na chaos w fundacji. Jak widać, walka o spuściznę po Łukaszu Litewce dopiero się rozkręca. Fergie i Black Eyed Peas znów razem, ale tym razem tylko na czerwonym dywanie. Po latach spekulacji o dramatycznym rozstaniu okazuje się, że to nie podział zysków, a chęć bycia lepszą mamą skłoniła Fergie do odejścia. Na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas dawna ekipa z uśmiechem pozowała do zdjęć, udowadniając, że czas leczy rany, a może po prostu dobrze wygląda na zdjęciach.
2: Noel Gallagher, znany z zespołu Oasis, nie przepada za jednym z utworów swojej grupy. Chodzi o Stay Young, który choć ma radosny tekst, nie przypadł mu do gustu ze względu na brzmienie. Co ciekawe, jego brat Liam był gotów interweniować, by utwór znalazł się na płycie Be Here Now. Ostatecznie kawałek trafił na reedycję albumu w 2016 roku, ale Noel wciąż nie jest jego fanem. Cóż, nawet w rodzinie Gallagherów nie zawsze jest zgoda.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jak tydzień po spektakularnym koncercie amerykańskiej legendy metalu na Stadionie Śląskim. Fani mogą już posłuchać pełnego zapisu audio tego wydarzenia. Ale uwaga, to przyjemność, która nie jest darmowa. Najtańsza opcja kosztuje 54 zł i 50 groszy, a za wersję bezstratną trzeba zapłacić około 70 zł. Cóż, za takie emocje trzeba zapłacić. Nawet jeśli drgania ziemi były w pakiecie.
2: Fryderyki 2026 za nami, a emocje wciąż sięgają zenitu. Kasia Linz zgarnęła najważniejsze nagrody, w tym Artystkę Roku, za covery Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Tymczasem lider zespołu Varieté, Grzegorz Kaźmierczak, nie szczędził gorzkich słów, krytykując wybory branży i sposób prowadzenia gali. Czyżby Fryderyki stały się festiwalem blichtru i przeciętności, gdzie oryginalność przegrywa z poprawnością? The Cranberries wracają z hukiem, świętując 33. rocznicę swojego debiutanckiego albumu Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? W nowej, rozszerzonej wersji. Wydanie zawiera świeże miksy i reinterpretacje, w tym eteryczną wersję Linger od Jaina Cooka z Carcass, którą Pitchfork nazwał piękną i niezwykle wrażliwą. Meksykańska artystka Bratty i Anasov dodają hiszpańskiego smaku do klasyków Linger i Dreams, co Billboard i El Heraldo uznali za odważne i głębokie. The Cranberries z nieśmiertelnym głosem Dolores O'Riordan nadal podbijają serca, przypominając, że ich muzyka jest ponadczasowa i nie do podrobienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 10 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie powołano specjalny zespół do spraw dzikich zwierząt, który ma zająć się problemem dzików na miejskich ulicach. W skład grupy weszli eksperci, przedstawiciele miejskich instytucji i aktywiści, a jej celem jest opracowanie strategii radzenia sobie z dziką fauną w mieście. Prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił, że działania będą oparte na faktach i wiedzy specjalistów. Jednocześnie zaznaczył, że obecne przepisy prawne utrudniają relokację dzików, co wymaga dalszych rozmów z Ministerstwem Rolnictwa. Trwają intensywne poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni raz widziano ją w Kielcach, prawdopodobnie w towarzystwie 22-letniego mężczyzny. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny, która w dniu zaginięcia miała na sobie dżinsowe spodenki, szarą bluzkę i białe klapki. Każda informacja może być kluczowa dla jej bezpiecznego powrotu. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął 2-letni chłopiec. Ciało dziecka wyłowiono z niewielkiego zbiornika wodnego na terenie klubu dziecięcego, który został już zamknięty. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a dwie kobiety usłyszały zarzuty. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci, a przed budynkiem klubu pojawiły się znicze i dziecięce zabawki. Po odwołaniu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego pojawiły się spekulacje, czy podobny scenariusz może dotknąć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Politycy wskazują, że choć teoretycznie jest to możliwe, w praktyce wydaje się mało realne. Trzaskowski cieszy się silnym poparciem i stabilną pozycją, a także wygrał wybory w pierwszej turze. Dodatkowo w Warszawie trudniej jest osiągnąć wymaganą frekwencję do przeprowadzenia referendum.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dom pod pająkiem przy ulicy Karmelickiej w Krakowie to dzieło Teodora Talowskiego, znanego jako galicyjski Gaudi. Budynek, zbudowany w 1889 roku, zachwyca swoją bajkową architekturą i licznymi detalami, w tym kulami armatnimi i rzeźbami zwierząt. Fasada, pierwotnie pokryta winobluszczem, musiała zostać zmieniona z powodu rozwoju komunikacji miejskiej i pojawienia się tramwaju. Obecnie budynek jest w rękach prywatnych i przeszedł gruntowną renowację, odzyskując dawny blask.
2: Sernik krakowski to tradycyjny wypiek, który musi zawierać rodzynki i charakteryzować się kruchym spodem oraz kratką na wierzchu. Doktor Marcin Gadocha podkreśla, że autentyczny sernik z Krakowa powinien być ciężki, bogaty w bakalie i wykonany z 8 jajek. W przeciwieństwie do sernika wiedeńskiego, krakowski ma kruchy spód i mniej jajek, ale za to jest bardziej sycący. Kluczowym składnikiem jest tłusty twaróg, który nadaje ciastu wyjątkowy smak i strukturę. Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w ciężkim stanie. Wierni organizują czuwania modlitewne, prosząc o modlitwę za jego zdrowie. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia duchownego nastąpiło niedługo po uroczystej konsekracji kościoła przez kardynała Grzegorza Rysia. Lekarze walczą o życie cenionego proboszcza.
1: Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok dożywocia dla Mateusza H. za brutalne zgwałcenie i zamordowanie młodej mieszkanki Bytomia. Sprawca będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 40 latach, a następnie trafi do zakładu psychiatrycznego. Eksperci wskazali na jego skrajnie wysokie zagrożenie dla społeczeństwa, co uzasadniało surowość wyroku. Sprawa ta wstrząsnęła całym Śląskiem, a wyrok kończy jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat w regionie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 31 maja o godzinie 4:44 rano będziemy świadkami niezwykłego zjawiska – niebieskiego księżyca. To wyjątkowa pełnia, która zdarza się rzadko, gdy w jednym kwartale roku występują 4 pełnie. Aby podziwiać to zjawisko, najlepiej znaleźć miejsce z dobrym widokiem na horyzont i unikać sztucznych świateł. Pogoda będzie kluczowa, ponieważ chmury mogą utrudnić obserwacje.
2: W Szczecinie rozpoczął się proces Patryka F., oskarżonego o potrójne morderstwo po tym, jak wjechał w rodzinę spacerującą chodnikiem w Międzyzdrojach. W wyniku zdarzenia zginęło małżeństwo i ich syn, a ocalała jedynie córka z niegroźnymi obrażeniami. Patryk F. przyznał się do uzależnienia od narkotyków i twierdzi, że nie zauważył pieszych, gdy próbował popełnić samobójstwo. Grozi mu dożywocie, a kolejna rozprawa odbędzie się 12 sierpnia.
1: Ceny noclegów nad polskim morzem zaskakują turystów, gdyż często dorównują kosztom tygodniowych wakacji all inclusive w Turcji czy Egipcie. W Pobierowie jedna noc w hotelu może kosztować nawet 1600 zł, co jest porównywalne z tygodniowym pobytem w słonecznych krajach. Polskie wybrzeże zaczyna być postrzegane jako kierunek premium, choć wciąż można znaleźć tańsze opcje w mniej popularnych miejscowościach. Wybór między pewną pogodą za granicą a klimatem Bałtyku pozostaje kwestią indywidualnych priorytetów. Centrum Szczecina pojawiły się tajemnicze kartki z komunikatem o zdradzie i kodem QR, które przyciągają uwagę mieszkańców. Eksperci ostrzegają, że może to być oszustwo, które wykorzystuje naszą ciekawość do wyłudzania danych. Detektyw Małgorzata Marczulewska podkreśla, że takie działania często prowadzą do przejęcia danych lub zainstalowania złośliwego oprogramowania. Zaleca się unikanie skanowania nieznanych kodów QR, aby nie narażać się na ryzyko.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Lecha Poznań, Nils Frederiksen, podkreśla, że miniony sezon był pełen wyzwań, ale zakończył się obroną tytułu Mistrza Polski. Kluczowym momentem była wygrana z Górnikiem Zabrze, która pozwoliła uniknąć dużej straty punktowej. Frederiksen planuje dalszą walkę o Ligę Mistrzów i cieszy się z przedłużenia kontraktu na kolejne 2 lata, podkreślając znaczenie zespołu i wsparcia klubu.
2: Bartosz Nowak został wybrany piłkarzem sezonu Ekstraklasy, zdobywając 9 bramek i 12 asyst dla GKS-u Katowice. 32-letni pomocnik podkreśla, że kluczem do sukcesu była zgrana drużyna i wsparcie trenera. Choć nie otrzymał jeszcze powołania do reprezentacji Polski, marzy o grze z orzełkiem na piersi. Nowak zdradził również, że jego piłkarskim idolem z dzieciństwa był Raul González. Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Lech Poznań po raz drugi z rzędu zdobył Mistrzostwo Polski, zapewniając sobie tytuł na kolejkę przed końcem Ekstraklasy. Mimo sukcesu na krajowym podwórku, symulator Football Meets Data daje Lechowi tylko 27% szans na awans do Ligi Mistrzów. Poznański klub rozpocznie eliminację od drugiej rundy, a ewentualna porażka w którejkolwiek fazie przeniesie go do kwalifikacji Ligi Europy. W przypadku niepowodzenia pozostaje jeszcze Liga Konferencji.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Lech Poznań zdobył 10. Mistrzostwo Polski, co uczczono wyjątkową fetą w mieście. Trofeum dostarczył influencer Kesek, wcielając się w rolę kuriera, co rozpoczęło szaloną podróż odkrytym autobusem przez Poznań. Wśród licznych atrakcji znalazł się m.in. bramkarz Bartosz Mrozek z dzbanem piwa oraz nieoczekiwany finał z wózkiem sklepowym. Świętowanie trwało do wczesnych godzin porannych, pokazując, że Poznań potrafi celebrować sukces jak nikt inny.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją karierę w FC Barcelona, gdzie przez 4 lata zdobył 120 goli, stając się klubową legendą. Tymczasem Jakub Kiwior, polski obrońca, jest bliski transferu do Barcelony. Kiwior, który wcześniej grał w Arsenalu i FC Porto, ma wzmocnić defensywę katalońskiego klubu. Zainteresowanie jego osobą jest realne, a rozmowy między klubami są już w toku.
1: Julia Walentowicz, 25-letnia obrończyni z doświadczeniem w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2027 z Francją i Holandią. Walentowicz, wychowana w Szwecji, podkreśla swoje polskie korzenie i dwujęzyczność. Jej decyzja to znaczące wzmocnienie dla polskiej drużyny, która obecnie zajmuje ostatnie miejsce w grupie. Jelena Rybakina, wiceliderka rankingu WTA, odpadła z Roland Garros już w drugiej rundzie, przegrywając z Ukrainką Julią Starodubcewą 6-3, 1-6, 6-7. Rybakina, która mogła spotkać się z Igą Świątek w półfinale, zmagała się z wyczerpaniem po intensywnym sezonie. W środę z turniejem pożegnała się również Jelena Ostapenko, przegrywając z Magdą Linet, która teraz zmierzy się z Igą Świątek w trzeciej rundzie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wielkoszlemowy Roland Garros 2000

0: co zapowiada emocjonujące starcie między nimi. Sabalenka, mimo że dotarła do finału w ubiegłym roku, nie zdobyła jeszcze tytułu na paryskich kortach.
1: Ewa Brodnicka, znana z sukcesów w boksie i freakfightach, ponownie wzbudza emocje w sieci. Sportsmenka opublikowała wideo, na którym przymierza czarną bieliznę, pytając fanów o preferencje dotyczące jej kroju. Większość internautów opowiedziała się za wysokim stanem. Brodnicka regularnie dzieli się odważnymi treściami w mediach społecznościowych, co przyciąga uwagę jej obserwatorów. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na gali Ekstraklasy 2026 uwagę przyciągnęli Tomasz Iwan i jego narzeczona Karolina Woźniak. Woźniak zachwyciła wszystkich swoją szmaragdową suknią z odważnym wycięciem, co wywołało poruszenie wśród zgromadzonych. Para wyglądała na szczęśliwą, a ich wspólne pojawienie się potwierdziło doskonałą kondycję związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja o 20:05 na TVP2. Karolina naciska na Bruna, by zalegalizowali swój szalony ślub z Las Vegas w polskim urzędzie. Jednak Bruno zaczyna mieć wątpliwości, zwłaszcza po rozmowie z Łukaszem, który ostrzega go przed łączeniem pracy z życiem prywatnym. Karolinę czeka rozczarowanie, bo nie zostanie jeszcze pełnoprawną żoną z dostępem do majątku Bruna. Sezon kończy się niepewnością co do przyszłości ich małżeństwa. Czy Bruno zdecyduje się na formalizację związku, czy może ma inne plany? Odpowiedzi poznamy dopiero po wakacjach.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 8 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 117 odcinek. W tej emocjonującej odsłonie Sinem przeżyje prawdziwy wstrząs, gdy dowie się o poszukiwaniach przyszłej żony przez Meli. Tymczasem Cemil, zaniepokojony napiętą atmosferą w posiadłości, podejmie drastyczną decyzję o wywiezieniu swojej siostry. Równocześnie Nusret i Bejsa będą wywierać presję na Jonce, by poddała się badaniom lekarskim. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, cieszy się ogromną popularnością i zapowiada się na długą przygodę z widzami. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 995 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 20:55 na TVP2, Blanka i Mario nadal będą zmagać się z trudnościami w swoim związku. Mimo starań Maria, by odzyskać zaufanie Blanki, jego kryminalna przeszłość i podejrzane interesy nie pozwolą jej na nowo mu zaufać. Blanka odkryje, że Mario rozpoczął nowy, podejrzany biznes, co tylko pogłębi jej nieufność. Choć Mario próbuje udowodnić, że jest dobrym ojcem dla ich córki Niny, Blanka nie potrafi pozbyć się strachu o bezpieczeństwo ich rodziny. Finał sezonu nie przyniesie pojednania, ale pozostawi otwarte pytania o przyszłość tej skomplikowanej relacji. W 4223 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola zostanie wciągnięta w intrygę, która wywróci jej życie do góry nogami. Zduński odwiedzi Mariusza w szpitalu, przekazując mu fałszywe informacje o rzekomym romansie Oli, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji. Tymczasem Sławek nie ustaje w walce z mafią deweloperską, a Zenek przyznaje się do kradzieży telefonu. Monika zmaga się z falą nienawiści w sieci, a Eliza desperacko próbuje ratować swoje małżeństwo z Jarkiem. Odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany 3 czerwca o godzinie 20:15 na antenie TVN.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4230, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Wadlewo staje przed nowymi wyzwaniami. Po dramatycznym wystąpieniu Seweryna w telewizji do wioski napływają setki listów i wiadomości z całego kraju. Seweryn, mimo zmęczenia, nie ustaje w poszukiwaniach zaginionej Kazanowej, co budzi niepokój jego przyjaciela Śmiałka. Tymczasem Róża odkrywa szokujący trop, który może odmienić bieg wydarzeń. Policja rozważa wycofanie patroli z Wadlewa, co stawia Seweryna przed trudnymi decyzjami. Tajemnica zniknięcia Karoliny okazuje się bardziej złożona, niż ktokolwiek przypuszczał. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go. Na dobre i na złe kończy obecny sezon już dziś, 27 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Finałowy odcinek obiecuje pełne emocji i zaskakujące rozwiązania fabularne. Sylwia Achu, odtwórczyni roli Marii, zapowiada, że będzie się działo. Po tym emocjonującym zakończeniu widzowie będą musieli poczekać na nowe odcinki. Spekuluje się, że serial powróci na antenę na początku września, prawdopodobnie w środę, 2 września. TVP2 jeszcze nie potwierdziła oficjalnej daty, ale wszystko wskazuje na to, że na dobre i na złe wróci do środowej ramówki. Serial od lat cieszy się ogromną popularnością, więc jego powrót jest wyczekiwany z niecierpliwością. M jak Miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną bombę w nadchodzących odcinkach. Marcin Chodakowski, grany przez Mikołaja Roznerskiego, stanie przed moralnym dylematem, gdy otrzyma ofertę opiewającą na 1 000 000 zł. Elżbieta Domańska, jego przełożona, nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swoje cele. Wspólna podróż samochodem stanie się momentem, w którym Elżbieta ujawni swoje zamiary. Czy Marcin ulegnie pokusie i spełni warunki tajemniczego paktu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój tej intrygującej historii, która może wstrząsnąć życiem Kamy, granej przez Michalinę Sosnę. Jesienna ramówka zapowiada się niezwykle emocjonująco.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 302 odcinkiem już 1 czerwca. Po brutalnym ataku na Ifakat w rezydencji Korhanów zapanował chaos. Ferit, ogarnięty rządzą zemsty, planuje samotnie odwet na Abidinie. Tymczasem Suna, w desperacji, decyduje się na niebezpieczną podróż do męża, co budzi strach o jej bezpieczeństwo. Seyran odkrywa, że rodzinna firma stoi na skraju bankructwa, a brakuje pieniędzy na wypłaty. Ferit, Kazim i Orhan łączą siły, by odbić Sunę z rąk bandytów. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienna emisja pozwala śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 15 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polski rynek medialny wkracza amerykańska marka Newsmax, znana z konserwatywnych poglądów i bliskich relacji z Donaldem Trumpem. Już w czerwcu planowane jest uruchomienie kanału telewizyjnego w Polsce, co czyni nasz kraj pierwszym w Unii Europejskiej, gdzie Newsmax rozwija swój projekt. To część szerszej strategii, mającej na celu wzmocnienie amerykańskiego wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wejście Newsmax może wpłynąć na polaryzację rynku medialnego, oferując bezpośredni dostęp do amerykańskiej debaty konserwatywnej.
0: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Według najnowszego sondażu CBOS 61% Polaków uważa, że rząd powinien domagać się jego wydania. Największe poparcie dla takich działań wyrażają młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat, podczas gdy seniorzy są bardziej podzieleni. Różnice w opiniach są także widoczne w zależności od poglądów politycznych. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zlecił kontrolę biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Powodem są wątpliwości dotyczące ewentualnego dodatkowego zatrudnienia Ziobry, które mogło wpłynąć na jego uposażenie poselskie. Obaj politycy są również podejrzani w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, gdzie Ziobrze zarzuca się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Marcin Romanowski, poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, został zlokalizowany na Bałkanach. Po opuszczeniu Węgier przebywał w Serbii i Chorwacji. Polskie służby są coraz bliżej jego zatrzymania, a sytuacja finansowa Romanowskiego dodatkowo utrudnia mu ukrywanie się. Poszukiwania trwają od grudnia 2024 roku i mogą wkrótce zakończyć się sukcesem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 20 maja doszło do incydentu w Prokuraturze Krajowej, gdzie grupa posłów i przedstawicieli mediów wtargnęła do budynku podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza. W odpowiedzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał specjalny zespół śledczy pod kierownictwem prokurator Ewy Wrzosek. Dodatkowo szef Prokuratury Krajowej zwrócił się do marszałka Sejmu o rozważenie środków dyscyplinarnych wobec 5 posłów za naruszenie zasad etyki poselskiej. Zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasz Janeczek został zawieszony na 6 miesięcy za nadużycie służbowej karty identyfikacyjnej. Dziś w Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Adrianem Zandbergiem z partii Razem, a marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Zandberg skrytykował niskie nakłady na edukację w budżecie na 2026 rok, zarzucając ministrowi nauki kłamstwo. Czarzasty odpowiedział, że zamiast krzyczeć, warto wziąć odpowiedzialność. Atmosfera na sali plenarnej była napięta.
0: W Korei Południowej, w prowincji Gyeongsang, 74-letnia kobieta wjechała samochodem do krytego basenu pełnego ludzi. Auto przebiło szklaną ścianę i przewróciło się na dach, zaczynając tonąć. Dzięki szybkiej reakcji ratowników i pływaków udało się uniknąć większej tragedii. Kobieta była trzeźwa i posiadała prawo jazdy, jednak nie pamięta, jak doszło do wypadku. W ostatnim losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 26 maja, szczęśliwy gracz z Czech wygrał rekordowe 120 milionów euro, co stanowi równowartość około 3 miliardów koron czeskich. To jedna z najwyższych wygranych w historii Czech. W Polsce również odnotowano sukces. W Warszawie padła wygrana trzeciego stopnia w wysokości ponad 1 400 000 zł. Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się już w piątek, 29 maja, z pulą gwarantowaną 45 milionów zł.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali ogromne laboratorium narkotykowe w powiecie kutnowskim, przejmując klefedron o wartości blisko 68 milionów złotych. W akcji zatrzymano 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W naczepie tira odkryto kompletną linię technologiczną do produkcji narkotyku. 5 zatrzymanych trafiło do aresztu, a zabezpieczone mienie obejmuje gotówkę i luksusowe auta.
0: OSHE wprowadza nową kampanię, której twarzą jest Iga Świątek. Projekt łączy sport, muzykę i sztukę, pokazując drogę do sukcesu poprzez historię świątek oraz młodych artystów, takich jak Liwka i Zepy Zep. Kampania podkreśla znaczenie codziennej pracy i odwagi w realizacji marzeń, a jej premierze towarzyszy wprowadzenie nowego smaku napojów truskawkowych. OSHE chce inspirować młodych ludzi do podążania własną ścieżką, niezależnie od przeciwności. W Szczecinie młodszy aspirant Karol Szkudlarek, będąc na spacerze z rodziną, zatrzymał mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. 33-latek brutalnie zaatakował kobietę na ulicy, a szybka reakcja policjanta uratowała jej życie. Po udzieleniu pierwszej pomocy ofierze, Szkudlarek ruszył w pościg za napastnikiem i skutecznie go zatrzymał. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. YouTuber Piotr Handzke, znany jako Łatwogan, zwrócił się publicznie do prezydenta Karola Nawrockiego i rządu Donalda Tuska, apelując o pomoc dla dzieci cierpiących na rzadkie choroby. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent już wcześniej podpisał przepisy umożliwiające finansowanie leczenia takich chorób. Teraz oczekuje się dalszych działań ze strony rządu, aby zapewnić niezbędne środki na leczenie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiosna i lato to czas, kiedy kobiety stają przed najważniejszym wyzwaniem modowym roku. Jak wyglądać obłędnie na rodzinnych uroczystościach? Kasia Cichopek i Paulina Krupińska, nasze niekwestionowane ikony stylu, odkryły tajemnicę sukcesu, taliowaną sukienkę okroju marynarki. Ten modowy hit łączy elegancję z wygodą, a do tego pasuje do wszystkiego, od szpilek po sandałki. Kto by pomyślał, że marynarka może być kluczem do stylowego triumfu na weselach i komuniach?
2: Adas, rolnik szuka żony, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o romantyczne uniesienia, ale o walkę z odstającym brzuchem. Nasza bohaterka, która porzuciła wszystko dla miłości na Podlasiu, teraz zmaga się z osłabionymi mięśniami brzucha i planuje zabiegi modelujące. A wszystko to, by poczuć się lepiej we własnej skórze. Ciekawe, czy dieta bezglutenowa okaże się kluczem do sukcesu. Alicja Szemplińska, nasza gwiazda Eurowizji 2026, nie traci czasu na odpoczynek po zdobyciu 12 miejsca. Zaledwie kilka dni po konkursie już była w Londynie, nagrywając nowe utwory. Zagraniczni producenci dosłownie biją się o współpracę z nią, a ona sama przyznaje, że propozycje współpracy spływają jak deszcz w listopadzie. Wygląda na to, że polska scena muzyczna ma nową królową, która nie zamierza oddać tronu. Anna Wyszkoni, znana z muzycznych sukcesów, teraz podbija niebo. Dosłownie. Piosenkarka zakochała się w skokach spadochronowych, co nie do końca podoba się jej mamie. Konflikt z rodzicielką osiągnął taki poziom, że Anna zablokowała ją na Instagramie, by uniknąć kolejnych kłótni. Mimo to artystka wraca z nowym albumem, promując go utworem Piosenka młodych spadochroniarzy. A skoki pozostają tematem tabu w rodzinnych rozmowach.
1: Izabela Janachowska, znana z ukrywania tajemnic, zaskoczyła wszystkich, w tym własnego męża, informacją o ciąży. Przez 3 miesiące trzymała go w nieświadomości, zanim postanowiła podzielić się radosną nowiną. Teraz z dumą pokazuje światu nagranie z USG, gdzie jej syn Chris słucha bicia serca przyszłego rodzeństwa. Internauci są zachwyceni, a Janachowska cieszy się z nowej roli mamy, którą, jak twierdzi, kocha najbardziej. Michał G., były uczestnik Top Model i członek Team X, został uznany za winnego seksualnego wykorzystania bezradności innej osoby. Sąd skazał go na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz na wysoką grzywnę. Afera Pandora Gate znów rozpaliła emocje, przypominając o skandalicznych kontaktach influencerów z nieletnimi. Michał G. zapowiada apelację, ale czy to wystarczy, by odzyskać zaufanie fanów? Czas pokaże, czy internetowe gwiazdy naprawdę świecą jasno, czy tylko błyszczą na chwilę.
2: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, postanowił, że jego mama nie będzie już myć 14 okien w rodzinnym domu. Po śmierci ojca muzyk kupił jej mieszkanie, by mogła cieszyć się życiem towarzyskim bez zbędnych obowiązków. Teraz mama mieszka blisko dawnych znajomych, a Piotr z dumą przyznaje, że ich relacja jest tak bliska, że czasem zwraca się do niej po imieniu. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką przyjacielską więzią z własną mamą.
1: W Toruniu odbył się koncert Nie ma jak u mamy, który zamiast muzycznych uniesień przyniósł modowe szaleństwo. Vicky Gabor pojawiła się w płaszczu, który wyglądał jak pożyczony od starszego brata, a Halina Mlynkowa przypominała serwetkę z babcinego salonu. Największym zaskoczeniem była Doda, która zamiast szokować postawiła na skromność, co dla niej jest prawdziwą rewolucją. Gwiazdy zaszalały, a internet aż huczy od komentarzy. Vicky Gabor, mimo burzliwych tygodni, nie zrezygnowała z występu na koncercie Polsatu z okazji Dnia Matki. Na scenie towarzyszyła jej mama Ewelina, z którą Vicky dzieli muzyczny talent. W ostatnim czasie młoda artystka była na językach z powodu rodzinnych skandali i kontrowersyjnych decyzji podczas Eurowizji. Jednak nic nie powstrzymało jej przed świętowaniem z najważniejszą kobietą w jej życiu.
2: Katarzyna Cerekwicka zaskoczyła wszystkich, ujawniając, że została mamą. W Dzień Matki podzieliła się emocjonalnym wpisem, który poruszył internautów do łez. Okazuje się, że gwiazda przez cały czas skutecznie ukrywała swoją ciążę, a teraz otwarcie mówi o tym, jak macierzyństwo zmieniło jej życie. Fani są w szoku, ale jednocześnie pełni podziwu dla jej szczerości i odwagi.
1: Zygmunt Solorz, znany miliarder, może stracić roczne wynagrodzenie, ponieważ Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu odmówiła mu absolutorium. Wszystko przez tajemnicze operacje Overlord i Underlord, które miały na celu przejęcie władzy w telewizji Polsat i Polkomtelu. Na szczęście sygnalista w porę zareagował, ratując sytuację. A w tle tej całej afery walka o majątek Solorza trwa w najlepsze, z rodziną i prawnikami w rolach głównych. Zespół Lyr znowu zaskakuje, wydając swój 2. album Nothing is Promised. Ich muzyka to prawdziwy rollercoaster emocji, gdzie melancholia spotyka się z metalowym ciężarem. Już 29 maja w klubie Zaścianek będzie można doświadczyć tego na żywo, a towarzyszyć im będą równie ekscentryczne zespoły Czarny Bez i Aether. Przygotujcie się na wieczór pełen dźwiękowych kontrastów i futurystycznych strojów, które przeniosą was do apokaliptycznego świata.
2: Zespół Hołk, legenda polskiej sceny alternatywnej, powraca na scenę Jarocina po 36 latach. Czy ich zbuntowane hymny z płyty Generation X nadal brzmią tak rewolucyjnie? Cóż, czas pokaże, czy duch lat 90. wciąż potrafi porwać tłumy. Może to tylko nostalgia, a może prawdziwy powrót do korzeni buntu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu prognozowana temperatura to 10 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto trzeci w Polsce dom Ronalda McDonalda, który oferuje bezpłatne noclegi dla rodzin dzieci leczonych w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Nowoczesny budynek z 20 pokojami zapewnia rodzicom komfort i bliskość z dzieckiem podczas pobytu w szpitalu. Dzięki temu rodzice mogą skupić się na wsparciu swoich pociech, nie martwiąc się o koszty i logistykę pobytu w stolicy. Obiekt powstał dzięki wsparciu darczyńców i fundacji, a o przydziale miejsc decyduje zespół medyczny szpitala. W Ząbkach trwa żałoba po tragicznej śmierci 2-letniego chłopca, który utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Mieszkańcy składają kwiaty i zabawki pod zamkniętą placówką, wyrażając swój smutek i żal. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a dwie osoby usłyszały zarzuty. Społeczność domaga się lepszego nadzoru nad prywatnymi placówkami opiekuńczymi. Radni Żoliborza pod presją mieszkańców sprzeciwili się budowie mieszkań przy ulicy Powązkowskiej 44. Właściciel działki, firma Społem, planuje teraz w tym miejscu handel i hotel. Dzielnica straciła 22 miliony złotych, które deweloper chciał przeznaczyć na remont szkoły i basenu. Ostateczna decyzja o losie działki należy do Rady Warszawy. Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie. Wierni organizują modlitewne czuwania, by wesprzeć swojego duszpasterza. Jeszcze niedawno parafia świętowała konsekrację świątyni, jednak radość przerwała nagła wiadomość o chorobie księdza. Duchowny od 2011 roku pełni funkcję proboszcza, angażując się w życie parafii i lokalnych wspólnot.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał prawomocny wyrok w sprawie tragicznego wypadku z czerwca 2024 roku, w którym zginęła 18-letnia Ania. 20-letni Olaf K., kierujący Mercedesem pod wpływem alkoholu, został skazany na 8,5 roku więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd odrzucił apelację obu stron, uznając wyrok za ostateczny. Wypadek miał miejsce na śliskiej drodze, a samochód Olafa K. miał zużyte opony, co przyczyniło się do tragedii. W Siemianowicach Śląskich wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci trzech osób znalezionych w lutym w mieszkaniu przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka. Śledczy czekają na pełne wyniki badań histopatologicznych, które mogą wyjaśnić tę zagadkową tragedię. Wstępne analizy nie wykazały obecności trucizn ani urazów, a lokalna społeczność pozostaje wstrząśnięta tym wydarzeniem. W Szczecinie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy młodszy aspirant Karol Szkudlarek, będący na wolnym, uratował kobietę zaatakowaną na ulicy. Dzięki czujności jego córki, która zauważyła zagrożenie, funkcjonariusz szybko zareagował, udzielając pierwszej pomocy poszkodowanej i zatrzymując agresora. Napastnik, 33-letni mieszkaniec Szczecina, został oskarżony o usiłowanie zabójstwa i trafił do tymczasowego aresztu. Dzięki szybkiej reakcji policjanta udało się zapobiec tragedii. Użytkownicy niemieckiej wersji map Bing zauważyli, że Szczecin został cofnięty do czasów przedwojennego Stettina. Na mapach pojawiają się dawne niemieckie nazwy ulic i placów, co powoduje chaos w nawigacji. Przyczyny tej sytuacji nie są jasne, ale mogą wynikać z błędu technicznego lub testowania nowej funkcji. Podobne problemy miały miejsce w przeszłości, między innymi w Google Maps.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W centrum Szczecina pojawiły się tajemnicze plakaty z dramatycznym wyznaniem o zdradzie Marcina W. i kodem QR. Detektywi ostrzegają, że to prawdopodobnie oszustwo, które wykorzystuje ludzką ciekawość. Skanowanie kodu może prowadzić do kradzieży danych lub instalacji złośliwego oprogramowania. Zaleca się unikanie skanowania takich kodów i zachowanie ostrożności. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces Patryka F., oskarżonego o zabójstwo trzech osób w Międzyzdrojach. Mężczyzna, będąc pod wpływem narkotyków, wjechał samochodem w rodzinę spacerującą chodnikiem, zabijając małżeństwo i ich syna. Oskarżony twierdzi, że chciał popełnić samobójstwo, a nie zabić ludzi. Grozi mu dożywocie, a kolejna rozprawa odbędzie się 12 sierpnia. Już niedługo, 30 maja, będziemy świadkami niezwykłego zjawiska astronomicznego – niebieskiego księżyca. To dodatkowa pełnia w sezonie astronomicznym, która zdarza się bardzo rzadko. Najlepsze warunki do obserwacji to miejsce z odsłoniętym horyzontem i bezchmurne niebo. Warto przygotować się na tę wyjątkową noc, ponieważ kolejna taka okazja nie trafi się szybko. Pod koniec czerwca Białystok będzie świętował Dni Miasta. Od 19 do 21 czerwca na Rynku Kościuszki odbędą się koncerty, w tym występy zespołu Pektus, Oskara Cymsa i Bryski. W sobotę zaplanowano koncert Oczarowanie Wodecki Twist z udziałem takich artystów jak Alicja Majewska i Mietek Szcześniak. Dodatkowo przewidziano wiele atrakcji, w tym podlaskie Śniadanie Mistrzów i ekologiczny turniej szachowy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Andrzej Nowak z Białegostoku przeszedł pionierski zabieg wszczepienia nowoczesnego systemu stymulacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To pierwsza taka operacja na Podlasiu, która przywróciła mu dawną energię. Nowoczesne urządzenia, przypominające naboje, synchronizują pracę serca z niespotykaną precyzją. Dzięki temu pan Andrzej może cieszyć się normalnym życiem, opuszczając szpital w towarzystwie żony Małgorzaty.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że Polska nie planuje w najbliższym czasie przyjęcia euro. Podkreśla, że przy obecnym wzroście PKB na poziomie 3,5% i niskim bezrobociu utrzymanie złotego jest korzystniejsze. Aż 63% Polaków sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty, co potwierdzają najnowsze sondaże. Domański zaznacza, że niezależna polityka monetarna pozwala Polsce lepiej reagować na własne potrzeby gospodarcze. W strefie euro znajdują się obecnie 21 państw, ale Polska, podobnie jak Czechy czy Węgry, pozostaje poza nią. Banki w Polsce mają obowiązek monitorować transakcje na kontach klientów, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda transakcja przekraczająca równowartość 15 tysięcy euro musi być zgłoszona Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Dotyczy to zarówno pojedynczych operacji, jak i kilku powiązanych transakcji. Nawet mniejsze kwoty mogą wzbudzić podejrzenia, jeśli są nietypowe dla danego konta lub mają niejasny tytuł. Zgłoszenia trafiają do GIF, który analizuje podejrzane operacje i może przekazać sprawę dalej, jeśli uzna to za konieczne.
2: InPost wprowadził nową usługę, która pozwala na tanie i proste wysyłanie bagażu za granicę. Dzięki aplikacji InPost Mobile można teraz łatwo nadać paczkę bez potrzeby drukowania etykiet. Koszty są znacznie niższe niż w przypadku opłat za bagaż w liniach lotniczych. Przykładowo, wysyłka dużej walizki do Włoch kosztuje około 50 zł, a do Hiszpanii czy Francji około 100 zł. Przesyłki docierają w ciągu od 3 do 5 dni roboczych i są ubezpieczone do kwoty 5 tysięcy zł. Dla większego spokoju można użyć lokalizatora Bluetooth, aby śledzić bagaż w czasie rzeczywistym.
1: Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, mimo niższej pensji w ratuszu, znacząco zwiększył swoje oszczędności. Na koniec 2025 roku zgromadził z żoną ponad 385 tysięcy złotych, 4600 dolarów i 18 700 euro. Dodatkowe dochody pochodziły z praw autorskich i wykładów, które przyniosły mu ponad 150 tysięcy złotych. W majątku Trzaskowskiego znajdują się 3 mieszkania o łącznej wartości ponad 3 miliony złotych oraz 2 działki. W skład jego majątku wchodzi także samochód Volvo z 2011 roku oraz meble i antyki.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wspierany przez policję, przeprowadził przeszukania w centrali Lidla oraz 4 firmach transportowych. Podejrzewa się istnienie zmowy, która uniemożliwiała kierowcom swobodną zmianę pracy i poprawę warunków zatrudnienia. Lidl mógł odgrywać kluczową rolę w tym układzie, blokując kierowcom dostęp do centrów dystrybucyjnych. UOKiK analizuje zebrane dowody, a jeśli podejrzenia się potwierdzą, mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe. Menedżerom grożą sankcje sięgające nawet 2 milionów złotych. Sprawa może znacząco wpłynąć na rynek pracy w branży transportowej. Od 28 do 30 maja Lidl oferuje atrakcyjne promocje na sezon grillowy. Kiełbasa śląska Peacock kosztuje tylko niecałe 4 zł przy zakupie 2 opakowań z kuponem w aplikacji Lidl Plus. Miłośnicy grilla znajdą również karkówkę wieprzową w marynacie za niecałe 15 zł oraz schab wieprzowy za niecałe 8 zł za kilogram. Burgery cielęce dostępne są w obniżonej cenie niecałe 11 zł. Warto zainstalować aplikację, by skorzystać z rabatów i przygotować plenerowe uczty w korzystnych cenach. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Lidl przygotował specjalną ofertę, która z pewnością ucieszy najmłodszych. Wśród propozycji znajdują się kreatywne prezenty, takie jak chlapu-chlap jajo Dino, czy musujące kule do kąpieli z niespodzianką. Dla małych fanów mody dostępne są zestawy kosmetyków, inspirowane popularnymi postaciami, jak Kuromi czy Stitch. W ofercie nie zabrakło również zdrowych przekąsek, takich jak żelki Bob Snail, bez dodatku cukru, czy musy owocowe Kubuś z motywem Pokémon. Wszystkie te produkty można znaleźć w sklepach od czwartku. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5 000 żołnierzy. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ponieważ wcześniej planowano redukcję amerykańskich sił w Europie. Niemiecka prasa sugeruje, że za tym krokiem stoją bliskie relacje Trumpa z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Polska, inwestując 4,5% produktu krajowego brutto w obronność, jest postrzegana jako kluczowy sojusznik na wschodniej flance NATO. Działania te mogą być częścią szerszej strategii Stanów Zjednoczonych, mającej na celu wzmocnienie prawicowych partii w Europie Wschodniej. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 000 amerykańskich żołnierzy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Polsce mieszka coraz więcej obywateli Ukrainy, którzy pracują zdalnie dla firm ze swojego kraju. Wielu z nich uważa, że skoro płacą podatki na Ukrainie, to nie muszą rozliczać się w Polsce. Jednak polskie przepisy mówią, że jeśli ktoś przebywa w Polsce ponad 183 dni w roku, staje się polskim rezydentem podatkowym. Oznacza to obowiązek rozliczania się z dochodów w Polsce, nawet jeśli są one zarabiane za granicą. Urzędy skarbowe coraz częściej sprawdzają takie przypadki, co może prowadzić do zaległych podatków i kar. Eksperci przypominają, że mimo umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wiele osób powinno składać rozliczenia w Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywa...
0: Pogody.
1: Dzisiejsza pogoda...

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który pojawi się po przerwie wakacyjnej, Bruno postanowi pokazać Karolinie, gdzie jest jej miejsce. W obliczu małżeńskich zawirowań Bruno przedstawi żonie intercyzę, zanim ich ślub z Las Vegas zostanie zalegalizowany. Karolina, znana ze swojego wybuchowego temperamentu, nie przyjmie tego spokojnie. Jej reakcja będzie gwałtowna, a groźby rozstania zawisną w powietrzu. Czy Bruno zrozumie, że Karolinie chodzi tylko o jego majątek i hotel? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zadebiutuje na antenie TVP 2 już 31 sierpnia. Szykuje się prawdziwa burza emocji. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a życie Kasi zamieni się w prawdziwe piekło. W odcinkach emitowanych od września Kasia stanie przed trudnymi wyborami po nocy spędzonej z dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Szantażowana przez niego będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw dotyczących ojcostwa jej córki. Sowiński nie tylko zmusi ją do zostania jego kochanką, ale także wciągnie w swoje intrygi przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Kasia, osaczona i bez wsparcia przyjaciół, będzie musiała stawić czoła samotności. Jedynym jej oparciem pozostanie córka Zosia. Nowe odcinki M jak miłość zapowiadają emocjonujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów.
0: Na dobre i na złe kończy obecny sezon już dziś, 27 maja, o godzinie 20:55 na TVP 2. Finałowy odcinek zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serialowa Maria, grana przez Sylwię Achu, zaprasza na tę wyjątkową końcówkę sezonu. Po dzisiejszym odcinku fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo serial wróci dopiero po wakacjach. Najprawdopodobniej nowe odcinki pojawią się na początku września, a najbardziej prawdopodobną datą jest 2 września. Choć harmonogram nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, wszystko wskazuje na to, że serial powróci w środowe wieczory. Na dobre i na złe od lat cieszy się ogromną popularnością, więc każda przerwa w emisji wzbudza ogromne emocje wśród widzów.
1: Hotel Paradise powraca z 13. edycją. Choć finał 12. sezonu już za nami, twórcy nie zwalniają tempa. Nowa seria została nagrana w Tajlandii tuż po zakończeniu poprzedniej, co oznacza, że fani nie będą musieli długo czekać na kolejne emocje. Premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Dzięki sprytnej organizacji produkcja uniknęła długiej przerwy między sezonami. Nowi uczestnicy już szykują się do walki o miłość i pieniądze, a widzowie mogą być pewni, że program szybko wróci na ekrany. Tajemnice nowego sezonu są pilnie strzeżone, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Wielkie emocje w świecie seriali. Katarzyna Dąbrowska, znana jako Wiktoria Consalida, powraca do Na dobre i na złe. Ostatni raz widzowie mogli ją zobaczyć w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii.

0: Ani. Teraz, po latach nieobecności, aktorka pojawiła się w materiałach promocyjnych, co wywołało falę entuzjazmu wśród fanów. Chociaż nowe odcinki z jej udziałem zobaczymy dopiero jesienią, już teraz wiadomo, że jej powrót będzie spektakularny. Ostatni epizod przed wakacyjną przerwą zostanie wyemitowany 27 maja. Jesień przyniesie nie tylko nowe przygody, ale i powrót uwielbianej lekarki. Producenci umiejętnie podsycają napięcie, szykując dla widzów prawdziwą niespodziankę. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już 9 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 118 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Semil zrywa kontakty z Hanser, a list Bejzy do dziecka wpływa na Cihana. Derya stara się uspokoić Hanser, podczas gdy Jonca może mieć problemy z ciążą. Serial, który w Turcji rozpoczął się w 2024 roku, przyciąga uwagę swoją złożoną fabułą i barwnymi postaciami. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Panna Młoda to długa przygoda, która w Polsce potrwa jeszcze kilka lat, oferując widzom wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Pierwsza miłość wciąga nas w mroczne tajemnice Wrocławia. W odcinku 4230, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Melka i Laura odkrywają, że zniknięcia bezdomnych to nie przypadek, lecz zorganizowana akcja przestępcza. Ich śledztwo prowadzi je w niebezpieczne rejony, gdzie każda chwila jest na wagę złota. Tymczasem Piotrek, choć zaangażowany w poszukiwania, zmaga się z osobistymi dylematami związanymi z Melką. Czy miłość przetrwa w obliczu narastającego zagrożenia? Serial emitowany jest na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a dla tych, którzy przegapią odcinek, dostępny jest w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i znakomitą obsadą. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Paweł Zduński po stracie ukochanej Franki zaczyna nowy etap życia. Widzowie zobaczą, jak wraz z synem Antosiem wraca do Warszawy, gdzie czeka ich przełom. Poprzedni sezon był pełen dramatów, a Paweł musiał zmierzyć się z żałobą i zagubieniem. Teraz, dzięki wsparciu rodziny i przyjaciół, stara się odnaleźć spokój i szczęście. Agnes, która była dla niego ogromnym wsparciem, może odegrać kluczową rolę w jego życiu. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Czas pokaże, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polski rynek medialny wkracza amerykańska marka Newsmax, znana z konserwatywnych poglądów i bliskich relacji z Donaldem Trumpem. Już w czerwcu planowane jest uruchomienie kanału telewizyjnego w Polsce, co czyni nasz kraj pierwszym w Unii Europejskiej, gdzie Newsmax rozwija swój projekt. To część szerszej strategii, mającej na celu wzmocnienie amerykańskiego wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wejście Newsmax może wpłynąć na polaryzację rynku medialnego, oferując bezpośredni dostęp do amerykańskiej debaty konserwatywnej.
0: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego dymisją głosowało ponad 171 tysięcy mieszkańców, co przekroczyło wymagany próg frekwencji. Do czasu wyborów, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni, funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawia się nazwisko byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, choć sam zainteresowany nie skomentował jeszcze tej propozycji. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Według najnowszego sondażu CBOS 61% Polaków uważa, że rząd powinien domagać się jego wydania. Największe poparcie dla takich działań wyrażają młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat, podczas gdy seniorzy są bardziej podzieleni. Różnice w opiniach są także widoczne w zależności od poglądów politycznych. Doradca prezydenta Karola Nawrockiego, dr Błażej Poboży, ostro skrytykował działania służb po fałszywym alarmie, który doprowadził do przeszukania mieszkania matki prezydenta. Poboży podkreślił, że minęło już 75 godzin, a sprawca alarmu wciąż nie został zidentyfikowany. Skrytykował również rząd Donalda Tuska za brak odpowiedzi na oficjalne pisma i wskazał na błędy w organizacji gabinetu, szczególnie rozdzielenie funkcji ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych.
2: 20 maja doszło do incydentu w prokuraturze krajowej, gdzie grupa posłów i przedstawicieli mediów wtargnęła do budynku podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza. W odpowiedzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał specjalny zespół śledczy pod kierownictwem prokurator Ewy Wrzosek. Dodatkowo szef prokuratury krajowej zwrócił się do marszałka Sejmu o rozważenie środków dyscyplinarnych wobec 5 posłów za naruszenie zasad etyki poselskiej. Zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasz Janeczek został zawieszony na 6 miesięcy za nadużycie służbowej karty identyfikacyjnej.
0: W Korei Południowej, w prowincji Gyeongsang, 74-letnia kobieta wjechała samochodem do krytego basenu pełnego ludzi. Auto przebiło szklaną ścianę i przewróciło się na dach, zaczynając tonąć. Dzięki szybkiej reakcji ratowników i pływaków udało się uniknąć większej tragedii. Kobieta była trzeźwa i posiadała prawo jazdy, jednak nie pamięta, jak doszło do wypadku. W ostatnim losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 26 maja, szczęśliwy gracz z Czech wygrał rekordowe 120 milionów euro, co stanowi równowartość około 3 miliardów koron czeskich. To jedna z najwyższych wygranych w historii Czech. W Polsce również odnotowano sukces. W Warszawie padła wygrana trzeciego stopnia w wysokości ponad 1 milion 400 tysięcy złotych. Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się już w piątek, 29 maja, z pulą gwarantowaną 45 milionów złotych. OSHE wprowadza nową kampanię, której twarzą jest Iga Świątek. Projekt łączy sport, muzykę i sztukę, pokazując drogę do sukcesu poprzez historię świątek oraz młodych artystów, takich jak Liwka i Zepy Zep. Kampania podkreśla znaczenie codziennej pracy i odwagi w realizacji marzeń, a jej premierze towarzyszy wprowadzenie nowego smaku napojów truskawkowych. OSHE chce inspirować młodych ludzi do podążania własną ścieżką, niezależnie od przeciwności.
2: Cieplejsze dni przynoszą ze sobą problem komarów i kleszczy, które mogą zepsuć czas spędzany na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na ich odstraszanie. Lawenda, dzięki swojemu intensywnemu zapachowi, skutecznie odstrasza te insekty, a jednocześnie jest łatwa w uprawie i estetyczna. Posadzona przy wejściu do domu tworzy naturalną barierę ochronną, poprawiając komfort i nastrój domowników.
0: Toalety są jednym z głównych źródeł zużycia wody w domach, co wpływa na wysokie rachunki i środowisko. Istnieje prosty sposób na oszczędzanie wody podczas spłukiwania. Wystarczy umieścić plastikową butelkę wypełnioną wodą w spłuczce, co zmniejsza ilość potrzebnej wody przy każdym spłukaniu. Dzięki temu trikowi można zauważyć różnice w rachunkach za wodę. Mszyce mogą szybko zniszczyć kwiaty w ogrodzie, dlatego warto działać od razu. Prosty domowy oprysk z wody, sody oczyszczonej i oleju rzepakowego pomoże skutecznie pozbyć się tych szkodników. Wystarczy spryskać zainfekowane rośliny, zwracając uwagę na młode pędy i spody liści. Zabieg najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. W Szczecinie młodszy aspirant Karol Szkudlarek, będąc na spacerze z rodziną, zatrzymał mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. 33-latek brutalnie zaatakował kobietę na ulicy, a szybka reakcja policjanta uratowała jej życie. Po udzieleniu pierwszej pomocy ofierze, Szkudlarek ruszył w pościg za napastnikiem i skutecznie go zatrzymał. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 9 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Ibisz, znany z telewizyjnych ekranów, teraz błyszczy na plaży w Sopocie jako super tata. Paparazzi uchwycili go, gdy z pełnym zaangażowaniem zajmował się swoimi pociechami, podczas gdy żona Joanna relaksowała się na leżaku. Ibisz, mimo 60 lat na karku, nie tylko prowadzi koncerty, ale i wózek z dziećmi, pokazując, że można być gwiazdą i tatą na medal jednocześnie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Izabela Janachowska, znana z Ukrywania tajemnic, zaskoczyła wszystkich, w tym własnego męża, informacją o ciąży. Przez 3 miesiące trzymała go w nieświadomości, zanim postanowiła podzielić się radosną nowiną. Teraz z dumą pokazuje światu nagranie z USG, gdzie jej syn Chris słucha bicia serca przyszłego rodzeństwa. Internauci są zachwyceni, a Janachowska cieszy się z nowej roli mamy, którą, jak twierdzi, kocha najbardziej. W świecie celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojdź, znany lekarz medycyny estetycznej, oskarża swojego męża o prostytucję i wyłudzanie pieniędzy. A ten z kolei twierdzi, że boi się o swoje życie. Roznowski, który miał być tylko stalkerem, opublikował zdjęcia ze ślubu i mówi o przemocy psychicznej. Afera nabiera tempa, a prokuratura nie potwierdza oskarżeń Gojdzia. Ciekawe, czy to nowy sezon reality show, czy prawdziwe życie. Na Fryderykach 2026 Krzysztof Zalewski postanowił, że muzyka to za mało i dorzucił do gali szczyptę polityki. Jego żarty o Jarosławie Kaczyńskim i Zbigniewie Ziobrze wywołały niezręczną ciszę, a publiczność zareagowała chłodno. Choć prowadzący liczył na salwę śmiechu, zamiast tego rozpętał burzę w mediach społecznościowych. Gala wróciła do muzyki, ale to polityczne docinki Zalewskiego stały się hitem wieczoru.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W Polsce nie milkną echa po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Partnerka polityka, Natalia Bacławska, opublikowała emocjonalny list otwarty, w którym nie szczędzi słów i podkreśla, że nie boi się ocen społecznych. Zapewnia, że nie pozwoli, aby dzieło Łukasza poszło na marne, a jego fundacja będzie kontynuować misję pomocy potrzebującym. Tymczasem internet huczy od teorii spiskowych, które tylko dodają bólu rodzinie zmarłego.
1: Vicky Gabor, mimo burzliwych tygodni, nie zrezygnowała z występu na koncercie Polsatu z okazji Dnia Matki. Na scenie towarzyszyła jej mama Ewelina, z którą Vicky dzieli muzyczny talent. W ostatnim czasie młoda artystka była na językach z powodu rodzinnych skandali i kontrowersyjnych decyzji podczas Eurowizji. Jednak nic nie powstrzymało jej przed świętowaniem z najważniejszą kobietą w jej życiu. Wanda Kwietniewska, ikona polskiej muzyki, ujawnia szokującą prawdę o swojej emeryturze. Mimo lat kariery i walki o lepsze warunki dla muzyków, jej miesięczny przelew to zaledwie 700 zł. Choć nie narzeka, bo sobie poradzi, to jednak temat niskich emerytur wśród artystów wciąż pozostaje gorącym kartoflem. Czy to nie ironiczne, że gwiazdy, które kiedyś świeciły na scenie, teraz muszą walczyć o godne życie na emeryturze?
2: Katarzyna Cerekwicka zaskoczyła wszystkich, ujawniając, że została mamą. W Dzień Matki podzieliła się emocjonalnym wpisem, który poruszył internautów do łez. Okazuje się, że gwiazda przez cały czas skutecznie ukrywała swoją ciążę, a teraz otwarcie mówi o tym, jak macierzyństwo zmieniło jej życie. Fani są w szoku, ale jednocześnie pełni podziwu dla jej szczerości i odwagi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ojciec Vicky Gabor, Dariusz G., przyznał się do udziału w mafii wnuczkowej i chce dobrowolnie poddać się karze. Mężczyzna, który wyłudzał pieniądze od starszych osób, proponuje 10 miesięcy więzienia, czyli dokładnie tyle, ile już przesiedział w areszcie. Rozprawa, która miała przynieść wyrok, została jednak przesunięta na wrzesień, bo współoskarżony postanowił złożyć dodatkowe wyjaśnienia. Cóż, wygląda na to, że sprawiedliwość lubi sobie poczekać.
1: Zygmunt Solorz, znany miliarder, może stracić roczne wynagrodzenie, ponieważ Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu odmówiła mu absolutorium. Wszystko przez tajemnicze operacje Overlord i Underlord, które miały na celu przejęcie władzy w telewizji Polsat i Polkomtelu. Na szczęście sygnalista w porę zareagował, ratując sytuację. A w tle tej całej afery walka o majątek Solorza trwa w najlepsze, z rodziną i prawnikami w rolach głównych.
2: Fani The Beatles mogą szykować się na filmową ucztę, bo Sam Mendes przygotowuje 4-częściową biografię zespołu. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Patti Boyd, była żona George'a Harrisona, nie przebierała w słowach, krytykując twórców za brak kontaktu i ignorowanie jej historii. Ludzie nie mają już manier, stwierdziła Boyd, sugerując, że filmowcy wolą tworzyć własną wersję wydarzeń, niż słuchać tych, którzy naprawdę tam byli. Męskie granie znowu zaskakuje. W tym roku zamiast jednego hymnu dostaliśmy aż dwa. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino najpierw podbili serca hitem Nareszcie, a teraz serwują nam Tańcze. Teledysk do nowego utworu, wyreżyserowany przez Vito Bambino, to prawdziwa uczta dla fanów, którzy sami wystąpili w klipie. Premiera na żywo już 27 czerwca w Żywcu. Czy Tańcze powtórzy sukces poprzednika? Czas pokaże.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zespół Hołk, legenda polskiej sceny alternatywnej, powraca na scenę Jarocina po 36 latach. Czy ich zbuntowane hymny z płyty Generation X nadal brzmią tak rewolucyjnie? Cóż, czas pokaże, czy duch lat 90. wciąż potrafi porwać tłumy. Może to tylko nostalgia, a może prawdziwy powrót do korzeni buntu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające niewielkie zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach trwa żałoba po tragicznej śmierci 2-letniego chłopca, który utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Mieszkańcy składają kwiaty i zabawki pod zamkniętą placówką, wyrażając swój smutek i żal. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a dwie osoby usłyszały zarzuty. Społeczność domaga się lepszego nadzoru nad prywatnymi placówkami opiekuńczymi. Po sukcesie referendum odwołującego prezydenta Krakowa pojawiają się spekulacje o możliwości podobnego scenariusza w Warszawie. Jednak sytuacja w stolicy jest inna, a Rafał Trzaskowski cieszy się silnym poparciem społecznym. Organizacja referendum w Warszawie wymagałaby spełnienia wielu trudnych warunków, w tym zebrania ponad 132 tysięcy podpisów. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby krakowski scenariusz miał się łatwo powtórzyć w Warszawie. Dziś mijają 3 lata od zaginięcia 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który zniknął w Warszawie. Jego rodzina nie ustaje w poszukiwaniach, które przekształciły się w misję odnajdywania innych zaginionych osób. Dzięki zebranym funduszom zakupiono sprzęt, który pomógł w odnalezieniu kilku osób, choć Krzysztofa wciąż nie odnaleziono. Rodzina zamknęła zbiórkę, by uniknąć wątpliwości przed premierą filmu dokumentalnego o ich historii. W sądzie apelacyjnym w Warszawie zapadła decyzja, która może całkowicie odmienić losy procesu tzw. gangu trucicieli. Sąd uchylił wcześniejszy wyrok i nakazał ponowne rozpatrzenie kluczowych zarzutów, w tym dotyczących zabójstw i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Proces, który wydawał się zakończony, zaczyna się od nowa. Prokuratura z zadowoleniem przyjęła decyzję sądu, choć jedna z kar została zmniejszona.
0: Trwają poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni ślad prowadzi do Kielc, gdzie może przebywać z 22-letnim mężczyzną. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny. Weronika ma 165 cm wzrostu, długie ciemnorude włosy i charakterystyczne znamiona na twarzy.
1: Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie. Wierni organizują modlitewne czuwania, by wesprzeć swojego duszpasterza. Jeszcze niedawno parafia świętowała konsekrację świątyni, jednak radość przerwała nagła wiadomość o chorobie księdza. Duchowny od 2011 roku pełni funkcję proboszcza, angażując się w życie parafii i lokalnych wspólnot.
0: We wsi Nieledwia w powiecie żywieckim doszło do groźnego incydentu, gdy byk zaatakował mężczyznę na jego posesji. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby ratunkowe szybko zareagowały, a zwierzę zostało zabezpieczone. Policja bada okoliczności zdarzenia, a służby apelują do hodowców o zachowanie ostrożności w kontaktach z dużymi zwierzętami.
1: Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał prawomocny wyrok w sprawie tragicznego wypadku z czerwca 2024 roku, w którym zginęła 18-letnia Ania. 20-letni Olaf K., kierujący Mercedesem pod wpływem alkoholu, został skazany na 8,5 roku więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd odrzucił apelację obu stron, uznając wyrok za ostateczny. Wypadek miał miejsce na śliskiej drodze, a samochód Olafa K. miał zużyte opony, co przyczyniło się do tragedii. W centrum Szczecina pojawiły się tajemnicze plakaty z dramatycznym wyznaniem o zdradzie Marcina W. i kodem QR. Detektywi ostrzegają, że to prawdopodobnie oszustwo, które wykorzystuje ludzką ciekawość. Skanowanie kodu może prowadzić do kradzieży danych lub instalacji złośliwego oprogramowania. Zaleca się unikanie skanowania takich kodów i zachowanie ostrożności.
0: Na mapach Bing w niemieckiej wersji Szczecin wygląda, jakby czas zatrzymał się przed 1945 rokiem. Zamiast współczesnych polskich nazw ulic i placów, pojawiają się ich przedwojenne niemieckie odpowiedniki, co może być mylące dla użytkowników. Nie wiadomo, czy to błąd, czy zamierzona funkcja, ale podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej. Twórcy map na razie milczą w tej sprawie.
1: Pod koniec czerwca Białystok będzie świętował Dni Miasta. Od 19 do 21 czerwca na Rynku Kościuszki odbędą się koncerty, w tym występy zespołu Pektus, Oskara Cymsa i Bryski. W sobotę zaplanowano koncert Oczarowanie Wodecki Twist z udziałem takich artystów jak Alicja Majewska i Mietek Szcześniak. Dodatkowo przewidziano wiele atrakcji, w tym podlaskie Śniadanie Mistrzów i ekologiczny turniej szachowy. Andrzej Nowak z Białegostoku przeszedł pionierski zabieg wszczepienia nowoczesnego systemu stymulacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To pierwsza taka operacja na Podlasiu, która przywróciła mu dawną energię. Nowoczesne urządzenia, przypominające naboje, synchronizują pracę serca z niespotykaną precyzją. Dzięki temu pan Andrzej może cieszyć się normalnym życiem, opuszczając szpital w towarzystwie żony Małgorzaty. Po latach oczekiwań zabytkowy dworzec kolejowy w Oleśnicy został otwarty po spektakularnej przebudowie. Obiekt łączy historyczny urok z nowoczesnymi rozwiązaniami, oferując m.in. kręgielnie i lokale usługowe. Dzięki inwestycji za niecałe 59 milionów złotych dworzec stał się ważnym miejscem dla mieszkańców i podróżnych, obsługując codziennie około 3700 pasażerów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed suplementem diety Verdin Fix, kompozycja sześciu ziół, w którym wykryto bakterię Salmonella. Zanieczyszczona partia została wycofana z obrotu, a producent podjął działania zapobiegawcze. Spożycie skażonego produktu może prowadzić do salmonellozy, objawiającej się bólami brzucha, biegunką i gorączką. W przypadku wystąpienia objawów zaleca się kontakt z lekarzem. Konsumenci powinni sprawdzić numery partii na opakowaniach i pozbyć się potencjalnie niebezpiecznych produktów. Elektrownia Bełchatów, największy producent prądu w Polsce, zostanie zamknięta około 2036 roku z powodu wyczerpania złóż węgla brunatnego. To oznacza poważne wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ obiekt odpowiada za prawie 13% mocy zainstalowanej w Polsce. Przyszłość blisko 10 tysięcy pracowników kompleksu jest niepewna, choć część z nich osiągnie wiek emerytalny lub znajdzie zatrudnienie przy rekultywacji terenów. W Bełchatowie planowane są nowe inwestycje w odnawialne źródła energii i magazyny energii, a także rozważana jest budowa elektrowni jądrowej. PGE GiEK zapewnia, że ma plan złagodzenia społecznych skutków transformacji. Rząd wprowadza nowy program Mikroretencja, który ma pomóc właścicielom domów jednorodzinnych w gromadzeniu deszczówki. Uczestnicy mogą otrzymać do 8 tysięcy złotych dofinansowania, pokrywającego do 90% kosztów instalacji zbiorników na wodę opadową. Nabór do programu ruszy do końca czerwca tego roku. Dzięki temu rozwiązaniu można zaoszczędzić nawet 665 zł rocznie na rachunkach za wodę. Program obejmuje całą Polskę, a jego budżet wynosi 173 miliony złotych. Wnioski będą przyjmowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Imigranci w Polsce wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarczy, przyczyniając się do wzrostu PKB nawet o 416 miliardów złotych rocznie. Stanowią oni od 5,1 do niecałych 11% całej gospodarki kraju. Obecnie w Polsce mieszka od 2 do 2,5 miliona cudzoziemców, a niemal 8% wszystkich pracujących objętych ubezpieczeniem społecznym to imigranci. Ich obecność łagodzi skutki starzenia się społeczeństwa i niedoboru pracowników, szczególnie w branżach takich jak budownictwo, transport czy gastronomia. Badania pokazują, że Polacy coraz bardziej otwierają się na imigrantów, a 73% respondentów uważa, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów. Eksperci przewidują, że rola imigrantów w polskiej gospodarce będzie dalej rosła.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polski rynek nieruchomości cieszy się rekordowym zainteresowaniem ze strony cudzoziemców, szczególnie Ukraińców i Białorusinów. W 2025 roku obywatele Ukrainy nabyli prawie 9300 mieszkań, co stanowi więcej niż zakupy wszystkich innych narodowości razem wziętych. Białorusini również zwiększyli swoje inwestycje, kupując ponad 2700 lokali. Głównymi motywacjami dla wschodnich sąsiadów są poszukiwanie bezpieczeństwa i stabilizacji w Polsce. W tym samym czasie spada zainteresowanie polskimi nieruchomościami ze strony obywateli Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemców. Polski rynek przyciąga teraz głównie osoby osiedlające się na stałe, a nie anonimowy kapitał inwestycyjny. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty sieciom odzieżowym H&M oraz Peek & Cloppenburg za nieprawidłowe informowanie o obniżkach cen. W przypadku Peek & Cloppenburg promocje mogły być iluzoryczne, a klienci płacili tyle samo, co przed rzekomą okazją. H&M również usłyszało zarzuty dotyczące niewłaściwego informowania o najniższej cenie z 30 dni przed promocją. Obu firmom grożą surowe kary finansowe, sięgające nawet 10% ich rocznego obrotu. To przypomnienie dla konsumentów, by zawsze sprawdzać najniższą cenę z ostatnich 30 dni, by uniknąć marketingowych pułapek. Nowe władze cyfrowego Polsatu ujawniły próbę wrogiego przejęcia kluczowych spółek, w tym telewizji Polsat i Polkomtela. Operacja, znana jako Overlord i Underlord, została udaremniona dzięki sygnaliście, który powiadomił kuratora sądowego. W związku z tym Rada Nadzorcza nie rekomenduje udzielenia absolutorium Zygmuntowi Solorzowi, jego żonie Justynie Kulce oraz byłemu prezesowi. Konflikt w rodzinie Solorzów dotyczący sukcesji przybiera na sile. Nadchodzące walne zgromadzenie akcjonariuszy zapowiada się burzliwie, a brak absolutorium to wyraźny sygnał nieufności wobec dotychczasowego zarządu. Cała sytuacja obnaża głębokie podziały w jednym z największych biznesów w Polsce. Chińska produkcja rakiet osiągnęła w zeszłym roku największy rozmach od dekady, mimo czystek w armii i spowolnienia gospodarczego. Analiza agencji Bloomberg ujawnia, że liczba firm zaangażowanych w produkcję kluczowych komponentów rakietowych wzrosła do 81. Wzrost ten jest strategicznie kluczowy dla Pekinu, który dąży do zwiększenia potencjału militarnego w kontekście napięć wokół Tajwanu. Pentagon szacuje, że do końca 2024 roku Chiny będą dysponować ponad 3 tysiącami 150 rakietami. rakietami balistycznymi. Rozbudowa arsenału rakietowego ma bezpośrednie przełożenie na sytuację międzynarodową, zwiększając zdolność Pekinu do projekcji siły w regionie Indo-Pacyfiku. Mimo wyzwań, chiński program rakietowy pozostaje priorytetem dla strategicznego odstraszania i modernizacji sił zbrojnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dziś

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja o 20:05 na TVP2. Karolina naciska na Bruna, by zalegalizowali swój szalony ślub z Las Vegas w polskim urzędzie. Jednak Bruno zaczyna mieć wątpliwości, zwłaszcza po rozmowie z Łukaszem, który ostrzega go przed łączeniem pracy z życiem prywatnym. Karolinę czeka rozczarowanie, bo nie zostanie jeszcze pełnoprawną żoną z dostępem do majątku Bruna. Sezon kończy się niepewnością co do przyszłości ich małżeństwa. Czy Bruno zdecyduje się na formalizację związku, czy może ma inne plany? Odpowiedzi poznamy dopiero po wakacjach.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a życie Kasi zamieni się w prawdziwe piekło. W odcinkach emitowanych od września Kasia stanie przed trudnymi wyborami po nocy spędzonej z dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Szantażowana przez niego będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw dotyczących ojcostwa jej córki. Sowiński nie tylko zmusi ją do zostania jego kochanką, ale także wciągnie w swoje intrygi przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Kasia, osaczona i bez wsparcia przyjaciół, będzie musiała stawić czoła samotności. Jedynym jej oparciem pozostanie córka Zosia. Nowe odcinki M jak miłość zapowiadają emocjonujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów. W 4223 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola zostanie wciągnięta w intrygę, która wywróci jej życie do góry nogami. Zduński odwiedzi Mariusza w szpitalu, przekazując mu fałszywe informacje o rzekomym romansie Oli, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji. Tymczasem Sławek nie ustaje w walce z mafią deweloperską, a Zenek przyznaje się do kradzieży telefonu. Monika zmaga się z falą nienawiści w sieci, a Eliza desperacko próbuje ratować swoje małżeństwo z Jarkiem. Odcinek pełen napięcia i zaskakujący zwrotów akcji zostanie wyemitowany 3 czerwca o godzinie 20:15 na antenie TVN.
1: Magda z 12 edycji Hotelu Paradise zaskoczyła widzów swoim szczerym wyznaniem. Znana z pewności siebie i ciętego języka, ujawniła, że jej odwaga to efekt trudnych doświadczeń z dzieciństwa. W rozmowie z Angeliką Bielską opowiedziała o gnębieniu w szkole i dorastaniu w biedzie. Magda przyznała, że jej pewność siebie była budowana przez lata, a jako dziecko była introwertyczna. Widzowie, którzy kojarzyli ją z mocnym charakterem, mogą być zaskoczeni tą nową twarzą uczestniczki. Mimo trudnej przeszłości, Magda nie zamyka się na przyszłe projekty medialne i możliwe, że jeszcze zobaczymy ją w telewizji. Jej historia pokazuje, że za telewizyjnym wizerunkiem często kryje się nieznana opowieść. Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że

0: Zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
1: Na dobre i na złe kończy obecny sezon już dziś, 27 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Finałowy odcinek obiecuje pełne emocji i zaskakujące rozwiązania fabularne. Sylwia Achu, odtwórczyni roli Marii, zapowiada, że będzie się działo. Po tym emocjonującym zakończeniu widzowie będą musieli poczekać na nowe odcinki. Spekuluje się, że serial powróci na antenę na początku września, prawdopodobnie w środę, 2 września. TVP2 jeszcze nie potwierdziła oficjalnej daty, ale wszystko wskazuje na to, że na dobre i na złe wróci do środowej ramówki. Serial od lat cieszy się ogromną popularnością, więc jego powrót jest wyczekiwany z niecierpliwością. Pierwsza miłość wciąga nas w mroczne tajemnice Wrocławia. W odcinku 4230, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Melka i Laura odkrywają, że zniknięcia bezdomnych to nie przypadek, lecz zorganizowana akcja przestępcza. Ich śledztwo prowadzi je w niebezpieczne rejony, gdzie każda chwila jest na wagę złota. Tymczasem Piotrek, choć zaangażowany w poszukiwania, zmaga się z osobistymi dylematami związanymi z Melką. Czy miłość przetrwa w obliczu narastającego zagrożenia? Serial emitowany jest na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a dla tych, którzy przegapią odcinek, dostępny jest w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i znakomitą obsadą. W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Gdańsku z temperaturą 15 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie tak samo 15 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, mimo że w Polsce czeka na niego 26 zarzutów karnych i list gończy. Polityk dotarł do Nowego Jorku, posługując się kontrowersyjną wizą dziennikarską. Polskie władze dążą do jego ekstradycji, ale eksperci przewidują, że proces może się przeciągać z powodu skomplikowanych amerykańskich procedur. Ziobro może liczyć na wsparcie konserwatywnych elit w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo komplikuje sytuację.
0: Zbigniew Kapiński objął dziś stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zastępując Małgorzatę Manowską. W rozmowie w Kanale Zero zadeklarował, że dla dobra Polski byłby gotów zrezygnować ze stanowiska, jeśli miałoby to pomóc w uzdrowieniu Sądu Najwyższego. Kapiński podkreślił, że nie zamierza używać określeń dzielących sędziów na neo i paleo, co ma na celu zmniejszenie konfliktów w środowisku prawniczym. Wspomniał także o kontrowersyjnej sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy, zaznaczając, że sąd orzeka na podstawie dostępnych w danym momencie materiału.
2: Fundacja Team Litewka, znana z pomocy ludziom i zwierzętom, przeżywa trudne chwile po śmierci jej założyciela, Łukasza Litewki. Konflikt w organizacji dotyczy przyszłości fundacji i jej misji, a nie, jak zapewnia partnerka zmarłego, Natalia Bacławska, pieniędzy czy władzy. Bacławska podkreśla, że celem jest zachowanie oryginalnej wizji Litewki, a nie realizacja nowych, sprzecznych z jego ideami planów. W obliczu tych wyzwań bliscy i współpracownicy zmarłego starają się kontynuować jego dzieło, dbając o to, by fundacja nie straciła swojej duszy.
0: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował o pierwszych zatrzymaniach w związku z falą fałszywych alarmów w kraju. Zatrzymane osoby to młodzi ludzie, którzy już wcześniej mieli problemy z prawem. Premier Donald Tusk ostrzegł, że takie działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Śledztwo trwa, a służby intensywnie pracują nad identyfikacją kolejnych sprawców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Republika Korei rozpoczęła program budowy swojego pierwszego atomowego okrętu podwodnego, który ma być gotowy do połowy lat 30. XXI wieku. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie nuklearne ze strony Korei Północnej i ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Seulu. Okręty będą zasilane nisko wzbogaconym uranem i budowane przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Program ten ma również stymulować rozwój gospodarczy, tworząc tysiące nowych miejsc pracy.
0: Jest prosty sposób, by ubrania pachniały świeżo przez cały dzień. Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego, na przykład lawendy czy cytryny, do wody w żelazku parowym. Para wodna podczas prasowania uwalnia aromat, który wnika w tkaniny, dając efekt jak z luksusowej pralni. Ważne jest, by nie przesadzać z ilością olejku, aby uniknąć zbyt intensywnego zapachu lub plam na delikatnych materiałach. Aby grudnik, znany jako kaktus bożonarodzeniowy, pięknie kwitł zimą, należy o niego dbać już wiosną i latem. W tym czasie roślina potrzebuje regularnego nawożenia i umiarkowanego podlewania, a także rozproszonego światła słonecznego. Naturalne nawozy, takie jak te z obierek bananów, mogą wspomóc jej wzrost. Ważne jest również, by jesienią zapewnić grudnikowi odpowiednie warunki do odpoczynku, co pozwoli na rozwój pąków kwiatowych.
2: Białe ubrania szybko tracą swoją śnieżnobiałą barwę z powodu twardej wody i osadzających się detergentów. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie im blasku bez użycia silnych wybielaczy. Wystarczy dodać 2 łyżki kwasku cytrynowego do prania, co pomoże ograniczyć osady i odświeżyć tkaniny. Pamiętajmy też o oddzielaniu białych ubrań od kolorowych i regularnym czyszczeniu pralki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Cytryny, choć popularne w kuchni, są wrażliwe na warunki przechowywania. Trzymanie ich w temperaturze pokojowej lub w ciepłym miejscu przyspiesza pleśnienie i wysychanie. Najlepiej przechowywać je w lodówce, owinięte w papierowy ręcznik i umieszczone w dolnej szufladzie. Unikaj mycia cytryn przed przechowywaniem, a przekrojone trzymaj w zamkniętym pojemniku.
2: Latem 2026 roku prawdziwym hitem wśród kobiet plus size stały się sukienki o kroju Empire. Ten fason, odcinany pod biustem, subtelnie podkreśla sylwetkę, jednocześnie maskując brzuch, biodra i uda. Sukienki te są cenione za uniwersalność. Sprawdzają się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Wykonane z przewiewnych materiałów, takich jak wiskoza czy bawełna, zapewniają komfort nawet w największe upały. Polscy policjanci z Komendy Głównej Policji uczestniczyli w międzynarodowej operacji Projekt ASSET przeciwko przestępczości ekonomicznej, koordynowanej przez Europol. W akcji, która odbyła się w dniach od 19 do 22 maja, wzięły udział służby z 31 krajów. Udało się zabezpieczyć ogromny majątek, w tym 44 nieruchomości, środki na 884 rachunkach bankowych oraz w 55 portfelach kryptowalutowych. Operacja pokazała, że współpraca międzynarodowa jest kluczowa w walce z przestępczością finansową.
0: Pleśni na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia. Wysoka wilgotność i słaba wentylacja sprzyjają jej rozwojowi, co może prowadzić do problemów z oddychaniem. Domowe sposoby, takie jak użycie octu czy żelu do toalet, mogą skutecznie pomóc w usunięciu pleśni. Ważne jest, aby reagować szybko, gdy tylko pojawią się ciemne plamy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 9 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Krakowie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiosna i lato to czas, kiedy kobiety stają przed najważniejszym wyzwaniem modowym roku. Jak wyglądać obłędnie na rodzinnych uroczystościach? Kasia Cichopek i Paulina Krupińska, nasze niekwestionowane ikony stylu, odkryły tajemnicę sukcesu, taliowaną sukienkę okroju marynarki. Ten modowy hit łączy elegancję z wygodą, a do tego pasuje do wszystkiego, od szpilek po sandałki. Kto by pomyślał, że marynarka może być kluczem do stylowego triumfu na weselach i komuniach? Anna Powierza, znana wszystkim jako Czesia z klanu, postanowiła uczcić Dzień Matki w sportowym stylu. Razem z 12-letnią córką Heleną, aktorka wybrała się na rolki i plac zabaw, korzystając z pięknej majowej pogody. Ale to nie wszystko. Powierza zaskoczyła wszystkich nową fryzurą, zamieniając swoje dotychczasowe włosy na dredy. Cóż za metamorfoza.
2: Klaudia Halejcio, nasza lokalna gwiazda, postanowiła, że zwykły wieczór panieński to za mało. Zamiast tego zorganizowała cały wyjazd za granicę dla swoich przyjaciółek. A wszystko to oczywiście relacjonuje w sieci. Po 3 latach przygotowań do ślubu, które przypominały bardziej telenowele niż bajkę, Klaudia w końcu zbliża się do wielkiego finału. Czyżby w końcu miała powiedzieć tak? Cóż, na razie pozostaje nam podziwiać jej hollywoodzki styl i czekać na kolejne zwroty akcji.
1: Grzegorz Chyży, który dziś kończy 39 lat, przeszedł spektakularną metamorfozę z nieśmiałego chłopaka z gitarą do ikony męskiego stylu. Jego kariera nabrała tempa po udziale w X-Faktorze, gdzie mimo drugiego miejsca stał się prawdziwym zwycięzcą. Z debiutanckim albumem pokrytym platyną i kolejnymi sukcesami muzycznymi Chyży udowodnił, że nie tylko muzyka, ale i styl mogą być jego znakiem rozpoznawczym. A w życiu prywatnym, po burzliwym rozstaniu z Mają, Chyży znalazł szczęście u boku Agnieszki Popielewicz, tworząc jedną z najbardziej stylowych par w polskim show biznesie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W fundacji Team Litewka, założonej przez tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę, wybuchł konflikt, który mógłby zawstydzić nawet najlepsze telenowele. Rodzina zmarłego opublikowała list otwarty, w którym nie szczędziła ostrych słów, oskarżając część rady fundacji o forsowanie własnych interesów. Partnerka Litewki, Natalia Bacławska, dodała swoje 3 grosze, podkreślając, że walka o dziedzictwo Łukasza to nie kwestia pieniędzy, a serca. Tymczasem przyjaciel zmarłego, Maciej Szafraniec, odwołał wydarzenie charytatywne, wskazując na chaos w fundacji. Jak widać, walka o spuściznę po Łukaszu Litewce dopiero się rozkręca.
1: W Toruniu odbył się koncert Nie ma jak u mamy, który zamiast muzycznych uniesień przyniósł modowe szaleństwo. Vicky Gabor pojawiła się w płaszczu, który wyglądał jak pożyczony od starszego brata, a Halina Mlynkowa przypominała serwetkę z babcinego salonu. Największym zaskoczeniem była Doda, która zamiast szokować postawiła na skromność, co dla niej jest prawdziwą rewolucją. Gwiazdy zaszalały, a internet aż huczy od komentarzy. Zespół Lyr znowu zaskakuje, wydając swój 2. album Nothing is Promised. Ich muzyka to prawdziwy rollercoaster emocji, gdzie melancholia spotyka się z metalowym ciężarem. Już 29 maja w klubie Zaścianek będzie można doświadczyć tego na żywo, a towarzyszyć im będą równie ekscentryczne zespoły Czarny, Bez i Aether. Przygotujcie się na wieczór pełen dźwiękowych kontrastów i futurystycznych strojów, które przeniosą was do apokaliptycznego świata. Fryderyki 2026 za nami, a emocje wciąż sięgają zenitu. Kasia Linz zgarnęła najważniejsze nagrody, w tym Artystkę Roku, za covery Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Tymczasem lider zespołu Varieté, Grzegorz Kaźmierczak, nie szczędził gorzkich słów, krytykując wybory branży i sposób prowadzenia gali. Czyżby Fryderyki stały się festiwalem blichtru i przeciętności, gdzie oryginalność przegrywa z poprawnością?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fińscy samurajowie, greccy moderniści i holenderscy, weterani death metalu. Na jednej scenie? To nie sen, to metalowy Armagedon. Już 31 maja Whispered, Scar of the Sun, Torchia i Ceremony połączą siły, by rozpętać dźwiękowe piekło w ramach trasy Return of the Shogunate European Tour 2026. Przygotujcie się na epicką mieszankę samurajskiego metalu, mrocznych pejzaży i miażdżącego death metalu. To będzie wieczór, który na długo pozostanie w pamięci każdego fana ciężkiego grania. King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieję fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach.
1: The Cranberries wracają z hukiem, świętując 33. rocznicę swojego debiutanckiego albumu Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? W nowej, rozszerzonej wersji. Wydanie zawiera świeże miksy i reinterpretacje, w tym eteryczną wersję Linger od Jaina Cooka z Carhes, którą Pitchfork nazwał piękną i niezwykle wrażliwą. Meksykańska artystka Bratty i Anasov dodają hiszpańskiego smaku do klasyków Linger i Dreams, co Billboard i El Heraldo uznali za odważne i głębokie. The Cranberries z nieśmiertelnym głosem Dolores O'Riordan nadal podbijają serca, przypominając, że ich muzyka jest ponadczasowa i nie do podrobienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Trwają intensywne poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni raz widziano ją w Kielcach, prawdopodobnie w towarzystwie 22-letniego mężczyzny. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny, która w dniu zaginięcia miała na sobie dżinsowe spodenki, szarą bluzkę i białe klapki. Każda informacja może być kluczowa dla jej bezpiecznego powrotu. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, w 2025 roku zgromadził oszczędności w wysokości blisko 220 tysięcy złotych. Jego dochody wzrosły o ponad 40 tysięcy złotych, osiągając łącznie ponad 383 tysiące złotych. Główne źródła dochodów to praca w ratuszu, działalność akademicka oraz tantiemy z książki. Wartość majątku Trzaskowskich obejmuje także 3 mieszkania i 2 działki. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął 2-letni chłopiec. Ciało dziecka wyłowiono z niewielkiego zbiornika wodnego na terenie klubu dziecięcego, który został już zamknięty. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a 2 kobiety usłyszały zarzuty. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci, a przed budynkiem klubu pojawiły się znicze i dziecięce zabawki. Po odwołaniu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego pojawiły się spekulacje, czy podobny scenariusz może dotknąć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Politycy wskazują, że choć teoretycznie jest to możliwe, w praktyce wydaje się mało realne. Trzaskowski cieszy się silnym poparciem i stabilną pozycją, a także wygrał wybory w pierwszej turze. Dodatkowo w Warszawie trudniej jest osiągnąć wymaganą frekwencję do przeprowadzenia referendum.
1: Słuchacie Radia Super Express. Sernik krakowski to tradycyjny wypiek, który musi zawierać rodzynki i charakteryzować się kruchym spodem oraz kratką na wierzchu. Doktor Marcin Gadocha podkreśla, że autentyczny sernik z Krakowa powinien być ciężki, bogaty w bakalie i wykonany z 8 jajek. W przeciwieństwie do sernika wiedeńskiego, krakowski ma kruchy spód i mniej jajek, ale za to jest bardziej sycący. Kluczowym składnikiem jest tłusty twaróg, który nadaje ciastu wyjątkowy smak i strukturę. Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w ciężkim stanie. Wierni organizują czuwania modlitewne, prosząc o modlitwę za jego zdrowie. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia duchownego nastąpiło niedługo po uroczystej konsekracji kościoła przez kardynała Grzegorza Rysia. Lekarze walczą o życie cenionego proboszcza.
2: W Siemianowicach Śląskich wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci 3 osób znalezionych w lutym w mieszkaniu przy ulicy Alfonsa z Grzebnioka. Śledczy czekają na pełne wyniki badań histopatologicznych, które mogą wyjaśnić tę zagadkową tragedię. Wstępne analizy nie wykazały obecności trucizn ani urazów, a lokalna społeczność pozostaje wstrząśnięta tym wydarzeniem. 31 maja o godzinie 4:44 rano będziemy świadkami niezwykłego zjawiska – niebieskiego księżyca. To wyjątkowa pełnia, która zdarza się rzadko, gdy w jednym kwartale roku występują 4 pełnie. Aby podziwiać to zjawisko, najlepiej znaleźć miejsce z dobrym widokiem na horyzont i unikać sztucznych świateł. Pogoda będzie kluczowa, ponieważ chmury mogą utrudnić obserwacje.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Użytkownicy niemieckiej wersji map Bing zauważyli, że Szczecin został cofnięty do czasów przedwojennego Stettina. Na mapach pojawiają się dawne niemieckie nazwy ulic i placów, co powoduje chaos w nawigacji. Przyczyny tej sytuacji nie są jasne, ale mogą wynikać z błędu technicznego lub testowania nowej funkcji. Podobne problemy miały miejsce w przeszłości, między innymi w Google Maps. W centrum Szczecina pojawiły się tajemnicze kartki z komunikatem o zdradzie i kodem QR, które przyciągają uwagę mieszkańców. Eksperci ostrzegają, że może to być oszustwo, które wykorzystuje naszą ciekawość do wyłudzania danych. Detektyw Małgorzata Marczulewska podkreśla, że takie działania często prowadzą do przejęcia danych lub zainstalowania złośliwego oprogramowania. Zaleca się unikanie skanowania nieznanych kodów QR, aby nie narażać się na ryzyko. 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez białostocki sąd na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę w Orli na Podlasiu. W 2024 roku funkcjonariusze odkryli tam nielegalną fabrykę narkotyków, gdzie znaleziono 600 litrów płynnej metamfetaminy. Prokuratura podejrzewa, że działali na rzecz meksykańskiego kartelu narkotykowego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
1: W powiecie siemiatyckim doszło do nietypowego wypadku. W miejscowości Jaszczołty na drodze wojewódzkiej nr 690 zderzyły się samochód osobowy z przyczepką przewożącą konia i wojskowa ciężarówka. W wyniku zdarzenia ranne zostały 2 osoby, ale koń nie ucierpiał. Droga była zablokowana, a na miejscu pracowali ratownicy, policja i żandarmeria wojskowa.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Zakończono modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy. Obiekt, który powstał w 1868 roku, odzyskał swój historyczny charakter, a jednocześnie zyskał nowoczesne funkcje, takie jak kręgielnia. Dworzec jest teraz bardziej dostępny dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także oferuje przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niecałe 59 milionów złotych.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 9 stopni, z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Lecha Poznań, Nils Frederiksen, podkreśla, że miniony sezon był pełen wyzwań, ale zakończył się obroną tytułu Mistrza Polski. Kluczowym momentem była wygrana z Górnikiem Zabrze, która pozwoliła uniknąć dużej straty punktowej. Frederiksen planuje dalszą walkę o Ligę Mistrzów i cieszy się z przedłużenia kontraktu na kolejne 2 lata, podkreślając znaczenie zespołu i wsparcia klubu.
2: Bartosz Nowak został wybrany piłkarzem sezonu Ekstraklasy, zdobywając 9 bramek i 12 asyst dla GKS-u Katowice. 32-letni pomocnik podkreśla, że kluczem do sukcesu była zgrana drużyna i wsparcie trenera. Choć nie otrzymał jeszcze powołania do reprezentacji Polski, marzy o grze z orzełkiem na piersi. Nowak zdradził również, że jego piłkarskim idolem z dzieciństwa był Raul González. Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16. miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją karierę w FC Barcelona, gdzie przez 4 lata zdobył 120 goli, stając się klubową legendą. Tymczasem Jakub Kiwior, polski obrońca, jest bliski transferu do Barcelony. Kiwior, który wcześniej grał w Arsenalu i FC Porto, ma wzmocnić defensywę katalońskiego klubu. Zainteresowanie jego osobą jest realne, a rozmowy między klubami są już w toku.
1: Julia Walentowicz, 25-letnia obrończyni z doświadczeniem w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2027 z Francją i Holandią. Walentowicz, wychowana w Szwecji, podkreśla swoje polskie korzenie i dwujęzyczność. Jej decyzja to znaczące wzmocnienie dla polskiej drużyny, która obecnie zajmuje ostatnie miejsce w grupie. Iga Świątek zmierzy się dziś z Czeszką Sarą Bejlek. W drugiej rundzie Roland Garros 2026. Polka jest faworytką tego pojedynku, choć Bejlek zajmuje już 35. miejsce w rankingu WTA i ma na koncie zwycięstwo w prestiżowym turnieju w Abu Zabi. Świątek rozpoczęła turniej od pewnego zwycięstwa nad Australijką Emerson Jones. Mecz odbędzie się na korcie centralnym w Paryżu o godzinie 12. Wielkoszlemowy turniej Roland Garros 2026 już na starcie przyniósł spore niespodzianki. W pierwszej rundzie odpadła rozstawiona z numerem 5 Jessica Pegula, przegrywając z Kimberly Birrell. Wśród mężczyzn klęskę poniósł Daniil Miedwiediew, którego pokonał Adam Walton. W środę na kortach pojawią się m.in. Iga Świątek i Magda Linette, rozpoczynając zmagania drugiej rundy.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas gali Ekstraklasy 2026 wręczono nagrody dla najlepszych postaci minionego sezonu, a wydarzenie wzbudziło wiele emocji. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, skrytykował decyzję kapituły, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Na gali wyróżniła się Aida Bela, była reprezentantka Polski w short tracku, która zachwyciła swoim wyglądem. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Bartosz Nowak jako piłkarz sezonu i Nils Frederiksen jako trener sezonu. Aryna Sabalenka, jedna z faworytek tegorocznego Roland Garros, przyciąga uwagę zarówno na korcie, jak i w mediach społecznościowych. Białoruska tenisistka, znana z licznych sukcesów, wciąż czeka na triumf w Paryżu. W pierwszych rundach turnieju zarówno Sabalenka, jak i Iga Świątek bez problemu awansowały dalej, co zapowiada emocjonujące starcie między nimi. Sabalenka, mimo że dotarła do finału w ubiegłym roku, nie zdobyła jeszcze tytułu na paryskich kortach.
1: Ewa Brodnicka, znana z sukcesów w boksie i freakfightach, ponownie wzbudza emocje w sieci. Sportsmenka opublikowała wideo, na którym przymierza czarną bieliznę, pytając fanów o preferencje dotyczące jej kroju. Większość internautów opowiedziała się za wysokim stanem. Brodnicka regularnie dzieli się odważnymi treściami w mediach społecznościowych, co przyciąga uwagę jej obserwatorów. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na gali Ekstraklasy 2026 uwagę przyciągnęli Tomasz Iwan i jego narzeczona Karolina Woźniak. Woźniak zachwyciła wszystkich swoją szmaragdową suknią z odważnym wycięciem, co wywołało poruszenie wśród zgromadzonych. Para wyglądała na szczęśliwą, a ich wspólne pojawienie się potwierdziło doskonałą kondycję związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który pojawi się po przerwie wakacyjnej, Bruno postanowi pokazać Karolinie, gdzie jest jej miejsce. W obliczu małżeńskich zawirowań Bruno przedstawi żonie intercyzę, zanim ich ślub z Las Vegas zostanie zalegalizowany. Karolina, znana ze swojego wybuchowego temperamentu, nie przyjmie tego spokojnie. Jej reakcja będzie gwałtowna, a groźby rozstania zawisną w powietrzu. Czy Bruno zrozumie, że Karolinie chodzi tylko o jego majątek i hotel? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zadebiutuje na antenie TVP 2 już 31 sierpnia. Szykuje się prawdziwa burza emocji. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a życie Kasi zamieni się w prawdziwe piekło. W odcinkach emitowanych od września Kasia stanie przed trudnymi wyborami po nocy spędzonej z dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Szantażowana przez niego będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw dotyczących ojcostwa jej córki. Sowiński nie tylko zmusi ją do zostania jego kochanką, ale także wciągnie w swoje intrygi przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Kasia, osaczona i bez wsparcia przyjaciół, będzie musiała stawić czoła samotności. Jedynym jej oparciem pozostanie córka Zosia. Nowe odcinki M jak miłość zapowiadają emocjonujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów. W 4223 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola zostanie wciągnięta w intrygę, która wywróci jej życie do góry nogami. Zduński odwiedzi Mariusza w szpitalu, przekazując mu fałszywe informacje o rzekomym romansie Oli, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji. Tymczasem Sławek nie ustaje w walce z mafią deweloperską, a Zenek przyznaje się do kradzieży telefonu. Monika zmaga się z falą nienawiści w sieci, a Eliza desperacko próbuje ratować swoje małżeństwo z Jarkiem. Odcinek pełen napięcia i zaskakujący zwrotów akcji zostanie wyemitowany 3 czerwca o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Magda z 12 edycji Hotelu Paradise zaskoczyła widzów swoim szczerym wyznaniem. Znana z pewności siebie i ciętego języka, ujawniła, że jej odwaga to efekt trudnych doświadczeń z dzieciństwa. W rozmowie z Angeliką Bielską opowiedziała o gnębieniu w szkole i dorastaniu w biedzie. Magda przyznała, że jej pewność siebie była budowana przez lata, a jako dziecko była introwertyczna. Widzowie, którzy kojarzyli ją z mocnym charakterem, mogą być zaskoczeni tą nową twarzą uczestniczki. Mimo trudnej przeszłości, Magda nie zamyka się na przyszłe projekty medialne i możliwe, że jeszcze zobaczymy ją w telewizji. Jej historia pokazuje, że za telewizyjnym wizerunkiem często kryje się nieznana opowieść.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu. Serial Pierwsza Miłość wciąż trzyma w napięciu. W 4230 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Seweryn, zdesperowany po zaginięciu Kazanowej, apeluje w telewizji, co wywołuje lawinę zgłoszeń z całego kraju. Mimo zmęczenia, bohater nie ustaje w poszukiwaniach, co budzi niepokój jego przyjaciela Śmiałka. Tymczasem Róża odkrywa w Wadlewie coś, co może całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Czy to odkrycie przyniesie przełom w poszukiwaniach? Odpowiedzi na te pytania mogą wstrząsnąć całą społecznością Wadlewa. Serial można oglądać na antenie Polsatu o 18:00, a także w serwisie Polsat Box Go.
1: Pierwsza miłość wciąga nas w mroczne tajemnice Wrocławia. W odcinku 4230, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Melka i Laura odkrywają, że zniknięcia bezdomnych to nie przypadek, lecz zorganizowana akcja przestępcza. Ich śledztwo prowadzi je w niebezpieczne rejony, gdzie każda chwila jest na wagę złota. Tymczasem Piotrek, choć zaangażowany w poszukiwania, zmaga się z osobistymi dylematami związanymi z Melką. Czy miłość przetrwa w obliczu narastającego zagrożenia? Serial emitowany jest na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a dla tych, którzy przegapią odcinek, dostępny jest w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i znakomitą obsadą. serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polski rynek medialny wkracza amerykańska marka Newsmax, znana z konserwatywnych poglądów i bliskich relacji z Donaldem Trumpem. Już w czerwcu planowane jest uruchomienie kanału telewizyjnego w Polsce, co czyni nasz kraj pierwszym w Unii Europejskiej, gdzie Newsmax rozwija swój projekt. To część szerszej strategii, mającej na celu wzmocnienie amerykańskiego wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wejście Newsmax może wpłynąć na polaryzację rynku medialnego, oferując bezpośredni dostęp do amerykańskiej debaty konserwatywnej.
0: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego dymisją głosowało ponad 171 tysięcy mieszkańców, co przekroczyło wymagany próg frekwencji. Do czasu wyborów, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni, funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawia się nazwisko byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, choć sam zainteresowany nie skomentował jeszcze tej propozycji. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Według najnowszego sondażu CBOS 61% Polaków uważa, że rząd powinien domagać się jego wydania. Największe poparcie dla takich działań wyrażają młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat, podczas gdy seniorzy są bardziej podzieleni. Różnice w opiniach są także widoczne w zależności od poglądów politycznych. Marcin Romanowski, poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, został zlokalizowany na Bałkanach. Po opuszczeniu Węgier przebywał w Serbii i Chorwacji. Polskie służby są coraz bliżej jego zatrzymania, a sytuacja finansowa Romanowskiego dodatkowo utrudnia mu ukrywanie się. Poszukiwania trwają od grudnia 2024 roku i mogą wkrótce zakończyć się sukcesem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 20 maja doszło do incydentu w Prokuraturze Krajowej, gdzie grupa posłów i przedstawicieli mediów wtargnęła do budynku podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza. W odpowiedzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał specjalny zespół śledczy pod kierownictwem prokurator Ewy Wrzosek. Dodatkowo szef Prokuratury Krajowej zwrócił się do marszałka Sejmu o rozważenie środków dyscyplinarnych wobec 5 posłów za naruszenie zasad etyki poselskiej. Zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasz Janeczek został zawieszony na 6 miesięcy za nadużycie służbowej karty identyfikacyjnej. Dziś w Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Adrianem Zandbergiem z partii Razem, a marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Zandberg skrytykował niskie nakłady na edukację w budżecie na 2026 rok, zarzucając ministrowi nauki kłamstwo. Czarzasty odpowiedział, że zamiast krzyczeć, warto wziąć odpowiedzialność. Atmosfera na sali plenarnej była napięta.
0: W Korei Południowej, w prowincji Gyeongsang, 74-letnia kobieta wjechała samochodem do krytego basenu pełnego ludzi. Auto przebiło szklaną ścianę i przewróciło się na dach, zaczynając tonąć. Dzięki szybkiej reakcji ratowników i pływaków udało się uniknąć większej tragedii. Kobieta była trzeźwa i posiadała prawo jazdy, jednak nie pamięta, jak doszło do wypadku. W ostatnim losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 26 maja, szczęśliwy gracz z Czech wygrał rekordowe 120 milionów euro, co stanowi równowartość około 3 miliardów koron czeskich. To jedna z najwyższych wygranych w historii Czech. W Polsce również odnotowano sukces. W Warszawie padła wygrana trzeciego stopnia w wysokości ponad 1 400 000 zł. Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się już w piątek, 29 maja, z pulą gwarantowaną 45 milionów zł.
1: Słuchaj. Radia Super Express.
0: OSZE prowadza nową kampanię, której twarzą jest Iga Świątek. Projekt łączy sport, muzykę i sztukę, pokazując drogę do sukcesu poprzez historię świątek oraz młodych artystów, takich jak Liwka i Zepy Zep. Kampania podkreśla znaczenie codziennej pracy i odwagi w realizacji marzeń, a jej premierze towarzyszy wprowadzenie nowego smaku napojów truskawkowych. OSZE chce inspirować młodych ludzi do podążania własną ścieżką, niezależnie od przeciwności.
2: Cieplejsze dni przynoszą ze sobą problem komarów i kleszczy, które mogą zepsuć czas spędzany na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na ich odstraszanie. Lawenda, dzięki swojemu intensywnemu zapachowi, skutecznie odstrasza te insekty, a jednocześnie jest łatwa w uprawie i estetyczna. Posadzona przy wejściu do domu tworzy naturalną barierę ochronną, poprawiając komfort i nastrój domowników.
0: Toalety są jednym z głównych źródeł zużycia wody w domach, co wpływa na wysokie rachunki i środowisko. Istnieje prosty sposób na oszczędzanie wody podczas spłukiwania. Wystarczy umieścić plastikową butelkę wypełnioną wodą w spłuczce, co zmniejsza ilość potrzebnej wody przy każdym spłukaniu. Dzięki temu trikowi można zauważyć różnice w rachunkach za wodę. Szczecinie młodszy aspirant Karol Szkudlarek, będąc na spacerze z rodziną, zatrzymał mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. 33-latek brutalnie zaatakował kobietę na ulicy, a szybka reakcja policjanta uratowała jej życie. Po udzieleniu pierwszej pomocy ofierze, Szkudlarek ruszył w pościg za napastnikiem i skutecznie go zatrzymał. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Ibisz, znany z telewizyjnych ekranów, teraz błyszczy na plaży w Sopocie jako super tata. Paparazzi uchwycili go, gdy z pełnym zaangażowaniem zajmował się swoimi pociechami, podczas gdy żona Joanna relaksowała się na leżaku. Ibisz, mimo 60 lat na karku, nie tylko prowadzi koncerty, ale i wózek z dziećmi, pokazując, że można być gwiazdą i tatą na medal jednocześnie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów?
2: Adas, rolnik szuka żony, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o romantyczne uniesienia, ale o walkę z odstającym brzuchem. Nasza bohaterka, która porzuciła wszystko dla miłości na Podlasiu, teraz zmaga się z osłabionymi mięśniami brzucha i planuje zabiegi modelujące. A wszystko to, by poczuć się lepiej we własnej skórze. Ciekawe, czy dieta bezglutenowa okaże się kluczem do sukcesu. Błażej Stencel i Kamil Krupicz, para, która nie boi się okazywać uczuć publicznie, znów zaskoczyli fanów. Tym razem Błażej postanowił pokazać, że prawdziwa miłość nie zna granic, płynąc na dmuchanym jednorożcu podczas biegu. W trakcie tej nietypowej przygody wręczył kwiaty swojemu partnerowi, co wywołało falę zachwytu wśród internautów. Czyżby nowy trend w romantycznych gestach? Kto wie, może teraz wszyscy będą biegać z kwiatami na jednorożcach.
1: Izabela Janachowska, znana z ukrywania tajemnic, zaskoczyła wszystkich, w tym własnego męża, informacją o ciąży. Przez 3 miesiące trzymała go w nieświadomości, zanim postanowiła podzielić się radosną nowiną. Teraz z dumą pokazuje światu nagranie z USG, gdzie jej syn Chris słucha bicia serca przyszłego rodzeństwa. Internauci są zachwyceni, a Janachowska cieszy się z nowej roli mamy, którą, jak twierdzi, kocha najbardziej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, po 5 latach sądowej batalii wreszcie usłyszał wyrok, który przyniósł mu ulgę i łzy radości. Sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił go, uznając, że brak dowodów na oszustwo. Artysta, który przez lata walczył o swoje dobre imię, wyszedł z sądu z podniesionymi rękami, jakby właśnie wygrał maraton. Cóż, sprawiedliwość czasem przychodzi z opóźnieniem, ale lepiej późno niż wcale. Paweł DeLong, niegdyś Bożyszcze Kobiet, po raz trzeci zostanie ojcem. Aktor, który unikał rozmów o swoim życiu uczuciowym, teraz z dumą prezentuje ciążowe krągłości swojej partnerki, Patrycji Komorowskiej. Wspomnienia o zmarłej mamie i nadzieje na przyszłość towarzyszą jej w tym wyjątkowym czasie. Ciekawe, czy nowy członek rodziny odziedziczy urok ojca, który w latach 90. rozgrzewał serca wielu fanek. Vicky Gabor, mimo burzliwych tygodni, nie zrezygnowała z występu na koncercie Polsatu z okazji Dnia Matki. Na scenie towarzyszyła jej mama Ewelina, z którą Vicky dzieli muzyczny talent. W ostatnim czasie młoda artystka była na językach z powodu rodzinnych skandali i kontrowersyjnych decyzji podczas Eurowizji. Jednak nic nie powstrzymało jej przed świętowaniem z najważniejszą kobietą w jej życiu.
2: Katarzyna Terekwicka zaskoczyła wszystkich, ujawniając, że została mamą. W Dzień Matki podzieliła się emocjonalnym wpisem, który poruszył internautów do łez. Okazuje się, że gwiazda przez cały czas skutecznie ukrywała swoją ciążę, a teraz otwarcie mówi o tym, jak macierzyństwo zmieniło jej życie. Fani są w szoku, ale jednocześnie pełni podziwu dla jej szczerości i odwagi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Scott Hoying, wokalista Pentatonix, i jego mąż Mark Manio, model i tancerz, znów przyciągnęli uwagę na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas. Para, która wkrótce będzie świętować 3. rocznicę ślubu, ogłosiła, że zostaną rodzicami dzięki surogatce. Ciekawe, czy ich córka odziedziczy talent wokalny po tacie, czy może urok modela po Marku. W każdym razie ich życie to prawdziwy show. A my z niecierpliwością czekamy na kolejne odcinki tej rodzinnej telenoweli. Zygmunt Solorz, znany miliarder, może stracić roczne wynagrodzenie, ponieważ Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu odmówiła mu absolutorium. Wszystko przez tajemnicze operacje Overlord i Underlord, które miały na celu przejęcie władzy w telewizji Polsat i Polkomtelu. Na szczęście sygnalista w porę zareagował, ratując sytuację. A w tle tej całej afery walka o majątek Solorza trwa w najlepsze, z rodziną i prawnikami w rolach głównych.
2: Męskie granie znowu zaskakuje. W tym roku zamiast jednego hymnu dostaliśmy aż 2. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino najpierw podbili serca hitem Nareszcie, a teraz serwują nam Tańcze. Teledysk do nowego utworu, wyreżyserowany przez Vito Bambino, to prawdziwa uczta dla fanów, którzy sami wystąpili w klipie. Premiera na żywo już 27 czerwca w Żywcu. Czy Tańcze powtórzy sukces poprzednika? Czas pokaże.
1: Omen, legendarna kapela amerykańskiego metalu, szykuje się na wiosenne uderzenie w Polsce. Kraków i Warszawa będą świadkami prawdziwego metalowego szaleństwa, gdy zespół zagra swoje kultowe albumy w całości. A jakby tego było mało, na scenie pojawi się również Rat King, zespół, który z pewnością nie boi się groteski i fantasmagorii. Przygotujcie się na solidną dawkę klasycznego metalu, bo to będzie prawdziwa uczta dla uszu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zespół Hołk, legenda polskiej sceny alternatywnej, powraca na scenę Jarocina po 36 latach. Czy ich zbuntowane hymny z płyty Generation X nadal brzmią tak rewolucyjnie? Cóż, czas pokaże, czy duch lat 90. wciąż potrafi porwać tłumy. Może to tylko nostalgia, a może prawdziwy powrót do korzeni buntu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto trzeci w Polsce dom Ronalda McDonalda, który oferuje bezpłatne noclegi dla rodzin dzieci leczonych w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Nowoczesny budynek z 20 pokojami zapewnia rodzicom komfort i bliskość z dzieckiem podczas pobytu w szpitalu. Dzięki temu rodzice mogą skupić się na wsparciu swoich pociech, nie martwiąc się o koszty i logistykę pobytu w stolicy. Obiekt powstał dzięki wsparciu darczyńców i fundacji, a o przydziale miejsc decyduje zespół medyczny szpitala. Po sukcesie referendum odwołującego prezydenta Krakowa pojawiają się spekulacje o możliwości podobnego scenariusza w Warszawie. Jednak sytuacja w stolicy jest inna, a Rafał Trzaskowski cieszy się silnym poparciem społecznym. Organizacja referendum w Warszawie wymagałaby spełnienia wielu trudnych warunków, w tym zebrania ponad 132 tysięcy podpisów. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby krakowski scenariusz miał się łatwo powtórzyć w Warszawie. Dziś mijają 3 lata od zaginięcia 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który zniknął w Warszawie. Jego rodzina nie ustaje w poszukiwaniach, które przekształciły się w misję odnajdywania innych zaginionych osób. Dzięki zebranym funduszom zakupiono sprzęt, który pomógł w odnalezieniu kilku osób, choć Krzysztofa wciąż nie odnaleziono. Rodzina zamknęła zbiórkę, by uniknąć wątpliwości przed premierą filmu dokumentalnego o ich historii.
2: Trwają poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni ślad prowadzi do Kielc, gdzie może przebywać z 22-letnim mężczyzną. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny. Weronika ma 165 cm wzrostu, długie ciemnorude włosy i charakterystyczne znamiona na twarzy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie. Wierni organizują modlitewne czuwania, by wesprzeć swojego duszpasterza. Jeszcze niedawno parafia świętowała konsekrację świątyni, jednak radość przerwała nagła wiadomość o chorobie księdza. Duchowny od 2011 roku pełni funkcję proboszcza, angażując się w życie parafii i lokalnych wspólnot.
2: We wsi Nieledwia w powiecie żywieckim doszło do groźnego incydentu, gdy byk zaatakował mężczyznę na jego posesji. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby ratunkowe szybko zareagowały, a zwierzę zostało zabezpieczone. Policja bada okoliczności zdarzenia, a służby apelują do hodowców o zachowanie ostrożności w kontaktach z dużymi zwierzętami.
1: Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok dożywocia dla Mateusza H. za brutalne zgwałcenie i zamordowanie młodej mieszkanki Bytomia. Sprawca będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 40 latach, a następnie trafi do zakładu psychiatrycznego. Eksperci wskazali na jego skrajnie wysokie zagrożenie dla społeczeństwa, co uzasadniało surowość wyroku. Sprawa ta wstrząsnęła całym Śląskiem, a wyrok kończy jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat w regionie. Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał prawomocny wyrok w sprawie tragicznego wypadku z czerwca 2024 roku, w którym zginęła 18-letnia Ania. 20-letni Olaf K., kierujący Mercedesem pod wpływem alkoholu, został skazany na 8,5 roku więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd odrzucił apelację obu stron, uznając wyrok za ostateczny. Wypadek miał miejsce na śliskiej drodze, a samochód Olafa K. miał zużyte opony, co przyczyniło się do tragedii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy młodszy aspirant Karol Szkudlarek, będący na wolnym, uratował kobietę zaatakowaną na ulicy. Dzięki czujności jego córki, która zauważyła zagrożenie, funkcjonariusz szybko zareagował, udzielając pierwszej pomocy poszkodowanej i zatrzymując agresora. Napastnik, 33-letni mieszkaniec Szczecina, został oskarżony o usiłowanie zabójstwa i trafił do tymczasowego aresztu. Dzięki szybkiej reakcji policjanta udało się zapobiec tragedii.
2: Na mapach Bing w niemieckiej wersji Szczecin wygląda, jakby czas zatrzymał się przed 1945 rokiem. Zamiast współczesnych polskich nazw ulic i placów, pojawiają się ich przedwojenne niemieckie odpowiedniki, co może być mylące dla użytkowników. Nie wiadomo, czy to błąd, czy zamierzona funkcja, ale podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej. Twórcy map na razie milczą w tej sprawie.
1: Pod koniec czerwca Białystok będzie świętował Dni Miasta. Od 19 do 21 czerwca na Rynku Kościuszki odbędą się koncerty, w tym występy zespołu Pektus, Oskara Cymsa i Bryski. W sobotę zaplanowano koncert Oczarowanie Wodecki Twist z udziałem takich artystów jak Alicja Majewska i Mietek Szcześniak. Dodatkowo przewidziano wiele atrakcji, w tym podlaskie śniadanie mistrzów i ekologiczny turniej szachowy. Andrzej Nowak z Białegostoku przeszedł pionierski zabieg wszczepienia nowoczesnego systemu stymulacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To pierwsza taka operacja na Podlasiu, która przywróciła mu dawną energię. Nowoczesne urządzenia, przypominające naboje, synchronizują pracę serca z niespotykaną precyzją. Dzięki temu pan Andrzej może cieszyć się normalnym życiem, opuszczając szpital w towarzystwie żony Małgorzaty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą podobnie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że Polska nie planuje w najbliższym czasie przyjęcia euro. Podkreśla, że przy obecnym wzroście PKB na poziomie 3,5% i niskim bezrobociu utrzymanie złotego jest korzystniejsze. Aż 63% Polaków sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty, co potwierdzają najnowsze sondaże. Domański zaznacza, że niezależna polityka monetarna pozwala Polsce lepiej reagować na własne potrzeby gospodarcze. W strefie euro znajdują się obecnie 21 państw, ale Polska, podobnie jak Czechy czy Węgry, pozostaje poza nią. Banki w Polsce mają obowiązek monitorować transakcje na kontach klientów, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda transakcja przekraczająca równowartość 15 tysięcy euro musi być zgłoszona Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Dotyczy to zarówno pojedynczych operacji, jak i kilku powiązanych transakcji. Nawet mniejsze kwoty mogą wzbudzić podejrzenia, jeśli są nietypowe dla danego konta lub mają niejasny tytuł. Zgłoszenia trafiają do GIF, który analizuje podejrzane operacje i może przekazać sprawę dalej, jeśli uzna to za konieczne.
2: InPost wprowadził nową usługę, która pozwala na tanie i proste wysyłanie bagażu za granicę. Dzięki aplikacji InPost Mobile można teraz łatwo nadać paczkę bez potrzeby drukowania etykiet. Koszty są znacznie niższe niż w przypadku opłat za bagaż w liniach lotniczych. Przykładowo, wysyłka dużej walizki do Włoch kosztuje około 50 zł, a do Hiszpanii czy Francji około 100 zł. Przesyłki docierają w ciągu od 3 do 5 dni roboczych i są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. Dla większego spokoju można użyć lokalizatora Bluetooth, aby śledzić bagaż w czasie rzeczywistym.
1: Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, mimo niższej pensji w ratuszu, znacząco zwiększył swoje oszczędności. Na koniec 2025 roku zgromadził z żoną ponad 385 tysięcy złotych, 4600 dolarów i 18 700 euro. Dodatkowe dochody pochodziły z praw autorskich i wykładów, które przyniosły mu ponad 150 tysięcy złotych. W majątku Trzaskowskiego znajdują się 3 mieszkania o łącznej wartości ponad 3 miliony złotych oraz 2 działki. W skład jego majątku wchodzi także samochód Volvo z 2011 roku oraz meble i antyki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wspierany przez policję, przeprowadził przeszukania w centrali Lidla oraz 4 firmach transportowych. Podejrzewa się istnienie zmowy, która uniemożliwiała kierowcom swobodną zmianę pracy i poprawę warunków zatrudnienia. Lidl mógł odgrywać kluczową rolę w tym układzie, blokując kierowcom dostęp do centrów dystrybucyjnych. UOKiK analizuje zebrane dowody, a jeśli podejrzenia się potwierdzą, mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe. Menedżerom grożą sankcje sięgające nawet 2 milionów złotych. Sprawa może znacząco wpłynąć na rynek pracy w branży transportowej. Jutro, 28 maja, ceny paliw na stacjach będą niższe. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 31 groszy za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy około 6,5 zł. Obniżki wynikają z obowiązujących do końca maja ulg podatkowych, które zmniejszają VAT i akcyzę. Ministerstwo Energii ustala maksymalne ceny na podstawie średnich cen hurtowych, dodając opłaty i podatki. Przekroczenie tych cen grozi karą do 1 000 000 zł, a kontrolę nad tym sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ponieważ wcześniej planowano redukcję amerykańskich sił w Europie. Niemiecka prasa sugeruje, że za tym krokiem stoją bliskie relacje Trumpa z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim. Polska, inwestując 4,5% produktu krajowego brutto w obronność, jest postrzegana jako kluczowy sojusznik na wschodniej flance NATO. Działania te mogą być częścią szerszej strategii Stanów Zjednoczonych, mającej na celu wzmocnienie prawicowych partii w Europie Wschodniej. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W Polsce mieszka coraz więcej obywateli Ukrainy, którzy pracują zdalnie dla firm ze swojego kraju. Wielu z nich uważa, że skoro płacą podatki na Ukrainie, to nie muszą rozliczać się w Polsce. Jednak polskie przepisy mówią, że jeśli ktoś przebywa w Polsce ponad 183 dni w roku, staje się polskim rezydentem podatkowym. Oznacza to obowiązek rozliczania się z dochodów w Polsce, nawet jeśli są one zarabiane za granicą. Urzędy skarbowe coraz częściej sprawdzają takie przypadki, co może prowadzić do zaległych podatków i kar. Eksperci przypominają, że mimo umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wiele osób powinno składać rozliczenia w Polsce. Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję, eliminując papierowe kupony na rzecz bezpośrednich wypłat na karty płatnicze. Dzięki nowoczesnym urządzeniom konsument może oddać opakowania do recyklomatu, a należna kwota kaucji trafia na kartę w kilkadziesiąt sekund. To rozwiązanie eliminuje konieczność czekania w kolejkach i problem z terminami ważności kuponów. Nowe recyklomaty, wyposażone w kompresory, zmniejszają objętość odpadów, co pozwala na ich częstsze opróżnianie i instalacje w dogodnych miejscach. System ten, opracowany przez Action SA i Fiserv Polska, ma na celu zwiększenie efektywności i wygody dla użytkowników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który pojawi się po przerwie wakacyjnej, Bruno postanowi pokazać Karolinie, gdzie jest jej miejsce. W obliczu małżeńskich zawirowań Bruno przedstawi żonie intercyzę, zanim ich ślub z Las Vegas zostanie zalegalizowany. Karolina, znana ze swojego wybuchowego temperamentu, nie przyjmie tego spokojnie. Jej reakcja będzie gwałtowna, a groźby rozstania zawisną w powietrzu. Czy Bruno zrozumie, że Karolinie chodzi tylko o jego majątek i hotel? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zadebiutuje na antenie TVP 2 już 31 sierpnia. Szykuje się prawdziwa burza emocji. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a życie Kasi zamieni się w prawdziwe piekło. W odcinkach emitowanych od września Kasia stanie przed trudnymi wyborami po nocy spędzonej z dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Szantażowana przez niego będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw dotyczących ojcostwa jej córki. Sowiński nie tylko zmusi ją do zostania jego kochanką, ale także wciągnie w swoje intrygi przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Kasia, osaczona i bez wsparcia przyjaciół, będzie musiała stawić czoła samotności. Jedynym jej oparciem pozostanie córka Zosia. Nowe odcinki M jak miłość zapowiadają emocjonujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów. Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 995 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 20.55 na TVP2, Blanka i Mario nadal będą zmagać się z trudnościami w swoim związku. Mimo starań Maria, by odzyskać zaufanie Blanki, jego kryminalna przeszłość i podejrzane interesy nie pozwolą jej na nowo mu zaufać. Blanka odkryje, że Mario rozpoczął nowy, podejrzany biznes, co tylko pogłębi jej nieufność. Choć Mario próbuje udowodnić, że jest dobrym ojcem dla ich córki Niny, Blanka nie potrafi pozbyć się strachu o bezpieczeństwo ich rodziny. Finał sezonu nie przyniesie pojednania, ale pozostawi otwarte pytania o przyszłość tej skomplikowanej relacji. Hotel Paradise powraca z 13 edycją. Choć finał 12 sezonu już za nami, twórcy nie zwalniają tempa. Nowa seria została nagrana w Tajlandii tuż po zakończeniu poprzedniej, co oznacza, że fani nie będą musieli długo czekać na kolejne emocje. Premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Dzięki sprytnej organizacji produkcja uniknęła długiej przerwy między sezonami. Nowi uczestnicy już szykują się do walki o miłość i pieniądze, a widzowie mogą być pewni, że program szybko wróci na ekrany. Tajemnice nowego sezonu są pilnie strzeżone, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
0: Wielkie emocje w świecie seriali. Katarzyna Dąbrowska, znana jako Wiktoria Consalida, powraca do Na dobre i na złe. Ostatni raz widzowie mogli ją zobaczyć w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz, po latach nieobecności, aktorka pojawiła się w materiałach promocyjnych, co wywołało falę entuzjazmu wśród fanów. Chociaż nowe odcinki z jej udziałem zobaczymy dopiero jesienią, już teraz wiadomo, że jej powrót będzie spektakularny. Ostatni epizod, przed wakacyjną przerwą, zostanie wyemitowany 27 maja. Jesień przyniesie nie tylko nowe przygody, ale i powrót uwielbianej lekarki. Producenci umiejętnie podsycają napięcie, szykując dla widzów prawdziwą niespodziankę.
1: Na dobre i na złe kończy obecny sezon już dziś, 27 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. Finałowy odcinek obiecuje pełne emocji i zaskakujące rozwiązania fabularne. Sylwia Achu, odtwórczyni roli Marii, zapowiada, że będzie się działo. Po tym emocjonującym zakończeniu widzowie będą musieli poczekać na nowe odcinki. Spekuluje się, że serial powróci na antenę na początku września, prawdopodobnie w środę, 2 września. TVP2 jeszcze nie potwierdziła oficjalnej daty, ale wszystko wskazuje na to, że na dobre i na złe wróci do środowej ramówki. Serial od lat cieszy się ogromną popularnością, więc jego powrót jest wyczekiwany z niecierpliwością.
0: Serial Pierwsza Miłość wciąż trzyma w napięciu. W 4230 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Seweryn, zdesperowany po zaginięciu Kazanowej, apeluje w telewizji, co wywołuje lawinę zgłoszeń z całego kraju. Mimo zmęczenia, bohater nie ustaje w poszukiwaniach, co budzi niepokój jego przyjaciela Śmiałka. Tymczasem Róża odkrywa w Wadlewie coś, co może całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Czy to odkrycie przyniesie przełom w poszukiwaniach? Odpowiedzi na te pytania mogą wstrząsnąć całą społecznością Wadlewa. Serial można oglądać na antenie Polsatu o 18:00, a także w serwisie Polsat Box Go.
1: Pierwsza miłość wciąga nas w mroczne tajemnice Wrocławia. W odcinku 4230, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Melka i Laura odkrywają, że zniknięcia bezdomnych to nie przypadek, lecz zorganizowana akcja przestępcza. Ich śledztwo prowadzi je w niebezpieczne rejony, gdzie każda chwila jest na wagę złota. Tymczasem Piotrek, choć zaangażowany w poszukiwania, zmaga się z osobistymi dylematami związanymi z Melką. Czy miłość przetrwa w obliczu narastającego zagrożenia? Serial emitowany jest na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a dla tych, którzy przegapią odcinek, dostępny jest w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i znakomitą obsadą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 12 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki otrzymał z powrotem aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych po tym, jak marszałkowie Sejmu i Senatu odmówili jego zaopiniowania. Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska uzasadnili swoją decyzję niezgodnością z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku oraz względami bezpieczeństwa państwa. Marszałek Sejmu ostro skrytykował działanie prezydenta, nazywając je olbrzymim błędem. Prezydent Nawrocki wcześniej deklarował, że aneks zostanie opublikowany, jeśli nie będzie przeciwwskazań prawnych.
1: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, mimo że w Polsce czeka na niego 26 zarzutów karnych i list gończy. Polityk dotarł do Nowego Jorku, posługując się kontrowersyjną wizą dziennikarską. Polskie władze dążą do jego ekstradycji, ale eksperci przewidują, że proces może się przeciągać z powodu skomplikowanych amerykańskich procedur. Ziobro może liczyć na wsparcie konserwatywnych elit w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fundacja Team Litewka, znana z pomocy ludziom i zwierzętom, przeżywa trudne chwile po śmierci jej założyciela, Łukasza Litewki. Konflikt w organizacji dotyczy przyszłości fundacji i jej misji, a nie, jak zapewnia partnerka zmarłego, Natalia Bacławska, pieniędzy czy władzy. Bacławska podkreśla, że celem jest zachowanie oryginalnej wizji Litewki, a nie realizacja nowych, sprzecznych z jego ideami planów. W obliczu tych wyzwań bliscy i współpracownicy zmarłego starają się kontynuować jego dzieło, dbając o to, by fundacja nie straciła swojej duszy. W hiszpańskiej Maladze doszło do poważnego pożaru w hotelu Ibis, który zmusił do ewakuacji setki gości. Ogień wybuchł w przylegającej kawiarni i szybko się rozprzestrzenił, a akcja gaśnicza trwa już ponad 30 godzin. Mimo opanowania sytuacji, pożar wybuchł ponownie z powodu ukrytych ognisk i silnego wiatru. Goście hotelu stracili swoje rzeczy osobiste, a akcja ratunkowa może potrwać jeszcze kilka dni. Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali ogromne laboratorium narkotykowe w powiecie kutnowskim, przejmując klefedron o wartości blisko 68 milionów złotych. W akcji zatrzymano 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W naczepie tira odkryto kompletną linię technologiczną do produkcji narkotyku. 5 zatrzymanych trafiło do aresztu, a zabezpieczone mienie obejmuje gotówkę i luksusowe auta.
0: Jest prosty sposób, by ubrania pachniały świeżo przez cały dzień. Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego, np. lawendy czy cytryny, do wody w żelazku parowym. Para wodna podczas prasowania uwalnia aromat, który wnika w tkaniny, dając efekt jak z luksusowej pralni. Ważne jest, by nie przesadzać z ilością olejku, aby uniknąć zbyt intensywnego zapachu lub plam na delikatnych materiałach. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o serię fałszywych alarmów bombowych, które paraliżowały instytucje publiczne w Polsce. Zatrzymania miały miejsce 21 i 24 maja, a podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu. Grupa przestępcza działała metodą kaskadową, zgłaszając nieistniejące zagrożenia do wielu instytucji jednocześnie. Śledztwo jest w toku, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
1: Manikure hybrydowy, choć popularny przez lata, ustępuje miejsca nowemu trendowi – manikur japońskiemu. Ten zabieg, skupiający się na odżywieniu i wzmocnieniu naturalnych paznokci, zdobywa coraz więcej zwolenniczek. Wykonywany w domu polega na wcieraniu w płytkę paznokcia pasty bogatej w witaminy i minerały, a następnie pudru, co nadaje paznokciom zdrowy blask. Manikur japoński to idealne rozwiązanie dla osób pragnących odpocząć od hybryd i zregenerować swoje paznokcie.
0: Mszyce mogą szybko zniszczyć kwiaty w ogrodzie, dlatego warto działać od razu. Prosty domowy oprysk z wody, sody oczyszczonej i oleju rzepakowego pomoże skutecznie pozbyć się tych szkodników. Wystarczy spryskać zainfekowane rośliny, zwracając uwagę na młode pędy i spody liści. Zabieg najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Imię Zenobia, o greckim rodowodzie i znaczeniu dar Zeusa, praktycznie zniknęło z rejestrów w Polsce. Choć kiedyś cieszyło się popularnością, obecnie jest rzadko wybierane przez rodziców. W ostatnich 20 latach nadano je tylko 2 razy, co może oznaczać, że wkrótce zostanie całkowicie zapomniane. Tymczasem najpopularniejsze